0: 200 tysięcy złotych. Na wyższe zarobki liczyć mogą też bliscy współpracownicy prezesa oraz członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Sprawę komentuje minister finansów Andrzej Domański.
1: Faktycznie te wynagrodzenia zarządu NBP rosną no bardzo, bardzo wyraźnie. Również pana prezesa Glapińskiego w czasie, kiedy państwo no jednak musi oszczędzać i musi szukać takich racjonalności w wydatkach publicznych. Ale ja na tę decyzję prezesa Glapińskiego nie mam żadnego wpływu.
0: W tym roku prezes NBP może zarobić 1 640 000 zł, a w przyszłym roku jego wynagrodzenie po podwyżce przekroczy 1 800 000 zł. 50-letnia Krista Pike, która przeżyła wykonanie wyroku śmierci przez śmiertelny zastrzyk 30 września, odzyskała przytomność i jest z nią kontakt, o czym poinformowali prawnicy kobiety. Skazana jest w szpitalu w Tennessee, jest skuta kajdankami i przymocowana do łóżka. Jej rokowania pozostają niejasne, ale spodziewamy się jej powrotu do zdrowia. Napisali prawnicy w oświadczeniu. Na dziś zaplanowano posiedzenie sądu w tej sprawie. Krista Pike została skazana na karę śmierci za morderstwo koleżanki ze szkoły, którego dokonała razem z partnerem w 1995 roku. Od chwili wydania wyroku w 1996 do jego próby wykonania przebywała w więzieniu w Nashville.
2: To są aktualności jedynki.
0: Nowak Dziokowicz triumfował w tenisowym turnieju ATP 500 w Pekinie. W finale Serb wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem. Dziokowicz wygrał pierwszego seta 7-6, w drugim przegrywał 0-1, ale rywal skreczował z powodu kontuzji. O fenomenie 39-letniego Serba mówi były tenisista Wojciech Fibak.
3: Zachwyca Nowak Dżokowicz swoją formą, swoją energią, swoją taką wizją gry tenisa, wytrzymałością fizyczną, sprawnością, taką gibkością, szybkością poruszania się, no bo nie mówimy o 22-latku czy o 29-latku, tylko mówimy o 39-latku.
0: To 102 wygrany turniej w karierze Dżokowicza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Środa będzie na ogół pogodna. Na wybrzeżu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Nadal ciepło od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do nawet 23 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie spadać.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
4: Jak potoczyły się losy potomków Wokulskiego i Łęckiej? Dowiemy się już w najbliższą sobotę i niedzielę. Weekend z lalką w Jedynce to między innymi dwa odcinki słuchowiska Teatru Polskiego Radia na podstawie powieści Jakuba Jarno Marionetka. A o radiowej adaptacji kontynuacji lalki opowie jej autor Doman Nowakowski. Odwiedzi nas także Agata Załęcka, aktorka i sportsmenka, rekordzistka Polski w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu.
5: Czekam na państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio.

Marcello, Mr. Jack. Come on.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telespresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sam.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Mierzejewska. Zdaniem śledczych doszło do sztucznego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku i dlatego ABW zatrzymało 5 byłych i obecnych menedżerów spółki Orlen. Wszystkim prokurator przedstawił właśnie zarzuty wprowadzonym od ponad 2 lat śledztwa dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek wyjaśnia, że manipulacja cenami wiąże się z okresem przed wyborczym.
8: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
7: Były szef Orlenu Daniel Obajtek, obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi, że zatrzymanie związane ze śledztwem dotyczącym cen paliw mają podłoże polityczne.
9: Tu nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
7: Zatrzymanym grozi nawet 25 lat więzienia. Funkcjonariusze CBA weszli do biura Rzecznik Praw Dziecka. Przeszukanie przeprowadzone na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma związek ze śledztwem dotyczącym przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia, jakich mogła dopuścić się Monika Horna-Cieślak. W tle jest zakwestionowana przez sąd interwencja i próba odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki.
10: Funkcjonariusze CBA na prośbę prokuratury szukali w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka dokumentów dotyczących interwencji w sprawie rodziny z Białołęki, mówi Julia Szozda, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie.
11: Przeszukanie miało na celu ujawnienie dowodów mogących być wykorzystanych w tym postępowaniu.
10: Zawiadomienie w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia wpłynęło do prokuratury krajowej 2 tygodnie temu. Dotyczy historii z sierpnia. Wtedy to Monika Horna-Cieślak miała naciskać, by przypadkowo napotkanej kobiecie odebrać jej dzieci, dlatego że ta wulgarnie odpowiedziała na zwróconą jej uwagę. Decyzję uchylił w końcu

0: sąd rodzinny, nazywając działania rzeczniczki praw dziecka rażąco nieproporcjonalnymi do zaistniałego zdarzenia. Jak było w istocie, wyjaśnią śledczy. Monika Horna-Cieślak napisała na portalu X, że właściwym organom zostały wydane wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
1: Z naszych danych wywiadowczych wynika,

0: Dlatego też chroniąc się przed infekcjami wirusowymi, na przykład poprzez szczepienia, my też pośrednio chronimy się przed tego typu zakażeniami bakteryjnymi, jak na przykład infekcje pneumokokowe.
1: Lekarze przypominają, że seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciw pneumokokom. Eksperci podkreślają, że teraz jest dobry moment na zaszczepienie się. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś na ogół pogodnie, na wybrzeżu jedynie możliwe słabe i przelotne opady deszczu i będzie nadal bardzo ciepło. Nawet 23 stopnie na południowym wschodzie, około 20 w centrum i 16 na północy. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1006 hektopaskali i lekko spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jak potoczyły się losy potomków Wokulskiego i Łęckiej? Dowiemy się już w najbliższą sobotę i niedzielę. Weekend z lalką w Jedynce to między innymi dwa odcinki słuchowiska Teatru Polskiego Radia na podstawie powieści Jakuba Jarno Marionetka. A o radiowej adaptacji kontynuacji lalki opowie jej autor Doman Nowakowski. Odwiedzi nas także Agata Załęcka, aktorka i sportsmenka, rekordzistka Polski w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu.
4: Czekamy na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
5: To 7 dzień października. Przed mikrofonem Adam Rozlach. Rozpoczynamy kolejne wydanie naszej audycji, w której dziś przypomnimy głos Zbigniewa Rawicza. Oczywiście w Słodkim Radiu Retro, oczywiście z Danusią Żelechowską i Jankiem Zagozdą. A potem zaprezentuję Państwu nagrania Kuby Stankiewicza, także Darka Oleszkiewicza i Petera Erskina, którzy sięgnęli po utwory mało znanego w Polsce kompozytora, no ale oczywiście słynnego na całym świecie, Bronisława Kapera. Żył w latach 1902-1983, pisał przede wszystkim muzykę filmową, teatralną, był laureatem Oscara w 1954 roku za ścieżkę dźwiękową do filmu Lili i będziemy tej muzyki właśnie słuchać w pierwszej części, także innej, no wszystko w swoim czasie przybliżę Państwu właściwie. Natomiast po aktualnościach jeszcze jedna nowość, absolutnie najgorętsza, spod znaku słuchanego tutaj niedawno w dwóch odsłonach amerykańskiego saksofonisty Branforda Marsalisa, który tym razem po muzyce filmowej wraz z Dianą Reeves oddają hołd Johnowi Coltrane'owi z okazji setnej rocznicy urodzin tej legendarnej, wielkiej postaci jazzu. Posłuchamy sześciu utworów, które znalazły się na płycie Johna Coltrane'a w albumie wydanym w 1963 roku. Będzie historia, ale uwspółcześniona wspaniałymi postaciami współczesnego jazzu.
2: Polskie Radio. Jedynka.
5: A przed nami piosenki Tadeusza Kwicińskiego, ale o wszelkich szczegółach opowiedzą Państwu Danusia Żelechowska i Janek Zagozda.
6: Panowie, prosimy.

Na pewno przypominają sobie Państwo tytuły, takie jak Caballero, Zwróć mi moje listy, Błękitne bolero, Stare płyty cofną czas, śpiewa Zbigniew Rawicz. Wszystkie piosenki skomponował Tadeusz Kwieciński.

0: Powtórzyliśmy dla Państwa audycję Danuty Żelachowskiej i Jana Zagozdy sprzed 27 lat.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Nasz znakomity pianista jazzowy Kuba Stankiewicz wraz z Darkiem Oleszkiewiczem grającym na basie i Peterem Erskinem grającym na perkusji postanowili nagrać kilka nieśmiertelnych, czyli evergreenów, wiecznie zielonych przebojów, standardów Bronisława Kapera, mało znanego dziś, zwłaszcza młodszemu pokoleniu słuchaczy, kompozytora, który pochodził z zamożnej żydowskiej rodziny. Urodził się w Warszawie w 1902 roku. Tutaj zdał maturę w gimnazjum Stanisława Staszica. Tutaj rozpoczął studia prawnicze, których zresztą nie ukończył, a następnie studiował w Warszawskim Konserwatorium w klasie fortepianu i kompozycji. Potem ukończył jedną z uczelni muzycznych w Berlinie. No i zaczął komponować muzykę dla warszawskich kabaretów i teatrzyków rewiowych, a w Niemczech zainteresował się filmem i to właśnie filmowi poświęcił resztę zawodowego życia. Po dojściu Hitlera do władzy wyemigrował do Paryża. Tam został odkryty przez szefa wytwórni MGM, którego zachwyciła chyba najsłynniejsza kompozycja Niną, którą wykonywał potem przez lata Jan Kiepura. I jeszcze w tym samym roku szef MGM-u podpisał z nim kontrakt. Ta współpraca trwała 28 lat, a w Hollywood skomponował muzykę do blisko 150 filmów. Za jeden, czterokrotnie był nominowany, ale za jeden film zdobył Oscara w 1954 roku za muzykę do filmu, do musicalu Lily w reżyserii Charlesa Waltersa. Pracował również na Broadwayu. I to po jego utwory sięgnęli wymienieni wcześniej muzycy. No to posłuchajmy tych utworów w takim właśnie jazzowym ujęciu. Myślę, że wszystkie te utwory będą gdzieś nam znane, coś nam dobrze przypominały, zwłaszcza kiedy grają je takie tuzy jazzu jak Kuba Stankiewicz, jak Darek Oleszkiewicz czy słynny Peter Erskine.

0: Utwory Bronisława Kapera grają Kuba Stankiewicz, Peter Erskine i Darek Olaszkiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Bronisław Kaper to głównie kompozytor wspaniałych jazzowych standardów, a dwa zdobyły światowy zasięg: On Green Dolphin Street i Invitation. Już za moment posłuchamy ich obu. Pierwszy, ten o delfinie, został skomponowany przez Kapera w 1947 roku jako główny temat do filmu pod tym tytułem właśnie Green Dolphin Street. Stał się światowym szlagierem, a spopularyzował go Miles Davis. Posłuchajmy tego utworu.

On Green Dolphin Street, utwór Bronisława Kapera spopularyzowany między innymi przez Milesa Davisa. I drugi utwór rzędu tych najbardziej znanych, Invitation z 50 roku. To był także temat skomponowany do filmu A Life of Her Own, ale rozgłos zyskał nieco później jako główny temat do filmu pod tym samym tytułem Invitation. A o klasie tego utworu niechaj świadczy fakt, że i ten utwór grali najwięksi. W 1958 roku sięgnął po Invitation między innymi wspominany dzisiaj wielki John Coltrane, a później nagrywali go tacy artyści jak Joe Henderson, George Benson czy Pat Metheny. A teraz grają Kuba Stankiewicz, Peter Erskine i Darek Oleszkiewicz.

Słuchaliśmy dwóch najgłośniejszych utworów Bronisława Kapela. Wpierw On Green Dolphin Street, a teraz Invitation. Ale przecież jest jeszcze jeden utwór, może jeszcze słynniejszy, Hi Lili, Hi Lo, za co Bronisław Kapel otrzymał Oscara w 1953 roku za muzykę skomponowaną do filmu Lili w reżyserii Charlesa Waltersa. Posłuchajmy i tego utworu, a ja przypominam, że słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, a grają Kuba Stankiewicz, Darek Oleszkiewicz i Peter Erskine.

0: To był Oscar dla Bronisława Kapera za Lili. Film z 1953 roku.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: I już na zakończenie posłuchamy fragmentu tylko utworu Bronisława Kapera, Blue Lovebird. A ja przypominam, że płyta została nagrana 10 lat temu w Los Angeles.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W Kijowie i w Dnieprze doszło do eksplozji w wyniku rosyjskiego nalotu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał w mediach społecznościowych, że rosyjski pocisk uderzył w dzielnicy Obołoń w północnej części miasta oraz w Podilskiej w północno-zachodniej części ukraińskiej stolicy. Obydwa pociski uderzyły w magazyny. Na miejscu pracują służby ratownicze. Wcześniej siły powietrzne Ukrainy przekazały, że z lotniska w Rosji wystartowały 3 strategiczne bombowce Tu-160. Wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że według zebranych danych wywiadowczych Rosja przygotowuje nocny zmasowany atak na Ukrainę. Ataki przeprowadzane są we wschodniej Ukrainie, a więc nie ma alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Oczywiście monitorujemy tę sytuację dla państwa. Szwecja natomiast wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot i personel, który będzie chronił lotnisko w Rzeszowie. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson poinformował, że dzięki temu będzie pewność, iż ważny sprzęt dotrze na Ukrainę.
3: Premier Szwecji Ulf Kristersson przypomniał, że Szwecja po raz drugi wysyła w ramach natowskiej misji swoje myśliwce do Polski. Teraz zarówno szwedzkie Gripeny, jak i baterie Patriot będą chronić lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce. Szef szwedzkiego rządu przypomniał, że jest to logistyczny hub dla wsparcia Ukrainy. Ich zadaniem jest ochrona węzła logistycznego NATO w Polsce na lotnisku, które wszyscy wielokrotnie odwiedzaliśmy podczas wizyt na Ukrainie. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi na Ukrainę ze wszystkich krajów wspierających Ukrainę w tej obronie przed Rosją. System Patriot ma zostać rozmieszczony w grudniu, a szwedzka misja w ramach NATO w Polsce może potrwać do 7 miesięcy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej ustali dziś wysokość stóp procentowych. Ta decyzja wpłynie na oprocentowanie kredytów i lokat, ale eksperci nie spodziewają się zmian. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasz Kozłowski uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Dodał, że z powodu wzrostu inflacji obecnie nie ma szans na ich obniżkę.
4: O ile jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, kiedy możliwe będą obniżki stóp procentowych, to najpierw ta perspektywa zaczęła się mocno zalać w czasie. To teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
2: Według eksperta stopy mogą zostać podwyższone za miesiąc. Wówczas Rada będzie miała do dyspozycji najnowszy raport o inflacji. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Decyzję Rady w sprawie wysokości stóp poznamy dziś po południu. Ostatnia mina morska czeka w Świnoujściu na neutralizację. Nurkowie minerzy z 8 flotylli obrony Wybrzeża mają dziś unieszkodliwić niewybuch zawierającą pół tony materiału wybuchowego minę z czasów II wojny światowej. Operacja usuwania niewybuchu z terenu, gdzie ma powstać falochron nowego portu kontenerowego, była planowana do czwartku. Jak mówi rzecznik świnoujskich marynarzy, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, jest duża szansa, że prace zakończą się już dziś.
5: Wszystko zależy od pogody i od zabezpieczenia rejonu, w którym my działamy. Jak na razie 2 dni pokazują to, że wszystko idzie.

0: Zdolność wykonywania przez dotychczasowego akcjonariusza spółki TVN praw z akcji lub stwierdzenie niedopuszczalności. W takim wypadku minister aktywów państwowych może nakazać zbycie akcji TVN w wyznaczonym terminie.
1: Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia, wartość przejęcia Warnera wyniosła niemal 111 miliardów dolarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przed nami kolejny pogodny i ciepły dzień. Tylko na wybrzeżu możliwe słabe i przelotne opady deszczu. Nad ranem możliwe zamglenia. Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
4: Jest moda na Bramforda Marsalisa, bo całkiem niedawno, tydzień, dwa tygodnie temu, prezentował tutaj swoją muzykę filmową ze znakomitymi muzykami, których zaprosił do realizacji tej muzyki. Natomiast dzisiaj mamy jeszcze coś bardziej aktualnego, ponieważ 18 sierpnia tego roku minęło 100 lat od narodzin wielkiego Johna Coltrane'a. I na tę okoliczność Branford Marsalis poprosił także legendarną wokalistkę jazzową Diana Reeves i razem wraz z muzykami kwartetu Branforda Marsalisa, a konkretnie z Joe Calderazzo, Ericiem Revisem i Justinem Faulknerem, nagrali płytę zatytułowaną Dedicated to You. I płyta została właśnie wydana we wrześniu na setną rocznicę urodzin Johna Coltrane'a. Na tej płycie znajdujemy utwory, 6 utworów konkretnie, które znalazły się w albumie John Coltrane and John Hartman, albumie wydanym w 1963 roku. No i pokazując te utwory zupełnie w nowej postaci, więc będziemy słuchać tych utworów, będziemy słuchać tych znakomitych muzyków. No jestem przekonany, że będzie to nie tylko przypomnienie tego, co było kiedyś, ale jakieś znakomite odniesienie się do tego, co powstało w historii jazzu, a co dzisiaj również ma tak ogromne znaczenie i może tak cudownie inspirować jak tych wymienionych wcześniej muzyków. Czyli Branford Marsalis i Diane Reeves na płycie Dedicated to You składają hołd Johnowi Coltrane'owi.

0: Branford Marsalis, saksofon, fortepian Joe Calderazzo, na kontrabasie gra Eric Revis, a na perkusji Justin Faulkner, natomiast śpiewa Diane Reeves. Słuchamy albumu wydanego w połowie września na okoliczność setnej rocznicy urodzin Johna Coltrane'a. Płyta nazywa się po prostu Dedicated to You.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: No to przed nami kolejne utwory z tejże płyty. Zapraszam.

0: Ale piękny duet saksofonu Branforda Marsalisa i głosu, cudownego głosu Diane Reeves, amerykańskiej wokalistki, która wraz z Didi Bridgewater i Cassandra Wilson uważana jest za jedną z najważniejszych postaci współczesnego śpiewanego jazzu.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: A Branford Marsalis i Diane Reeves wraz z Joe Calderazzo, Ericiem Revisem i Justinem Faulknerem oddają hołd wielkiemu Johnowi Coltrane'owi z okazji stulecia urodzin tej legendarnej postaci jazzu. I już ostatnie przed nami fragmenty płyty po prostu zatytułowanej Dedicated to You.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Nie mogę się czasami nadziwić, jak wiele jest rodzajów słuchawek. Wystarczy krótki spacer, by zobaczyć cały ich przegląd. Są więc słuchawki bezprzewodowe, jak i te z kablem. Jedne dużych rozmiarów, szczelnie zakrywające ucho, to podwójna funkcja, słuchawki i nauszniki w jednym. Idealne rozwiązanie na jesień i zimę. Są średnie, przypominające o modzie na Walkmany w latach 90. Wreszcie bardzo małe, ukryte wewnątrz małżowiny ucha. Te ostatnie wprawiają mnie często w przerażenie, bo nie wiem, czy osoby, które mijam, a jest ich coraz więcej, mówią same do siebie, czy też rozmawiają przez telefon. Choć nie wiem, czy nie lepiej wtedy powiedzieć, że rozmawiają przez słuchawki. Jak jednak rozmawiać przez coś, co z samej nazwy wskazuje na słuchanie? Zapomniałbym o pojedynczych słuchawkach w uszach, na przykład kurierów czy kierowców. Oni z kolei praktykują słuchanie wielowymiarowe, zarówno przekazu klienta czy pracodawcy, jak i warkotu silnika czy innych dźwięków wokoło. Naprawdę w Polsce kochamy słuchawki, skoro nawet końcówkę prysznica nazwaliśmy słuchawką prysznicową. Skojarzenie to chyba przestanie być czytelne, jeśli nie będziemy pokazywać dzieciom, jak kiedyś wyglądały telefony. Nie ukrywam, że ja również mam parę rodzajów słuchawek. Inne na siłownię, inne na drogę do i z pracy, a gdybym, co zdarza się, często zostawił je w zakładzie, to mam jeszcze zapasowe w domu, wykorzystywane także podczas odkurzania. Włączanie wiadomości, muzyki, podcastu stało się odruchowe. Po zamknięciu drzwi na klucz automatycznie nakładam słuchawki na głowę. Wiele się w tej sprawie zmieniło, odkąd zostałem działkowcem. Z początku do różnych prac zakładałem słuchawki, żeby zabić czas słuchaniem podcastów czy radia. Pomagało to czasem oddzielić się od nielubianych dźwięków, jak odgłos kosiarki albo nielubianej przeze mnie muzyki słuchanej przez sąsiadów. Pewnego jednak razu zasłuchałem się w śpiew ptaków. Ciekawe, ilu z Państwa się zaśmiało na ten banał, ale proszę mi wierzyć, że było to dla mnie metafizyczne przeżycie. Bo działkę mam blisko centrum miasta, tymczasem mogłem się poczuć jak w lesie czy na łące. Zacząłem się nawet trochę tym interesować. Poczytałem i posłuchałem o odgłosach ptaków, byłem w specjalnej leśniczówce, gdzie mogliśmy przygotować jedzenie dla tych zwierząt, bo dokarmiamy je cały rok, jak pamiętamy. I zacząłem podziwiać tych, którzy potrafią ptaki naśladować. Są nawet zawody w naśladowaniu ptaków. Jeszcze milej, gdy udało się te głosy rozpoznać w swoim ogrodzie. Gwizdanie szpaka, słynnego amatora owoców, ćwierkanie wróbli, trele, kosa czy bogatki. Wyższym poziomem było jeszcze ich dostrzeżenie. Czasami, gdy siedziało się odpowiednio długo bez ruchu, to można było dostrzec pierzastych znajomych. Można się też było zdziwić, widząc sójkę, bo okazać się mogło, że poprzednie odgadnięcia mogą być przygotowaną przez nią imitacją. Postuluję, by odłożyć słuchawki na bok, znaleźć osobne miejsce albo takie, w którym będziemy mogli przez chwilę posłuchać świata. Ma on bowiem nam wiele do powiedzenia.
2: Mówił redaktor Szymon Bojdo.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko

0: i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. Pięciu menadżerów Orlenu usłyszało zarzuty za nieuzasadnione obniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. W tym czasie cena benzyny 95-oktanowej spadła poniżej 6 zł za litr. O szczegółach Krzysztof Polasik.
3: Prokuratura oszacowała straty na ponad 4 miliardy złotych. Jak podkreśla minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, w tym czasie nie było żadnych rynkowych podstaw do obniżania cen.
4: To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym i dokonywali tego ci, którzy dzisiaj wspierają opozycję.
3: Paliwa zabrakło na kilkuset stacjach. Szefowie Orlenu nakazali wywieszać kartki informujące o rzekomej awarii. Ówczesny prezes koncernu, a dziś europoseł Daniel Obajtek bagatelizuje sprawę i twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
5: Nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
3: Podejrzani menedżerowie nie przyznają się do winy. Grozi im do 25 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
2: Niższy PIT dla części podatników, ale większe obciążenia najzamożniejszych i firm. Sejm podczas pierwszego czytania debatował wczoraj o rządowym projekcie zmian podatkowych. Spór posłów dotyczy przede wszystkim finansowania obniżek.
6: Według rządu na zmianie skali PIT skorzysta około 3,5 miliona podatników. Wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreśla jednak.
7: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy. I te propozycje, które Państwu będę przedstawiał, one się finansują.
6: Podczas debaty nad projektem Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiał się ograniczeniu dostępu przedsiębiorców do ryczałtu.
8: Ten projekt ze względu na ograniczenie podatku ryczałtowego, no jest projektem jednak nie do zaakceptowania. Wyrzućcie podatek ryczałtowy, będziemy akceptować pozostałą część projektu, natomiast tak to będzie nam to zrobić bardzo trudno.
6: Rząd chce wprowadzić nowe zasady od stycznia. Kwota wolna od podatku pozostanie bez zmian. Według rządowych szacunków zmiana skali PIT pozwoli zaoszczędzić maksymalnie 3600 zł rocznie na osobę. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Nawet 8 lat więzienia może grozić sprawcy fałszywych alarmów bombowych, do jakich doszło wczoraj na Podlasiu. Około 20 instytucji, między innymi sądów i szkół, odebrało maile z informacją o podłożonych ładunkach wybuchowych. Administratorzy czterech z nich podjęli decyzję o ewakuacji z czterech budynków. Ewakuowano w sumie ponad 800 młodych ludzi, w tym ponad setkę przedszkolaków. Policja przestrzega, że za takie fałszywe powiadomienia grozi od pół roku do 8 lat więzienia. Po demonstracjach, które przetoczyły się wczoraj przez Francję, licealiści zapowiadają kontynuowanie protestu. Ponad ćwierć miliona osób wyszło na ulicę, by poprzeć ich postulaty dotyczące poprawy warunków nauki. Demonstracjom towarzyszyły zamieszki.
9: Nie przestaniemy, dopóki na stole nie znajdzie się 10 miliardów euro, apelują liderzy protestu. Francuski rząd na razie obiecuje, że w ciągu kilku dni zajmie się problemem braków kadrowych i przeciążenia uczniów nauką. Jednocześnie odwołał zajęcia do końca tygodnia, aby pozwolić każdej dyrekcji na czas wewnętrznej demokracji w liceach, tłumaczył premier Sébastien Lecornu. Nieoficjalnie mówi się jednak, że władze grają na czas, licząc, że protesty osłabną wraz z pogorszeniem pogody i zbliżającymi się feriami. Trudna sytuacja finansowa kraju nie pozwala bowiem na spełnienie żądań dotyczących masowych inwestycji w licea. Presja na francuski rząd rośnie. Wywierają ją radykalna lewica i związkowcy, którzy zapowiadają kolejne wspólne demonstracje z licealistami jutro. Sytuacja we Francji wywołuje również reakcje za granicą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald

0: mundialu w 2022 roku i dwukrotne wicemistrzostwo świata. Był też wieloletnim kapitanem FC Barcelony. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Nad ranem lokalnie możliwe mgły, ale będzie później pogodnie. Na wybrzeżu jedynie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na termometrach od 16 stopni na północy i około 20 w centrum do 23 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Jak potoczyły się losy potomków Wokulskiego i Łęckiej? Dowiemy się już w najbliższą sobotę i niedzielę. Weekend z lalką w Jedynce to między innymi dwa odcinki słuchowiska Teatru Polskiego Radia na podstawie powieści Jakuba Jarno Marionetka. A o radiowej adaptacji kontynuacji lalki opowie jej autor Doman Nowakowski. Odwiedzi nas także Agata Załęcka, aktorka i sportsmenka, rekordzistka Polski w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu.
3: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: A na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 5:00.
1: Agrofakty.
4: I przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam w ten środowy już poranek na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od ważnego przypomnienia, bo wciąż można składać wnioski o pomoc w ubezpieczeniu zwierząt. Do 13 października rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Mogą to robić hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni oraz drobiu. Dofinansowanie polega na refundacji 70% kosztów opłacanej składki ubezpieczeniowej, pod warunkiem jednak, że polisa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku strat przekraczających 20% wartości produkcji. Wszystko dokładnie jest opisane na stronach agencji. Producenci jaj mogą skorzystać z nowego ułatwienia i mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku znakowania jaj kodem producenta bezpośrednio w miejscu produkcji. To efekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Zwolnienie, co ważne, nie jest jednak automatyczne. Trzeba spełnić określone warunki i złożyć wniosek do właściwego wojewódzkiego inspektora IHARS. Kolorowe oznaczenia od A do E mają zniknąć z produktów wytwarzanych w Polsce. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wycofaniu systemu Nutri-Score z oznakowania produktów na polskim rynku. To są właśnie te kolorowe oznakowania i uzgodniło z przedstawicielami producentów oraz handlu okres przejściowy. O tym wszystkim opowie Tomasz Matusiak.
5: Nutri-Score to uproszczony, pięciostopniowy system oznaczania wartości odżywczej żywności umieszczany na przedniej części opakowań produktów spożywczych. Skala składa się z liter od A do E oraz kolorów od ciemnej zieleni do czerwieni. Co ważne, system jest dobrowolny. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o wycofaniu systemu Nutri-Score z oznakowania produktów wytwarzanych w Polsce. Decyzje te poprzedziły konsultacje z organizacjami producentów żywności, mówi Kuba Sękowski, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
6: Próbowaliśmy dojść do porozumienia z branżą zarówno producentów żywności, jak i dystrybutorów żywności, jednakże nie udało się wskazać jednego systemu, który w Polsce uzyskałby aprobatę wszystkich podmiotów, a w związku z tym stosując przepisy było trzeba, że tak powiem, przystąpić do egzekucji przepisów i wygaszenia stosowania na produktach oferowanych polskim konsumentom oznaczeń, które no nie miały umocowania w polskich przepisach prawnych.
5: Produkty, które wcześniej znajdą się w obrocie, nie znikną ze sklepów od razu. Będzie można je sprzedawać do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2030 roku.
6: Okres przejściowy przewiduje zarówno możliwość dalszego stosowania tych oznaczeń, dlatego że mamy świadomość, iż zmiany w technologii produkcji opakowań czy w wyglądzie, projekcie opakowań wymagają troszeczkę czasu.
5: W niektórych kategoriach produktów system Nutri-Score Nutri-Score może wprowadzać konsumenta w błąd. Stąd decyzja o rezygnacji z tego oznakowania, mówi Andrzej

0: Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.
1: Na przykład w sokach czy w kilku innych kategoriach, ten system może mylić po prostu. Zamiast zielonych kolorków widzimy nagle czerwone w produktach, które teoretycznie no, w żaden sposób za bardzo nam żywieniowo nie powinny wpływać na to, jak jesteśmy zdrowi czy niezdrowi. W związku z tym postanowiono w Polsce, że faktycznie, biorąc pod uwagę uwagi kierowane przez różne branże, faktycznie ten system nie będzie już systemem, który będzie można używać w naszym kraju.
0: Proces odchodzenia od systemu Nutri-Score w Polsce potrwa 2 lata. Nowe produkty w opakowaniach z takim systemem będzie można wprowadzać na rynek do 31 grudnia 2028 roku.
2: Ale co ciekawe, te zmiany nie oznaczają całkowitego zniknięcia tego Nutri-Score z polskich sklepów. Oznakowanie nadal może pojawiać się na żywności sprowadzanej z części państw Unii Europejskiej, które oficjalnie przyjęły taki system i ten system tam działa. I jeszcze ważna informacja, bo Polska chce mocniej zaznaczyć swoją obecność na sudańskim rynku rolno-spożywczym. Potencjał jest duży, ale dotychczasowa wymiana handlowa pozostaje niewielka. W pierwszych 7 miesiącach tego roku wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego do Sudanu wyniosła zaledwie niecałe 900 tysięcy euro. Resort rolnictwa wskazuje jednak na konkretne grupy produktów, które mogłyby znaleźć tam odbiorców. Chodzi tu o zboża, cukier i nabiał. I na tym kończymy dzisiejsze Agrofakty. Kolejne jutro o tej samej porze.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: O, pani Justysia już wychodzi. Dzień dobry, pani Justyno.
1: Dzień dobry.
0: O, jest, jest, jest Justyna Goronko, szanowni państwo. Czyli wy się słyszymy o której? Za godzinkę, nie wiem, czy pani słyszeli. Co oni mają z tymi zrobieniami? Za godzinkę. Za godzinkę, a która to piąteczka na zegarze 16 minutek. Zapraszamy.
2: Dzień dobry z jedynką.
0: Ale to i kierowcom się zdarza, nie? A może im przede wszystkim, że tutaj na trasie takiej, takiej mamy koreczek. Środa, środunia, 7 dzień październiczka, 280 dzień roczku, do końca 85 dni. Słoneczko wzejdzie o 6.47, a zajdzie sobie równo o 18. Ten dzionek potrwa 11 godzin i 13 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dzionka w roczku o 5 godzin i 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 31 minut. Imieninki obchodzą Apulejusz, August, Bakchus, Bianka, Justyna, Mateusz, Maria, Marek, Mirela, Rodosław, Rosława, Rościsława, Sergiusz, Stefan i Tekla. Wszystkiego dobrego i tradycyjne. Niechże się państwu darzy. No i kiedyś sprawa to była prosta, bo wchodziło się z ulicy, czuć było ten charakterystyczny domowy zapach. Na stolikach leżała też w takim charakterystycznym zapachu cerata, zwłaszcza jeśli była nowa, a w okienku odbierało się absolutną polską klasykę. No właśnie, cóż to mogło być? Pomidorowa z ryżem, ziemniaki, buraki, ryż z dżemem, ewentualnie naleśniki. No i oczywiście, wiadomo, szklanka chłodnego wieloowocowego kompotu.
3: Klasyczny schabowy albo pierogi ruskie, to jest chyba najczęstszy wybór. No jakaś zupa, jakieś drugie danie.
4: Kompot?
3: O, zawsze.
5: To dla kompotu można iść.
6: Smaki dzieciństwa.
0: No i właśnie to wszystko było za grosze, bo bary mleczne z założenia miały karmić tanio, smacznie, dosyta każdego, od studenta do profesora. Coraz częściej jednak dzisiaj słychać skargi na to, że ta mleczna legenda zaczyna pękać, bo bary mleczne, owszem, wciąż istnieją, szyldy wiszą, ale kiedy stajemy przed menu i patrzymy w cennik, no to niektórzy chwytają się za głowę. Za ten nasz dawny, tani polski obiad nierzadko płacimy rachunek, który niebezpiecznie zbliża się do cen w modnych restauracjach. No i pytanie, czy w państwa okolicy wciąż można znaleźć te prawdziwe, tanie bary mleczne z klimatem sprzed lat? Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

Polski Radio, program pierwszy. Dzień dobry z jedynką, 24 minuty po godzinie 5. I dziewczyna szamana. Pozwolę sobie na taką grę słów. A co było szamane? Kiedyś w mlecznych barach pierogi albo kopytka, no i fasolka po brytońsku, pisze pani

0: Beata, ktoś tam wcześniej wspominała, to pan Tadeusz z Bielska zawsze, zupa mleczna z grysikiem. Pani Beata, upewniam się, żeby nie było pani Beata z Podhala, a nie z Podlasia, bo to słyszeli państwo z tym alertem RCB, co to miał iść do mieszkańców lubelskiego, a poszedł do lubuskiego. Teraz pan Marek. Podkrakowskie Liski to jako żywo województwo małopolskie.
1: Dzień dobry, w środę Podkrakowskie Liski, 8 na plusie, bezchmurne, piękne niebo, piękny księżyc, rogalik nad horyzontem. Dzisiaj temperaturka do 23 stopni. Powiem wam, taka jesień mogłaby być do samej zimy albo nawet do wiosny.
2: Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolice Kortik, Belgia. Kawka zrobiona, można ruszać, 14 stopni, troszkę mgły, ale jest okej. Także życzę wszystkim miłego, spokojnego dnia.
3: Dzień dobry. Poznań o poranku, mamy dzisiaj 12 stopni. Niebo jest ładne, czyściutkie, bezchmurne, gwieździste. I tu już wracam do raportowania po dwutygodniowym chorobowym. Pozdrawiam. Przemek.
0: No, ja wiedziałem, pani Przemku, że tak to się skończy. Ja wiedziałem, że tak to się skończy, jak się bez czapki jeździ rowerem do roboty. Mam nadzieję, że pan teraz i w czapeczce na głowie z szaliczkiem wokół. No właśnie, a propos zdrobnień, pan Marek, choć nie z Socieki, bo dziś w trasie. I tam, zdaje się, to Góry Świętokrzyskie po drodze będzie mijał.
4: Wyjechałem z Dębicy, dzisiaj jadę do Zagnańska, później do Łącznej. No, panie redaktorze, troszkę cieplej dzisiaj, 2 stopnie więcej niż wczoraj, dzisiaj 6 stopni, ale przepiękne niebo nad Ocieką, nad Dębicą, przepiękne niebo. Także zapowiada się chyba słoneczny, piękny dzień. A co do tego zdrobnienia, tak jak pan mówi, to ma pan rację z tym wypadeczek, koreczek, a najbardziej to mnie denerwuje w restauracji. Rachuneczek podać panu, ale jak przyniesie kelner ten rachunek, czy kelnerka, to już nie jest rachuneczek. To już jest rachun taki wielki.
0: No, zdecydowanie to jest dobre określenie. To jest taki rachun wielki, ogromny w przypadku restauracji, no ale i w przypadku barów mlecznych też bardzo często, bo za ten nasz dawny, tani polski obiad nierzadko płacimy taki wysoki rachunek. Wracam do pytania o taki, no właśnie, wymarzony polski obiad w barze mlecznym, który wybraliby państwo zawsze i wszędzie. Proszę dać znać i narobić nam apetytu. A pan, panie Marku, panie Mareczku, koniecznie, jak już pan będzie w tym Zagnańsku, to proszę na chwilę przystanąć i zobaczyć, w jakiej formie jest nasz ukochany, stary, poczciwy Bartek.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:34, numer niezmiennie 22 139 2202. Panie Pawle.
1: Dzień dobry, raport pogodowy z Brennej, tylko 6 stopni Celsjusza, dzisiaj do 21, bezchmurne niebo, pięknie widać gwiazdy, planety oraz księżyc nad Chorzelicą, nad Starym Groniem, w ostatniej kwadrze ten księżyc. Życzę dobrej, spokojnej środy, a pytanie mam jeszcze, panie redaktorze, czy pan wstawał o 1:00 w nocy, żeby obejrzeć

0: ostatni mecz Messiego w reprezentacji?
1: Tak, nie mam. Panie Pawełku, no szanowny panie, absolutnie nie. Ja ewentualnie to mogłbym zerwać noc dla Igi Świątek, ale dziś nie trzeba. Dziś nie trzeba, bo Iga o godzinie 7:00. O 7:00 rano ma pojawić się na korcie w Pekinie, więc w sygnałach dnia będziemy mówić na bieżąco, co się dzieje. A co do pana Nesiego? Tak, no to niewątpliwie legendą jest, natomiast straciłem szacunek zupełnie do tego, co zrobiła Argentyno. Co ty zrobiłaś podczas tego finału z Hiszpanią? Wielu, myślę, się zawiodło na tej drużynie. Jak zawsze, niezawodny pan Janusz. Skąd? Ano z Gdyni.
2: Gdyni dzisiaj bardzo ładny poranek. Temperatura 10 stopni, jeszcze dwucyfrówka i wiatr zelżał. W nocy musiało popadać, bo jeszcze gdzie niegdzie widać wilgotne drogi, ulice. Natomiast aktualnie wydaje się, że niebo w większości pogodne. Dużo gwiazd przebija się, widać Łysego kawałek. Także zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Takiego państwu życzę. Pozdrawiam.
1: No i taki będzie, szanowni państwo. Bardzo ładna środa, nawet do 23 stopni, zwłaszcza na południu. To sprawdźmy jeszcze w tym wejściu, co tam słychać w Brzesku.
3: Dzień dobry, z tej strony Grzej z Brzeska. Aktualnie w Brzesku 7 stopni. Ciemno, ale niebo pięknie wygwieżdżone. Bardzo się cieszę, że jesteście. Tak jakoś rodzinnie mi się słucha tego sygnałów dnia i dzień dobry z jedynką. To jest coś wspaniałego, co dzieje się rano o poranku i ta niesamowita rodzinna atmosfera, którą wprowadza nasz kochany pan redaktor Daniel Wydrych. Pozdrawiam serdecznie.
1: Tu trzeba, nie trzeba słodzić, panie Grzegorzu. Coś mi się wydaje, że pan chce pożyczyć. Niestety, nie mogę. Dopiero po 10:00. Dopiero po 10:00. Ale dziękujemy za te wszystkie miłe i, jak sądzę, szczere słowa. Ale numer konta na wszelki wypadek może pan podać. Numer naszego konta to 22 139 22 02.

Też wiek, gdzie słyszałem tej piosenki. Podobnie jak nasz wydawca, ustaliliśmy to już w pokoju numer 105. Brawa, brawa, brawo. Crash Test Dummies, tak się nazywa ta kapela. To ci od tego utworu. A co tam w

0: Olsztyniem.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej
0: Dzień
1: strony
0: dobry.
1: Ania i Kabi. Olsztyn się kłania. U nas dzisiaj 10 stopni. Tak, wczoraj było 14. Naprawdę było 14 i naprawdę było ciepło o poranku. Dziś 10, mgła. No i cóż, zaczynamy środę.
0: Słyszeli państwo, w Olsztynie w okolicach mgły, a u pana, panie Łukaszu?
2: Nie. Mgły, walczymy z mglami, ale sucho. Jeszcze dziś ładna pogoda. No czekam na prognozę naszego prezesa, jak ten weekend. Czy będzie lało, czy będzie wiało?
0: A, przestańcie już z tym prezesem. Czy będzie lało, czy będzie wiało, to jeszcze tego nie wiemy, bo prognoza długoterminowa ma to do siebie, że najlepiej ją przedstawiać tę weekendową tak w okolicach czwartku bądź piątku. Co będzie w sygnałach, wiemy. Wspomnień czar.
3: Bar czynny jest już od kilku dni. Personel dba o zaopatrzenie i bogaty wybór dań, o czystość na zapleczu. Zresztą takiego zaplecza mogą barowi Jaśko pozazdrościć wszystkie inne bary mleczne w stolicy. Wśród konsumentów przeważa młodzież. W najbliższej okolicy baru znajduje się bowiem kilka szkół, internatów oraz hoteli robotniczych.
0: Tak było kiedyś, to był bar Jaśko otwarty pod koniec lat 70., a my sprawdzimy właśnie, co zostało z tej mlecznej legendy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wymarzony obiad z wazem mlecznym to ziemniaczki, kotlet pożarski, suróweczka z białej kapusty i do tego kompocik z truskawek.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką jeszcze przez najbliższe 7 minut, ale że tak wcześnie, pani Leno, dzisiaj o tej porze?
1: Dzień dobry. Lena, Choszczno zachodnio-pomorskie, ja dzisiaj od rana samego, 12 stopni, także ciepło, ciepło, ciepło, ciepło. W ciągu dnia ma dojść do 20. Pytanie dnia, co bym zjadła? Warzem mlecznym, może jakiegoś schaboszczaka? A jak nie schaboszczaka, to może jakieś knedelki z owocami? Pozdrawiam, miłego dzianka.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: No i w sygnałach, szanowni państwo, trochę odetchniemy przy kulinarniach. Zajrzymy do barów mlecznych. Kiedyś oaz takiego taniego, domowego jedzenia. No właśnie, a dziś, bo podobno za tego mielonego, za buraczki, kompot często płacimy jak w dobrej restauracji.

0: Autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telespresso na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sami.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Wczoraj wieczorem na trasie ekspresowej S10 w województwie zachodniopomorskim doszło do tragicznego wypadku pomiędzy węzłami Kobylanka a Stargard Zachód. Dwa samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 35. Jedna osoba zginęła, a kolejna osoba została ranna. Jezdnia w kierunku Stargardu nadal jest tam całkowicie zablokowana i ten fragment należy omijać pobliską trasą wojewódzką numer 120 przez miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo i Zagość. Dwa samochody osobowe zderzyły się także w Wielkopolsce na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Koło a Konin Wschód. Tutaj jedna osoba została ranna i na kilometrze 277 mieliśmy zwężenie w kierunku Świecka. W tej chwili utrudnień już nie ma. Poranne spowolnienia w województwie mazowieckim, zwłaszcza na trasie ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko. Podobnie na ekspresowej 8 w pobliżu węzła Marymącka w kierunku zachodnim. Także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska oraz na drodze krajowej 61 na odcinku Zegrze Legionowo. Przybywa samochodów na południu naszego kraju, zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa, od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, a także Sandomierza, Proszowic i Zabierzowa. Podobnie na Krajowej Jedynce w okolicy Pszczyny, a także na remontowanym fragmencie autostrady A1 pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi, gdzie przypomnę obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. 22 513 11 11 to nasz numer. Niezmiennie czekamy na wieści z tras.

0: Jest 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Trwa potężny rosyjski atak na Ukrainę. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
0: Sztuczne zaniżanie ceny na stacjach, drenaż rezerw i miliardowe straty. Takie zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu.
1: Akcja poszukiwawcza na Morzu Czarnym wciąż nie ma informacji o losie marynarzy ze statku Alfa Watan, który zatonął po ataku dronów.
0: Eksplozje w Kijowie, Dnieprze i Zaporożu. Syreny alarmowe w całym kraju. Tak wygląda teraz sytuacja za naszą wschodnią granicą.
1: Rosyjska armia prowadzi zmasowany atak na Ukrainę. Wykorzystuje do tego cały arsenał broni, ale najwięcej jest rakiet balistycznych i pocisków manewrujących.
0: W wielu miejscach trwają akcje ratunkowe. Dotychczasowy bilans to 2 ofiary śmiertelne. Są też ranni.
1: Wiadomo, że straty są duże. Ucierpiały głównie obiekty infrastruktury magazynowej i logistycznej.
0: O tym, że najeźdźcy szykują potężne uderzenie już wieczorem, ostrzegał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Otrzymaliśmy informacje wywiadowcze o przygotowywanym zmasowanym ataku ze strony Rosji. Proszę, uważajcie na siebie. Reagujcie na alerty i alarmy przeciwlotnicze. Wszystkie ukraińskie służby i nasze siły powietrzne są gotowe do takiej reakcji, na jaką pozwolą posiadane przez nas środki.
0: Dodajmy, że w związku z rosyjskim atakiem poderwano w powietrze polskie i sojusznicze myśliwce.
1: Bezpodstawne zaniżanie cen paliw, w konsekwencji ogromne straty państwowego giganta.
0: Takie zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu.
1: Cała piątka została zatrzymana przez ABW. Dziś decyzja w sprawie ewentualnego aresztu.
0: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyjaśnił, jaki był powód manipulacji cenami.
1: Jak mówił, kluczowa jest data, czas przed wyborami w 2023 roku.
2: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
0: Prokuratura wyliczyła, że kwota wyrządzonej szkody to 4 100 000 000 zł.
1: Służby ustalają przyczynę pożaru w szpitalu imienia Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie.
0: Ogień pojawił się tam wczorajszej nocy w izolatce, w której przebywał pacjent chory na COVID.
1: W sali znajdowało się wiele urządzeń wykorzystujących tlen do terapii, mówi dyrektor szpitala Dariusz Asztabski.
0: Wstępnie ustalono też, co mogło przyczynić się do pożaru.
3: W pomieszczeniu było trochę tlenu w związku z tym, że był leczony tlenoterapią. Natomiast co spowodowało tą iskrę? Podejrzewamy instalację, ale trudno powiedzieć w tej chwili, nie chciałbym wyrokować. Pożar na szczęście ograniczył się do tego jednego pomieszczenia.
1: W momencie wybuchu pożaru na oddziale przebywało 38 pacjentów oraz 7 osób personelu medycznego. Jeszcze przed przybyciem służb pielęgniarki rozpoczęły ewakuację pacjentów.
0: No, 2 z nich z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiły na SOR.
4: To są aktualności jedynki.
1: Wciąż nie ma informacji o losie marynarzy z Alfa Watan na statku, który zatonął po ataku dronów na Morzu Czarnym.
0: O służby od wczoraj prowadzą akcję poszukiwawczo-ratowniczą na morzu i z powietrza.
1: Do uderzenia doszło w bułgarskiej strefie ekonomicznej.
5: Jak informują bułgarskie władze, dotychczas nie odnaleziono żadnego członka załogi. Statek został poważnie uszkodzony i zatonął około 80 mil morskich od bułgarskiego wybrzeża. W rejonie katastrofy prowadzone są poszukiwania rozbitków. Miejscowi marynarze i rybacy zwracają uwagę, że ewentualne szczątki jednostki mogą być przemieszczane przez prądy i wiatr, a dotarcie ich do brzegu, jeśli w ogóle do tego dojdzie, mogłoby potrwać tygodnie lub miesiące. W tym samym ataku trafiony został drugi statek, Able. Jeden z marynarzy tego statku nie ma wątpliwości, że zostali zaatakowani przez Rosjan. Co się stało? Rosja, jak sądzę, wysłała bombę pod wodę, żadnego drona, tylko pod wodą. Ukraińska czy rosyjska? Myślę, że rosyjska, ponieważ wieźliśmy ładunek z Ukrainy. Bułgarskie władze traktują zdarzenie jako szczególnie poważne. Jest to pierwszy od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę przypadek, gdy statki handlowe zostały zaatakowane przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: W aktualnościach jeszcze groźny incydent przed Zamkiem Królewskim w Sztokholmie.
1: Do jednego ze strażników Gwardii Królewskiej podszedł uzbrojony w nóż mężczyzna. Lokalne media donoszą, że prosił, aby go zastrzelono.
0: Napastnik był agresywny, padły strzały. Agresor trafił do szpitala.
1: Szwedzki dwór podał, że rodzina królewska nie była obecna w zamku w czasie tego ataku.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Robert Lewandowski, który wrócił do Chicago wcześniej ze zgrupowania reprezentacji Polski, ponieważ pauza za kartki wykluczyła go z poniedziałkowego meczu kadry z Bośnią i Hercegowiną, ma na koncie 6 bramek i 3 asysty w swoich pierwszych 12 występach w MLS. Mecz Fire Whitecaps był zaległym spotkaniem z 19 lipca, kiedy to dym z pożarów kanadyjskich unoszący się nad wiecznym miastem wymusił jego przełożenie. W tabeli konferencji wschodniej drużyna z Chicago zajmuje 4. miejsce. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
1: Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w tej kategorii wiekowej. Podopieczni Jerzego Brzęczka po poniedziałkowej wyjazdowej porażce z Włochami 2-6 musieli czekać na wyniki wtorkowych spotkań. Skromne zwycięstwo Grecji nad Irlandią Północną 1-0 sprawiło, że to Polacy, a nie Grecy wywalczyli bezpośredni awans jako najlepsza drużyna z drugich miejsc. Turniej odbędzie się w 2027 roku w Serbii i Albanii. Będzie także kwalifikacją na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, gdzie pojadą 3 czołowe drużyny z Europy.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Na północy może padać deszcz, ale przelotnie. Do południa w wielu regionach będą pojawiały się gęste mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy przez 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby i umiarkowane, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszaniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
5: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Iga Świątek walczy o ćwierćfinał prestiżowego turnieju w Pekinie. Pierwszego seta Polka wygrała 6-1. Drugi jest bardziej wyrównany z Amerykanką Iwą Jowicz 2-2 w gemach. Jest 8:14.
1: Sygnały dnia.
0: Środowe sygnały, bo to środa, 7 dzień października, 280 dzień roku. Do końca roku dni 85. Słońce o 6:47 zeszło, zajdzie o 18:00. Dzień potrwa 11 godzin i 13 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 34 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 31 minut. Imieniny obchodzą Apulejusz, August, Bakchus, Blanka, Justyna, Mateusz, Maria, Marek, Mirela, Rodesław, Rosława, Rościsława, Sergiusz, Stefan i Tekla. Wszystkiego dobrego, tradycyjne niechże się Państwu darzy. 7:15, Grzegorz Osiecki i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu sygnałów dnia Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy.
2: Czy pan minister wie, o czym rozmawiał Donald Trump z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w marcu, o bazach czy o zmianie rządu w Polsce?
3: Z tego, co mi wiadomo, była to rozmowa o amerykańskiej bazie, stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Zresztą pan wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękował Kancelarii Prezydenta za pomoc w organizacji tego spotkania. To było przy okazji wręczenia odznaczenia sierżantowi Olisowi. Wtedy było duże wydarzenie w Białym Domu z udziałem prezydenta Trumpa, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i tego dotyczyło to spotkanie, no bo przecież to jest kluczowy temat, który dotyczy relacji polsko-amerykańskich. Wszyscy robimy, co tylko możemy, i strona, i pan prezydent, i administracja pana prezydenta, ale także przedstawiciele rządu, by ta stała baza amerykańska w Polsce była. I tego dotyczyła ta rozmowa.
2: Czy w takim razie tylko tego? No bo premier mówi o tym, że spraw wewnętrznych. Godzinę temu był tu minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, który też wskazywał, że ten temat ewentualnej zmiany w rządzie w Polsce stawał na agendzie. Wczoraj Donald Tusk powiedział, ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali, jaką drogą podążają Polacy, kto w

0: Polsce rządzi.
1: To jest kolejna manipulacja pana premiera Donalda Tuska, tak jak było w przypadku rzekomego raportu CIA, który miał otrzymać od szefa amerykańskiej agencji wywiadowczej. Potem się okazało, że tego raportu nie było i podobnie jest w tej sprawie.
0: No ale rozumiem, że informacje wtedy dostał dotyczące zagrożenia.
1: Ale nie dostał żadnego raportu osobiście, tak jak powiedział, że otrzymał osobiście raport od szefa CIA, nie dostał tego raportu.
0: No okej,
1: ale to nie jest tylko semantyka, bo w polityce każde słowo się liczy i ta nieodpowiedzialna też wypowiedź pana premiera, kiedy przechodząc na czerwonym świetle w okolicach kancelarii premiera, dziennikarce jednej ze stacji zaczął opowiadać, że rozmowa prezydenta Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem dotyczyła spraw wewnętrznych Polski, wypowiedź pełna niedomówień, jakichś takich sugestii, znaków zapytania, a w rzeczywistości kluczowa sprawa dla nas wszystkich to sprawa utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce. I tego dotyczyła ta rozmowa.
0: Do baz wrócimy, ale i premier, i minister finansów chcą od, rozumiem też, urzędnika kancelarii prezydenta Nicodema Rachenia notatki na ten temat.
1: Ale rozmowę prowadzili prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę czy sprawozdanie z tej rozmowy, no to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Znaczy, tutaj też pojawił się pewna niezręczność, która dotyczy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który, jak słyszymy, nic na temat tej rozmowy nie wiedział, ani szczegółów tej rozmowy. Widocznie pan premier Donald Tusk, który rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, postanowił nie przekazywać tych informacji panu ministrowi Sikorskiemu, zapewne obawiając się, że ten za chwilę coś niemądrego napisze w serwisie X, jak zwykł to czynić od długiego już czasu. Więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąś notatkę, albo być może przygotował, a być może była to tylko relacja ustna, no to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, który powinien przekazać tę informację swojemu szefowi, premierowi Tuskowi, i nie robiłbym z tego w ogóle żadnego zagadnienia. Ważne, że do tej rozmowy doszło, bo to jest w interesie Polski, żeby o amerykańskiej bazie w Polsce rozmawiali kluczowi politycy, a to Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi te najpoważniejsze operacyjne rozmowy dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
0: To była grupa rekonesansowa. To do was za chwilę tak wrócimy, ale chciałem zapytać, a czy temat ewentualnej zmiany w rządzie w Polsce pojawiał się w rozmowach prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem?
1: No bądźmy poważni, panie redaktorze. Naprawdę myśli pan, że prezydent Karol Nawrocki rozmawia z prezydentem Trumpem o tym, jaka jest sytuacja wewnętrzna w Polsce? Pan prezydent ma poważniejsze tematy do omawiania z prezydentem Trumpem. Udział w szczycie grupy G20, bazy amerykańskie. Wcześniej, podczas pierwszego spotkania, także rozmowa na temat uwolnienia Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. To są tematy, które podejmuje w rozmowach z prezydentem Trumpem Karol Nawrocki. Kwestie dotyczące wschodniej flanki NATO, bezpieczeństwa. Sprawy wewnętrzne rozgrywajmy tutaj w Polsce. To nie jest tak, jak było kiedyś, kiedy przedstawiciele obecnie rządzącej koalicji donosili na Polskę na forach europejskich. My w taką grę nie gramy, panie
0: redaktorze. Widzimy, że przedstawiciele obozu prawicowego donoszą na obecny rząd z kolei do amerykańskiej strony. Natomiast prezydent Donald Trump bardzo pozytywnie się wyraża o prezydencie Karol Nawrockim. Za każdym razem przypomina. Jeżeli chodzi o bazy, to jak daleko jesteśmy od baz w tej chwili?
1: No w tej chwili sytuacja wygląda następująco. O tym już też kilka razy mówiliśmy. Amerykanie przeprowadzają przegląd swoich sił wojskowych w Europie. Finałem tego będzie dokument, który trafi najpierw na biurko Pita Hegseta, a więc sekretarza wojny w administracji Donalda Trumpa, a następnie ten dokument zostanie przedstawiony pewnie na przełomie listopada i grudnia albo na początku grudnia prezydentowi Donaldowi Trumpowi. To Amerykanie wtedy podejmą decyzję, gdzie będą lokować swoje siły wojskowe w Europie. My czynimy starania, żeby to było w Polsce. Prezydent Trump 17 września opublikował wpis na True Social, gdzie podkreślił, że jest już bliżej tej decyzji, jeżeli chodzi o Polskę. Pojawiają się też wypowiedzi pana prezydenta Trumpa, że być może taka baza, czy żołnierze amerykańscy mogliby być także na Litwie. To jest wypowiedź chyba sprzed 2 dni. Zatem sprawa jest cały czas w toku. Wszyscy powinniśmy robić, co tylko można, żeby ta baza w Polsce była. I na pewno nie służy sprawie taka wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, jak ta sprzed 2 dni, insynuująca jakby inny przebieg rozmowy niż faktycznie między prezydentem Trumpem a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
0: Panie ministrze, w życie weszła ustawa paliwowa. Mieliśmy obniżki cen na stacjach. Prezydent nie żałuje, że nie podpisał poprzednio tej

0: ustawę? Tylko skierował do dotyka?
1: Prezydent nie żałuje swojej decyzji. Do samego końca miał nadzieję, że rządzący się opamiętają i przygotują rozwiązanie, które na pewno będzie zgodne z konstytucją, ale z drugiej strony nie mógł też pan prezydent dłużej pozwolić na taką sytuację, by Polacy byli zakładnikami cynicznej polityki Donalda Tuska, który uczynił ze sprawy cen paliw element gry, element walki politycznej z panem prezydentem. To rządzący odpowiadają i odpowiadają za wysokie ceny paliw w okresie wakacyjnym. Te ceny były bardzo wysokie.
0: Rządzący wtedy, czy sytuacja międzynarodowa?
1: Wtedy, kiedy były żniwa, wtedy, kiedy Polacy jeździli na wakacje, a mogli przecież, to też zresztą pokazała ta sytuacja z zeszłego tygodnia, panie redaktorze, kiedy pan prezydent podpisał ustawę i w trybie następczym skierował do TK, bo nadal mamy te same wątpliwości konstytucyjne, które mieliśmy wcześniej, w lipcu, kiedy pan prezydent skierował w trybie prewencyjnym ustawę do TK. Natomiast no, rządzący co zrobili? Następnego dnia oczywiście jakby obniżyli VAT, bo do tego mieli prawo
0: niezależnie. Bo w ustawie jest delegacja do akcyzy.
1: Delegacja do akcyzy, natomiast VAT mogli obniżyć niezależnie od tego, no bo minister finansów mógł rozporządzeniem obniżyć VAT na
0: potencjalne wpływy, jeżeli ustawa wejdzie w życie. A chciałem jeszcze ostatnie pytanie w tej części antenowej. Co prezydent załatwił podczas wizyty na Filipinach?
1: Ta wizyta trwa do jutra. Przede wszystkim to jest pierwsza historyczna wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Filipinach. My stosunki dyplomatyczne z Filipinami mamy od 1973 roku. Wymiana gospodarcza jest na poziomie $500 milionów. Pan prezydent spotkał się z Ferdinandem Marcosem. Dzisiaj otworzył polsko-filipiński szczyt biznesowy, szczyt IT. To jest inicjatywa, która funkcjonuje od 2022 roku. Także pan prezydent miał wykład na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Manili, ale będzie też odwiedzał zakłady zbrojeniowe, będzie też miał kontakt z filipińską armią, bo Filipińczycy kupili polskie Black Hawki. Kupili kilkanaście Black Hawków, kupią kolejne kilkadziesiąt Black Hawków z Mielca, a więc to jest tak dla nas jakby ważna relacja i ważny sygnał też dla Filipińczyków w kontekście naszych relacji gospodarczych, że chcemy być jakby rozszerzać naszą współpracę gospodarczą. Więc w dyplomacji, w poważnej dyplomacji takie wizyty są na pewno ważne.
0: A to o tym, co jeszcze ma przynieść ta wizyta, w dalszej części programu w serwisie YouTube. Zapraszamy.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 8:00 to jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: i szybkie wieści z kortu w Pekinie, gdzie trwa mecz Igi Świątek z Amerykanką Iwą Jowić, 18-letnią Amerykanką. Pierwszego seta Polka wygrała gładko 6-1. No, ten drugi jest wyrównany. W tym drugim jest 3-3.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnał dnia w radiowej jedynce, 27 minut po godzinie 8. Jeszcze w tej godzinie poranny trening szarych chmurek. Nawiążemy do
2: Mlecznych Barów.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Już za chwilę skrót aktualności, tylko jeszcze muszę pana zapytać. Pan bywał tam, czy był?
1: Był.
0: Był.
1: Raz.
0: Raz. Wystarczyło?
1: Wystarczyło, tak. Ale całkiem przyjemnie.
0: A sam, czy w towarzystwie?
1: Proszę pana, nie wypada samemu do takich miejsc.
0: Właśnie, to pałac w Nieborowie, który posłużył jako jedna z głównych lokacji filmowych dla ekranizacji powieści Bolesława Prusa Lalka. Dziś tam jesteśmy w Nieborowie i będziemy także w czterech porach roku. A jak długo pan tam bawił?
1: No proszę pana, niedługo.
0: 8:30. Skrót aktualności. Paweł Aramowicz-Zieliński.
2: Rozmowa Donalda Trumpa z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem dotyczyła stałej amerykańskiej bazy w Polsce, tak twierdzi rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz mówił w radiowej jedynce, że nie było tam mowy o zmianie władzy w naszym kraju. Nie będzie też notatki z kancelarii Karola Nawrockiego.
3: Rozmowę prowadzili prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę, to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz.
2: 5 menedżerów Orlenu z zarzutami o manipulowanie cenami paliw. Śledczy zdecydują dziś, czy zatrzymani trafią do aresztu.
4: Dokonywali tego ci, którzy dzisiaj wspierają opozycję.
2: A chodzi o sytuację sprzed wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Ceny

0: paliw spadły poniżej 6 zł, ale na stacjach zabrakło benzyny. Doktoranci zyskają nowe prawa. Rząd przyjął ustawę, która zakłada m.in. uelastycznienie zasad zawieszania kształcenia w szkole doktorskiej i możliwość korzystania z infrastruktury szkoły mimo utraty statusu.
1: Zabezpieczyliśmy doktorantów w razie choroby, w razie opieki nad dzieckiem. Zabezpieczyliśmy również już wcześniej zapomogi w trudnej sytuacji.
0: Wyjaśniał w Sygnałach Dnia minister nauki Marcin Kulasek. Wyższy próg podatkowy i dodatkowa stawka PIT to propozycje rządu, którymi zajmuje się Sejm. Obniżkę podatku mają sfinansować większe obciążenia najzamożniejszych Polaków i firm.
2: Czasy prezentów się skończyły. Teraz jak chcemy komuś obniżyć podatek, to musimy pokazać, z czego to sfinansujemy.
0: Na tej zmianie ma skorzystać nawet 3,5 miliona podatników. U progu sezonu infekcyjnego lekarze apelują o szczepienia. Podkreślają, że wirusy, takie jak grypy, COVID-u i RSV, osłabiają organizm i często dochodzi później do zakażeń bakteryjnych.
3: Pacjent dodatkowo wymaga antybiotykoterapii. No i niestety też może mieć powikłania sercowo-naczyniowe. Pneumokoki to też zawały, udary i niewydolność serca.
0: Dodajmy, że podczas z jednej wizyty można przyjąć dwie różne szczepionki. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: No jeszcze krótko z kortu. W Pekinie Iga Świątek wróciła na prowadzenie z przełamaniem rywalki, czyli że przy jej serwisie wygrała Gema. W tej chwili jest 4-3 dla Polki w drugim secie. No i Polka za chwilę będzie serwować. To jest turniej prestiżowy w Pekinie rangi 1000. Sprawdzamy, co tam, szanowni państwo, za oknem, co tam za szybą. To słońce jest, proszę mi wierzyć, tylko słońca jest sporo ponad chmurami, które dziś zalegają w wielu miejscach. No i przez tę mgłę też może być niewidoczne. W wielu regionach te gęste mgły tak mogą się utrzymywać do południa. Potem także dzięki temu, że wiatr chwilami umiarkowany, silniejszy, mogą sobie szybciej pójść precz. Jak pójdą precz, to zobaczymy albo słońce, albo chmury. Tych chmur może być zdecydowanie więcej na północy. Tam może padać deszcz, ale wciąż ciepło, bardzo ciepło jak na tę porę roku, bo 23 stopni na południu, 20 w centrum, trochę chłodniej na północy, poniżej 20, dokładnie stopni 16. Na barometrach w Warszawie 1005, no i ciśnienie raz w górę, raz w dół.
0: Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Jak potoczyły się losy potomków Wokulskiego i Łęckiej? Dowiemy się już w najbliższą sobotę i niedzielę. Weekend z lalką w Jedynce to między innymi dwa odcinki słuchowiska Teatru Polskiego Radia na podstawie powieści Jakuba Jarno Marionetka. A o radiowej adaptacji kontynuacji lalki opowie jej autor Doman Nowakowski. Odwiedzi nas także Agata Załęcka, aktorka i sportsmenka, rekordzistka Polski w nurkowaniu na wstrzymanym oddechu.
6: Czekam na państwa od 9:00, dziś w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
1: I razem ze Sławą Janną Zakrzewską, która jest na miejscu w Nieborowie, będziemy zaglądać do tego pałacu, który posłużył jako scenaria do trzech ekranizacji lalki Prusa. A w sygnałach mówiliśmy sporo o tych miejscach, gdzie można było zjeść dobrze, po polsku, tanio, albo mirunę, jeśli piątek, a jeśli nie piątek, to mielone buraki, ziemniaki, do tego kompot i oczywiście na deser na przykład naleśniki. Bary Mleczne, bo o nich mowa, zdecydowanie przeżywają odrodzenie.
7: Na pewno każdy, kto oglądał jakieś komedie z lat 70., 80., pamięta te wszystkie sceny z barami mlecznymi, gdzie mieliśmy naczynia i sztućce przypięte do stołów za pomocą łańcuchów.
8: Dzień dobry, Roman z tej strony. Ja w sprawie tych barów mlecznych, dobrze, że wracają. Tylko taka uwaga, pani się wypowiadała, że pomyliła jej się komedia Barei z rzeczywistością. Jakieś talerze, sztućce na łańcuchach. Ona to powiedziała w takiej formie, że ktoś młody mógłby pomyśleć, że tak faktycznie było.

0: To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
1: Rzeczywiście w prawdziwych barach mlecznych PRL-u nie było łyżek przytwierdzonych do stołów na łańcuchach. Ten kultowy obraz pochodzi ze sceny w barze mlecznym w filmie Miś. No i proszę słuchać uważnie, bo z tą sceną jest związany dzisiejszy poranny trening szarych komórek.
2: Pire ze smalcem.
3: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
2: Dobrze, niech będą.
4: Proszę panią do mnie, pani podejdzie.
5: Zaraz!
4: Niech pani wróci tu jeszcze.
6: Gryczano.
5: No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia.
7: Który masz numery?
1: Który masz numerek? To jest kluczowe w tej kwestii, bo mógłbym zapytać, jak nazywał się bar. A pisać by państwo nie musieli, tylko dzwonić po 22 139 2202, ale nie zapytam, zapytam o coś zupełnie innego. To będą trzy kwestie, a konkretnie trzy liczby. Który numerek, jakie miejsce i który stolik? Chodzi o trzy liczby. Tam w pewnym momencie padają konkretne liczby. Który numerek, które miejsce i który stolik? 22 139 2202. A już za chwilę polityka w skrócie Jacka Czarnyckiego.

0: Powiem panu, że dzisiaj bardzo dobrze serwuje Iga Świątek. W pierwszym secie było 6 do 1. Ten drugi w Pekinie, bo naprzeciwko Amerykanka Iwa Jowicz, jest wyrównany, ale dosłownie przed chwilą Polka przełamała.
1: Niech się jej darzy, powiem tak,
0: tak
1: trochę.
0: Niech jej się darzy. W tej chwili jest,
1: cytując klasyka.
0: Klasyka. Zna pan tego człowieka?
1: Kiedyś go widziałem, spotkałem go.
0: Szkoda,
1: tak,
0: że on ale tego nie opatentował.
1: Niech się jej darzy.
0: Niech jej się darzy. Jest w tej chwili 5 do 3 w drugim secie na dobrej drodze do wygrania kolejnego meczu w prestiżowym turnieju w Pekinie. Ważne, żeby czasem i skrót się udał, nie?
1: Tak jest.
2: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: A no właśnie, polityka w skrócie. Przed chwilą Mysłowicz i sprzedawcy marzeń. O sprzedawcach marzeń pan będzie mówił.
1: Tak, będę mówił o sprzedawcach marzeń, bo dziś wszyscy cieszymy się obniżonymi cenami paliw. O te obniżki od miesięcy trwały zażarte polityczne boje między rządem a PiS-em i prezydentem Nawrockim. Ale wreszcie prezydent podpisał ustawę i dziś benzyna kosztuje mniej niż 7 zł. A o co toczył się bój i o co chodzi z tymi sprzedawcami marzeń? Otóż PiS i ludzie prezydenta mówili, że w czasach rządów PiS-u, a konkretnie w 2023 roku, można było obniżyć ceny benzyny bez żadnych ustaw i wtedy rzeczywiście tak było. Według prokuratury ludzie z Orlenu, czyli zarząd Orlenu, łamiąc prawo i działając na szkodę spółki, ręcznie spowodował, że ceny paliw gwałtownie spadły w sierpniu 2023 roku i dwa miesiące przed wyborami benzyna kosztowała poniżej 6 zł i to było właśnie to sprzedawanie marzeń, a było to efektem zaniżenia przez Orlen cen hurtowych benzyny i diesla, które były niższe niż ceny paliw na rynkach międzynarodowych. W efekcie najpierw przestało napływać do Polski paliwo z zagranicy, a potem zaczęło brakować tego wyprodukowanego w polskich rafineriach. A na stacjach Orlenu najpierw dostarczano paliwa z rezerw strategicznych, a potem pojawiły się słynne karteczki o awarii pomp, bo po prostu benzyny i ropy zabrakło. Na tej operacji Orlen stracił ponad 4 miliardy złotych i to za te decyzje, za obniżenie cen paliw, ABW zatrzymała wczoraj byłego wiceprezesa Orlenu i 4 inne osoby pełniące w tej spółce funkcje kierownicze. Minister Żurek na konferencji prasowej powiedział, że te niskie ceny przed wyborami to nie był żaden cud gospodarczy, a zwykła gra polityczna obliczona na ratowanie władzy PiS-u. Straty, jakie spowodowały te decyzje, kwalifikują się jako wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów, a to zagrożone jest karą nawet 25 lat więzienia, więc drogo to może kosztować sprzedawców marzeń. Były szef zatrzymanych, europoseł Obajtek, mówił wczoraj w Strasburgu, że te zatrzymania to wielki skandal, a minister Żurek mówi, że w czasach PiS było jak za komuny. Prezes dzwonił do prezesa i mówił: widzicie, rozumicie, cena ma być taka.
0: No, pytanie, jaka będzie cena tych tej awantury, bo sprawa jest, wydaje się poważna jednak. Chodzi o ten poważny problem między Stanami a Polską.
1: A to kolejny problem, tak, rzeczywiście. Tutaj mamy pokłosie ujawnienia tematu rozmowy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Trumpem. Do spotkania doszło trochę cichaczem 2 marca tego roku, czyli pół roku temu, a sprawa wyszła na jaw dopiero kilka dni temu. I z tego, co się dowiedziałem z bardzo dobrego źródła i co pośrednio potwierdził już premier i minister spraw zagranicznych, Władysław Kosiniak-Kamysz namawiany był przez prezydenta Trumpa do wyjścia z obecnej koalicji i przejścia na stronę PiS-u. Gdyby tak się stało, koalicja straciłaby większość, a jeszcze przed tą wizytą pojawiały się pogłoski o propozycji, którą PiS składał Kosiniakowi Kamyszowi, by ten został tak zwanym premierem technicznym. I premier Tusk, pytany o tą całą sprawę, najpierw nie chciał komentować tych rewelacji. Wiadomo, chodzi o naszego największego sojusznika i sprawa jest bardzo delikatna. Mówił, że rozmowa z Trumpem dotyczyła spraw wewnętrznych i nie chce o tym rozmawiać, ale wczoraj Donald Tusk tak jakby przypieczętował sprawę, mówiąc w czasie inauguracji roku akademickiego na Akademii Sztuki Wojennej, i tu premiera zacytuję: ani wróg, ani sojusznik nie będzie decydował o tym, jaką drogą podążają Polacy i kto w Polsce rządzi. Tyle i aż tyle można by było powiedzieć, ale najśmieszniejsze jest to, że spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem, na którym obcy prezydent chciał wpłynąć na polską politykę wewnętrzną, zorganizowali ludzie mający usta pełne frazesów o suwerenności Polski, a mianowicie europoseł PiS, Adam Bielan, i urzędnik z Pałacu Prezydenta, kandydata wszakże PiS.
0: A Władysław Kosiniak-Kamysz co mówi?
1: A Władysław Kosiniak-Kamysz na razie nie chce komentować sprawy. To musiała być naprawdę delikatna rozmowa. Znaczy, my

0: Wiemy, jak prezydent Trump potrafi mówić, więc myślę, że ciszę nad tą trumną, bo to naprawdę chodzi o naszego wielkiego sojusznika. Od niego zależymy, od niego zależą dostawy broni, ale nie tylko. Na przykład elektrownia atomowa, więc po co sobie tutaj robić kłopoty, mówiąc, jak prezydent Trump chciał wpływać na polskie relacje wewnętrzne.
1: Dobrze, żeby tego nie zepsuć.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: No i pan strzela. Wygrała czy nie wygrała?
0: Wygrała.
1: Dobrze!
0: No, proszę pana, ja wierzę w Wigę Świątek. Sam wiele lat uprawiałem sport i wiem, że człowiek jest raz na wozie, raz pod wozem. Kibicuje i zawsze. Wiemy, czy wygrywa, czy przegrywa.
1: Wiemy, ile to kosztuje. W pierwszym secie przeciwko Iwie Jowicz było 6-1, w drugim 6-3. Iga jest w ćwierćfinale prestiżowego turnieju w Pekinie. Szacunek.
0: Yes!
1: No, skoro pan jest, no to ja powiem respect.
0: Respect.

0: roztańczonym krokiem weszła do studia Sława Bieńczycka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sława roztańczona, a państwo śpiewająco odpowiadali na pytanie. Który numerek, które miejsce i co tam jeszcze było?
1: No. Ja nie wiem, ale wiem, że Bary Mleczne u mnie się mają świetnie.
0: No i bardzo dobrze, niech się mają, a państwo też się świetnie mają, jeśli chodzi o pamięć i trening szarych komórek. To który to numerek?
2: Numerek 78, miejsce 13, stolik 3.
3: Chodzi o numerek 78, miejsce 13, stolik numer 3.
4: Bo był to mój rocznik 74 i rocznik mojej siostry 78.
5: 78, 13, 3, dziękuję.
6: To jest 78 numerek, stolik 3, miejsce 13.
7: Pire ze smalcem.
8: Nie ma smalcu, z dżemem są pire.
7: Dobrze, niech będą.
9: Proszę panią do mnie, pani podejdzie.
10: Zaraz!
9: Niech pani wróci tu jeszcze. Gryczano.
8: Numerek 78, miejsce 13, stolik 3.
10: No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia.
0: Wszystko się zgadza, państwo, jak zawsze niezawodni. Premiera tej komedii miała miejsce w 1981 roku. Kilka lat wcześniej powstała serialowa Lalka.
1: Tak.
0: Tak, właśnie.
1: Ukochana naszego pokolenia.
0: Tak, i powstała między innymi tam, gdzie jest Anna Zakrzewska. Anna przechadza się niczym...
1: Czyli słynny Nieborów.
0: Tak, przechadza się niczym Izabella.
11: Oj tak, myślę, że mogę się tak poczuć. Właśnie przyszłam sobie na spacer nad jezioro, które jest nieopodal tego XVII-wiecznego pałacu i tak żałowałam, że przyjeżdżając tutaj...

0: nie uda mi się nagrać żadnych aktorów, ale wiecie co, są tutaj takie dwa łabędzie. I tak sobie myślę, czy one zagrały tutaj właśnie. Na razie są jeszcze daleko od brzegu, więc, ale może później uda się wywiad z nimi zrobić, bo jeszcze kilka wejść tu z Nieborowa dzisiaj w czterech porach roku będzie.
1: Anna Zakrzewska, za tym mówimy, do usłyszenia, Aniu, po godzinie 9 w czterech porach roku, który poprowadzi Sława Bieńczycka, która to już tę czwartą widziała.
2: Widziałam, ale nie widziałam trzeciej.
1: Serialowej nie
2: tak, widzę. Jeszcze nie widziałam. Jeszcze przede mną 3 dni do obejrzenia do audycji sobotniej, więc będę miała noce zerwane zapewne.
1: To ciekaw jestem.
2: Ale kinową widziałam reakcji. I od razu mówię państwu, to trzeba zobaczyć naprawdę na dużym ekranie. I usłyszeć też, bo tam muzyka i dźwięk też odgrywają dużą rolę.
1: Zatem zapraszamy także na weekend z lalką i cztery pory roku.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: A ja mówię państwu do usłyszenia do jutra. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
0: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła.

0: goiła, jak płakałam.
1: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
0: I nie umiałam. To mnie pocieszyło i się udało.
2: Pan mi kibicował i dobiegłam.
1: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
3: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
4: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A2 w województwie mazowieckim pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki a Pruszków jest dosyć poważnie zakorkowana w kierunku Warszawy. Na kilometrze 444 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy. A teraz wieści od państwa, słuchamy.
12: Dzień dobry, droga S7 w kierunku Warszawy za węzłem Wolanów, to jest 14 km. Samochód osobowy uderzył w pojazd służby drogowej, tam trasa jest zamknięta dla ruchu, ale chyba jest objazd puszczony drogą serwisową.
11: Uwaga na trasie ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe a Studzianki. Na kilometrze 348 doszło do karambolu 6 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest tam zwężona i także tam już obserwujemy spory korek. Na drodze krajowej numer 11 w Wielkopolsce, niedaleko miejscowości Krzykosy, a zatem pomiędzy Jarocinem a Środą Wielkopolską, doszło do wypadku busa i dwóch aut osobowych na kilometrze 330. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga jest zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazdy. Jeżeli chodzi o poranne godziny szczytu w województwie małopolskim, to tutaj duże poranne spowolnienia cały czas utrzymują się na A4 pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w obu kierunkach. Podobnie na Zakopiance, przed Krakowem od strony Myślenic, a także na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki.
13: To program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00. Za chwilę 4 pory roku, ale teraz czas na aktualności. Izabela Kuczyńska i Paweł Aramowicz-Zieliński.
14: Tematem rozmowy Trump-Kosiniak-Kamysz miała być amerykańska baza w Polsce, tak przynajmniej mówił w jedynce rzecznik prezydenta Nawrockiego.
15: Wkrótce finał głośnego procesu. Na dziś zaplanowano mowy końcowe w sprawie Sebastiana M., który spowodował tragedię na A1.
14: Koniec piłkarskiej epoki. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny.
15: Na początek jednak świetna wiadomość z Pekinu.
14: Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA 1000.
15: W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3.
14: Kolejną rywalką Świątek będzie lepsza zawodniczka z pary Coco Gauff Alice Mertens.
15: Rzecznik prezydenta ucina spekulacje w sprawie rozmowy Donalda Trumpa z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
14: Rafał Leśkiewicz powiedział w radiowej jedynce, że podczas spotkania, do którego doszło w marcu, była mowa o stałej amerykańskiej bazie w Polsce.
16: No bo przecież to jest kluczowy temat, który dotyczy relacji polsko-amerykańskich. Wszyscy robimy co tylko możemy. Pan prezydent i administracja pana prezydenta, ale także przedstawiciele rządu, by ta stała baza amerykańska w Polsce była. I tego dotyczyła ta rozmowa.
15: Inna z wersji mówi, że Ameryka

0: Amerykański przywódca miał nakłaniać szefa MON-u do zmiany władzy w Polsce.
1: Sugerował to pytany o sprawę premier Donald Tusk.
2: I ani wróg, ani sojusznik nie będą decydowali o tym, jaką drogą podążają Polacy, kto w Polsce rządzi.
0: A w organizacji spotkania Trump-Kosiniak-Kamysz miał pośredniczyć europoseł PiSu Adam Bielan. Twierdzi on, że zrobił to na prośbę współpracowników szefa MON-u.
1: Po ponad 3 latach dobiega końca proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie A1. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem.
0: W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna się rozprawa, w czasie której strony wygłoszą mowy końcowe.
1: Śledczy i obrońcy mężczyzny prezentują skrajnie różne oceny sytuacji. O szczegółach Dagmara Kędzior.
3: Prokuratura zapowiedziała, że w tej sprawie będzie wnioskowała o najwyższy wymiar kary. Będzie więc to 8 lat pozbawienia wolności, podkreślała to prokurator Izabela Knapik.
4: Możemy działać tu tylko w granicach ustawy.
5: 2 lata za wnuczka, 3 lata za syna. Nikt z tej sali nie wyjdzie zadowolony.
3: A to słowa pełnomocnika poszkodowanej rodziny, mecenasa Łukasza Kowalskiego. Obrona oskarżonego nie zdradziła, czy będzie domagała się uniewinnienia swojego klienta. Ale mecenas Katarzyna Hebda zaznaczyła, że w mowach końcowych poruszy kwestię hamowania.
6: Przedstawię, jak istotny tak naprawdę jest to element dla ustalenia miejsca pierwszego kontaktu pojazdu.
3: Bo obrona dysponuje własną ekspertyzą, która stoi w sprzeczności z ustaleniami biegłych. Według śledczych to auto Sebastiana M. uderzyło w samochód, którym poruszała się rodzina, a według obrony to jej auto zajechało drogę oskarżonemu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Ukraińcy liczą straty po nocnym, zmasowanym rosyjskim ataku.
1: Rosjanie wykorzystali do uderzenia głównie trudne do strącenia rakiety balistyczne i pociski manewrujące.
0: W Ryłkach w obwodzie czernichowskim pocisk trafił w wielopiętrowy blok.
7: Co najmniej 2 osoby zabite to wynik rosyjskiego uderzenia w kijowskiej dzielnicy Darnica. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy całą noc słyszeli eksplozje i syreny alarmowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Trudna sytuacja panuje w oddalonych o około 100 km od Kijowa Pryłukach. W tym 50-tysięcznym mieście rosyjska rakieta uderzyła w 4-piętrowy budynek mieszkalny. Część bloku jest całkowicie zniszczona. Okoliczni mieszkańcy publikują nagrania zniszczeń. Oni tam sobie po prostu spali. Ilu tu ludzi może być pod gruzami? W Pryłukach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Trudna sytuacja panuje też w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Tam także Rosjanie uderzyli w dzielnicę mieszkalną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: To są aktualności jedynki.
1: U progu sezonu infekcyjnego lekarze apelują o szczepienia.
0: Podkreślają, że wirusy grypy, COVID-u czy RSV osłabiają organizm i często dochodzi później do zakażeń bakteryjnych.
9: Pacjent dodatkowo wymaga antybiotykoterapii. No i niestety też może mieć powikłania sercowo-naczyniowe. Pneumokoki to też zawały, udary i niewydolność serca.
0: Wyjaśnia kardiolog profesor Paweł Balsam z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciw pneumokokom. Dodajmy, że podczas jednej wizyty można przyjąć 2 różne szczepionki.
0: To koniec piłkarskiej epoki. Lionel Messi rozegrał ostatni w karierze mecz w reprezentacji Argentyny.
1: Przez 20 lat rozegrał blisko ponad 200 spotkań w błękitno-białych barwach, strzelił 126 goli, zdobył Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Olimpijskie i 2 Mistrzostwa Ameryki Południowej.
0: 8-krotnie był wybierany najlepszym piłkarzem świata. Jak sam przyznał, reprezentowanie kraju było dla niego zaszczytem.
1: Nawet w najgorszych chwilach nie przestawałem walczyć, dawać z siebie wszystkiego. Zawsze chciałem tu być. Fakt, że nie będę już częścią reprezentacji, bardzo mnie boli. Gdyby to zależało ode mnie, chciałbym tu być przez całe życie, bo gra dla Argentyny to najpiękniejsze, co może się przydarzyć.
0: Ostatnim meczem Messiego było towarzyskie spotkanie z Beninem. 39-latek zdobył gola i zanotował 2 asysty.
1: Z zawodowej piłki jednak nie rezygnuje. Na co dzień gra w Interze Miami w ramach amerykańskiej ligi MLS.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i miejscami duże. Na północy może padać deszcz. Do południa w wielu regionach będą jeszcze utrzymywać się gęste mgły. Temperatura ta maksymalna wyniesie od 16 stopni na północy przez 20 w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek.

10 minut po godzinie 9 to program Pierwszy Polskiego Radia. To oczywiście przedpołudniowe spotkanie razem z Państwem. Bardzo się cieszę, jak zwykle na dobry początek naszego 3-godzinnego spotkania. Uśmiecham się do Państwa. Przypominam, facebook.com / jedynka. Można także pisać 71 151 tutaj SMS-owo. Konkurs też będzie wtedy inny numer, no ale teraz już rozpoczynamy klasycznie.

0: cztery pory roku.
1: Vivaldi oczywiście nam towarzyszy, ale w tym tygodniu, drodzy państwo, lalka nam towarzyszy. Od razu mam do państwa pytanie, czy ktoś już widział wszystkie cztery ekranizacje? Jestem bardzo ciekawa, bo ja na razie trzy, czwarta jeszcze przede mną. Czekam na państwa też opinie i porównania. I będziemy też szukali tych elementów wspólnych, ale uwaga, też zastanowimy się, co by było, gdyby Prus, no ale nie, no Prus tego nie zrobił, ale zrobił to kto inny. Dopisał losy współczesne. Jak się potoczyły losy bohaterów słynnej lalki Prusa. No i właśnie to słuchowisko, drodzy państwo, już w tej chwili powstaje, właściwie już częściowo powstało i będą państwo mogli u nas w tę sobotę usłyszeć dwuczęściowe słuchowisko teatru oczywiście naszego, czyli Polskiego Radia i w ogóle cały ten weekend z lalką, więc ja też państwa zapraszam z Martyną Podolską na Krakowskie Przedmieście. W sobotę tam będzie specjalne wydanie jedynego takiego miejsca. A dzisiaj zajrzę do nas Domen Nowakowski, który jest autorem radiowej adaptacji

adaptacji powieści Jakuba Jarno Marionetka. To właśnie ta powieść, która mówi o tym, co się dalej stało z bohaterami. No i do tego wszystkiego zajrzymy też do Nieborowa, do pałacu w Nieborowie. Tam przepiękny ogród i nie tylko. I tam jest nasza koleżanka Ania Zakrzewska. I 3 z 4 adaptacji zostały właśnie też częściowo tam oczywiście nakręcone. Skoro dzisiaj środa, to będzie oczywiście też i poradnik. No ale do tego wszystkiego, drodzy Państwo, będziemy nurkować głęboko, bez butli. A tak naprawdę oczywiście nie my, ale nasz gość opowie, jak to jest. Agata Załęcka, znana aktorka nie tylko z telewizyjnych seriali, ale także i członkini naszej kadry narodowej we freedivingu głębokościowym. Jak daleko można nurkować bez oddechu, bez butli, coś nieprawdopodobnego. O tym wszystkim dzisiaj u nas.

0: Drodzy Państwo, weekend z lalką, rzecz dla nas arcyważna i dla Państwa, mam nadzieję, też. No i dlatego w tym tygodniu specjalny konkurs ABC lalki. Jak zwykle rebus dźwiękowy, jak zwykle trzeba uważnie posłuchać i domyślić się, o co lub o kogo chodzi, a konkurs związany jest nie tylko z czasami, w których żyli Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski, ale właśnie także i z powieścią Bolesława Prusa. Na odpowiedzi czekamy do 11.30. Przypominam, numer 72-151. Ważna zmiana. Osoby, które brały w ciągu ostatnich 3 udział w naszych konkursach i zdobyli nagrody, te główne, no to już nie mogą brać przez najbliższe 3 miesiące i trzeba też w SMS-ie podać swoje imię i nazwisko. A nagroda, drodzy Państwo, to naprawdę taka stylowa, idealna, jeśli chodzi o Izabelę Łęcką, bo jest to zestaw 2 kobaltowych, porcelanowych filiżanek o wartości prawie 600 zł.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
0: No to zamieniamy się w słuch i nie zastanawiamy się, o co lub o kogo może chodzić.

W głębi kwilił żałośnie jakiś ptak, na próżno wzywający towarzysza. Na stawie rozlegał się daleki plusk wioseł i śmiechy młodych kobiet.

0: Wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Łowicza, w pewnym momencie, drodzy Państwo, nie sposób nie zatrzymać się w przepięknym Pałacu Nieborowie. Wokół niego przepiękny park, do tego wszystkiego też Arkadia. No i jeśli ktoś z Państwa tam nie był, to koniecznie trzeba. Ja byłam wiele razy, a w tej chwili jest nasza koleżanka Ania Zakrzewska. Nie jest tam przez przypadek.
1: Po raz kolejny
0: zresztą.
1: Nie, nie przez przypadek.
0: Dlatego, że, drodzy Państwo, tam też były kręcone zdjęcia do tych dwóch współczesnych adaptacji Lalki. I ta trzecia to... Aniu? O, Ania nam zniknęła. No ja wiem, od razu dodam, zanim będziemy łapać Anię. Aniu, słyszymy się, kochana? No coś nam Ania zniknęła, to ja Państwu powiem, że tak. Ten serial Netflixowy z tego roku... O, jest już Ania.
1: To Aniu, coś zerwało, jestem.
0: Coś nam zerwało. Aniu, to ten trzeci serial to
1: może
0: właśnie...
1: Może przez te drzewa przepiękne, które tutaj rosną.
0: Ten z Małgorzatą Braunek z 77 roku. Czy ty jesteś właśnie w tych miejscach, gdzie spacerowała Łęcka i Wokulski?
1: Dokładnie tak. Nawet kilka odtwórczyń Łęckiej, między innymi Małgorzata Braunek. Ten piękny pałac z XVII wieku ukochali sobie filmowcy. Ponad 100 produkcji filmowych, serialowych i reklamowych tutaj powstało. Ten z 77 roku w ubiegłym wieku, a w zeszłym roku kręcono właśnie tutaj serial Netflixa oraz film z Macieja Kawalskiego. Oba mogliśmy zobaczyć obie adaptacje w tym roku. I to jest takie miejsce, gdzie produkcja wchodzi wręcz na gotowe. Tu nie trzeba za dużo zmieniać i w plenerach, i we wnętrzach, ale jest jedna taka kwestia. Otóż te wszystkie piękne wnętrza, które zobaczą Państwo w filmie, bo akurat jeśli chodzi o film, to tylko tutaj był kręcony i na zewnątrz, i właśnie we wnętrzach, to te wszystkie bibeloty przepiękne, to akurat już musiała przywieźć produkcja, bo wcześniej pracownicy muzeum własność Muzeum w Nieborowie chowają pieczołowicie do magazynów, o czym opowiadała mi Beata Stępień, koordynator produkcji filmowych w Nieborowie.
2: Przede wszystkim obsada scenograficzna przy tej produkcji była kilkuosobowa, co się rzadko zdarza. I rzeczywiście przed rozpoczęciem zdjęć filmowych w Nieborowie przyjeżdżały tutaj samochody i przywoziły bardzo dużo mebli. Od krzesełek, poprzez fotele, kanapy. Przywiozła też na przykład do montażu altanę, która stanęła obok pałacu.

0: która przepięknie się prezentuje w filmie podczas jakiegoś serwisu kawowego.
1: Zobaczymy, czy mnie taki serwis kawowy uda się załatwić dziś. Tutaj ja jeszcze będę przez jakiś czas spacerować po parku, a później za godzinę wejdziemy do środka i popytamy o tę kuchnię filmową i zapytamy, jakie pamiątki po tych trzech lalkach zostały tutaj w Nieborowie.
2: No to czekamy na te opowieści. Ciąg dalszy do Nieborowa, drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj zajrzymy.
3: Zapraszamy na weekend z lalką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy? Panie...

0: Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
5: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
6: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
4: Świetni goście, super muzyka.
7: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
6: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
8: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
4: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
9: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
6: Spróbujcie sami.
4: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
6: Po 14.
4: Zapraszają
6: Marcin Wojciechowski
4: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
10: Pani Alicja na Facebooku pozdrawia nas ze słonecznej Łodzi, czyli złotej jesieni ciąg dalszy napisała. No to pani Alicja jeszcze dwa dni takiej ciepłej złotej polskiej jesieni, bo od piątku temperatura w dół. W tej chwili najniższa temperatura 6 stopni w Jeleniej Górze, najcieplej w Kołobrzegu 14, ale w ciągu dnia naprawdę znów cieplutko, zwłaszcza na południu Polski, bo tutaj temperatura 22-23, w centralnym pasie 21, na północy kraju od 16 do 19 stopni. Sporo słońca, korzystajmy z tego, łapmy jeszcze te chwile. Spacerki mile widziane. Jedynie dzisiaj jakiś słaby deszcz może zdarzyć się nad samym morzem. Wiatr mocniej wieje w górach. W tej chwili jeszcze gdzieniegdzie mogą zdarzyć się mgły, a ciśnienie po południu będzie spadać. Południe w stolicy 1004 hektopaskale. Teraz kierunek dolnośląski, a dokładnie słynna Szklarska Poręba. Tam jest pan Jakub Tomza, nadleśniczy w Nadleśnictwie Szklarska Poręba. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dzisiejsza aura Szklarskiej Poręby to typowy miks karkonoski, czyli miks chmur i słońca. Aktualnie temperatura wynosi około 10 stopni Celsjusza, ale wszystko wskazuje na to, że będzie trochę więcej słońca, będzie cieplej i przyjemniej, a to oznacza, że będziemy mieli dobre warunki do spacerów. A spacerować jest gdzie? Bo na terenie Szklarska Poręba mamy ponad 270 km różnego rodzaju szlaków, ścieżek, tras rowerowych. Zapraszamy nad rzekę Kamienną na Krucze Skały. Tam mamy platformę widokową. Wyremontowana konstrukcja zyskała taki zupełnie nowy blask i gwarantuje bezpieczne podziwianie zapierającej dech w piersiach takiej panoramy doliny rzeki Kamiennej oraz gór Izerskich. Oprócz tego Nadleśnictwo planuje odtworzyć tam taką kultową drogę wspinaczkową i na monumentalnej, ponad 30-metrowej takiej granitowej ścianie na nowo powstanie jedyna w swoim rodzaju żelazna droga ze stalowymi linami i klamrami umożliwiająca uprawianie wspinaczki górskiej.
10: Ja też polecam Karkonosze piękne o każdej porze roku.

0: Gdy Bolesław Prus napisał Lalkę, gdy później kolejne pokolenia Polaków czytały tę powieść, to no właśnie, dochodzimy do ostatniej strony, zamykamy książkę i kto z Państwa sobie zadawał pytanie, a co by było gdyby? Gdyby na przykład ktoś zastanowił się, co się stało 100 lat później po wydarzeniach z Lalki. Czy jest może jakiś wątek, jakaś nić, która mogłaby łączyć Stanisława Wokulskiego albo raczej jego potomków z Izabelą Łęcką? Czy w ogóle Izabela Łęcka mogłaby mieć dzieci? No właśnie, jak to jest? W naszym studiu Domen Nowakowski, dramaturg, scenarzysta filmów i seriali telewizyjnych, ale także autor radiowej adaptacji powieści Marionetki Jakuba Jarno, która, uwaga, właśnie opowiada o losach potomków bohaterów Lalki Bolesława Prusa. Dzień dobry, panie Domanie.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to zacznijmy od tego, że powieść Marionetka, napisana przez Jakuba Jarno, też trochę taka tajemnicza, bo...
1: No, autor jest tajemniczy, no bo to tak, nie znamy chyba tego autora, więc
0: możemy się tylko domyślać,
1: czyżby
0: albo
1: debiut,
0: snuć...
1: a może pseudonim, a może coś już nie wiadomo. No.
0: Wieści internetowe niosą i nie tylko nasze korytarzowe, że to jednak znany pisarz bądź pisarka, o tak to powiedzmy, że pseudonim. Mogą państwo kombinować, kto mógł to napisać. No i ponieważ rzeczywiście rzecz arcyciekawa, dzieje się 100 lat po wydarzeniach z Lalki, no to od razu pojawiają się pytania, bardzo wiele pytań, ale zacznę od czegoś innego. Ile miał pan czasu na napisanie tej adaptacji? Bo to dosyć trudna sprawa, przeczytać powieść i później robić adaptację z tego, wiadomo, skrótowo.
1: Dostałem informację tydzień przed, że tak ujmę po prasłowiańsku, deadline'em, czyli czy to jakaś była środa, czy w środę dostałem wiadomość, na następną środę już miało być gotowe, przy czym ja zacząłem tak naprawdę pisać dopiero w piątek wieczorem, ponieważ no wcześniej musiałem przeczytać tę powieść, a ona ma 422 strony.
0: Obszerna.
1: Tak, czy...
0: Więc wiadomo, że nie ma takiej możliwości, żeby w adaptacji dwuczęściowej jego słuchowiska wszystkie wątki się zdarzyły.
1: Chyba, że pomyliłem strony ze znakami graficznymi, że ma 422 tysiące znaków.
0: Nie, jest duża.
1: Tak, tak. Mhm.
0: Czy, bo pan już też oczywiście pisał nie jeden w życiu scenariusz. Czy czym się różni pisanie scenariusza od adaptacji cudzej powieści?
1: No przede wszystkim trzeba się wkręcić. Znaczy, oczywiście to jest łatwiejsze, no bo ktoś już całą tę strukturę wymyślił. Te wszystkie emocje, te postacie i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście trzeba najpierw to przeczytać, pomyśleć, czy ma się na to jakiś pomysł. Trzeba

0: to skrócić było o 85%, znaczy 15% z powieści zostało, czyli mieć pomysł, jak zrobić z tego esencję, no i potem rzucić się na to i w te dwa dni napisać pierwszą wersję, bo najważniejsza jest pierwsza wersja, która po prostu, no, nie może być tak, że ja pierwszą wersję oddaję i już aktorzy nagrywają, bo to zawsze wyjdzie kiepsko. Po prostu, no, pierwszą wersję trzeba ustawić, tak zwaną drabinkę stworzyć. I to jest najtrudniejsza rzecz. No i na szczęście okazało się, że odesłałem po dwóch dniach, czyli w poniedziałek bodajże, tę wstępną wersję do Julii Mark, którą serdecznie pozdrawiam.
1: Która już była naszym gościem dwa dni temu, tak, dyrektor Teatru Polskiego Radia.
0: Redaktor zamawiająca. No i czekałem na werdykt, no, czy to jest do kitu, czy to jest dobre. Oczywiście było do kitu, ale na szczęście było do kitu tylko...
1: Przesadza pan, panie Domanie, ja to wiem.
0: Było do kitu, ale na szczęście w tej, nie w konstrukcji, bo najgorsze jest grzebanie w konstrukcji w tych scenach, żeby tam coś inaczej ustawiać. Tam była kwestia jakichś emocji, dialogów i tak dalej. No tutaj oczywiście, ponieważ autor Jakub Jarno bardzo fajnie pisze te dialogi, spokojnie mógłby być scenarzystą, może jest, nie wiem, może scenarzystką jest. Więc nie chciałem ingerować w dialogi, ale no, trzeba było, żeby nie nadużywać narratora z kolei, bo w powieści tej przynajmniej, ale w wielu innych, emocje w dużej mierze wypowiada narrator, mówi, co postaci dane czują, a postaci tak przed sobą trochę grają i tak udają coś kogoś innego i tak dalej, więc no, musiałem w końcu jakąś tam ingerencję w te dialogi również wykonać i to była ta wersja druga. No i ona już właściwie była dobra, przynajmniej tak oceniła Julia.
1: A podobno powstały trzy wersje.
0: Tak, tak, no to ta trzecia to już takie było dopieszczanie szczegółów. No i oczywiście skróty, bo to ciągle było za długie, więc miałem problem z tym, bo mniej więcej ja tam ogarniam temat, jeśli chodzi o film czy serial, ile tych znaków powinno być graficznych. No tutaj tych znaków w słuchowisku powinno być więcej jednak, bo nie ma tych pejzaży i tak dalej, ale jednak no, trzeba było skracać.
1: Kierownictwo w Teatrze Polskiego Radia też od razu wiedziało, że na jednym słuchowisku nie skończy się. To byłoby arcytrudne, w związku z tym od razu państwu mówimy, że i w sobotę, i w niedzielę to jest dwuczęściowe słuchowisko Teatru Polskiego Radia. Oczywiście i w sobotę, i w tę sobotę, i w tę niedzielę. Powiedział pan, 85% musiało wypaść. To jest tak samo, jak idziemy do kina albo oglądamy serial, czy ten z 77 roku. No wiadomo, że całości nigdy nie uda się. Jeśli to jest film kinowy, to wiadomo, że jeszcze więcej trzeba wybrać, część trzeba odrzucić. No zawsze jest taki niedosyt, bo ktoś kocha na przykład, tak jak ja, wątek ze studentami, którego w filmach nie ma. No pan też musiał decydować. To jest trudne?
0: Tak, to jest.
1: Jeśli się wybiera...
0: Tak, oczywiście. Mhm. Oczywiście jest to bardzo trudne. No, wyciąganie tej esencji w pierwszej wersji i tak było tego za dużo, potem musiałem jeszcze jedną osobę trzeba było wyciąć, która w powieści jest ważna, ale no przedłużało po prostu, no trzeba się zmieścić w tych ramach czasowych, więc jest to trudne, no trzeba jakoś z tego wybrnąć, prawda, no ustalić, co jest ważniejsze, a co jest również też ważne, ale może nieco mniej. I no to są takie decyzje, które trzeba szybko podejmować. No i mam nadzieję, że to się udało, no, że to jest zwarte, spójne i się będzie fajnie słuchało. Ale no, oczywiście widzowie muszą, znaczy słuchacze muszą ocenić.
1: Słuchacze to ocenią już w tę sobotę i w tę niedzielę. I jeszcze wszystkiego nie zdradzamy, jeszcze trzymamy państwa w niepewności, kto wystąpi w której roli. Pan na to nie miał wpływu, prawda?
0: Nie. Ja tylko słuchałem, co mówi Julia. Julia też na początku nie wiedziała do końca, no, który aktor jest wolny, kto się zgodzi i tak dalej, i tak dalej. No tak jak zwykle to bywa, a trzeba było działać szybko, prawda?
1: A trzeba było działać szybko. Zastanawiam się, no, wszystkiego nie możemy zdradzić przed sobotą, ale no, jest taki wątek, już się pojawia nawet w opisach. Wiemy, że pojawi się ta nić, która łączy 100 lat po wydarzeniach oczywiście z Lalki, w tym kolejnym pokoleniu, która łączy wątek Wokulskiego i Łęckiej. Możemy zdradzić jedną rzecz, czy na przykład pada tam wyjaśnienie, skoro mowa o potomkach i Wokulskiego, i Łęckiej. Jak to się dzieje, że Łęcka, która poszła do klasztoru, ma potomka? Miała potomka?
0: Tak, miała potomka. Dzięki czemu w ogóle powieść mogła powstać, bo to są kolejni potomkowie właśnie Łęckiej, no i przy okazji Wokulskiego. Ale czy ten potomek jest autor, czy autorka do końca tak
1: nie zdradzają,
0: to jest możliwe. Mogę powiedzieć, że to są podejrzenia. Czy mogę
1: nie, to na razie nie mówmy. Nie, na razie nie rzucajmy, dlatego że chcemy naszych słuchaczy przytrzymać konkretne podejrzenia.
0: Są podejrzenia, że nie, no może powiem, że może Wokulski to był ojca, a może Starski. No nie wiadomo do końca.
1: No nie do końca wiadomo, dlatego drodzy państwo, trzeba być oczywiście w sobotę przy naszych radiowiernikach. To naprawdę rzecz niebywała.

0: Bywała niesamowita, bardzo się cieszymy, czyli 100 lat po wydarzeniach z lalki, co się mogło zadziać. No i to wszystko już u nas w sobotę na naszej antenie. A adaptację właśnie tego słuchowiska zrobił Domen Nowakowski. Przypomnijmy, Jakub Jarno, autor powieści Marionetki. Ciągle nie wiemy, kto to jest, ale mogą się państwo domyślać. Panie Domanie, dziękujemy za tę pracę, taką intensywną, no i czekamy na efekt w sobotę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Zapraszamy na weekend z lalką.

0: A ja poza anteną już dowiedziałam się, z kim z powieści Lalka związał się Stanisław Wokulski. Odpowiedź w sobotę w naszym słuchowisku.
1: Jedynka. To jest radio. You got it!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowość.

0: głowy napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Chcą Ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu? Zlikwidować transport publiczny? Wyciąć drzewa? Reaguj, walcz, stawiaj opór. Jeśli działasz w organizacji społecznej, podpowiemy Ci, jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich oferuje bezpłatne szkolenia i pomoc ekspertów. Szczegóły na stronie akademia.instytutsprawobywatelskich.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Do wypadku busa i samochodu ciężarowego doszło na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Krzyżowa, na kilometrze 48. Mamy informację, że co najmniej jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku granicy państwa jest zablokowana i ten fragment najlepiej omijać starą czwórką przez węzeł Krzywa. Spory korek utrzymuje się na ekspresowej 8 w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole. W związku z pracami drogowymi na kilometrze 28 jezdnia w kierunku Kłodzka jest tam zwężona, a prędkość ograniczona. Bez zmian na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Jarocinem a Środą Wielkopolską, niedaleko miejscowości Krzykosy. Na kilometrze 330 doszło do wypadku busa i dwóch samochodów osobowych. Trasa jest nadal zablokowana w obu kierunkach i nadal ruch kierowany jest na objazdy. Na krajowej 11 utrudnienia pojawiły się także w innym miejscu, ale także w Wielkopolsce, niedaleko Pleszewa. Na kilometrze 372 doszło do wypadku samochodu osobowego i autobusu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 372. Na ekspresowej 7 na obwodnicy Radomia, dokładnie niedaleko węzła Radom Zachód, auto osobowe uderzyło w urządzenie służby drogowej. Jedna osoba została tam poszkodowana i mamy tam blokadę w kierunku Warszawy. Ruch kierowany jest na objazd na trasę serwisową. I jeszcze droga krajowa, droga ekspresowa S8 pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Studziankami. Na kilometrze 347, gdzie doszło do karambolu 6 pojazdów, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia.
7: Na zegarach 10:00 to program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki przedstawi Monika Gniewaszewska.
8: Dzień dobry. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w mowach końcowych słucha obrońców i oskarżycieli Sebastiana M. Mężczyzna zabił na autostradzie A1 trzyosobową rodzinę. Ma usprawnić przemieszczanie się żołnierzy, a także budowy związanej z tym infrastruktury. Specustawę o mobilności wojskowej przygotowuje rząd. Rodzeństwo na przystanku zauważyła przypadkowa kobieta. Powiadomiła policję. 8-latek i 4-latek podróżowali sami.
9: Policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie.
8: Jechał z prędkością startującego samolotu. Z impetem uderzył w jadące auto, zabił trzyosobową rodzinę. Przed sądem rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwają mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie 3 lata temu śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Uderzone przez niego auto zapłonęło. Pełnomocnik rodzin ofiar, adwokat Łukasz Kowalski, przyznaje, że kończy się pewien rozdział tej tragicznej historii.
10: Przez ten proces, który się tak wydłuża, my 9 miesięcy czekaliśmy, walcząc z hipotezami głoszonymi przez obronę, z idiotycznymi, jak się okazuje, teoriami koła dojazdowego, z tym, że kierowca samochodu Kia zajechał wręcz drogę.
8: Prokuratura domaga się dla oskarżonego kary 8 lat więzienia. To maksymalny wymiar kary w tym przypadku. Były lekarz Szpitala Południowego i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Zanim pojawiła się informacja dotycząca postawienia zarzutów byłemu lekarzowi, wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura okręgowa w Warszawie

0: prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Ma pomóc w sprawnym przemieszczaniu się wojska, a także realizacjach potrzebnych do tego inwestycji. Będzie specustawa o mobilności wojskowej. Doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz mówi, że specustawa do minimum skróci procedury związane z przygotowaniem inwestycji.
2: To, co się będzie mogło dziać, to przede wszystkim skrócenie do minimum liczonym w tak naprawdę tygodniach pozwolenie takich jak środowiskowe i wszystkie inne decyzje administracyjne. Czyli tam, gdzie będzie trzeba coś wybudować ze względu na mobilność wojskową, tam będziemy mogli w zasadzie natychmiast podejść do tego tematu.
1: Projekt ma trafić teraz do uzgodnień międzyresortowych, a do Sejmu na przełomie roku. W Sejmie jest już natomiast zgłoszony przez Lewicę projekt ustawy zakazującej reklamy alkoholu oraz wprowadzającej nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie spożycia alkoholu i zminimalizowanie jego negatywnych skutków, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
3: Potrzebujemy stanowczej reakcji na różne patologie, które są obecne tam, gdzie się sprzedaje alkohol. Potrzebujemy racjonalnych ram, które z jednej strony chronią nasze zdrowie, chronią nasze życie przed patologią, jaką jest alkoholizm, a jednocześnie dają też normalne ramy do tego, żeby ten alkohol w racjonalnych granicach spożywać.
1: Ustawa wprowadza też m.in. nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju w godzinach od 22 do 6 z wyłączeniem gastronomii i lotnisk. Jutro głosowanie nad nią.
4: To są aktualności jedynki.
1: 8-latek i 4-latek bez opieki dorosłych podróżowali komunikacją miejską po Wrocławiu. Rodzeństwo zauważyła przypadkowa kobieta na jednym z wrocławskich przystanków i powiadomiła policję, mówi Marek Myśliwiec z komendy we Wrocławiu.
5: W toku czynności policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców. Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich.
1: Dzieci wróciły do domu, a wobec rodziny wszczęto procedurę niebieskiej karty. Sezon infekcyjny dopiero się rozkręca. Cały czas można zaszczepić się na grypę, COVID czy RSV. Profesor Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mówi, że szczególnie niebezpieczne dla seniorów są zakażenia wirusem RSV i później pneumokokami.
6: Układ odpornościowy, który walczy z RSV, no niejako jest już później mniej wydajny walcząc z bakteriami. Dlatego też chroniąc się przed infekcjami wirusowymi, na przykład poprzez szczepienia, my też pośrednio chronimy się przed tego typu zakażeniami bakteryjnymi, jak na przykład infekcje pneumokokowe.
1: Osoby po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw RSV, grypie i COVID, a także przeciw pneumokokom. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Pogoda. Przed nami ostatnie ciepłe i słoneczne dni. Niemal w całym kraju dziś bezchmurne niebo, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na północy do 22 na południu. Wiatr na ogół słaby, tylko w górach porywiste, a ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jedynka. Polskie Radio.

Paul McCartney rozpoczął drugą godzinę muzycznie w czterech porach roku. Oczywiście program Pierwszy Polskiego Radia. Pani Maria na Facebooku rozpoczęła też dyskusję. No, właściwie tę dyskusję rozpoczęłam ja, goszcząc Domana Nowakowskiego, który jest autorem radiowej adaptacji powieści Jakuba Jarno Marionetka. Ta powieść opowiada o tym, co się wydarzyło 100 lat po wydarzeniach, które kończą się w powieści Bolesława Prusa Lalka. No i pani Maria, skoro Wokulski ma potomków, to znaczy, że nie wysadził się w ruinach, ale pojechał do Paryża i zajął się nauką. Bardzo pozytywny i pozytywistyczny obraz, zdecydowanie wolę taką wizję zakończenia powieści Prusa. Co tam ciekawego jeszcze się wydarzyło i czy pani Maria ma rację? No muszą państwo się przekonać, słuchając oczywiście tej adaptacji. Przypominam, w sobotę i w niedzielę pierwsza i druga część tego słuchowiska, bo cały weekend będzie pod hasłem Weekend z Lalką, dlatego ja też państwa razem z Martyną Podolską zapraszam na krakowskie przedmieście. Stamtąd będzie specjalne wydanie jedynego takiego miejsca i będziemy mówić o tych dwóch współczesnych ekranizacjach Lalki. A zatem dużo się dzieje lalkowego, także i nasz konkurs ABC Lalki. I to wszystko u nas w czterech porach roku.

0: cztery pory roku.
1: I dlatego też gościmy dzisiaj w Pałacu w Nieborowie, bo ten pałac i ogrody i otoczenie zagrałaś w trzech ekranizacjach słynnej Lalki. Jest tam nasza koleżanka Ania Zakrzewska, więc kolejne ciekawe rzeczy związane właśnie ze współczesnymi ekranizacjami. Jak do tego wszystkiego dochodzi, o tym już też niebawem. A skoro dziś środa, no to stali słuchacze wiedzą, że dzisiaj na pewno poradnik językowy. No ciekawe, może się też taki jakiś wątek językowy dotyczący Lalki pojawi. Kto wie, proszę słuchać. Hanna Banaszak.

No i proszę, panią Hannę Banaszak przedstawiłam, a siebie nie. Sława Bieńczycka, uśmiecham się do państwa nieustająco i także do tego, co państwo piszą w sprawie naszego konkursu ABC Lalki, bo no, są też oczywiście złe odpowiedzi, to od razu będę troszkę podpowiadać. Odpowiedzią w naszym rebusie dźwiękowym dzisiaj nie jest Agata Kulesza, ani Kalina Jędrusik, nie jest też Kazimierz Starski, ani Bal Arystokracji, ani Zasławek. To proszę uważnie jeszcze fragmentu raz posłuchać, co lub kto został ukryty w naszym rebusie dźwiękowym, a to wszystko wiąże się oczywiście i z lalką, i z czasami, w których przechadzał się gdzieś Wokulski i Łęcka.

0: szerzą się.
1: Ten utwór, który śpiewała Natalia Kukulska, to oczywiście pierwotnie nie w jej wykonaniu, ale to jest też duża podpowiedź. Proszę posłuchać, zastanowić się, czyja to kompozycja. I na razie nic więcej nie mówię. Czekamy na Państwa odpowiedzi. 72-151. Uwaga, przypominamy, że do tej dobrej odpowiedzi trzeba to wszystko okrasić Państwa, no właśnie, refleksją, wspomnieniem, skojarzeniem. No i także w SMS-ie musi pojawić się Państwa imię i nazwisko. A nagroda stylowa, taka związana rzeczywiście z tamtymi czasami, a mianowicie zestaw dwóch kobaltowych poręcz porcelanowych filiżanek o wartości 600 zł.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
1: Na Państwa odpowiedzi okraszone właśnie refleksją czy wspomnieniem czekamy do godziny 11.30.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Zasławek, czyli posiadłość prezesowej Zasławskiej, to bardzo ważne miejsce. Tam się toczy wiele wątków związanych oczywiście z powieścią Bolesława Prusa Lalka i ten Zasławek, drodzy Państwo, trzy razy został pokazany w tym samym miejscu, jeśli chodzi o ekranizację. Przypomnijmy, serial z 1977 roku, serial z tego roku i oczywiście ta wersja kinowa, którą w tej chwili Państwo mogą w kinie oglądać. I to wszystko, drodzy Państwo, w Nieborowie, w Pałacu w Nieborowie i oczywiście w okolicy i tam dzisiaj od rana, od wczesnego poranka jest nasza koleżanka Ania Zakrzewska. Aniu,
1: dzień dobry, witam ponownie.
0: W swoim stroju jesteś, w cywilu, czy może udało się przebrać? Nie jest to takie proste,
1: niestety,
0: prawda?
1: Niestety, a to mi się marzy, żeby w takiej sukni się kiedyś przejść.
0: Nie
1: może
0: tylko tobie.
1: Może uda nam się kiedyś zrobić tutaj specjalną audycję. To ja się zgłaszam na ochotniczkę. Mogę tutaj grać postać jakąś historyczną.
0: Na przykład
1: długi
0: Izabelę
1: płaszcz mam,
0: Łęcką.
1: Więc troszeczkę mogę. Nie wiem, czy podołałabym takiej roli, chociaż była to osoba z charakterem, więc być może. Ale właśnie o tych strojach epokowych z Moniką Antczak sobie tutaj podczas spaceru po parku rozmawiałyśmy. Monika, ty jesteś kuratorką tutaj. Znajdujemy się w miejscu, które doskonale widzowie mogą znać, oglądając chociażby moment przejażdżki konnej.
2: Tak, znajdujemy się od południowej strony pałacu z przepiękną osią widokową, z przepięknymi nasadzeniami i to właśnie stąd pani Wąsowska i Wokulski konno ruszali w swoją taką pierwszą przejażdżkę. W pięknych okolicznościach przyrody, tak tutaj wspomniałaś o strojach, o sukni. Myślę, że to było szalenie niewygodne, co zresztą też widać na filmie, jak no, grana przez Marię Dębską Wąsowska musi umiejętnie poruszać się na koniu. Oczywiście strzemie wylatuje z nogi, więc tutaj Wokulski

0: ma bardzo ważne zadanie do wykonania, ale widać tam elementy garderoby. Począwszy od bielizny, skończywszy na tym odzieniu wierzchnim. Tak, ta część grała za Sławek, no ale nie tylko ta przestrzeń ogrodowa, ale także wnętrza Pałacu Nieborowskiego. Główna scena rozgrywa się w bibliotece. Państwo ją na pewno skojarzycie, bo jest tam w tle pokazany nasz cudowny księgozbiór.
1: Tam się jeszcze do biblioteki wybierzemy, ale ja jeszcze o kuchnię chciałabym zapytać, bo mówimy o adaptacji filmowej, a jeśli chodzi o serial, to z tego, co słyszałam od pracowników Muzeum w Nieborowie, niesamowitym doświadczeniem było oglądać, jak Sandra Drzymalska meleksem jest wożona tutaj po parku, bo bardzo trudno też w tym upale było jej się ze sceny do sceny, do różnych plenerowych tutaj ujęć przemieszczać.
0: Tak dokładnie było. Całe zaplecze techniczne ekipy filmowej było w zupełnie innym miejscu, więc ta komunikacja musiała następować też bardzo szybko. Ekipa liczyła na piękną pogodę i taką mieli cudowne okno pogodowe, ale potworny upał. Więc tak Sandra Drzymalska ubrana właśnie tak, jak kobiety były ubrane w XIX wieku, czyli z tymi stelażami wierzchnimi, spodnimi sukniami, musiała się teleportować tak naprawdę na drugą część ogrodu i tutaj nasi ogrodnicy stanęli na wysokości zadania i naszym meleksem była przemieszczana szybko, sprawnie, ale też miała duży komfort pracy.
1: Przed chwilą byłyśmy też w oranżerii, która znajduje się właśnie tutaj w parku i to jest niesamowite, że scena z Julianem Ochockim tutaj jest, no zaledwie to jest kilka minut w tej pracowni, a scenografia była aż 2 tygodnie przygotowywana. Ja aż nie mogłam uwierzyć w to, jak tam weszliśmy, że to była właśnie ta pracownia. To w ogóle tak nie wygląda.
0: Ja też nie mogłam uwierzyć, jak zobaczyłam po zmianach na tak naszą przestrzeń oranżeryjną. Wyjechały wszystkie rośliny. Tam została zbudowana zupełnie inna przestrzeń i faktycznie ekipa pracowała równo 2 tygodnie. Eksponaty były ściągane nawet z Czech, z tego co pamiętam, ale finalnie widzimy dosłownie 2 minuty, kiedy Julian Ochocki siedzi, tak, Wokulski wręcza mu ten magiczny, metalowy jakiś kamień, tak, który jest lżejszy od powietrza. No ciężko sobie wyobrazić, że to jest nasza nieborowska oranżeria, ale proszę Państwa, proszę uwierzyć mi na słowo, tak, to jest nasza nieborowska oranżeria.
1: Czego scenografia nie potrafi zrobić? Dowód mogą Państwo zobaczyć oczywiście w filmie, w serialu i przyjechać też i na własne oczy przekonać się, jak Nieborów wygląda. Na koniec jeszcze zapytam Cię, no właśnie, walą drzwiami i oknami, pytają o lalkę?
0: Tak, jest to szalenie miłe, kiedy nasi goście przyjeżdżają, szukają, już są po seansie filmowym, ale także po tym streamingu, szukają tych miejsc, gdzie się te sceny rozgrywają, więc bardzo chętnie udzielamy takich informacji, zapraszamy do Nieborowa, tudzież do Zasławka, jak Państwo wolicie.
1: A my jeszcze wejdziemy do środka i sprawdzimy, co łączy dwie adaptacje lalki. Przejdziemy się jeszcze do biblioteki. Do usłyszenia za kilkadziesiąt minut.
2: Aniu, wcale się nie dziwię, że tak dzieje się, że tyle osób przyjeżdża. Nie wiem, czy ty tak masz, ale ja tak mam, że gdy oglądam jakiś film, zwłaszcza ten przez duże T, no to też tak właśnie jest, że patrzę, aha, ciekawe, gdzie to było kręcone,
1: filmowa.
2: Prawda?
1: Tak, jest to jakiś pomysł na zwiedzanie.
2: To jest tak, jak drodzy Państwo, w tej ekranizacji lalki filmowy Paryż zobaczyłam od razu, że to był Wrocław. A tutaj, drodzy Państwo, też Pałac w Nieborowie w wielu scenach zagrał i jak już Państwo wiedzą, w 3 ekranizacjach naprawdę warto tam się wybrać.
3: Zapraszamy na weekend z lalką.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: My tu gadu na antenie od rana, a tam Iga grała i...
10: Wygrała.
9: I wygrała. Tomek Kowalczyk w studiu.
10: Dzień dobry. Tak, pewnie awansowała Iga Świątek do ćwierćfinału turnieju w Pekinie. W 1/8 finału Polka uporała się z Amerykanką Iwą Jowicz. Pierwszego seta wygrała 6-1 bez najmniejszych problemów. W drugim drobne turbulencje się pojawiły, ale zostały przełamane i zwycięstwo 6-3. I znamy już kolejną rywalkę Igi Świątek. Przed momentem Belgijka Elis Mertens w dwóch setach pokonała Amerykankę Coco Gauff.
9: Czyli Iga kontra Iwa dla Igi?
10: Tak, a Iga kontra Elis zobaczymy niebawem. Natomiast Maja Chwalińska pożegnała się niestety z rywalizacją deblową. Polka grała w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową. No i polsko-czeski duet przegrał z duetem czesko-chińskim Siniakowa-Chang 2-6, 1-6. I jeszcze jedną tenisową świeżutką informację mamy. Kamil Majchrzak mierzy się z Niemcem Janikiem Hafmanem w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Pierwszego seta Polak wygrał 7-6, w drugim walczy.

0: Minimalnie przegrywa 5 do 6, ale ma swoje podanie i ma szansę na to, żeby ten mecz wygrać. To tyle o tenisie, będzie teraz o futbolu. Leo Messi rozegrał ostatni mecz w narodowych barwach Argentyny. Legendarny piłkarz wystąpił w towarzyskim meczu w Buenos Aires. Jego drużyna pokonała Benin 3 do 0. Messi strzelił z karnego swojego 126. gola w kadrze. Asystował przy dwóch pozostałych trafieniach dla Albi Celestes. Zespół Chicago Fire pokonał na własnym boisku Vancouver Whitecaps 3 do 1 w meczu północnoamerykańskiej ligi MLS. W 76. minucie na boisku zameldował się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Miał udział przy ostatniej bramce dla strażaków. Zwycięstwo ostatecznie 3 do 1. No i spotkał Robert Lewandowski po przeciwnej stronie barykady Niemca Tomasa Millera, z którym przyjaźnił się i grał przez lata w Bayernie Monachium. A na koniec jeszcze dobre informacje, przypominamy, dotyczące naszej młodzieżowej reprezentacji piłkarskiej. Kadra do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i Albanii. O tym, że biało-czerwoni okazali się najlepszą drużyną z tych, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną, ale tylko 1-0. No i tutaj brawa za sportową postawę dla Irlandczyków z północy, którzy nie wpuścili Greków, nie udawali Greków i po prostu zagrali dla Polaków.
1: No to zaczęliśmy od Igi, skończymy też Igą, to jeszcze raz dopytam, czyli już wiemy, że kolejny mecz Igi w piątek, ale jeszcze nie znamy godziny, tak?
0: Tak, tak, godzinę jeszcze poznamy na Kamil Majszak. Kamil Majszak no, wciąż walczy w tym drugim secie, jest 5-6, przegrywa Polak, ale czekamy na punkty dla naszego zawodnika.
2: Pogoda.
1: Korzystajmy z pięknej pogody, bo tylko dwa takie ostatnie dni. Pogodnie dzisiaj, temperatura nawet do 23 stopni na południu kraju.

0: Skoro środa, to wiadomo, będzie językowo. Przypominam Państwu nasz numer telefonu 22 645 22 66. Proszę telefonować już teraz.
1: Poradnik językowy.
0: Redaktor Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I pozwolą panie, że zacytuję. Tak nawet na zawołanie ten cytat tutaj z pana Pawła, który napisał na Facebooku. Lalkę w wersji kinowej oglądałem. Serial Netflixa obejrzałem na razie 2 odcinki. Do kinowej wersji nie mam uwag. W serialu jak na razie drażnią mnie między innymi wulgaryzmy. No i o tym głośno. Internet huczy od pewnego czasu, że tych wulgaryzmów w tej wersji jest bardzo, bardzo dużo. To ja troszkę tak prowokacyjnie. A w czasach Prusa to nie przeklinali?
3: Zapewne przeklinali.
2: Tylko być może, nie wiem, czy arystokracja też przeklinała. Pewnie tak, albo w zaciszu domowym i na pewno nie było to tak wyraziste i tak w takiej formie jak współcześnie. Ale też pamiętajmy, że język serialu pod tytułem Lalka to nie jest język Prusa i to nie jest język powieści Prusa. To jest język współczesny, to jest opowieść współczesna, której bohaterowie przypadkowo mniej lub bardziej, tak się składa, nazywają się tak samo jak bohaterowie powieści. To jest zupełnie inna historia i zupełnie inny język.
3: I nie należy tego odnosić do Prusa i do jego powieści.
2: I wulgaryzmy, i wszystkie inne elementy językowe, zwroty, słowa, konstrukcje gramatyczne są po prostu współczesne. To jest odzwierciedlenie tego, jak współcześnie ludzie mówią, albo mogliby mówić, albo chcieliby mówić.
0: To jeszcze dopytam, Bolesław Prus na pewno o tych przekleństwach wiedział, słyszał, a mógł w tamtych czasach w książce tak swobodnie pisać? Raczej nie,
2: nie,
0: prawda?
2: Nie, no jednak nie, i chyba nie było też takiej potrzeby.
3: No zresztą kiedyś mówiło się o tym, że język literatury jest wzorem, więc wprawdzie Prus oddawał też sposób mówienia różnych osób, które to występowały.
0: Bo tam były różne sfery społeczne.
3: No więc właśnie, więc i on to uwzględniał.
2: Ale indywidualizacja języka na czym innym polegała? Wydaje
3: tak
2: mi się,
3: jest,
2: że publicznie, no, a nawet jestem pewna, publicznie nie przeklinano. Jeżeli już, to tylko przedstawiciele tych najniższych warstw. Ale, ale też chyba Prus nie chciał epatować. Nie miał nigdy takiego celu, żeby epatować wulgarnością, bo no to niczemu nie służyło.
3: Za to sporo jest w powieści komizmu, ironii. Przytoczę na przykład takie zdanie. Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny. I wiele takich jest zdań, czasami zabawnych. Zresztą, proszę Państwa, o języku powieści nagramy podcast i zapraszamy do odsłuchania za czas jakiś.
0: A teraz zapraszamy, aby telefonować i pytać 22 645 22 66. No i drogie panie, przyszedł w SMS-ie, od razu powiem pytanie, żeby wyjaśnić, co oznacza określenie kamień węgielny.
2: Kamień węgielny to jest inaczej podwalina czegoś, czyli takie wydarzenie albo taka decyzja, która zapoczątkowuje większy proces albo większe przedsięwzięcie. To jest kamień węgielny.
3: 22 645 22 66 mają Państwo szansę zadzwonić i zadać pytanie językowe. Sięgamy do SMS-ów. W reklamie radiowej mówi się skurczy, a powinno być skurczów, zauważa pani Maria.
2: Może być i skurczów, i skurczy. Akurat tutaj ten rzeczownik ma dwie formy dopełniacza liczby mnogiej i tak często się dzieje. Rzeczowniki zakończone na czy są bardzo kłopotliwe, bo czasami mamy tylko jedną możliwą formę w dopełniaczu liczby mnogiej, na przykład pogrzebacz, pogrzebaczy, ściągacz, ściąga.

0: czy pochłaniacz pochłaniaczy.
1: A mecz?
0: A mecz tylko meczów. Tylko tak, meczów.
2: I uwaga, tylko tłuszczów, bo też jest taka reklama, w której występuje tłuszczy. Tak. I to jest błąd, bo tylko tłuszczów.
0: Tak. No ale właśnie rzadko skurcz, rozkurcz, ale kurcz, kurczy albo kurczów. Dlaczego? No bo tak się utrwaliło. Frekwencja, czyli częstość użycia poszczególnych form jest na tyle duża, że nie ma powodu, żeby odrzucić jedną z nich.
2: Pytanie od słuchaczy.
1: Pani Helena dzwoni do nas z konkretnym pytaniem. Dzień dobry, pani Heleno.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Panie redaktor, chciałam zapytać, dlaczego mężczyźni, no przeważnie starsze pokolenie, mają na przykład Tadeusz Maria Sznuch czy Jan Maria Rokita, mężczyźni. Imię Maria, jest przecież to chyba imię żeńskie, a mężczyźni mają na imię Maria.
0: Tak, rzeczywiście to jest imię żeńskie, imię kobiece, ale jest taka tradycja i tylko tradycja, że akurat to jedno imię noszą też mężczyźni. To jest długa tradycja i głównie jako drugie imię ono jest nadawane. Po prostu tak się utarło. Taka kultura,
2: chyba teraz
0: taka tradycja.
2: Zresztą coraz rzadziej, ale warto też wspomnieć, że kiedyś imienia Maria w ogóle nie nadawano.
0: Tak.
2: Ale to jest inna historia.
1: Pani Genowefa, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pan, ja mam takie pytanie. Mieszkam w miejscowości Ząb.
0: Tak.
4: No i mówimy, idę do zębu, do zębu, w zębie mieszkam, tak? A dużo gości jedzie, mówią w przystanku, w autobusie, jadę do Ząba. Do Ząba, więc ja, jak to ma brzmieć? Do zębu? W zębie mieszkam.
2: W zębie mieszkam rzeczywiście brzmi
0: dziurka
2: trochę zabawnie.
0: Nie może mieszkać w zębie, ale nie chcemy dziurek w żadnym zębie. Z nazwami miejscowości niestety nie ma ścisłych reguł. Proszę pozwolić, że sprawdzę w źródle odpowiednim, a nawet w kilku źródłach, żeby mieć 100% pewności, bo gramatycznie obie formy są uzasadnione, są dobre. Ale sprawdzę i następnym razem powiem dokładnie, jak to jest z zębem.
2: No i to już wszystko dzisiaj. Ja jeszcze tylko dzisiejszy podcast zapowiem. Mówimy o jesieni w języku.
1: Małgorzata Tułowiecka, doktor Agata Honcia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Około 80 km od Warszawy w kierunku Łowicza pałac Radziwiłłów, słynny pałac w Nieborowie. Tam od rana dzisiaj jest nasza koleżanka Ania Zakrzewska. Śladami nie tylko jednej ekranizacji lalki, ale trzech. Aniu, szykowałaś się do wejścia do biblioteki. Udało się?
1: Tak, udało się. Weszliśmy na pierwsze piętro. Razem ze mną Katarzyna Krokocka z działu sztuki, która oprowadza mnie po wnętrzach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Udało nam się wejść do biblioteki, która zagrała zarówno w filmie najnowszym, jak i w serialu Ryszarda Bera. Jeśli chodzi o ten wystrój, to możemy między innymi zobaczyć w filmie wspaniałe kanapy. Czy my możemy tam na chwilę do środka wejść?
2: Wyjątkowo.
1: Wyjątkowo, dobra, to przesuniemy to. Nie wiem, czy... O, dobra, normalnie za linkę wejść nie można, ale weszliśmy. Mamy tutaj kanapę, która zagrała i wiem, że ze Znachora są te poduchy, ale nie tylko.
2: Tak, ta kanapa to jest safianowa kanapa, oryginalna kanapa, na którą zostały położone poduchy. Te poduchy były do filmu Znachor, który był też w Nieborowie kręcony. Niestety te poduchy zostały jeszcze, narzucona była tam narzuta.
1: I to już producenci lalki.
2: To już producenci lalki, ale zabrali nam tą narzutę, bo pojechała do sklepu Wokulskiego, ale poduchy zostały właśnie ze
1: Są niezakurzone nawet. Tutaj możemy się umościć na nich. Obok widzę dwa globusy. I od razu widzę stojącego przy nich Jerzego Kamasa.
2: Tak, dzisiaj nie możemy się o nie opierać. To są XVII-wieczne oryginalne globusy i w filmie z Jerzym Kamasem widzimy te globusy przed konserwacją. Natomiast dzisiaj, jak przyjdziecie do nas państwo, to je zobaczycie właśnie, jak już wyglądają po konserwacji.
1: Możemy nimi tak obrócić tutaj?
2: Oj, nie możemy. Nie dotykamy, jesteśmy w muzeum.
1: To są globusy z XVII wieku, z tego co słyszałem. Dobrze, więc psuć nie będziemy, ale jeśli mówimy o takich rzeczach, które pozostają po różnych adaptacjach, w tym po adaptacjach lalki, to na zewnątrz, z tego co wiem, została jeszcze altana po właśnie filmowej adaptacji.
2: Tak, altana stała między alejkami, no i w tej chwili ta altana jest schowana, mamy na nią pomysł, ale czekajcie państwo, bo to niebawem się gdzieś w mediach społecznościowych ukaże, gdzieś ona na pewno wypłynie w Nieborowie.
1: A, czyli tym bardziej warto Nieborów i Arkadię odwiedzić, może w przyszłym roku, na wiosnę i taką herbatkę, piknik sobie pod tą altaną być może będzie można zrobić, natomiast my zachęcamy, żeby do Nieborowa przyjechać. To jest zaledwie godzina drogi od Warszawy. Warto zobaczyć, jak trzy adaptacje lalki wyglądają na żywo, można wręcz powiedzieć, jak te wnętrza wyglądają, a my idziemy teraz na kawę, tak, bo obiecano mi serwis kawowy.
2: Tak, zapraszam serdecznie.
1: Do usłyszenia.
0: Czy to będzie porcelana, Aniu?
1: Zapytam, czy to będzie w porcelanie podane mnie, czy...
2: Nie wiem.
1: Nie wie pani? To jeszcze ustalimy.
0: Smacznego, o tak powiem. W Nieborowie pić kawę, ho, ho, ho, pozazdrościć. A jeśli chodzi o porcelanę i o filiżanki, drodzy państwo, to jest właśnie nagroda z kolei w naszej zabawie ABC Lalki. Czekamy do godziny 11.30 na te dobre odpowiedzi. A po godzinie 11 u nas Agata Załęcka, aktorka i rekordzistka, jeśli chodzi o nurkowanie.
3: Zapraszamy na Weekend z Lalką.
0: A zatem po godzinie 11.45 mniej więcej dowiemy się, kto, co dzisiaj zostało ukryte w naszej zagadce ABC Lalki. Przypominam państwu, Weekend z Lalką w radiowej jedynce już w najbliższą sobotę i niedzielę.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na kilometrze 48, to są okolice węzła Krzyżowa, doszło do wypadku busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jezdnia w kierunku granicy państwa jest tam całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd na Starą Czwórkę i wtedy należy zjechać z autostrady A4 na węźle Krzywa i kierować się na Bolesławiec. Na ekspresowej trójce w tunelu mamy utrudnienia w obu kierunkach. Tunel jest zablokowany pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą w związku z pożarem samochodu ciężarowego na kilometrze 344. To są okolice miejscowości Stare Bogaczowice. Ruch kierowany jest na objazd na drogę krajową numer 5 i trasę numer 320. Cały czas zablokowana w obu kierunkach jest krajowa 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem. Niedaleko miejscowości Krzykosy na kilometrze 330 ponad 2 godziny temu doszło do wypadku busa i 2 samochodów osobowych. Ruch kierowany jest na objazdy i utrzymują się tam bardzo poważne korki w obu kierunkach. Na drodze krajowej numer 11 utrudnienia pojawiły się także niedaleko Ostrzeszowa na kilometrze 430. Doszło tam do potrącenia pieszego przez auto osobowe i na miejscu jest policja i to ona kieruje ruchem. Jeszcze jedna informacja, ekspresowa 7, obwodnica Radomia. Tutaj mamy blokadę w kierunku Warszawy. Na kilometrze 14 auto osobowe uderzyło w urządzenie służby drogowej. Ruch kierowany jest na objazdy.
2: Jedenasta, to program Pierwszy Polskiego Radia. W tej godzinie naszym gościem będzie Agata Załęcka, aktorka, rekordzistka Polski we freedivingu, a teraz czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
3: Jest zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Moskwa atakowała dziś Kijów, zginęło co najmniej 11 osób. W Sejmie dziś o akcyzie i podwyżce opłaty cukrowej. Jakie na ten temat zdanie mają politycy? O tym za chwilę nasz reporter, który zebrał ich głosy. Chłopiec nie miał większych obrażeń, ale podczas badania jego stan się pogorszył. Dziecko wypadło z okna. Jego stan jest ciężki.
4: Wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania.
3: Co najmniej 11 osób zginęło wskutek rosyjskich ataków na Ukrainę. W stronę Kijowa poleciało 70 rakiet i do tego dronów. Rosjanie niszczyli głównie infrastrukturę energetyczną. Trafili też w blok mieszkalny, gdzie zginęło 6 osób. Na miejscu cały czas pracują ratownicy. Całkowicie została zniszczona jedna klatka schodowa, a obok zawaliły się 3 kondygnacje. Według danych zginęło 6 osób, rannych zostało 27, wśród nich 5 dzieci. Ratownicy uratowali 4 osoby, w tym 5-letnią dziewczynkę. Z powodu rosyjskiego ostrzału polska armia poderwała myśliwce, samoloty wróciły już do baz. Wojsko przekazało, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Unia chce rozszerzenia sankcji wobec Rosji. Jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów. Prawie 1600 osób i firm ma być wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami.
5: Tym razem Unia uderza wyłącznie w kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji. Czarna lista jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ogólnie można powiedzieć, że Unia nakłada sankcje na osoby pełniące wysokie funkcje w przedsiębiorstwach wchodzących w skład kompleksu wojskowo-przemysłowego. A firmy objęte sankcjami są z sektora lotniczego i kosmicznego, z branży chemicznej czy metalurgicznej. Na czarną listę zostaną także m.in. wpisane firmy produkujące systemy rakietowe czy budujące łodzie podwodne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Sejm zajmie się dziś podwyżką akcyzy na alkohol oraz podwyżką opłaty cukrowej. Pod koniec ubiegłego roku rządowe propozycje ustaw zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Łączymy się teraz z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Co się zmieniło w ustawach względem poprzednich projektów?
6: Pieniądze z podwyżki akcyzy i opłaty cukrowej trafią bezpośrednio do budżetu NFZ-u. Chodzi o prawie 3 miliardy złotych. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że wpływy z podatków od produktów, które szkodzą zdrowiu,

0: zdrowiu powinny służyć poprawie ochrony zdrowia.
1: I dlaczego nie miałby funkcjonować system, który z podatku cukrowego wzbogaca fundusz NFZ-u, ale nie na wynagrodzenia dla lekarzy, ale właśnie na to, żeby pomagać młodym ludziom wybierać zdrową dietę?
0: Opozycja odpowiada, że podwyżka akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej uderzy w konsumentów i producentów. Propozycja rządu oznacza odejście od tak zwanej mapy drogowej akcyzy, do której przedsiębiorcy byli przygotowani, argumentuje poseł Rozwoju Plus Robert Gontarz.
2: Niestety sytuacja, w której gwałtownie zmienia się reguły gry, choć może brzmieć jakoś w sferze publicznej dosyć pozytywnie, to ostatecznie może doprowadzić do dokładnie odwrotnego procesu, to znaczy gwałtownie rosnącej szarej strefy.
0: Po podniesieniu akcyzy półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy. Natomiast opłatą cukrową zostaną objęte wszystkie koncentraty, a także napoje z dodatkiem soku słodzone słodzikami.
3: A tematem zajął się Michał Makowski. Dziękujemy za relację.
4: To są aktualności jedynki.
3: Ma ona opisywać skuteczną metodę zarządzania siłami sojuszniczymi. W przyszłym tygodniu naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma przedstawić w Polsce swój plan odparcia ewentualnej rosyjskiej agresji na wschodnią flankę NATO. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podkreślił, że generał Grynkiewicz doskonale orientuje się w specyfice państw wschodniej flanki NATO.
5: Bardzo ważna wizyta generała Grynkiewicza. Widzę w generale taką osobę, która doskonale rozumie naszą specyfikę wschodniej flanki i zagrożenia. Ma przedstawić pewną wizję nazywaną teorią zwycięstwa, która odnosi się do takiego mentalnego podejścia, że chcąc się bronić, trzeba myśleć o właśnie sile NATO, naszych zdolnościach militarnych.
3: Strategia zwycięstwa pokazuje plan najskuteczniejszego zarządzania sojuszniczymi siłami w Europie, tak by mogły one odeprzeć ewentualnego agresora. Stan dziecka, które wypadło z 5. piętra w Rydułtowach, jest ciężki, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wieczorem przy jednej z ulic w tym mieście. Chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, mówi Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
6: Wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania. Do chłopca zostało wezwane ratownictwo medyczne. Aktualnie będziemy wyjaśniać, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia tego dziecka. O całej sytuacji powiadomimy także sąd rodzinny.
3: Chłopiec nie miał większych obrażeń zewnętrznych, jednak podczas badania jego stan się pogorszył. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
3: Nieco więcej chmur dziś na zachodzie i południowym zachodzie kraju, poza tym pogodniej bez opadów. Na termometrach teraz to od 8 stopni w Sudetach, 11 na Mazurach, 15 m.in. na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do 17 na Pomorzu Zachodnim, na warszawskich barometrach 1006 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: długie nieoddychanie.
1: Przyznam szczerze, że nie trenuję specjalnie tego wstrzymanego oddechu na sucho, na powierzchni, tylko po prostu trenuję w basenie głębokim, w Mszczonowie, w Deepspocie. Trenuję na Warszawiance i na WUM-ie, w basenie olimpijskim. I trenuję też dużo na siłowni. Generalnie mam ćwiczenia, szereg ćwiczeń z krótkimi przerwami powierzchniowymi, które powodują, że ten dwutlenek węgla mi się nabudowuje. I tak właśnie tworzę, produkuję swoją adaptację na ten dyskomfort. Prawda jest taka, że wydaje się pani, że może pani 30 sekund tylko wytrzymać, ale tak naprawdę z dobrym instruktorem podczas dwugodzinnej sesji myślę, że pod koniec sesji wyszłoby, że jest trochę więcej niż 30 sekund.
0: Chyba bym się nie odważyła, ale na całe szczęście są takie osoby jak pani, nieprawdopodobnie odważne. Te 93 metry, to ile to było minut?
1: 93 metry, rekord polski, trwał 3 minuty 15 sekund. To nie było tak długo.
0: Gdy patrzyłam na ten film, drodzy państwo, pokazuje to, jak te ruchy u pani Agaty są prawie minimalne. Człowiek po prostu ma wrażenie, że tego prawie w ogóle nie ma. A cały czas ta lina pokazuje, że pani Agata idzie coraz niżej, coraz niżej. Ja miałam wrażenie, oglądając to, że się za chwileczkę uduszę. A to jest tylko i wyłącznie moje wrażenie, siedząc przed ekranem. Pani tam jest w tej głębokiej wodzie. Czy zdarzyło się pani kiedyś tak, że chyba jestem za głęboko, chyba potrzeba jeszcze wypłynąć? To nie jest tak, że tylko dotrę do jakiegoś miejsca. Trzeba jeszcze obliczyć te siły na powrót.
1: 93 metry czy 104 metry to są setki prób, pomyłek, błędów po drodze. Jest to proces, więc zdarzyło mi się, że miałam blackout, ale to w sytuacjach, kiedy nie byłam zbytnio doświadczona, ale za to miałam bardzo dobre umiejętności, więc nie znałam tych granic. Natomiast to jest tak, że szlifujemy już na tej głębokości, ja szlifuję głębokość o 2 metry, bo 2 metry w dół to są też 2 metry do góry, to jest łącznie 4 metry, czyli 6 sekund więcej. Także to się dzieje stopniowo. Także na tych głębokościach nie ma czegoś takiego jak zabraknie mi oddechu.
0: Czy jest ktoś, coś, co daje pani znać? Już teraz jest ten moment, że już musisz wypływać? Że trzeba już iść w górę?
1: Wszystko jest u mnie pod kontrolą. Nie ma żadnej improwizacji. Mam ze sobą dwa komputery, które mi dzwonią, na jakiej jestem głębokości. Dają mi znać, jaki jest czas. Dają mi znać, kiedy muszę wykonać dany manewr techniczny pod wodą, żeby wyrównać ciśnienie w uchu środkowym. Także nie wiem, gdzie jestem, będąc pod tą wodą. I wiem, kiedy dopływam do celu.
0: 93 metry. Czy to prawda, że na próbach, na treningach był lepszy wynik?
1: Tak, 104 metry w monopłetwie i 100 metrów w dwóch płetwach podwójnych.
0: Czyli jest duża szansa na to, że ten rekord znów zostanie pokonany.
1: Przyznam szczerze, że nie dotarłam jeszcze do swojej granicy.
0: O, drodzy państwo, i to zdanie mówi nam wszystko, że będą kolejne rekordy. Oczywiście trzymamy za to kciuki. Jak często pani trenuje?
1: Kiedy przygotowuję się do zawodów, mam cel, to jest to, dzieje się to 5 razy w tygodniu. Jest to woda naprzemiennie z siłownią.
0: I co w takiej sytuacji, gdy aktorka otrzymuje jakiś telefon? No bo wyobrażam sobie, że nie raz i nie dwa musiała pani wybierać zawody, czy jakaś praca na planie filmowym, czy w teatrze?
1: Tak, szczególnie kontynuacja w projektach, w których jestem, musiałam wielokrotnie wybierać pomiędzy mistrzostwami świata a planem. Co się dzieje? Zawsze do ostatniej chwili czekam z kupnem samolotu. Teraz mam też taką sytuację. Daję sobie szansę, dlatego wtedy te koszta wzrastają, bo w ostatniej chwili kupione bilety czy hotel to są duże koszta. Natomiast no, staram się jakoś żonglować. To jest niełatwe, to jest naprawdę akrobatyka. Jestem dobrze zorganizowana logistycznie, mam też pomoc, mam też sztab wokół siebie. No, natomiast nie jest to łatwe połączenie aktorstwa z freedivingiem na takim poziomie. Ale jakoś jeszcze się udaje.
0: ten sztab, jak rozumiem, to także to, że jest pani członkinią naszej kadry, kadry polskiej.
1: Jestem członkinią kadry, ale to nie jest ten sztab. Mm-hmm. Mój sztab prywatny, czyli mój psycholog, moja pani psycholog sportowa, moja lekarz sportowa, to nie są osoby związane z kadrą.
0: No, domyślam się, że to są ogromne koszty. Więc...
1: To są koszta, tak, niemałe.
0: To są tutaj...
1: Pomimo, że wygląda, jakbyśmy mieli mało sprzętu na sobie, to są to dość spore, kosztowny sport.
0: Pani Agato, skoro mamy tak

0: znakomitą aktorkę i tak znakomitą freediverkę, to aż prosi się, żeby nakręcić film z pani udziałem, ale niekoniecznie musi to być rola Agaty Załęckiej. Nie musi to być Agata Załęcka, tylko właśnie rola, w którą wcieli się Agata Załęcka. Były już takie pomysły, żeby nakręcić film z panią?
1: Tak, były takie pomysły.
0: I wykorzystać te umiejętności nurkowania?
1: Były takie pomysły i na pomysłach się skończyło. I parę osób ze mną rozmawiało na ten temat. Również kiedyś dostałam propozycję filmu dokumentalnego. Teraz pracujemy nad pewnym projektem. Ja myślę, że muszę sama chyba napisać scenariusz i napisać tę rolę kobiecą, bo naprawdę dużo osób to samo mówi, co pani, natomiast chyba trzeba się... Wiele osób po prostu fascynuje się morzem, ale jak nagle przychodzimy do technikaliów czy do innych spraw, to już zaczyna być to skomplikowane. Chyba się za to sama powinnam zabrać.
0: To proszę na zakończenie powiedzieć, jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z tym ekstremalnym sportem, no niebezpiecznym, nie oszukujmy się, ale naprawdę ekstremalnym.
1: Moja przygoda z freedivingiem zaczęła się 6 lat temu podczas COVID-u.
0: 6 lat temu?
1: Mhm.
0: Spodziewałam się, że usłyszę 15 lat temu, 20 lat temu, w młodości, w szkole średniej. Nie.
1: Nie, nie, nie. Oczywiście mając 8 lat już wtedy odkryłam w sobie miłość do wody, do morza i do podwodnego świata. To pamiętam, że przez wiele lat mnie to trzymało i byłam zakochana w świecie syren, w bajkowym świecie podwodnym. Natomiast freediving zaczęłam uprawiać pod koniec pierwszego roku covidowego. I tak ciągnę to do dzisiaj.
0: To są te plusy z COVID-u, z pandemii.
1: Tak jest.
0: Tak trzeba to powiedzieć. Pani Agato, teraz ucieka pani na plan? Bo tak troszeczkę panią wyrwaliśmy dzisiaj do radia.
1: Byłam dzisiaj na planie zdjęciowym, zaraz wracam. Kręciłam 3 sceny dramatyczne, straty dziecka. I za chwilę o godzinie 12 mam dzisiaj wystąpienie dla 100 osób motywacyjne, inspirujące odnośnie jak przekraczamy granice.
0: O właśnie. I to jest, drodzy państwo, idealna kobieta do tego typu, jak przekraczać te granice. A ja tylko jeszcze przy okazji powiem, że niebawem będzie można panią Agatę Załęcką zobaczyć w Idź Przodem, Bracie 2 na platformie Netflix. Pani Agato, trzymam kciuki i za ten projekt aktorsko-nurkowy, żeby się udał, i za kolejne rekordy. No ładnie to pani powiedziała, Syrena, no to no, nasza polska Syrena, tak. Nasza polska Syrena Agata Załęcka, która już 11 rekordów Polski pobiła. Jedna z najlepszych światowych freediverek, była gościem 4,5 roku. Głębokość 93 metry, ale jak państwo usłyszeli, nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Agata Załęcka, trzymamy kciuki, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich serdecznie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
16: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
17: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Teleekspresu na przykład.
18: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
16: Świetni goście, super muzyka.
19: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
18: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
20: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
16: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
21: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
18: Spróbujcie sami.
16: Folder ulubione,

0: Od poniedziałku do piątku.
1: Po 14.
0: Zapraszają
1: Marcin Wojciechowski
0: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
3: Wczoraj po południu wybrałam się na spacer i byłam zaskoczona, że jest aż tak ciepło. Drodzy Państwo, korzystajmy dziś i jutro, bo aż tak ciepło to właśnie tylko do czwartku. Dziś maks 23 stopnie, tyle będzie na południu, ale jutro cieplej jeszcze nawet do 24. A tak najkrócej, pogodnie dzisiaj prawie w całym kraju. Jakiś słaby deszcz może się tylko nad morzem zdarzyć. Temperatura od 16, 17, 18 stopni na północy do wspomnianych już wcześniej 23 na południu. W centralnym pasie na przykład Warszawa, Łódź, Poznań 21 stopni. Wiatr mocniej wieje tylko w górach. Ciśnienie już niebawem lekko w dół. W stolicy w południe 1004 hektopaskale. Teraz przenosimy się do województwa małopolskiego. Rożnów. Jest tam pan Marek Nowakowski, przewodnik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam ze słonecznego Rożnowa. Czy wiedzą państwo, że w Rożnowie czas dosłownie zapisał się w kamieniu? To tutaj spotykają się dwie niezwykłe historie – średniowiecznego zamku i renesansowej twierdzy. Zamek powstał w XIV wieku, należał do Zawiszy Czarnego, a na początku XVI wieku Rożnów przeszedł w ręce Tarnowskich. Jan Amor Tarnowski rozpoczął budowę nowoczesnej twierdzy. Jej sercem miał być baluart – pięcioboczna kamienna budowla. Baluart jest wyjątkowy. Jego forma należy do bardzo rzadkich przykładów tego typu fortyfikacji w Polsce, ale również w Europie. Obiekt można zwiedzać do dzisiaj. Na narożu widzimy rzeźby brodatego wojownika, a obok herb Leliwa. Choć budowy tej twierdzy nigdy nie dokończono, to co przetrwało do dzisiaj robi piorunujące wrażenie. W Rożnowie znajdziemy także drewniany kościół świętego Wojciecha i piękne widoki na jezioro Rożnowskie.
3: Przypominam, Rożnów to małopolskie. Niektórzy pytają, co to znaczy, że będzie chłodniej. No to powiem tak, jutro do 24, a w piątek maks 15 stopni. W niektórych miejscach w Polsce temperatura spadnie nawet o kilkanaście stopni. Zatem korzystajmy z tej ciepłej, złotej polskiej jesieni jeszcze dziś i jutro.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Niebezpieczne związki, Grzegorz Turnał i Justyna Styczkowska. Jak dawno tego nie słyszałem. Brawo dla oprawcy muzycznego.
2: Naprawdę ktoś tak napisał?
1: Pan Paweł, a później pani Maria dopisała, że też pomyślałam, że pojawiają się od pewnego czasu naprawdę piękne perełki muzyczne na antenie. Zasługa Marcina Wojciechowskiego. Brawo, brawo.
3: Bardzo dziękuję, a ja oczywiście jestem otwarty. Jeżeli państwo mają jakiś pomysł właśnie na utwór, który dawno nie zabrzmiał, ja nie muszę tego wszystkiego wiedzieć, czy my tutaj w radiu. Proszę nam to podrzucać w komentarzach, podesłać mi na adres mailowy. Może tak być, że państwo usłyszą tę piosenkę na antenie, więc czekam. A dzisiaj kontynuacja naszego tygodnia urodzinowego Agnieszki Osieckiej. W piątek skończyłaby 90 lat. W związku z tym do piątku opowiadam o jej piosenkach i o tym, jak bardzo są różnorodne i jak ważne tematy często poruszają, ukryte gdzieś za niezwykłymi porównaniami. Dzisiaj w Żółtych Płomieniach liści.
1: I jak różni wykonawcy wykonywali jej utwory.
3: I jak inaczej to brzmi, prawda? Jak na różne sposoby można to interpretować i przedstawiać zupełnie różne światy. W Żółtych Płomieniach liści znamy przede wszystkim z wykonania Łucji Prus i Skaldów, czyli z polskich Beach Boysów. Słowa Agnieszki Osieckiej, muzyka Andrzeja Zielińskiego, oryginalne wykonanie rok 1970. No i trzeba przyznać, że na pierwszym poziomie to jest jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, chyba jesiennych, zgodzisz się, Sławo?
1: Tak.
3: Jest ognisko, jest polana, odlatujące ptaki, jest rozstanie, tęsknota. Tyle, że jak to u Agnieszki Osieckiej, jesień bardzo rzadko jest tylko porą roku. No i piosenka ma drugie dno i bywa odczytywana jako jeden z najbardziej dyskretnych polskich protest songów. Rok 68, wydarzenia marca. No i ludzie zmuszeni do opuszczenia Polski w wyniku antysemickiej kampanii władz PRL-u, czyli historia niewesoła. Stąd w tekście tyle pożegnań. Ktoś odchodzi, ktoś zostaje, ktoś wraca, już zmieniony, ptaki odlatujące jesienią mogą być po prostu ptakami, ale mogą też oznaczać ludzi. Ludzi, którzy wyjeżdżają i nie wiedzą, czy kiedykolwiek wrócą do tego swojego gniazda. No i Osiecka robi coś charakterystycznego dla najlepszych swoich tekstów. Nie pisze, nie tworzy publicystyki. Nie pada słowa emigracja, marzec, Polska, Żydzi. To jest wszystko...
1: schowane.
3: Tak, i na tym właśnie polega jej fenomen. Zamiast tego jest prywatna historia, pod którą można zobaczyć przy okazji całą historię pokolenia, prawda? Taka właśnie była.
1: Bo ona też wiele osób przecież też pożegnała i zresztą też o tym wiele razy mówiła. Tak. A cenzura co? Nie zorientowała się?
3: Tego nie wiem. Mam nadzieję, że się zorientowała, że jednak bywały takie słowa i takie przekazy. No i niezwykły kontrast, bo muzyka Andrzeja Zielińskiego jest tutaj melodyjna. Powiedziałbym, że nawet niemal pogodna. W pewnym momencie Łucja i Prus i Skaldowie śpiewają to z taką lekkością, a pod spodem kryje się właśnie opowieść o rozstaniu, utracie, o świecie, z którego nagle ludzie po prostu znikają. No i dlatego myślę sobie, że po pół wieku niemal ta piosenka tak działa i można ją słuchać również jako jesienną balladę. No a przy okazji, mając te informacje, które dzisiaj w ogromnym skrócie państwu przekazałem, nieco inaczej na nią spojrzeć. W piątek Agnieszka Osiecka obchodziłaby urodziny, my będziemy obchodzić wraz z jej miłośnikami, fanami. Zapraszam.
1: Czyli możemy słuchać tak normalnie, ale możemy też posłuchać troszkę inaczej, jakie tam jest drugie dno. Jak to u Agnieszki Osieckiej?
3: Dzisiaj zdecydowałem wyemitować tę piosenkę w długiej, ale oryginalnej wersji.
1: Skaldowie, Łucja, Prus i Marcin Wojciechowski, ale śpiewać nie będzie, pojawi się
3: na szczęście jutro. Nie, szanowni państwo. Dziękuję.

0: Świeckiej przypominamy urodziny w tym tygodniu, byłyby 90. Tak tyle dzisiaj, sporo o jesieni, to drodzy Państwo, ja trochę na przekór wspomnienia lata z radiem i to takie nie byle jakie, dlatego że już na naszym stronie facebookom ukośnik jedynka mogą Państwo zobaczyć, jak wyglądają jesienne porządki moje redakcyjne. Ostatni powiew lata z radiem 2026 i uwaga, wystawione prawie wszystkie przesyłki, prawie wszystkie, które dostaliśmy od Państwa, one przechodziły przez ponad 2 miesiące, to oczywiście także i słynne kartki i obrazki, ale także i obrazy olejne, i koszule, i parasolki, i buty, i różne maskotki wydziergane. I to, drodzy Państwo, wszystko do zobaczenia na filmiku, który pojawi się już na naszym profilu, a zatem polecam Państwu. Może ktoś z Państwa rozpozna swoją pracę. No i oczywiście jeszcze raz za to wszystko bardzo, bardzo dziękujemy. No i co? I czekamy na kolejne lato z radiem, ale oczywiście w radiowej jedynce jak zwykle mnóstwo atrakcji, na przykład konkurs ABC Lalki. Pani Danuta, Czerwionka Leszczyny. Dzień dobry Pani Danusiu.
1: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj Pani napisała, ale przede wszystkim co było ukryte w naszej zagadce ABC Lalki?
1: Ukryte były łazienki królewskie, tak. A ja tam napisałam, że chciałabym być właśnie w tym miejscu i wejść do muzeum, aby zobaczyć te piękne stroje z filmowej lalki.
0: Tak, to prawda.
1: Które są tam wystawione.
0: Tak, właśnie. Jest w tej chwili wystawa strojów wystawionych właśnie z tej filmowej adaptacji lalki Bolesława Prusa. Wszystko się zgadza. Pani Danusiu, mam nadzieję, że dwie piękne porcelanowe filiżanki o wartości prawie 600 zł przydadzą się z mężem czy z kimś z rodziny do wypicia kawka.
1: Na pewno się przydadzą i się bardzo, bardzo cieszę.
0: No to my się również cieszymy. Pozdrawiamy wszystkich tam u Państwa. A ja, drodzy Państwo, z takim pięknym nawiązaniem do tej wystawy w Łazienkach Królewskich przypominam, że ten weekend dla nas, Jedrowie Jedynki, dla naszych dziennikarzy i dla Państwa będzie wyjątkowy.
2: Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Oj, zapraszamy, zapraszamy, bo dowiemy się, jak by mogły wyglądać losy potomków Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Byli potomkowie? No właśnie, kto wie. I dlatego specjalnie Teatr Polskiego Radia w tej chwili właśnie przygotowuje dla Państwa dwuczęściowe słuchowisko. To wszystko do wysłuchania właśnie u nas w sobotę i w niedzielę. A ja z kolei osobiście razem z Martyną Podolską zapraszam Państwa na Krakowskie Przedmieście, bo tam też będzie specjalne spotkanie. Będziemy mówić także o tej wystawie strojów, które właśnie są w tej chwili wystawione w Łazienkach Królewskich, a zatem polecamy się Państwu. Sława Wieńczycka za dziś już bardzo dziękuję, a jutro przywita Państwa Agnieszka Kunikowska i będzie plotkować dosłownie i w przenośni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w Jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama.
15: Ogłoszenie społeczne.
16: Stowarzyszenie Start.

0: Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A4 w pobliżu węzła Krzyżowa sytuacja bez zmian. To oznacza, że na 47 kilometrze po zdarzeniu samochodu ciężarowego z busem, wskutek którego jedna osoba została ranna, nadal całkowicie zamknięta jest jezdnia w kierunku Zgorzelca. Ten fragment można omijać starą czwórką przez węzeł Krzywa, czyli drogą krajową numer 94. S3 przy węźle Bolków między tym węzłem a węzłem Kamienna Góra Północ, nadal zamknięty tunel w pobliżu Starych Bogaczowic. To jest 344 kilometr, a doszło w tunelu do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Tunel jest zablokowany w obu kierunkach. Dla kierowców jadących S3 wprowadzono objazdy drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. S7 na obwodnicy Radomia, tu poprawiła się sytuacja między Szydłowcem i Białobrzegami. Przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w urządzenie zabezpieczające służby drogowe. Jedna osoba została ranna i w tej chwili zablokowany jest już tylko jeden pas ruchu w kierunku Warszawy na 14 kilometrze, a wcześniej droga była zablokowana całkowicie. Droga krajowa numer 46 w Śląskiem na trasie Ślęzany-Bystrzanowice w pobliżu Lgoty Błotnej. Tu zapaliła się także naczepa samochodu ciężarowego i droga zablokowana jest w kierunku Krakowa, co oznacza dla kierowców w tym miejscu, że obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
4: Zbliża się południe, a to oznacza, że już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Był program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Obrońca i oskarżyciel wygłaszają umowy końcowe w procesie Sebastiana M. Sąd zdecydować ma po nich o wyroku dla mężczyzny, który 3 lata temu na A1 pędząc 300 km na godzinę uderzył w inne auto. Jechała nim 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli. Ich samochód spłonął. Sebastianowi M. grozi najwyższy zgodnie z kodeksem drogowym wymiar kary. 8 lat, mówiła w Polskim Radiu 24 adwokat Karolina Piątkowska.
1: Jako adwokat zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam poczucie takiej sprawiedliwości społecznej, ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji, za taki wypadek, za śmierć 3 osób, jednak no, nie może spowodować tego, że ta kara będzie wyższa niż ta, która jest przewidziana przez przepisy prawa.
0: Sebastian M. po tragicznym wypadku wyjechał z Polski do Dubaju, wrócił zgodnie z procedurą ekstradycyjną. Prokuratura zabezpieczyła materiały w sprawie, a rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horne-Cieślak czeka przesłuchanie. Szczecińska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia, do których mogło dojść w związku z interwencją podjętą przez rzeczniczkę. Mówi rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Julia Szozda.
2: Kiedy pani rzecznik praw dziecka zauważyła małe dzieci, które według jej opinii były w sposób niewłaściwy zaopiekowane i wówczas po tym zdarzeniu podjęła działania, wskutek których wszczęto procedurę odebrania dzieci rodzicom.
0: 3- i 4-latek wrócili do domu na mocy natychmiastowego nakazu sądu. Rodzina z warszawskiej Białęki, wobec której interweniowała Monika Horne-Cieślak, miała założoną niebieską kartę. Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznał, że informacje związane z chorobą są niepokojące.
3: Służby specjalne i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje.
0: Dyskusję wywołała śmierć laborantki pracującej w irkuckim instytucie, w którym badano wirusa dżumy. Prezydent USA zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście wybuchła epidemia. WHO określa jednak ryzyko takiej na niskie. Jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz świadomie pojechał rozmawiać z Donaldem Trumpem o zmianach w polskim rządzie, dopuścił się zdrady stanu, ocenił Krzysztof Mulawa. Media spekulują, że podczas marcowego spotkania szefa MONU z prezydentem USA miały pojawić się sygnały, że Amerykanie chcą zmiany premiera.

0: umiera w Polsce. Zdaniem posła Konfederacji, jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz wiedział, że taki temat zostanie poruszony, to nie powinien był pojawić się na spotkaniu.
1: Jeżeli by się okazało, że tematem tej rozmowy, o której pan Kosiniak wiedziałby, było to, że ktoś chciałby nam ustawiać klocki polskie, to samo pojechanie na takie spotkanie, w ogóle uczestniczenie w dalszych dyskusjach o organizacji tego spotkania jest zdradą stanu.
0: Notatki z tej rozmowy domagają się prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
2: To są aktualności jedynki.
0: Poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Otrzymali ją Henry Kagan z Francji i Kenzo Soe z Japonii za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie i słonecznie. Termometry wskazują od 10 stopni w Kotlinie Kłodzkiej, 13 w Gdańsku i Suwałkach, 17 w Warszawie i Poznaniu, do 19 w Częstochowie i Zamościu.

0: południowej części kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. 43% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9:12.
1: W samo południe.
2: Prokuratura chce maksymalnej kary. W Piotrkowie Trybunalskim finał procesu Sebastiana M., domniemanego sprawcy tragicznego wypadku na A1.
3: Nie ma jak, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił. Dlaczego do tego doprowadził.
2: Czy koalicja w końcu dojdzie do porozumienia w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu?
4: Mam bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej, jeżeli poprawki PSL-u wejdą w życie.
2: Suche dno i pomosty stojące w trawie. Dlaczego wysycha Jezioro Solińskie?
5: To tętnił życiem. W tej chwili widzi pan, taka pogoda, ilu nas jest dwóch. Te widoki to jest przerażające.
2: Odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Za to chwilę temu wręczony został Nobel z chemii, a nasz reporter powie, co to oznacza po polsku. Prokuratura domaga się maksymalnej kary dla Sebastiana M. To 8 lat więzienia. W Piotrkowie Trybunalskim dobiega końca proces w sprawie tragicznego wypadku na A1, który wywołał dyskusję o potrzebie zmiany przepisów. 3 lata temu Sebastian M. miał rozpędzić swoje BMW na autostradzie A1 w kierunku Katowic do ponad 300 km na godzinę. To prędkość startującego samolotu pasażerskiego. Jak podaje prokuratura, rozpędzone BMW uderzyło w przepisowo jadącą Kiję, w której podróżowała 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. Kija uderzyła następnie w barierkę i spłonęła. Cała rodzina zginęła na miejscu. Śledczy twierdzą, że Sebastian M. nawet nie próbował udzielać pomocy i nie wezwał służb. Uciekł najpierw do Niemiec, a potem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dopiero po 2 latach udało się doprowadzić do jego ekstradycji. Był to pierwszy przykład tego typu współpracy między Polską a Emiratami. Łączymy się z Piotrkowem. Finał procesu śledzi dla nas Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Dagmaro, wiem, że mowom końcowym towarzyszyły ogromne emocje.
6: Faktycznie były to emocje głównie ze strony osób poszkodowanych. Były dosłownie łzy widoczne na tej sali. Również głos się łamał między innymi jednej z pokrzywdzonych, która zabrała głos. Zresztą same przemówienia prokuratora, jak i pełnomocnika poszkodowanych były bardzo emocjonalne. Tutaj tym razem wystąpił Aleksander Duda, prokurator z prokuratury okręgowej w Katowicach, który zdecydował się poprowadzić te mowy końcowe. I zacytuję kilka wyrażeń, które on zawarł w swoim przemówieniu. Sebastian M. zagrał w rosyjską ruletkę z życiem innych uczestników, gdy wjechał na A1 i jechał ponad 300 km na godzinę. Na to wskazał między innymi Aleksander Duda. Podkreślił również, że ta rodzina, która zginęła w Kijowie, do samego końca nie miała świadomości o nadchodzącej śmierci. To dał w kontekście tego, że ta prędkość, o której mówimy, to tak jakby w ciągu sekundy auto Sebastiana M. pokonało długość boiska piłkarskiego. Wskazał, że podczas całego postępowania w zasadzie nie wydarzyło się nic, co przemawiałoby za jakąkolwiek okolicznością łagodzącą wobec oskarżonego. Nie widać było po nim żalu. Również dzisiaj podczas mów końcowych jego twarz była praktycznie bez wyrazu. Wysłuchiwał tego, nie reagując na żadne słowo, które padło. Gdzie ja powiem szczerze, nawet widziałam łzy w oczach pani, która referowała całą sprawę w ramach sądu. Nawet ją tak bardzo już poruszyło to, co się działo na sali. Jeśli chodzi o to, co zażądał. Faktycznie najwyższy możliwy wymiar kary, czyli do 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto również prokuratura chce 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz zadośćuczynienia dla poszkodowanych. Łącznie mowa o kwocie ponad 2 milionów złotych. Na koniec Aleksander Duda też dodał, że na miejscu tych osób, które zginęły, przecież mógł być tak naprawdę każdy z nas. Po nim głos zabrał pełnomocnik, mecenas Łukasz Kowalski, który z kolei mocno odniósł się do tego, co zeznawali świadkowie. Czyli że Sebastian M. nie hamował, używał świateł, żeby ściągnąć inne osoby ze swojego pasa ruchu, że świadkowie sami mówili, że są świadomi, że zaraz może dojść do tragedii, że słyszeli głosy, że ci ludzie palili się żywcem w kiju. Podkreślał, że nie był to przypadkowy błąd kierowcy. Również stwierdził, że

0: Sebastian M. jego zdaniem nie czuł żalu i podtrzymał, że ten najwyższy możliwy wymiar kary, o który on również wnioskuje, to jest tylko 8, bo obecna kwalifikacja czynu po prostu nie pozwala na to, żeby wymierzyć wyższą karę. Bardzo istotny głos w tej sprawie miała Małgorzata Duda. Jest to babcia zmarłego Oliwiera, teściowa Patryka i matka Martyny. Posłuchajmy, w jaki sposób przed sądem mówiła o swoich bliskich, których straciła.
1: Martyna miała 37 lat, Patryk. Oliwier jest pełna 5, a Patryk 39 lat. Tak bardzo chcieli mieć drugie dziecko. Mogę to powiedzieć. Chcieli, żeby Oliwierek miał rodzeństwo. A to wszystko zostało im tak brutalnie odebrane w imię czyjejś bezmyślnej zabawy za kierownicą. Wysoki sądzie, nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli, dlaczego ten człowiek to zrobił. Dlaczego do tego doprowadził.
0: Ze strony obrony nie było widać żadnych emocji w kontekście tego, co mówiła prokuratura, jak i pokrzywdzona. Mecenas Katarzyna Hebda, która właśnie jest obrończynią Sebastiana M., domaga się uniewinnienia swojego klienta i domaga się też ponownego przejrzenia dowodów, bo jej zdaniem to nie było tak, że Sebastian M. uderzył w prawidłowo jadącą kiję, tylko to kija zajechała drogę Sebastianowi M. i przez to doszło do wypadku. Również na sam koniec głos zabrał sam zainteresowany, czyli Sebastian M., który po raz pierwszy tak naprawdę na tej sali zwrócił się do bliskich i powiedział słowo przepraszam. To słowo, na które tak wiele osób tutaj czekało, ale też z drugiej strony powiedział, że media kreują go nie na tego człowieka, którym naprawdę jest. Czyli de facto troszeczkę odsuwał od siebie winę.
2: Dagmaro, zapytam cię jeszcze krótko na koniec o kluczowy argument obrony, czyli że kija zjechała na inny pas. To było omawiane na finiszu tego procesu, bo obrona przedstawiła tutaj nowe analizy, które dementują tę wersję.
0: Owszem, odnosisz się tutaj do prywatnej ekspertyzy, którą posiada obrona i ona faktycznie stoi w sprzeczności z ustaleniami biegłych. Przy czym było to głównie przedmiotem ostatniego posiedzenia sądu, które odbyło się jeszcze we wrześniu, podczas którego biegli w zasadzie obalali wszystkie argumenty, które padały w tej ekspertyzie i też zarzucali jej to, że powstała w sposób nieprawidłowy. Między innymi ta ekspertyza w momencie, w którym powstawała, to wzięto tam pod uwagę choćby złą szerokość opon. Tam było znacznie więcej tych zastrzeżeń, które jednak są bardzo specjalistyczne. Ale z drugiej strony, zdaniem mecenas Katarzyny Hebdy, zostało to w sposób nieodpowiedni potraktowane przez sąd i nie jest to sprawa do końca wyjaśniona. Dlatego ona dalej stoi przy swoim stanowisku, że ekspertyza jest prawidłowa i sąd powinien na nią zwrócić na nią większą uwagę podczas ogłaszania wyroku.
2: Dagmara Kędzior z Piotrkowa Trybunalskiego. Tam mowy końcowe w głośnym procesie Sebastiana M. W najbliższym czasie możemy spodziewać się wyroku. Oczywiście będziemy w Jedynce do tej sprawy wracali. Wrócimy też do dyskusji na temat możliwej zmiany przepisów.
3: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączona jest mecenas Magdalena Krawczak, adwokatka, ekspertka Business Central Club. Dzień dobry, pani mecenas.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: I na początek zapytam o ten maksymalny możliwy wyrok. 8 lat więzienia, tego domaga się prokuratura i w zasadzie natychmiast nasi słuchacze pytają, czy to w telefonach, czy w komentarzach, dlaczego tak mało, skoro doszło do śmierci trzyosobowej rodziny.
4: Dlatego tak mało, że w dacie popełnienia czynu, czyli to był, z tego co ja pamiętam, wrzesień 2023 roku, przepisy, które na tamten czas obowiązywały, nie pozwoliły przypisać innego przestępstwa, aniżeli przestępstwo z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, a ten czyn jest zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. Dopiero w styczniu tego roku, 2026 roku, ustawodawca wprowadził w życie kolejne przepisy, które pozwalałyby na dzień dzisiejszy zaostrzać tą karę. Natomiast na datę czynu te przepisy nie obowiązywały, a zatem zgodnie z zasadą wynikającą z artykułu 4 kodeksu karnego stosujemy przepisy względniejsze dla sprawcy. A zatem te przepisy, które obowiązywały w dacie popełnienia czynu w tym wypadku.
2: Te przepisy zostały zmienione po dwóch głośnych wypadkach. Jeden to było właśnie to zdarzenie na autostradzie A1, a drugie to była trasa Łazienkowska i 15 września 2024 roku. Wtedy również samochód łamiący wszelkie możliwe przepisy uderzył w inny pojazd, którym podróżowała rodzina. Pani reprezentowała rodzinę poszkodowanych wtedy, w tamtym procesie.

0: Czy te przepisy po tych zdarzeniach zostały w wystarczającym stopniu zmienione? Czy rzeczywiście naprawiliśmy błędy, chociaż częściowo?
1: Moim zdaniem na chwilę obecną, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na polskich drogach, czy biorąc nawet pod uwagę zdarzenie z ostatnich dni w Nowym Sączu, niestety, ale nie. I ja w dalszym ciągu będę stała na stanowisku, że Polski Kodeks Karny powinien przewidywać przestępstwo tak zwanej zbrodni drogowej, czego na dzień dzisiejszy nie mamy.
0: Co powinno się w takim razie jeszcze zmienić? Wspomniała pani o tym zdarzeniu w Nowym Sączu. Tam 21-letni kierowca Volkswagena ścigał się ulicami, rozpędził samochód do 120 km na godzinę przy ograniczeniu do 60 i potrącił śmiertelnie pieszego. Czyli znów mamy przykład takiego rażącego łamania przepisów, które skutkowało śmiercią.
1: Ja powiem w ten sposób. Osoba, która decyduje się na rozpędzenie pojazdu, który prowadzi do takiej prędkości, musi liczyć się z tym, że może wydarzyć się na drodze coś, czego się nie spodziewa. Tak jak tu mamy do czynienia z sytuacją z Nowego Sącza, że na przejściu dla pieszych będzie pieszy, który ma prawo przez to przejście przejść. Co więcej, kierowca powinien mu ustąpić tego pierwszeństwa. Tak samo sytuacja, jeżeli chodzi o wypadek na trasie Łazienkowskiej. Kierowca, który decyduje się rozpędzić samochód do takiej prędkości, do jakiej był rozpędzony Arteon, który jest pod wpływem alkoholu, który w trakcie jazdy używa telefonu, musi liczyć się z tym, że mogą wystąpić negatywne konsekwencje tej brawurowej jazdy. Tu niestety w jednym i w drugim przypadku była śmierć człowieka. Więc jeżeli ktoś decyduje się na taką jazdę i na taki sposób i styl jazdy, musi liczyć się z tym, że może doprowadzić do śmierci. Jeżeli liczy się z tym, a powinien to przewidzieć, powinien ponosić odpowiedzialność za spowodowanie zbrodni drogowej.
0: W obu tych przypadkach, w wypadkach, o których mówiliśmy, na autostradzie A1 i na trasie Łazienkowskiej, w tych rozpędzonych samochodach, tam w tych samochodach, w których kierowca łamał wszelkie możliwe przepisy, byli współpasażerowie, którzy siedzieli obok. I teraz pytanie, czy może powinny też zostać zaostrzone przepisy, zaostrzone kary dla osób, które w takiej sytuacji nie reagują, nie namawiają do tego kierowcy, żeby po prostu zwolnił, zatrzymał się?
1: Oczywiście, że tak. Natomiast będzie tutaj problematyczna kwestia przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie, bo jak pasażer miałby zareagować, jeżeli chodzi o spowodowanie, aby kierowca zaprzestał tak brawurowej jazdy? Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że w momencie, w którym taki pasażer pojazdu rozpędzonego do takiej prędkości próbuje cokolwiek zrobić, nie wiem, złapać za kierownicę, cokolwiek, to może to przynieść jeszcze bardziej negatywne konsekwencje.
0: Wysłuchała pani tych mów końcowych, słyszeliśmy relacje Dagmary Kędzior, tych ogromnych emocji, które pojawiły się. I tego pytania, które zadaje rodzina, to znaczy jak do tego codziennie zadają sobie to pytanie, jak mogło do tego dojść, jak osoba mogła tak rażąco złamać przepisy, tak poruszać się po autostradzie, na której są inni użytkownicy, jadąc ponad 300 km na godzinę. To jest poczucie bezkarności? To jest poczucie, że prawdopodobnie i tak mnie nikt nie zatrzyma, prawdopodobnie i tak mi to ujdzie płazem?
1: Ja myślę, że to jest przekonanie, że przecież nic się nie wydarzy. To najczęściej w mojej ocenie gubi kierowców. Nie tylko kierowców, którzy decydują się na przekraczanie prędkości, ale również kierowców, którzy decydują się, aby wsiąść za kierownicę, będąc pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. Oni w mojej ocenie zakładają, że przecież się uda, nic się nie stanie.
0: Czy widzi pani szansę na to, że jeszcze na przykład w tej kadencji dojdzie do dalszej zmiany przepisów, że pod wpływem tych mów końcowych, na przykład tego procesu, tego wyroku, coś jeszcze się zmieni?
1: Wiem, że takie zmiany są projektowane. Liczę na to, że te zmiany nastąpią i to przestępstwo zbrodni drogowej zostanie wprowadzone do Polskiego Kodeksu Karnego. Mam nadzieję, że przyniesie to skutek, że wiem, że to jest tylko moje marzenie, ale że nikt więcej w takiej sytuacji jak te, o których rozmawiamy, nie straci już życia na polskich drogach.
0: Mecenas Magdalena Krawczak, adwokatka, ekspertka Business Central Club. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: Tymczasem otrzymujemy informacje, bardzo niepokojące informacje z Ostrołęki, informacje z ostatniej chwili. Policja informuje, że 7 albo nawet 8 osób zostało rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę, ucznia tej placówki. Takie informacje przekazała Polskiemu Radiu podinspektor Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Posłuchajmy jej wypowiedzi.
1: Tuż po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
0: Policja nie udziela na razie szczegółowych informacji o stanie zdrowia rannych. Wiemy, że domniemany sprawca jest 19-latkiem i prawdopodobnie był uczniem tej placówki. Do tej sprawy będziemy wracali. Nasi reporterzy zbierają najnowsze wszystkie doniesienia i będziemy przekazywali, gdy tylko nowe jakieś informacje się pojawią. Na razie zmieniamy jednak temat. Alkohol niezmiennie dzieli koalicję. Od miesięcy posłowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przepisów ograniczających sprzedaż i promocję alkoholu. W poniedziałek Robert Biedroń z Lewicy poinformował w Jedynce, że udało się w tej sprawie dobić targu z PSL-em, ale dziś losy ustawy znów wydają się niepewne. Michał Makowski jest w Sejmie i śledzi dla nas tę sprawę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co się stało? Jeszcze kilka dni temu Lewica, PSL i Polska 2050 mówiły, że sprawa jest dogadana.
2: No tak było, ale po drodze z przedwczoraj do dziś coś musiało się wydarzyć, bowiem PSL miał składać poprawki do ustawy dotyczące branży winiarskiej, ale miał je składać dopiero w Senacie po przegłosowaniu całej ustawy. Chodzi między innymi o to, żeby można było prowadzić degustację win na rozmaitych wydarzeniach, a także ustawiać stoiska promocyjne lokalnych producentów podczas festynów, dożynek, plenerowych imprez. Teraz szef Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krzysztof Paszyk, domaga się przyjęcia poprawek do ustawy już w Sejmie i od tego uzależnia przyjęcie całego projektu.
3: Tak, poprawki są naszym zdaniem bardzo dobrze przemyślane i nie ma ubocznych efektów bardzo negatywnych. Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej, bo nie ona odpowiada za wzrost spożycia alkoholu w Polsce.
2: Posłanka Lewicy Joanna Wicha odpowiada, że wystawienie butelek z winem na festiwalu będzie zgodne z prawem, nawet gdy ustawa wejdzie w życie w niezmienionej wersji. Jednak na degustację alkoholi na imprezach otwartych, takich na które można przyjść bez biletu, Lewica zgodzić się nie chce i nie może.
4: Winiarze chcieliby do naszej ustawy wrzucić zapis, który będzie im w majestacie prawa zezwalał na takie spożywanie alkoholu. Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych itd.
2: Przypomnijmy, że ustawa wprowadza całkowity zakaz sprzedaży, reklamy alkoholu, również piwa, zakaz promocji celowych typu 12 plus 12, a także wprowadza nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Te zapisy nie budzą wątpliwości w koalicji rządzącej, natomiast regulacje dotyczące winiarstwa mogą okazać się dla tej ustawy zatrutym kielichem.
0: To co teraz może się wydarzyć? Jakie są możliwe scenariusze?
2: Problem z poprawkami PSL-u polega na tym, że zapisy wymagają stosownej notyfikacji przez Unię Europejską, czyli sprawdzenia zgodności z unijnym prawem. I ta notyfikacja będzie trwała co najmniej do 7 stycznia, a w toku konsultacji, wymiany dokumentów i tak dalej może się przedłużyć o kolejne miesiące. Takiego wariantu obawia się posłanka Polski 2050 Violetta Tomczak.
5: Nie waham się powiedzieć, że nie tylko opóźniamy, ale mamy bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej, jeżeli poprawki PSL-u wejdą w życie. Od 1 stycznia nie będziemy mieli ograniczenia w nocnej sprzedaży alkoholu, nie będziemy mieli całkowitego zakazu reklamy.
2: Z drugiej strony, jeśli Polskie Stronnictwo Ludowe nie poprze całego projektu, to rządowa układanka może się posypać w tej sprawie. Nie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przekonani do odgórnego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Twierdzili, że dalej powinny to regulować samorządy na własnym podwórku. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość wcześniej poparło projekt, ale pod warunkiem, że później ustawa doczeka się nowelizacji. Na przykład zakazu sprzedaży małpek, a

0: więc alkoholi w małych opakowaniach. Jednak niedawno rozmawiałem z byłym ministrem rolnictwa w rządzie PiS-u, Robertem Telusem, który powiedział mi, że zamierza poprzeć ograniczenie w sprzedaży, w reklamie alkoholu, a podczas głosowania nad ustawą nie powinno być partyjnej dyscypliny.
1: Michał Makowski z Sejmu, bardzo dziękuję i w parlamencie przy ulicy Wiejskiej jeszcze pozostajemy, bo sporów jest więcej.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Na przykład jest polityczna burza po zatrzymaniach 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie tak zwanego cudu paliwowego na finiszu kampanii wyborczej w 2023 roku. Orlen wtedy nagle ustanowił cenę paliwa w wysokości 5,99 za litr. Prokuratura uważa, że cena była oderwana od rzeczywistości i doprowadziło to do braków na stacjach, do czego władze Orlenu wtedy przyznać się nie chciały. Zamiast tego na wielu stacjach pojawiły się kartki z napisem "awaria dystrybutora". Śledczy są przekonani, że to było zagranie pod kampanię wyborczą. Ówczesne władze Orlenu i politycy dzisiejszej opozycji uważają, że to akt politycznej zemsty. Sylwia Białek obserwuje tę sprawę dla nas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jakie argumenty usłyszałaś przy ulicy Wiejskiej?
3: Rzeczywiście, politycy koalicji rządzącej nie mają wątpliwości. Jak mówią, był to ruch czysto polityczny w kampanii wyborczej. Zresztą tuż przed samymi wyborami w 2023 roku minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że był to ruch, który przyniósł ogromne straty Orlenowi. Interes firmy został po prostu podporządkowany interesowi politycznemu. Minister Siemoniak podkreślał, że było to kompromitujące dla tamtego ówczesnego kierownictwa i dobrze, że prokuratura się tym zajęła. Wśród zatrzymanych są były członek zarządu pełniący tę funkcję w latach 2018-2024, dyrektor wykonawczy, dwóch dyrektorów biur oraz kierownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że w sytuacji, jaką mieliśmy właściwie od sierpnia 2023 roku, dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określone efekt w postaci niższej ceny w dystrybutorach. Minister mówił zresztą, że spółka taka jak Orlen ma określone procedury, które muszą być dochowane, żeby doszło do zgodnego z prawem obniżenia cen. W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentne powiązania z okresem przedwyborczym, bezprawną manipulacją cenami paliw, z nieuwzględnieniem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki. Tak mówił szef resortu sprawiedliwości.
1: To krótko jeszcze na koniec, co mówi opozycja, czy staje w obronie Daniela Obajtka?
3: Oczywiście opozycja twierdzi, że zatrzymania związane ze śledztwem dotyczącym cen paliw mają po prostu podłoże polityczne, tak mówił między innymi Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości, a były prezes Orlenu Daniel Obajtek sprawę w ogóle nazwał skandalem. Zatrzymuje się menedżerów, byłych menedżerów obecnych Orlenu za to, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. To jest zarzut, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. Proszę państwa, to jest skandal nad skandalem, tak mówił Daniel Obajtek i podkreślał, że jeżeli ta zorganizowana banda, tu cytat, której się nic w Polsce nie udaje gospodarczo, chce mnie za to wsadzić do więzienia, to drodzy panowie, ja pójdę do tego więzienia, pokażę wam, jak się idzie do więzienia, ale nie pozwolę sobie dręczyć moich ludzi. Tak mówił były prezes Orlenu.
1: A to mówiła Sylwia Białek, cytowała. Bardzo dziękuję za
3: cytowała.
1: Relację.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henri Kagan z Francji i Kenzo Sohai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia kilka chwil temu za, i tu cytuję, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. I to teraz trzeba będzie przetłumaczyć na polski i tego trudnego zadania podejmie się dla nas Krzysztof Polasik, który jest przed budynkiem UW w Warszawie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: To w takim razie, co to znaczy i w jaki sposób być może na tym będziemy mogli skorzystać?
4: To trzeba powiedzieć o chiralności. To jest podstawa chemii, tak mówią naukowcy. Chodzi o to, jak różnią się od siebie cząsteczki chemiczne, które mają taki sam skład i wyglądają niemal identycznie. Mimo tego niektóre można określić tak w prosty sposób, jako praworęczne i leworęczne. I to jest kolejna nagroda związana z tym zjawiskiem. Tym razem te badania pokazały, dlaczego te cząsteczki ze sobą współgrają, ale także dlaczego żywe organizmy, tak jak ludzie, mają tylko jedną z form tych cząsteczek, co może pomóc też w przyszłości w wyjaśnianiu, w jaki sposób powstało życie na Ziemi, tłumaczy profesor Jacek Jemielity.
5: Nasz organizm składa się z wielu, wielu chiralnych cząsteczek. No to jest zaskakujące, jak to się stało, że ta struktura tych

0: klocków, z których zbudowane są nasze makrocząsteczki odpowiedzialne za funkcję naszego organizmu i za również za materiał genetyczny. Dlaczego te klocki zawsze są takie same?
1: To odkrycie ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o produkcję leków, ponieważ ta leworęczność i praworęczność konkretnych cząsteczek, a co za tym idzie substancji, także wpływa na to, w jaki sposób organizm zareaguje na konkretny lek. Poza tym, dzięki wynikom badań obu noblistów, chemikom łatwiej będzie prowadzić własne badania i osiągać reakcje chemiczne, wyjaśnia profesor Maria Górna.
2: W przypadku, gdzie w mieszaninie właśnie tutaj możemy powiedzieć tej lewej i prawej skrętności cząsteczek, zajdzie chociaż drobna nierównowaga. Może być to rzecz losowa, a może właśnie chemik może wprowadzić troszeczkę więcej substancji katalizującej o pewnej skrętności. To nagle właśnie ta reakcja zostanie przeprowadzona w sposób taki lawinowy. Nie trzeba startować z absolutnie czystej postaci jakby tego związku katalizującego.
1: Czyli podsumowując, mamy prostsze badania, zmiany, jeśli chodzi o produkcję leków i dwie cząsteczki, w zasadzie jedna cząsteczka, ale w wersji leworęcznej i praworęcznej, a jak pokazali nobliści, w organizmach żywych te cząsteczki, na przykład aminokwasy, występują tylko w jednej formie. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Osoai swoje badania prowadzili od dawna i długo byli wymieniani jako kandydaci do Nobla z chemii, chociaż w tym roku akurat nie wskazywano ich wśród faworytów. Teraz podzielą się między sobą nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli niecałych 5 milionów złotych.
3: Krzysztof Polasik, bardzo dziękuję. A w studiu pojawił się już Michał Strzałkowski w wersji praworęcznej czy leworęcznej?
4: Ja jestem praworęczny.
3: Czyli w wersji praworęcznej.
5: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Czas na informacje z zagranicy. Dziś przypada trzecia rocznica ataku Hamasu na Izrael, co zapoczątkowało całe domino wojen na Bliskim Wschodzie. Tymczasem w Izraelu trwa kampania wyborcza i za kilka tygodni ważyć się będą losy premiera Benjamina Netanyahu. Zacznijmy od tego wątku rocznicy. Jak tam na miejscu obywatele Izraela nadal przeżywają ten dzień, te rocznice?
4: Oj, przeżywają. Przypomnijmy, że ponad 1200 osób zostało tego dnia zabitych przez bojowników Hamasu. Około 6000 bojowników przekroczyło granicę Strefy Gazy z Izraelem właściwie na całej jej długości. Zaatakowano kilkadziesiąt miejsc, kibuców, małych miasteczek, kilka większych miejscowości, no i taki odbywający się na pustyni Negev festiwal muzyki młodzieżowej. 1200 osób zginęło, w większości cywilów. Ponad 250 osób zostało uprowadzonych do Hamasu. Wielu z tych zakładników już żywych nie wróciło do Izraela. Reszcie się to udało. Jedna z takich byłych zakładniczek, Emily Damari, 3 lata już próbuje wrócić do normalnego życia. Wierzę, że tylko żyjąc normalnie jestem w stanie utrzymać mój umysł w dniu dzisiejszym, a nie w traumie wydarzeń sprzed 3 lat. Staram się odbudowywać nie tylko swoje życie, ale w ogóle wszystko dookoła. Tylko to sprawia, że jestem tą samą Emily, co przed atakiem Hamasu. Choć wciąż jest we mnie ta mała rysa. Natomiast ci ludzie otrzymują wszelką pomoc. Izrael się opiekuje tymi byłymi zakładnikami. Rzeczywiście wiele też wydano pieniędzy na to, żeby tymi wszystkimi osobami, które cierpiały, się zająć, ale jeszcze więcej pieniędzy poszło na odwet, na atak na Strefę Gazy, bo to nastąpiło kilka dni później, 3 lata temu. Od niemal roku trwa rozejm, ale wciąż co jakiś czas dochodzi do bombardowań i uderzeń. Wiele osób jest też wciąż przesiedlonych. Ponad 74 tysiące według źródeł palestyńskich cywilów w Strefie Gazy zginęło. Przesiedlony z Beit Hanun palestyńczyk Shehada Hamad tak o tym wszystkim mówi. Te 3 lata to było piekło, może i coś gorszego. Każdy dzień jest jak milion lat. To nie były więc 3 lata, ale 300 milionów lat. Całe nasze życie zostały zniszczone. My zostaliśmy zniszczeni. Nasze dzieci przestały chodzić do szkoły, przestały się uczyć. Nasze domy zburzono, nasze dzieci zabijano, nasze kobiety owdowiały. Dzieci zostały osierocone. Nie ma już dla nas życia na świecie. Nie mamy nic. No i całe domino wojen, potem wojna między Izraelem a Hezbollahem w Libanie, wojna amerykańsko-izraelska z Iranem, to też jest tego skutek, odmrożenie wojny w Jemenie, cały Bliski Wschód prawie zapłonął.
3: W takich dniach polityka nie robi sobie przerwy, kampania wyborcza często nie robi sobie przerwy, no i trwanie tej kampanii bardzo mocno też dzisiaj czuć.
4: No tak, w Izraelu za 3 tygodnie będą wybory parlamentarne. Benjamin Netanyahu walczy o polityczne utrzymanie się. No a wciąż są pytania o to, jak to się stało, że Izrael tak został zaskoczony, że to było najwięcej zabitych jednego dnia Izraelczyków od końca Żydów, od końca II wojny światowej. No a jeszcze w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o tym, że Benjamin Netanyahu i z jego otoczenia zlekceważyli różne raporty, jakie przesyłały wywiady innych krajów, także arabskich, ostrzegając przed tym, co szykuje Hamas. No i w wielkich kłopotach jest

0: No, premier Izraela, no ale 3 tygodnie kampanii jeszcze przed nim.
1: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. W naszym studiu jest Błażej Brośniewski z redakcji gospodarczej. Dzień dobry. I w gospodarce wracamy do Sejmu, bo tam debata o zmianach podatkowych. No i kto na tym może skorzystać?
2: No, według deklaracji na tych zmianach, nad którymi obecnie pracuje Sejm, w sumie ma skorzystać około 3,5 miliona osób. To są ci podatnicy, którzy obecnie wpadają w 32-procentowy próg. Obecnie ten wyższy podatek płaci się po przekroczeniu kwoty 120 tysięcy złotych brutto. Od nowego roku ma być on podniesiony do 130 tysięcy. Dodatkowo pojawi się też nowy próg PIT w wysokości 23% dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. No i dopiero po przekroczeniu tej ostatniej kwoty pojawi się stawka 32%. A o tym, kto konkretnie zyska na tych rozwiązaniach, mówi doradczyni podatkowa Sabina Tyszko.
3: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
2: A według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na takie korzyści będzie mogła liczyć grupa 10% najlepiej opłacanych pracowników w Polsce. Pozostali zyskają mniej i tak na przykład przy miesięcznych zarobkach w wysokości 12 tysięcy złotych brutto będzie to nieco ponad 250 zł w skali roku, a przy 13 tysiącach ten zysk czy też oszczędność na podatkach wyniesie 2136 zł rocznie.
1: Każdy kierowca prawdopodobnie w swoim życiu kiedyś spędził kilka godzin rejestrując samochód albo czekając na rejestrację i ta era ma się już zakończyć.
2: I to za niespełna 3 miesiące, mówiąc precyzyjniej 18 stycznia. Od tego dnia posiadacze aplikacji mObywatel będą mogli zarejestrować samochód bez wychodzenia z domu. Testy tego rozwiązania rozpoczną się już w listopadzie, a cały proces ma być prosty, szybki, no i będzie można go przejść w kilku krokach bezpośrednio za pośrednictwem telefonu. Dotyczy to także na przykład kwestii załączania zdjęć lub skanów niezbędnych dokumentów czy płatności. Po dopełnieniu wszystkich formalności urząd wyśle decyzję o rejestracji i pozwoleniu czasowym na skrzynkę do e-doręczeń. Stąd też przed rozpoczęciem procesu rejestracji auta będzie sobie trzeba taką skrzynkę do e-doręczeń założyć, co także można zrobić przez mObywatela, zaś sam dowód i tablice rejestracyjne zostaną do nas wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.
1: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję. Mamy nowe informacje z Ostrołęki. Przypomnę, 19-latek został zatrzymany po tym, jak zaatakował nożem w swoich nauczycieli i uczniów w zespole szkół zawodowych numer 4. Co najmniej 7 osób jest rannych i trafiło do szpitala. Agresor, tak jak powiedziałem, jest w rękach policji. Budynek szkoły ewakuowano. Równocześnie prezydent miasta wydał dyspozycję, żeby we wszystkich pozostałych szkołach nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Każdy, kto chce, otrzyma wsparcie psychologiczne, przekazały władze miasta. W programie W Samo Południe czas na nasz cykl Sprawdzam To. Przemysław Lis sprawdził wypowiedź do zweryfikowania.
4: Sprawdzam to.
5: Fałszywe inwestycje to jedna z bardzo popularnych metod na oszustwo w sieci. Oszuści kuszą nas szybkim zarobkiem i to bez ryzyka. Tego typu oferty często wykorzystują także wizerunki znanych osób, które mają wzbudzić nasze zaufanie. Do tego pojawiają się fałszywe reklamy, artykuły oraz opinie, a także presja czasu.
6: Jak wygląda taki schemat? Na początku możemy zostać poproszeni o wypełnienie formularza i wpłatę niewielkiej kwoty. Co ważne, w niektórych przypadkach oszuści pozwalają ofierze nawet wypłacić część rzekomo zarobionych pieniędzy. To ma uwiarygodnić inwestycje i zachęcić do dokonywania coraz większych wpłat.
5: Mówi ekspertka z zespołu NASK, Kamila Szenejko-Granda.
6: Jest też drugi scenariusz. Kontaktuje się z nami osoba podająca się za doradcę inwestycyjnego. Rozmawia z nami, buduje zaufanie, a następnie przekonuje do zainstalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do komputera, a w konsekwencji do przekazania dostępu do naszego banku i oszczędności.
5: Jak zatem uchronić się przed tego typu oszustwem? Przede wszystkim nie działajmy pod presją czasu.
6: Jeśli ktoś mówi nam, że właśnie tracimy okazję życia, to właśnie wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. W

0: W pierwszej kolejności warto sprawdzić podmiot na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. I bardzo ważna rzecz, jeśli jakakolwiek osoba prosi nas o zainstalowanie programu, który umożliwi jej zdalny dostęp do naszego komputera, zdecydowanie odmawiamy.
1: Pamiętajmy, że podejrzaną reklamę, stronę internetową czy wiadomość możemy zgłosić do CERT Polska na stronie incident.cert.pl. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Suche dno zamiast tafli wody i pomosty stojące na trawie. Jezioro Solińskie boryka się ze skutkami potężnej suszy hydrologicznej, a poziom wody w bieszczadzkim zbiorniku od kilku miesięcy doskwiera również właścicielom kei. Czy bieszczadzkie morze wysycha i dlaczego z zalewu ubywa więcej wody niż do niej dopływa? O tym w materiale Piotra Olechniewicza z Polskiego Radia Rzeszów.
4: Tam, gdzie ci państwo siedzą, to po zalaniu zbiornika było 11 metrów głębokości. Teraz przy średnim poziomie wody jest 2-2,5. Tyle jest zamulone.
5: Zamiast żagli i błękitnej toni, krajobraz przypominający pustynię. W Chrewcie, nieopodal miejsca, gdzie swój bieg w Solinie kończy Potok Czarny, przystań żeglarska zamieniła się w pałacie wysychającej ziemi. Gdzieniegdzie widać porzucone łódki czy rowerki wodne, między którymi przechadzają się zdumieni spacerowicze. Stanisław Dorosz, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Żeglarskiego Saling, nie kryje przygnębienia.
6: Tam to jest Zatoka tego Czarnego, gdzie wpływa Potok Czarny. To myśmy tam regaty robili. To jeszcze, wie pan, ile jeszcze do spływania tam jest? W tamtym roku jeszcze te łozy wycinali wędkarze, żeby to jakoś ożywić, nie? Kaja była, łódek stało na zatoce, nie? Bo to ludzie tak trzymają, nie? To tętni urzeciem. W tej chwili widzi pan, taka pogoda, ilu nas jest dwóch. Te widoki to jest przerażające. No wie pan, no, te gołe brzegi, to było to wszystko powłażone jakieś, nie, nieporozumienie.
5: Rachunek jest prosty. Więcej wody z Soliny wypływa, niż do niej napływa. Choć widok jest przygnębiający, zarządcy zapory uspokajają. Solina nie wysycha, bo w sensie hydrologicznym wcale nie jest jeziorem. Wyjaśnia Piotr Walko, dyrektor zespołu elektrowni wodnych Solina Myczkowce.
7: To, co dzieje się w tej chwili na Solinie, jest to efekt bardzo potężnej niżówki hydrologicznej. Od pół roku nie zaobserwowaliśmy większych dopływów do zbiornika. Niestety nasza rola w tym momencie to jest alimentacja sanu w taki sposób, żeby nie zabrakło wody dla mieszkańców w dolnym biegu i żeby utrzymać życie biologiczne w dolnym biegu sanu. Dopływ do zbiornika wynosi obecnie około 1 metra sześciennego na sekundę, a potrzeby są takie, że ze zbiornika zrzucamy 7,5 metra sześciennego.
5: Zrzut wody z Soliny jest konieczny, by woda płynęła w kranach mieszkańców Sanoka, Dynowa czy Przemyśla. Tu należy wspomnieć, że już teraz do niektórych miejscowości na Podkarpaciu niezabezpieczonych retencją Soliny woda dowożona jest beczkowozami. Natomiast w hierarchii zadań solińskiej zapory turystyka nie jest priorytetem.
7: Gdyby nie ten zbiornik, to w sanie płynąłby metr sześcienny i san byłby rzeką, z której nie można byłoby pobierać wody, bo tej wody po prostu by nie było.
5: Niski stan wód to problem nie tylko Bieszczad, ale całego regionu. Na długotrwały deficyt opadów zwraca uwagę Katarzyna Tokarz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
8: Obniżający się poziom wody w Jeziorze Solińskim jest efektem długotrwałej suszy, którą od kilku lat możemy zaobserwować na terenie całego kraju. Przykładowo na terenie administrowanym przez RZGW w Rzeszowie ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej obowiązują m.in. dla zlewni Sanu, Wisłoka, Wisłoki, Strwiąża oraz Łęgu. Obniżony poziom wody odsłonił rozległe strefy przybrzeżne i prawdopodobnie to właśnie te tereny w pierwszej kolejności mogłyby być potencjalnym obszarem prowadzenia prac odmuleniowych.
5: Dopóki w górnym biegu Sanu, Solinki czy Czarnego nie pojawią się wielodniowe rzęsiste deszcze, odsłonięte dno Soliny pozostanie symbolem postępującej suszy i nietypową atrakcją turystyczną.
3: A sprawą zajął się dla nas Piotr Olechniewicz z Polskiego Radia Rzeszów. W programie Czas na Sport. Tomasz Kowalczyk jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
3: I mamy dobre informacje z Pekinu.
9: Tak jest. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju, który odbywa się właśnie w stolicy Chin. W 1/8 finału Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowić 6-1, 6-3. Rywalizację i pewny awans reprezentantki naszego kraju ocenia Dawid Celt, komentator, ekspert i kapitan reprezentacji Polski w Fed Cupie.
10: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0, no Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu, ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała, która cały czas szukała, która stawiała opór, biegała, przebijała sporo piłek na stronę Igi i to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz, Iga po prostu grała świetnie. W drugim

0: Troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Iggy. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po kolei. Ten set już był inny, miał inny przebieg, miał inną temperaturę, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała, troszkę się uspokoiła, podniosła poziom gry i finalnie udało jej się to spotkanie w 2 setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
1: Następną rywalką Igi Świątek będzie Belgijka Elis Mertens, która wygrała dziś z Coco Gauff w 2 setach. Maja Chwalińska pożegnała się z rywalizacją deblową w Pekinie. Kamil Majchrzak mierzył się z kolei z Niemcem Janikiem Hanfmanem w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju i przegrał, ale po bardzo zaciętej rywalizacji 7-6, 6-7, 6-7. Leo Messi w nocy rozegrał ostatni mecz w narodowych barwach Argentyny. Legendarny piłkarz wystąpił w towarzyskim meczu w Buenos Aires, w którym jego drużyna pokonała Benin 3-0. Messi strzelił z karnego swojego 126. gola w narodowych barwach. Organizatorzy stworzyli wspaniałe widowisko okraszone pokazem sztucznych ogni, a jego bohater wyszedł na boisko w asyście swoich 3 synów. Robert Lewandowski tymczasem wrócił do gry w Major League Soccer i zaliczył asystę. Chicago Fire wygrało z Vancouver Whitecaps 3-1.
2: Wynik spotkania został ustalony w 88 minucie, kiedy to Robert Lewandowski, który sam był w dogodnej sytuacji, obsłużył kolegę zespołu Marina Hale-Salasi, a ten zdobył bramkę na 3-1. Przy tej akcji amerykańscy komentatorzy nazwali polskiego piłkarza wspaniałym, a tutejsze media podkreślają, że Polak nie zachował się samolubnie, dostrzegając lepiej ustawionego kolegę zespołu.
3: Lewandowski! Robert Lewandowski! So unselfish! 3-1!
2: Robert Lewandowski ma na koncie 6 bramek i 3 asysty w swoich pierwszych 12 występach w MLS. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
1: A tymczasem zespół Lewandowskiego Chicago Fire awansował na 4. miejsce. Na wschodzie prowadzi dzisiejszy rywal Vancouver Whitecaps.
4: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Napływają do nas nowe informacje z Ostrołęki. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski potwierdził, że w zespole szkół zawodowych numer 4 doszło do poważnego zdarzenia z użyciem noża, ostrego narzędzia i poszkodowanych zostało kilka osób. Wcześniej lokalne media przekazały, że sprawcą jest 19-letni uczeń tej szkoły. Poszkodowanych ma być 7 osób. Jak piszą władze miasta, sytuacja jest już opanowana. Służby wyjaśniają okoliczności. Szkoła została zamknięta. W pozostałych placówkach wprowadzono zakaz wpuszczania osób postronnych. Miasto zapowiada również pomoc psychologiczną dla uczniów i innych osób dotkniętych zdarzeniem, a prezydent apeluje o spokój i nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji. Do tego tematu oczywiście będziemy w Jedynce wracali, również w aktualnościach Jedynki o 13. W programie W Samo Południe teraz czas na kulturę. Magda Mikołajczuk jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Jutro rozpoczyna się w Poznaniu 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. To jest najstarszy skrzypcowy konkurs na świecie i bardzo prestiżowa impreza. Po raz pierwszy odbyła się w roku 1935. Karolina Kaźmierczak, dyrektorka Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, mówi, że jeśli chodzi o geograficzne rozłożenie sił uczestników, no to jest to podobnie jak w czasie konkursu chopinowskiego, czyli Azja króluje.
6: Dominują oczywiście kierunki azjatyckie. Największą grupę stanowią uczestnicy z Korei Południowej i z Chin, ale zaraz po nich trzecią są Polacy. Nie ma uczestników z Rosji ani Białorusi w tegorocznym konkursie.
5: W konkursie Wieniawskiego mogą wziąć udział osoby od 18 do 30 roku życia. W poprzednich konkursach czasami obniżano ten wiek do 16 lat, ale w czasie pierwszego konkursu w 1935 roku cudem absolutnym była 7-letnia wówczas Ida Händel, która wzięła udział w tym konkursie. Była cudownym dzieckiem, podobnie zresztą jak sam Henryk Wieniawski, którego przyjęto do paryskiego konserwatorium, kiedy miał lat 8, a zwykle przyjmowano uczniów od 12 roku życia. Stanisław Wisłocki, dyrygent i juror konkursów Wieniawskiego, zwraca uwagę, że te dawne konkursy odbywały się w zupełnie innej przestrzeni medialnej niż teraz. I tak mówił o drugim konkursie, który po wojnie się odbył w roku 1952.
7: Rok 52, a więc pierwszy konkurs Wieniawskiego po wojnie, był konkursem, który się odbywał w innych zupełnie okolicznościach. To znaczy słuchacze nie mieli dostępu.

0: wstępu, tak powszechnego jak dzisiaj, do płyty, do taśmy z nagraniami wszystkich najwybitniejszych skrzypków na świecie. Wtedy właściwie każdy talent uważany był za objawienie, dlatego że nie było tak szerokiej możliwości porównawczej, jaką słuchacze mają dzisiaj.
1: 17. konkurs Wieniawskiego rozpocznie się jutro i potrwa do 25 października w Poznaniu.
2: Magdalena Mikołajczuk, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Za 6 minut aktualności Radiowej Jedynki, a w nich najnowsze informacje o zdarzeniach w Ostrołęce. Przypomnijmy, co najmniej 7 osób rannych po ataku 19-latka, który z noszem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Najprawdopodobniej był uczniem tej szkoły. Więcej w aktualnościach o 13:00, a później tylko szczerze.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej Trójce cały czas zamknięty jest tunel między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ w pobliżu Starych Bogaczowic. Przypomnijmy, tutaj wcześniej rano doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego i tunel jest do tej pory zablokowany w obu kierunkach. To jest 344 km drogi ekspresowej numer 3 i oczywiście województwo dolnośląskie. Objazd trasą S3 wprowadzono drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 i tym sposobem omijamy właśnie zamknięty fragment ekspresowej Trójki między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ. Tutaj służby informowały, że ten tunel będzie odblokowany do godziny 11. Na razie to się jednak nie stało. Teraz informacje od państwa. Na A2 tuż za zjazdem na 70 pas awaryjny jest zajęty przez służby drogowe, które rozpoczęły demontaż barierek. I mamy też informacje z Małopolski, z Czchowa. Za rondem w stronę Zakliczyna doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Służby są w drodze i już są spore utrudnienia w tym miejscu, bo mimo, że doszło do tego zdarzenia na drodze wojewódzkiej 980 za rondem, to korek jest już przed rondem na drodze krajowej.

Numer 75 to jest Czchów, przypominam, i Małopolska. Utrzymują się problemy w ruchu na 46 w Śląskiem, między Ślęzanami a Bystrzanowicami w pobliżu Lgoty Błotnej. Tu zapaliła się naczepa samochodu ciężarowego. Droga jest zablokowana w kierunku Krakowa na 223 km, co oznacza, że kierowcy w tym miejscu są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem. I na koniec dwie dobre informacje. Odblokowano A4 w pobliżu węzła Krzyżowa. Tam wcześniej zdarzyły się samochód ciężarowy z busem, wskutek czego jedna osoba została ranna. Droga była początkowo całkowicie zablokowana, potem było zwężenie w kierunku granicy. Przejazd jest już możliwy całą szerokością jezdni i korek prawie się rozładował. I odblokowano też obwodnicę Radomia S7 na trasie Szydłowiec-Białobrzegi na jezdni w kierunku Warszawy.

0: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce, ponad 7 osób rannych, podejrzanym jeden z uczniów, 19-latek, został już zatrzymany.
1: Po godzinie 11 do jednej ze szkół na terenie Ostrołęki wszedł 19-letni uczeń tej szkoły.
0: Utrata prawa jazdy ma grozić kierowcy, który wjedzie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym z takim zapisem będzie głosowana w Sejmie. Osoby spłacające kredyt w złotych czekają na decyzję Rady Polityki Pieniężnej RPP. Dzisiaj zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Dwie osoby z poważnymi obrażeniami, w tym nauczycielka, kilka kolejnych rannych po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy trafili do szpitala. Atakować miał 19-latek, uczeń tej szkoły, który także miał zadawać sobie ciosy. Został zatrzymany przez policję, mówił w TVP Info Adrian Stupski z policji w Ostrołęce.
2: To było na terenie szkoły w jednym z pomieszczeń. Ten napastnik szedł z plecakiem, który rzucił na ziemię. Z tego plecaka też wydobywał się lekki dym. Następnie przy użyciu ostrego narzędzia próbował tutaj okaleczyć kilkoro uczniów. Następnie zbiegł z miejsca zdarzenia.
0: Sprawca uciekł właśnie tak, jak mówił Adrian Stupski.
2: 5 dzieci oraz 3 osoby dorosłe podczas ucieczki tego napastnika. Tutaj osoby poszkodowane też zostały częściowo ranione w parku miejskim.
0: Do tragicznej sytuacji w szkole odniósł się prezydent Ostrołęki. Zapewnił, że każdy z uczniów, rodziców i pracowników szkół może liczyć na pomoc psychologów. Osiem lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Dzisiaj w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w tej sprawie. Przysłuchiwała się im Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, czego żądają poszczególne strony i kiedy zapadnie wyrok?
3: Faktycznie 8 lat pozbawienia wolności. Tego chce prokuratura, która też nie ma wątpliwości, że to Sebastian M. był sprawcą tego wypadku. Prokurator Aleksander Duda podkreślał, że nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących w przypadku oskarżonego. Dodał, że 8 lat to maksimum, jakiego może żądać.
4: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
3: Obrona oskarżonego domaga się z kolei uniewinnienia Sebastiana M. Jego adwokat, mecenas Katarzyna Hebda, podkreślała, że to nie on spowodował wypadek.
5: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
3: Sebastian M. w swojej mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych i podkreślił, że jest niewinny. Wyrok w tej sprawie zapadnie równo za 2 tygodnie.
0: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Dziękujemy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Zawiast na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Taki zapis znalazł się w rządowym projekcie nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zmiany to pokłosie serii wypadków z udziałem kierowców, którzy postanowili wjechać na przejazd kolejowy mimo opuszczonych szlabanów i migającego czerwonego światła. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreślał, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinno być poza politycznym sporem.
7: Zaostrzenie przepisów ma właśnie dotyczyć tego,

0: że ktoś, kto jest świadomy, że rogatki są opuszczone albo są opuszczane, że jest sygnał czerwonego światła, mimo tego łamie przepisy, musi się liczyć z surowymi konsekwencjami.
1: Grzegorz Szpuda z Rozwoju Plus mówił, że kierunek zmian jest słuszny, ale nie ma w nim wszystkich rodzajów rogatek, a najbardziej niebezpieczne są te niestrzeżone przejazdy.
2: Przygotowaliśmy poprawki, które za zadanie mają uwzględnić również te przejazdy, albo przede wszystkim te przejazdy, których dotychczas w tej ustawie nie ma, a które, jak się okazuje, były podstawą przygotowania ustawy.
1: Za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata. Trudno komentować kuluarowe rozmowy, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski o doniesieniach, jakoby prezydent USA Donald Trump miał namawiać wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza do wyjścia z koalicji rządzącej. Minister cyfryzacji z lewicy zapewnia, że sejmowa większość jest stabilna, a rząd ma dobre relacje ze stroną amerykańską.
3: Na pewno mamy dobre relacje transatlantyckie w Warszawie i Waszyngtonu. Polska ma partnera w Stanach Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone wiedzą, że mają partnera w Polsce. Ten strategiczny sojusz nas łączy. Wspólnie pracujemy nad bazami, które mają w Polsce powstać. Wspólnie realizujemy plany dotyczące chociażby inwestycji zagranicznych, więc współpraca naszych rządów jest dobra.
1: Sam Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że podczas spotkania podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Według szefa MON-u rozmowa miała charakter nieformalny. Notatki ze spotkania domagają się jednak prezydent Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Czekają na nią m.in. osoby spłacające kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich RPP, ze względu na inflację nie obniży stóp.
4: Teraz tak naprawdę wygląda na to, że ta dyskusja jest w ogóle zakończona i teraz raczej tematem dyskusji jest to, czy następować będą podwyżki stóp procentowych, a jeśli tak, to kiedy?
1: Znamy też już ceny paliw na jutro. Na stacjach będzie nieco taniej. Litr benzyny 95 kosztować ma maksymalnie 6 zł i 83 groszy, a diesla 7 zł i 74 grosze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Pogoda.
1: Druga połowa dnia słoneczna i ciepła, na południu na termometrach miejscami nawet 24 stopnie, chłodniej na północy, około 19, ale pogodnie, a ciśnienie powoli spada, na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 78 cm. W ciągu ostatniej doby było 1, w Szczucinie 68 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian. W Zawichoście 160 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Puławach 68 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 4, w Warszawie 100 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Kępie Polskiej 153 cm w ciągu ostatniej doby było 1, w Toruniu 77 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Tczewie 216 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian, na Sanie w Przemyślu 74 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 62 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 54 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 111 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. U Iściany Sykłockiej 273 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Malczycach 102 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 5, w Połęcku 21 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 7. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 165 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.

0: żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: wieku wyjść jeszcze na scenę, tak samo jak i aktorka Bette Davis, o której Kim Carnes śpiewała w tym swoim przeboju. Grała do samego końca i też nie pytała, czy jej wypada. No i o tym dzisiaj będziemy właśnie, co wypada w pewnym wieku albo czego nie wypada, mówić. Jest 15 minut po 13.
1: Tylko szczerze.
0: A inspiracją do dzisiejszej rozmowy jest inna gwiazda polskiego kina, teatru, telewizji, Jan Englert, 83-letni. Niedawno przeszedł na emeryturę, przestał kierować jednym z warszawskich teatrów, przestał reżyserować spektakle. Prawdopodobnie na scenie już być może nie wystąpi, choć niewykluczone, że jednak tak, ale pojawił się w telewizji w jednym z popularnych programów i zatańczył tam ze swoją córką Heleną, nie tylko walca, ale także rock and rolla i pokazał, że w tym wieku absolutnie wypada to zrobić, zatańczył znakomicie. Ja bym tak nigdy nie potrafił. No właśnie, czy coś jest takiego, co w pewnym wieku już nie wypada? Nad tym się dziś będziemy zastanawiać. Michał Strzałkowski, kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. I na początek Aleksander Ziemiańczyk, który sprawdził właśnie to, o czym dziś rozmawiamy na warszawskich ulicach. Co wypada, a co nie wypada seniorom?
2: To bardziej kwestia kultury niż umowy społecznej. Sam nie należę do najmłodszych, mam ponad 70 lat, ale no jestem jeszcze na tyle sprawny, żeby...
3: Tyle sprawny, żeby wyskoczyć na dyskotekę na przykład jakąś?
2: Aż tak, to nie. Ale byłem w sanatorium teraz niedawno i tam są potańcówki takie, wie pan, wieczorem. Jak najbardziej.
4: Uważam, że dopóki głowa pracuje i nogi noszą, to wypada.
3: No a czego nie wypada? To jest płynne, jak to panie oceniają? Niektórzy mówią, że nie wypada kobiecie po 80 założyć mijówki na przykład.
4: Jeżeli się dobrze w tym czuję. Ja uważam, niech każdy nosi to, czym się dobrze czuje. Ja też już mam swoje lata i naprawdę chodzę w krótkich spodenkach, w krótkich spódnicach. Jeżeli jest figura, uważam, że wypada.
5: Właśnie niby wiek jest, to jest mentalność. To jest wszystko kwestia mentalności, co wypada, czy nie wypada.
6: Ale... Tak, ja to dostrzegam, to widzę, ale raczej z takiej perspektywy, że to coś fajnego i że cieszmy się z tego, bo uważam, że u nas akurat w przypadku polskiego społeczeństwa, gdzieś te starsze osoby nie są tak bardzo uwzględnione społecznie i bardzo bym się cieszyła idąc na kawę, widząc obok mnie jakąś panią na kawce w wieku mojej babci.
7: Jeśli się ma sprawne nogi, sprawny nawet umysł, ręce też, to można wywijać, nie mam nic przeciwko.
3: Jest coś, czego nie wypada?
8: Może szybko jeździć na hulajnodze nie wypada.
3: Ale już na pewno nie zakochać się, czy fajnie wyglądać,
8: nie,
3: prawda?
8: Fajnie wyglądać i zakochać się to wolno. Dlaczego nie wolno? Wolno.
0: Pewnie, w każdym wieku wolno, tak myślę. A z nami dr Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Emerito. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Jest coś, czego nie wypada seniorom, pani zdaniem?
9: To teraz tak, może nie tyle moim zdaniem, co zdaniem badaczy i badaczek, bo tutaj pozwoliłam sobie troszkę poszukać. I to jest bardzo skomplikowany proces, ponieważ możemy lubić seniorów, seniorki, a jednocześnie nie traktować ich poważnie. Tak serdecznie, ale nie uznając ich kompetencji. I myślę, że tutaj właśnie w przypadku tego brawurowego, pięknego występu mówimy o takim podejściu. Tutaj też pojawiła się w sądzie bardzo, bardzo ciekawe odwołania do tego, że właśnie, że można się zakochać. To jeszcze pewnie będziemy mieli czas porozmawiać o badaniach, które pokazują, że osoby w wieku starszym, czyli tutaj według socjologów powyżej 57 lat, czy nawet potem powyżej 75, całkiem chętnie i często uprawiają seks.
0: No bo dlaczego tutaj też, nie?
9: No, dokładnie, ale właśnie to ta kwestia wypada. Tutaj też jeszcze w tej sądzie pojawiła się kwestia wyglądu. I tutaj mamy takie z jednej strony przyzwolenie, a z drugiej taki delikatny nakaz. Na zasadzie kobieta powinna wyglądać młodo, ale nie za młodo w stosunku do swojego wieku. Więc myślę, że to jest temat taki pełen pułapek. Pułapek też takich związanych ze stereotypami, przesuwaniem granic.
0: Pani
9: tak.
0: doktor, to skoro mówimy właśnie o tym, że temat jest szeroki, to ja przypomnę, że czekamy też na głosy państwa, głosy słuchaczy. Numer telefonu do nas to 22 645 22 66. Proszę dzwonić. Czy jest coś, czego nie wypada

Kim Carnes, jedna z gwiazd popu lat 80., ale bardzo, bardzo długo koncertująca. Nie zastanawiała się, czy jej wypada w jakimś tam

0: seniorom albo osobom w pewnym wieku, a może absolutnie wypada wszystko. 22 645 22 66 to ten nasz numer telefonu. Pani doktor, ja tak się zastanawiam, bo mam wrażenie, być może mylne, ale mam takie wrażenie, że na Zachodzie to jest trochę inaczej. Jest większe przyzwolenie na to, żeby osoby w pewnym wieku jednak robiły to, na co mają ochotę. Więcej jest osób, które z życia po prostu korzystają.
1: Myślę, że to też bardzo wiele zależy od zamożności społeczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że te wycieczkowce, na których wiele osób właśnie w wieku senioralnym spędza wakacje, no to tam właśnie przeważają seniorzy z zagranicy. I tak jak pan redaktor mówi, mają tą możliwość korzystania z życia, dlatego że zasobność portfela pozwala. Myślę, że teraz jest bardzo ciekawy taki okres, kiedy stajemy się społeczeństwem już na tyle zamożnym, że właśnie te osoby w wieku senioralnym nie będą zamotane w opiekę nad wnukami, ale będą mogły realizować swoje pasje. I rzeczywiście ten temat, który pan dzisiaj tutaj ze słuchaczami będzie poruszał, stanie się naprawdę taki aktualny po prostu, no bo będziemy się zastanawiali, czy seniorowi wolno się, tutaj była ta kwestia, jak się ubrać, jak się umalować, ale na przykład też jakiej muzyki słuchać. Badania pokazują, że społeczeństwo jest dość nieufne, jeżeli 75-latek jest na bieżąco z na przykład popem.
0: A dlaczego miałby
1: nie
0: być?
1: Jest to muzyka, no ale tak to wygląda.
0: To prawda. Pani doktor, to ważne, myślę, to są pytania, bo przecież wszyscy kiedyś będziemy seniorami. Seniorów w ogóle będzie przebywać, bo tak wygląda demografia nie tylko w Polsce, ale w ogóle w świecie zachodnim. Pani Kasia się do nas dodzwoniła w tej sprawie. Czy są jakieś rzeczy, których nie wypada w pewnym wieku, albo może jest odwrotnie, seniorom wypada wszystko? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To znaczy ja powiem tak, zawsze jestem zaskoczona, że mówi się negatywnie o uczuciach seniorów. Powiem tak, moja babcia zakochała się późno, po 70. Stworzyli sobie na kilka lat fantastyczny związek, jeździli sobie po Polsce, zwiedzali razem do sanatorium, cieszyli się życiem, kawki, spacery. To było coś pięknego i dziwię się, a znam takie sytuacje, że dzieci, wnuki mogą się taką sytuacją i takim związkiem seniorów oburzać. Nie wiem, czym powinni korzystać z życia, żyć pełnią szczęścia i tyle. Nikomu nic do tego, szczerze mówiąc.
0: No ja dość podobnie o tej sprawie myślę, no ale czekamy na wszystkie opinie. 22 645 22 66. Pani Kasia, bardzo dziękujemy. Pani Maria też się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja uważam, że nie wypada być nieprzyzwoitym w każdym wieku. A poza tym wszystko wypada. Pan Englert był super, pokazał dystans do siebie. Uważam, że wszyscy seniorzy mogliby coś takiego zrobić. Jeśli ktoś to lubi, lubi się pobawić, proszę bardzo, nie widzę żadnych przeszkód. Można być babcią, która pomaga przy wnukach, a oprócz tego ma swoje życie i swoje towarzystwo, w którym się tańczy, śpiewa i wszystko inne.
0: No, na przykład ta pomoc przy wnukach to może być nauka tańca albo śpiewu na przykład. Właśnie.
3: Oczywiście, że tak. Także wszystko wypada. Mówię, nie wypada być nieprzyzwoitym. Jedyne to. A reszta wszystko wypada.
0: To jest,
3: jeśli
0: myślę,
3: jest okej, to bez względu na wiek.
0: Warto być przyzwoitym. Te słowa też mamy w pamięci w każdym wieku.
3: Otóż to.
0: Pani Mario,
3: otóż
0: bardzo
3: to.
0: Dziękuję za przypomnienie
3: dziękuję
0: tego.
3: Bardzo.
0: Pan Marek też dziękuję. Do nas się dodzwonił. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Podpisuję się pod tym, co przedmówczyni mówiła, właśnie obiema rękami. Natomiast jako takie cezury wiekowe powiem tylko tyle, że jutro w Atlas Arenie w Łodzi będą występowały kompletne dziadki, zespół Deep Purple, legenda ponadpółwieczna muzyki. I gwarantuję państwu, że tam jutro na widowni są ludzie, których spotkam, będą mieli po kilkanaście, kilka lat od szkoły podstawowej po siwe głowy. I jeżeli ktoś mówi, że oni występują po prostu tam dlatego, żeby odcinać kolejne kupony i brać za to pieniądze, to nie. Powiem tak, że jest nasze wielkim szczęście, że możemy się o takich ludzi jeszcze ocierać, którzy po prostu są historią muzyki światowej, no bo nie tylko tutaj jakieś regionalne, tylko światowej. Jak i też fajnie, że pani wspomniała o tutaj aktorach. Zobaczenie pana Marka Konrata i Jana Englerta po prostu, czy

0: Andrzeja Seweryna, weteranów sceny, po prostu geniuszy aktorstwa. To jest, powiem tak, nasze wielkie szczęście, że możemy ich na żywo dotknąć, jeszcze obejrzeć i powinniśmy być wdzięczni i się cieszyć tylko, a nie drapać się po głowie, czy to wypada, czy nie wypada. To jest nasze wielkie szczęście, faktujmy i tyle.
1: Bardzo dziękujemy, panie Marku. Rzeczywiście wspaniale potrafią zagrać ci aktorzy, którzy też już właściwie są seniorami, a potrafią stworzyć niesamowite postaci. To widzimy w jednej lalce kinowej, drugiej lalce serialowej, w bardzo wielu filmach. Pani Halina też z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam się też wypowiedzieć. Ja mam 73 lata i powiem państwu, że sama jeszcze dzisiaj sobie włosy farbuję, żeby mieć nie siwe, ale widzę, że po prostu niektórzy starsi chcą się robić młodzi. To takie śmieszne. Według mnie takie... I ważne jest właśnie, czy wypada, czy nie wypada, ale moim zdaniem, żeby to robić ze smakiem.
1: Czyli nie wypada po prostu udawać kogoś, kim się nie jest.
2: Tak, tak. Ze smakiem, żeby to robić. Dbać o siebie. Mówię, włoski se farbuję. A jeszcze a propos pana Englerta, sama oglądałam to, ale właśnie wie pan co, przecież widać starszy człowiek i w ogóle, ale robił to ze smakiem. Nie robił takiego pajaca z siebie. Według bardzo mi się dobało. I dlatego mówię, wypada czy nie wypada, to jest istotne, ale robić to ze smakiem, a nie robić siebie właśnie, nieraz mówię, widzę kobiety czy mężczyźni starsi, a chcą młodych, to taki pajac wygląda. Przepraszam, że tak mówię, ale wie pan o co chodzi.
1: Proszę mówić szczerze, wiem o co chodzi. Chodzi o to, żeby nie udawać, tak jak mówiliśmy, kogoś, kim się nie jest, nie udawać, że się jest po prostu młodym, tylko będąc sobą, po prostu robić to, co się czuje, że się po prostu zrobić by chciało.
2: Tak. Ale nie śmiesznie, nie?
1: To jest bez wątpienia ważne, bo jeśli człowiek o siebie nie dba, to nie zatańczy w takim wieku jak Jan Englert. Bardzo dziękuję pani Halino. Pan Paweł jeszcze z nami.
3: Dzień dobry. No myślę sobie, że właściwie czemu seniorom miałoby być czegoś nie wypada? Im powinno być wypada, że mogą robić to samo co inni. Bo jedyne co uważam, że seniorzy robić nie powinni, ale to każdego dorosłego, to gdyby na przykład dorosły zaczął się zabawiać jakimiś rzeczami przeznaczonymi dla dzieci, że na przykład ktoś by usiadł na rower dla dzieciaka, na jakieś trzykołowy albo na placu zabaw, by korzystał z rzeczy przeznaczonych ewidentnie dla dzieci. Nie rozumiem tego, dlaczego czegoś seniorom miałoby być nie wypada. Przecież jeżeli ktoś coś robi, jeżeli ktoś nawet się odmładza, no to a co komu do tego w zasadzie? No jeżeli komuś jest tak dobrze, to jest może i dziwactwo, ale nieszkodliwe i nikt absolutnie nie ma prawa się tego czepiać. Bo cóż, no proszę państwa, dobrze, że tutaj państwo bardzo się wypowiadają na temat pana Englerta, bo może jeszcze 20 lat temu to byłoby to wielkie zdziwienie, że co on robi, ale pamiętacie państwo, jak kilkanaście lat temu był kalendarz ze zdjęciami Sophie Loren, a przecież ona też była 70+ i wzbudziło to wielką dyskusję, ale też w tonie życzliwym i nikt nie mówił, że pani po 70 nie powinna mieć zdjęć mocno rozlegliżowanych, bo takie też były. Ba, wręcz mówiono, no pięknie, pięknie. Dlatego też dyskusja na temat, że seniorom czegoś nie może być wolno, tak jak nikomu. Nikt nie powinien, ktoś tu powiedział, nikt nie powinien robić z siebie pajaca, nieważne w jakimkolwiek wieku. Każdy powinien być przyzwoity, czy jest seniorem,
1: to dobrze.
3: Dzieciakiem, czy 20-paro albo 40-parolatkiem.
1: To dobrze, dziękuję, żeby o tym pamiętać. Właśnie to, o czym pan mówił, panie Pawle, że warto w każdym wieku po prostu zachowywać się przyzwoicie, o czym też pani Maria mówiła, albo nie robić z siebie w każdym wieku pajaca. Piękno też, myślę, od wieku nie zależy. 22 645 22 66. Przypomnę numer telefonu do nas. Może też państwo mają pomysły, jak sprawić, żeby właśnie ludzie w wieku senioralnym też no, nie bali się po prostu być sobą i robili to, na co mają ochotę, bo właśnie im to wypada. Chętnie tego też posłuchamy, ale najpierw Kwiat Jabłoni zaśpiewa.

0: widzisz.
1: Kwiat jabłoni w piosence niegdyś nagranej przez zespół T-Love. I tak pomyślałem, tylko nie mów mi, że coś nie wypada w pewnym wieku. O to pytamy Państwa dziś w Tylko Szczerze. 22 645 22 66 to nasz numer telefonu.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: I pani Beata do nas się dodzwoniła. Dzień dobry. Pani zdaniem, dobry, są jakieś rzeczy, których nie wypada w pewnym wieku?
3: Tam, co to za gadanie, że tak to ja już też powinnam czuć się seniorką, bo jestem po 50, wcale się tak nie czuję.
1: I bardzo dobrze.
3: Od razu podsumuję takie 4 fajne dziedziny, gdzie wszystko wypada seniorom i nieważne, co mówią inni, studiować, kursować, czyli rozwój, nauka, moda i wygląd, ubierać się kolorowo i stylowo, eksperymentować z fryzurą tak, jak nam pasuje, jak się dobrze czujemy, aktywność fizyczna i rozrywka, uprawiać sport, bawić się, podróżować, to nam wypada jak najbardziej, aby cieszyć się życiem, emocje i relacje, hura, zakochać się i randkować, też nam wypada. Ja mam moją krzesną ukochaną, która w wieku 70 lat wyszła za mąż, drodzy państwo.
1: I było weselicho? Piękne,
3: bo ta miłość jest cudowna. Takie skromne było, ale było. I to był ślub kościelny, drodzy państwo, wcale nie cywilny, więc jak tu niektórzy się tak oburzają, to proszę, można, można. Wszystko można zorganizować. Korzystanie z technologii, to wszystko wypada. Nie siedźmy w domu, nie smućmy się, nie patrzmy na to, co inni powiedzą. Po prostu wychodźmy i się cieszmy i się radujmy życiem. Tyle. Co mnie to, czy wypada, czy nie? Boże, kto mnie będzie zabawiał, jak będę siedziała w domu? Co telewizor tylko, czy no radio jak najbardziej, oczywiście.
1: A to dziękujemy.
3: Natomiast nie ma co martwić się i patrzeć na PESEL. Trzeba po prostu żyć pełną piersią, cieszyć się naszym pięknym życiem, bo jesteśmy tu na krótko, na chwilę tylko.
1: Myślę, że to przy każdym PESEL-u jest też dobra rada. Bardzo dziękuję pani Beato i pani Iwona także z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tam myślę, że temat rzeka, ale krótko rzecz ujmując, myślę, że mamy za mało czasu w naszym życiu, żeby się hamować z obawy przed opinią, wstydzić się na przykład swoich emocji, uczuć, rezygnować na przykład właśnie ze związku, o czym wcześniej była mowa. Myślę też, że nie jesteśmy jednak wpasowani w takie ramy społeczne i próbujemy tak gdzieś się w tych ramach zmieścić, ale tak jak powiedziałam, szkoda naszego życia. Nie warto próbować się dopasowywać, warto żyć tak, jak czujemy, bo tak jak pani wcześniej powiedziała, mam tam powiedzmy 70 lat i farbuję włosy. Ktoś powie, no w tym wieku, no a dlaczego nie? A pani ma 50 lat i mówi, proszę już się nie farbować w tym wieku. Więc uważam, że każdy ma prawo do swojego życia i bądźmy bardziej tolerancyjni dla siebie. Cieszmy się z tego, co nam życie przynosi każdego dnia.
1: Oczywiście i bardziej tolerancyjni dla siebie dookoła i dla siebie samych.

0: też myślę, bo czasem,
1: jak najbardziej.
0: Czasem też chodzi o to, żeby przełamać samemu wewnętrznie jakieś opory przed tym, żeby zrobić to,
1: które po prostu nam gdzieś tam
0: chcemy.
1: Kiedyś spojono, prawda?
0: Które nie od nas pochodzą, tylko ktoś nam je po prostu w głowie umieścił.
1: 10 lat temu.
0: Bardzo
1: tak,
0: dziękuję.
1: Właśnie, tak. Dziękuję.
0: Dziękuję pani Iwono i pani Grażyna jeszcze z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że seniorom wypada brać udział w potańcówkach. W zeszłym tygodniu, w czwartek, brałam udział w takiej potańcówce w naszym miasteczku. Bawiliśmy się z kolegą, z którym chodziłam do ogólniaka. Razem mieliśmy 156 lat. Dawaliśmy sobie świetnie radę i młodzież z nami też się bawiła i nie miała nam za to za złe. Także zachęcam, co nie seniorzy, do tańca, bo wiek to tylko liczby.
0: To jest duży sukces, żeby wyciągnąć młodzież dzisiejszą na parkiet, pani Grażyno.
2: Tak, bo w naszym miasteczku odbywają się takie potańcówki, a to akurat nie było na świeżym powietrzu, tylko w takiej szkole, ale świetne były przeboje, DJ puszczał nam takie, no mówię, razem mieliśmy 156. Można się świetnie bawić.
0: No to bardzo się z tego cieszę. To jest taki miód w ogóle na moje serce, że coś takiego się dzieje. Aż sam mam ochotę się wybrać, pani Grażyno. Bardzo dziękuję za ten głos. I...
2: Zapraszamy do Zakopanego.
0: I pan Bogusław też z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałem tylko jedno zdanie powiedzieć, że ja mam 70 lat. 10 lat jestem na emeryturze i nie będę mówił, co mi młodzi mówią na mój temat, a pozytywnie powiem, że mówią, ale ci, którzy narzekają na tych starych, że ubrał się tak, szmak, owak, że tego nie wypada, to powiem, niech ci młodzi przede wszystkim martwią się o to, jak sami wyglądają, jak się zachowują i niech się martwią o to, żeby dożyli do tej starości.
0: I w takich...
3: Bo nigdy miałem kolegów, którzy z pracy, którzy z 20 chyba dwóch, którzy nie dożyli emerytury, a mogli iść na emeryturę w wieku 60 lat. No i to wszystko. Niech się martwią o siebie.
0: A to jest akurat bardzo dobre stwierdzenie. Niech się każdy martwi bez wątpienia o siebie. Bardzo dziękuję, panie Bogusławie. Doktor Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito, z nami, przypomnę. Pani doktor, jak pani odbiera te głosy słuchaczy? No bardzo pozytywne.
4: Dokładnie, panie redaktorze, to jest po prostu cudowna ekipa słuchająca programu.
0: Nasi słuchacze jedynkowi, no wspaniali ludzie.
4: Dokładnie. Ja sobie myślę, że tutaj coś, co mocno wybrzmiało, to jest kwestia wyboru. Że tak tutaj jedna ze słuchaczek też to powiedziała i to bym chciała do tego też się odnieść, a mianowicie, że jeżeli chcesz być babcią, bądź babcią, jeżeli masz ochotę być pełnoetatowym dziadkiem, to z tym dziadkiem bądź, a jeżeli nie masz na to ochoty, no to właśnie, nie wiem, wyjedź w podróż albo zapisz się na jakiś kurs.
0: Ale można też być dziadkiem, babcią, którzy jadą też w podróż i zapisują się na kurs, prawda? Znaczy ten wachlarz możliwości jest duży.
4: Chodzi o tę możliwość dokonywania wyboru i właśnie nie bycia ocenianym. Tak naprawdę to się przecież przewija przez każdy wiek, ale rzeczywiście mamy tendencję do takiego projektowania, jak wyobrażamy sobie wiek senioralny. Ostatni słuchacz, który po prostu powiedział o tym, że ważne jest, żeby do tego dożyć. Moim zdaniem jest też takim świetnym podsumowującym głosem, że przecież te osoby, które są właśnie w wieku senioralnym, przeszły przez te wszystkie zastanawiania się, co wypada, czego nie wypada. Tak naprawdę statystycznie i socjologicznie najtrudniejszym wiekiem dla osób, którym się tak naprawdę te osoby koncentrują na tym, co wypada i jak się pokazać, to jest bycie nastolatkiem, nastolatką. A cała reszta już potem jest po prostu dużo, dużo łatwiejsza. Mama mojej koleżanki wystartowała ostatnio w wyborach Miss Seniorów. Da się? Da się. I była to bardzo ciepła, mile poprowadzona impreza i tak naprawdę właśnie wszystkie te panie były zwyciężczyniami, bo zdecydowały się właśnie przejść jakąś metamorfozę, zadbać o siebie, a może właśnie spełnić te marzenia, na przykład kiedy, nie wiem, w liceum nie starczyło odwagi. Więc wydaje mi się, że to, że stajemy się coraz starszym i na szczęście coraz bardziej zamożnym społeczeństwem, daje nam możliwość do naprawdę fajnej starości.
0: I obyśmy jeszcze tylko zdrowi byli, więc warto o tym pomyśleć wcześniej, dbać o to swoje zdrowie, póki się jest jeszcze
4: żeby
0: w młodszym
4: tak
0: wieku.
4: Dokładnie.
0: Żeby właśnie zatańczyć tańczyć, podróżować, robić to, co się chce. Doktor Dota Szymborska, socjolożka Uniwersytetu WSB Emeritus, z nami jeszcze zostaje. Na Państwa głosy też czekamy. 22 645 22 66, czy osobom,

które są już seniorami, wszystko wypada. Może jest coś, czego nie wypada. Państwa głosy to są najważniejsze. 22 645 22 66. To teraz ktoś, kto śpiewał też do samego końca. I wspaniale, mimo wieku, Joe Cocker.

0: Joe Cocker w Tylko Szczerze występował na scenie do samego końca, wiekiem się nie przejmował. O to pytamy dzisiaj w Tylko Szczerze, czy jest coś, czego seniorom nie wypada, a może właśnie nie ma takiej rzeczy. 22 645 22 66 to numer telefonu. Do nas ten numer wybrała pani Jadwiga. Dzień dobry.
1: Dobry. Panie redaktorze, ja mam 81 lat. 2 tygodnie temu byłam nad morzem w Jantarze, potem przyjechałam, 2 dni się przepakowałam i pojechałam z seniorami do Zakopanego. I doszłam do Morskiego Oka nawet. I chodziłam na tańce. I uważam, że dla seniorów nie ma rzeczy, które nie wypada, jeżeli są no już bardzo jakieś no nietaktowne. A tak to uważam, że seniorzy, jeżeli mają siłę i ochotę, to wszystko im wypada.
0: Nawet jeśli to jest coś, co na przykład otoczenie traktuje jako taką rzecz niedostosowaną do wieku, no bo to jest to, z czym często się trzeba zmierzyć, że inni dookoła nam mówią, ale nie wypada, nie wypada.
1: Ale co to ma społeczeństwo do tego, czy wypada, czy nie wypada? Każdy robi to, na co ma ochotę i co uważa, że wypada, no, po prostu.
0: Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za ten głos. No, ja nie wiem, czy bym tak łatwo poszedł na tańce po tym, jak poszedłem do Morskiego Oka. Pan Leszek z nami. Dzień dobry, panie Leszku.
2: No, witam państwa, witam serdecznie pana redaktora. Ja jestem młodym seniorem, bo ukończyłem w zeszłym roku 60, ale na 60 właśnie zdobyłem sobie rysy. A poza tym chciałem się pochwalić tym, że pomimo mojego wieku startuję w

0: turniejach tańca towarzyskiego w Latino i w Standardzie, gdzie się przebieramy, malujemy. Żona troszeczkę młodsza, ale zakłada kusze sukienki do Latino. I wszyscy razem się fajnie bawimy i jest super. Także ja myślę, że wypada, dużo wypada. Poza tym na imprezach lubię żartować, lubię z siebie żartować. Także ja myślę, że seniorom dużo wypada, bardzo dużo. Poza tym ten wybór być dziadkiem dla wnuków to jest wspaniała sprawa. Być takim dziadkiem, gdzie wnuk powie: dziadek, a zawieziesz mnie dzisiaj do przedszkola, nic piękniejszego nie może nam się zdarzyć.
1: Ale taki dziadek właśnie też może pokazać to, że to Latino można tańczyć. Znaczy my jesteśmy jako dziadkowie takim samym przykładem jak rodzice. Jeśli my żyjemy aktywnie, jeśli my robimy fajne rzeczy, to i te nasze wnuki będą tak pewnie chciały.
0: No tak, no mam nadzieję, że zarażę nasze wnuczki właśnie tańcem. Chociaż czasami mówią: dziadek, zatańczymy czacze. No i dlaczego nie? No bardzo chętnie, nie? Muzykę puszczamy i tańczymy. Jeździmy po turniejach tańca po całej Polsce. Zdobywamy nagrody nie zawsze, ale często nam się zdarza. Awansujemy do wyższych klas tanecznych. Spotykamy się z seniorami starszymi i młodszymi od nas. I jest to super, super sprawa.
1: Bardzo, polecam. Bardzo dziękujemy, panie Leszku. Jest to rzeczywiście imponujące. Jeszcze pani Ewa z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Ewo, pani zdanie w tej sprawie.
2: Moje zdanie. Nie jestem seniorką. Jestem stypendystką ZUS-u, a co za tym idzie, nie czuję się seniorką. Uważam, że nam 60+ wypada bardzo wiele. Jedynie nie wypada nam być zrzędliwym, marudnym. Znajdujmy wspólny język z młodzieżą. Kocham młodych ludzi. Kocham młodych ludzi. Mam z nimi fajny kontakt. I to jest to, co nas trzyma właśnie przy tym, że nie jesteśmy seniorami gnuśniałymi, tylko jesteśmy stypendystami ZUS.
1: A to bardzo ładne określenie, stypendyści ZUS-u. Pani Ewo,
2: lepiej brzmi chyba.
1: No zdecydowanie przyjemniej. Pani Ewo, bardzo dziękuję za ten głos. Doktor Dota Szymborska. Też pozdrawiamy. Doktor Dota Szymborska, socjolożka Uniwersytet WSB Emeryto, wciąż z nami. Pani doktor, no sporo humoru jest w tym temacie dziś. Myślałem, że będą takie mniej wesołe głosy.
3: Myślę, że też rzeczywiście bardzo mi się podoba bycie stypendystką. Jeszcze sporo, no akurat na to stypendium muszę poczekać. Ale tutaj sobie też jeszcze tak myślę właśnie z tej socjologicznej, społecznej perspektywy, że my mówimy tutaj o seniorach, którzy właśnie mają siłę i ochotę być aktywni, czy to właśnie sportowo, tutaj tanecznie, czy intelektualnie i na przykład uniwersytety trzeciego wieku i na szczęście wypada się uczyć. Ale też są takie klasy społeczne, gdzie ten wiek senioralny to jest po prostu po raz pierwszy w życiu złapanie oddechu i tam rzeczywiście właściwie nie ma zastanawiania się nad tym, co wypada, czego nie wypada, bo chodzi po prostu o odpoczynek. Myśmy wysłuchali rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, świetnej grupy osób, stypendystów i osób senioralnych. I myślę, że to jest grupa, która sama w sobie jest też bardzo tolerancyjna, prawda? To nie były oceny, osoby, które oceniały innych, które, nie wiem, komentowały, że...
1: Ja mam wrażenie, że raczej zachęcały i to nie tylko współseniorów. Ja się poczułem zachęcony. Ja też trochę jeszcze na to stypendium ZUS-u poczekam.
3: No dokładnie, ale właśnie ten optymizm wynikający z wieku rzeczywiście mnie trochę zaskoczył, bo tak jak sobie przygotowywałam te badania różne społeczne do odwoływania się, no to właśnie zastanawiałam się, co z tymi chorobami, co z tą opieką i tak dalej, a tutaj naprawdę ekipa bardzo aktywna, zadowolona i czerpiąca z życia. I chyba tak naprawdę, panie redaktorze, powinniśmy po prostu wzorować się na naszych słuchaczach i słuchaczkach, bo dzisiejsze nasze spotkanie napawa mnie naprawdę optymizmem, choć statystycznie no nie jest tak najlepiej, bo rzeczywiście i mamy problemy z dostępem do służby zdrowia dla osób starszych i te zajęcia aktywizujące nie odbywają się we wszystkich gminach i tak dalej, ale myśmy trafili na zadowolonych.
1: No tak, to prawda. Czasem to nie jest takie proste, żeby nawet jak się ma tę energię i chęć realizować różne swoje pasje, ale na szczęście jest to coraz łatwiejsze. No pojawił się też ten wątek otoczenia, które czasem potrafi trochę hamować

0: seniorów w tych różnych działaniach, to co pani by radziła osobom, które słyszą, że a, no daj spokój, no tańce latino, wycieczki górskie, nie wiem, wyjazdy, podróże w tym wieku?
1: Myślę, że nie jestem od radzenia, ale mogę sobie pomyśleć, że rzeczywiście zadanie pytania to co proponujesz, żebym robiła. Mam siedzieć w domu, czuć się coraz gorzej, mam nie dzwonić do koleżanek, mam właśnie co. I tutaj znowu badania pokazują jednoznacznie, że osoby, które żyją długo, właśnie odbudowują albo budują zupełnie nową sieć kontaktów i te kontakty wpływają na jakość życia, więc właśnie przyjaźnie, miłości, o tym tutaj też była mowa, prawda, nowe związki, to wszystko pokazuje, że tak naprawdę, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, na miłość i spełnienie jest czas w każdym wieku.
0: A to
1: jest
0: prawda.
1: Takie super.
0: Trzeba tylko z niego skorzystać, z tego czasu, który mamy, bo nie będziemy mieć go więcej, znaczy życie na nas po prostu nie zaczeka. Doktor Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito. Bardzo pani serdecznie dziękuję za rozmowę, za tę opinię.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Państwu za głosy też bardzo dziękuję. Jutro po 13 ponownie, tylko szczerze, z kolejnymi tematami się tu pojawimy. Michał Strzałkowski, ja już dziękuję za uwagę, ale w studio są Ula
2: My
0: Kaczyńska. No właśnie, Marcin Wojciechowski, trochę odwrotnie. Zwykle to wy mnie zapowiadacie, teraz
3: tak.
0: Ja zapowiadam
3: jak
0: was.
3: Jak się z tym czujesz?
0: Bardzo dobrze, trzeba próbować w życiu nowych rzeczy. Po 14 folder ulubione i u was będzie i teatr, i muzyka, i literatura.
3: Pamiętasz tę płytę?
0: Pamiętam, nawet miałem.
3: Urszula, Biała Droga.
0: Chyba nawet mam gdzieś.
3: No, Urszula, tak, to jest płyta, która zmieniła, myślę, muzyczne życie Urszuli. O to zapytamy, bo za chwilę pojawi się z reedycją tej płyty, wznowieniem. To będzie nasz pierwszy gość.
2: Potem również wybierzemy się do Teatru Polskiego Radia i sprawdzimy, co Teatr Polskiego Radia przygotowuje w związku z weekendem z lalką i opowiemy o spragnionych piękna, o kuriozach, które można podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie.
3: Będzie też o kolekcji Valentino, między innymi.
2: Ach,
3: przed godziną.
2: W ogóle wybierzemy się na pokazy mody. Co się
3: wyobraź sobie, Michale, widzisz, ja ciągle pokazy mody, botki do lalki, wiesz, spódniczki, ja jestem już w temacie, stary.
0: No to całe życie człowiek się uczy, więc też trzeba swoje kompetencje poszerzać. W folderze ulubione
3: zapraszamy państwa.
0: Wiele ciekawych, różnych rzeczy. To po godzinie 14. Zapraszam już w imieniu Uli Kaczyńskiej, Marcina Wojciechowskiego, a ja Michał Strzałkowski mówię do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Pomorzu, na S6 między węzłami Koleczkowo i Szemud w pobliżu Mopu Kamień po pożarze samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Słupska. Końca dobiegają natomiast utrudnienia na S7 między węzłami Zalezianka i Suchedniów. Tutaj po awarii ciężarówki zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy na 9 kilometrze. Tutaj niewielkie spowolnienie powinno się już rozładowywać. Taka sama przyczyna utrudnia przejazd S5 między węzłami Gruczno i Pruszcz w pobliżu Małociechowa, to jest województwo kujawsko Pomorskie. Tu też zepsuty pojazd ciężarowy blokuje częściowo przejazd, ale w kierunku Poznania na 28 kilometrze. Niestety po pożarze naczepy samochodu ciężarowego od samego rana zamknięty jest tunel S3 między węzłami Bolków Kamienna Góra Północ w pobliżu Starych Bogaczowic na 344 kilometrze. Tunel jest zamknięty w obu kierunkach i obowiązuje objazd drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 między węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ i widać na mapie, że państwo z tego objazdu korzystają, bo nie ma spowolnień tu na tym zamkniętym fragmencie, a właściwie przed tymi zamkniętymi węzłami. Jeśli chodzi o autostradę A2, to tuż za zjazdem na drogę krajową numer 70 są prowadzone prace drogowe, demontaż barierek. Z tego powodu zajęty jest pas awaryjny. Jest także ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Spory korek jest na ekspresowej 8 w pobliżu węzła Wrocław-Psiepole. Tam prowadzone są prace remontowe na 28 km i jest w kierunku Kłodzka, a oczywiście także i centrum Poznania jest zwężona, prędkość jest ograniczona. Ten korek nie jest jakiś pokaźny, ale w najbliższych godzinach, prawdopodobnie w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego, to się zmieni.

0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Wszedł do szkoły z nożem, zaatakował uczniów, ranił co najmniej 7 osób, jest w rękach policji.
1: W pobliżu plaży miejskiej zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły.
0: Za chwilę relacja naszej reporterki. Nie będzie jednej listy Lewicy i Partii Razem w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. Światowa Organizacja Zdrowia WHO oczekuje wyjaśnień od Rosji w sprawie dżumy. Media donoszą o drugiej chorej osobie. Co najmniej 7 osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Wstępne ustalenia wskazują, że wśród rannych są uczniowie szkoły i nauczycielka. Napastnik został zatrzymany, na miejscu pracują służby, a sprawę śledzi Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak doszło do tego zdarzenia i w jakim stanie są ranni?
2: Do zdarzenia doszło przed południem w zespole szkół numer 4. Napastnik, uczeń zresztą tej szkoły, miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem zaatakował uczniów i nauczycieli. Co najmniej 7 osób jest rannych, w tym 2 ciężko. Trafili oni do szpitala. Napastnik uciekł ze szkoły, został zatrzymany w pobliżu miejskiej plaży. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował, że uczniów szkoły otoczono opieką.
3: Zarówno dla uczniów zespołu szkół zawodowych numer 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować. Sytuacja została opanowana, wszystkie służby pracują, policja zabezpiecza ślady, służby zbierają dowody, przesłuchują świadków.
2: Szkoła została ewakuowana, większość uczniów odebrali rodzice, na miejscu działają służby ratunkowe.
0: A sprawą zajmuje się Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. W przyszłorocznych wyborach parlamentarnych Lewica wystartuje samodzielnie. Nie ma mowy o wspólnych listach z partią Razem. Wykluczył ją wicepremier Krzysztof Gawkowski.
4: Partia Razem dzisiaj siedzi na ławce rezerwowych. Mówi, że ma jakąś sprawczość. Siedzą na ławce rezerwowych, niech sobie tam siedzą. My wiemy, po co jesteśmy w rządzie. Renta wdowia, sprawy cyfrowe, 30 tysięcy mieszkań budowanych, załatwionych masę rzeczy, które obiecaliśmy w 2023 roku.
0: A wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku. Wszystkie turbiny pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim gotowe do pracy. Pierwsza energia z siłowni popłynęła w lipcu, a jej pełne uruchomienie planowane jest za kilka miesięcy. Baltic Power zasili 1,5 miliona gospodarstw domowych. Transformacja energetyczna zapewnia Polsce bezpieczeństwo, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Baltic Power jest tego najlepszym przykładem. To jest pierwsza farma wiatrowa na morzu. To są nowe miejsca pracy, bo to jest czysta energia, bo to jest większa niezależność naszej energetyki. Przede wszystkim jest to w końcu bezpieczeństwo i będziemy to rozwijać.
0: Baltic Power, pierwsza polska morska farma wiatrowa, to wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power.
6: To są aktualności jedynki.
0: Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji wyjaśnień. Media donoszą o kolejnym pracowniku laboratorium chorym na zapalenie płuc o nieustalonej przyczynie. W ubiegłym tygodniu w Irkucku na Syberii zmarła laborantka, która zajmowała się dżumą. Rosyjscy urzędnicy przekonują, że nie była chora, nie ma więc podstaw, by mówić o zagrożeniu wybuchem epidemii.
7: W oświadczeniu WHO czytamy, że organizacja zwróciła się do strony rosyjskiej o ustalenie patogenu, który doprowadził do podjęcia działań w zakresie zdrowia publicznego. Rosyjski Urząd Nadzoru Sanitarnego poinformował, że wśród osób, które miały kontakt z pracownicą laboratorium Syberyjskiego Instytutu zajmującego się dżumą, która zmarła w ubiegłym tygodniu, nie wykryto żadnych przypadków zachorowań na badaną tam chorobę. Śmierć laborantki wywołała niepokój i dyskusję. Według części niezależnych mediów kobieta rozbiła probówkę, a w efekcie zakaziła się i zmarła. Rosyjskie służby sanitarne kategorycznie zaprzeczają, że przyczyną śmierci była dżuma. Twierdzą, że było to zapalenie płuc nieznanego pochodzenia. W Polsce służby monitorują sytuację. Amerykański prezydent zaoferował pomoc w przypadku, gdyby wybuchła epidemia. Agata Król, Polskie Radio.
0: 40 wystawców z całej Europy bierze udział w pierwszych targach dronów i systemów antydronowych w Krakowie. Bezzałogowce i systemy ich zwalczania prezentują m.in. producenci z Polski czy Niemiec.
8: Przyjechaliśmy z Niemiec, zajmujemy się produkcją sprzętu do małych modeli latających. To, co pan tutaj widzi, jest to dron szkoleniowy, wojskowy, po to, żeby się żołnierze uczyli, jak zestrzeliwać takie drony, jak je unieszkodliwiać.
9: Mnie dźwignął, czyli takie 73 kilo żywego człowieka.

0: Maksymalny przyjęty ładunek.
1: Bezpiecznie w instrukcji jest 120 kg dla tego robota. Na testach poligonowych przez 6 godzin jechał z obciążeniem przy masie łącznej prawie 300 kg.
2: A targi odwiedził Paweł Pawlica. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Pogoda. Do końca dnia pogodniej bez opadów, a na termometrach na północy najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. W całym kraju poza tym około 21-22, a ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
13: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
14: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
15: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
16: Pan mi kibicował i dobiegłam.
17: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
18: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
19: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: kable tutaj są w ogóle. Skąd wspaniale. Tych kabli tu tyle jest?
1: Ty to potrafisz wejść. Dzień dobry. Marcin Wojciechowski przed momentem zamanifestował swoją obecność w studiu radiowej Jedynki.
0: No zobacz, co tu się dzieje.
1: No to są kable. A dlaczego masz... No,
0: zobacz, jest coraz gorzej z każdym moim ruchem. Jest
1: na uszach
0: gorzej.
1: Masz słuchawki niepodpięte do...
0: W dłoniach drugie słuchawki, bo ja lubię stereo. Nie, to już jest kwadro. Lubię kwadrofonię, dlatego mam podwójne słuchawki. Dzień dobry państwu. Państwa ulubiony duet na stanowisku dzisiaj. Ula Kaczyńska.
1: Pozbieraliśmy się, to możemy zaczynać.
2: Folder ulubione.
1: Nie wiem, czy to kwestia tej pogody za oknami, ale tego, że jest, możemy nadal bez skarpetek przychodzić
0: do pracy. To tylko do jutra ponoć.
1: Ja cię nie pytałam, co będzie jutro. Mówię o tym, co jest dzisiaj. I chciałam też powiedzieć, że być może to wszystko powoduje, że jakoś tak w szampańskim nastroju to my już jesteśmy od wtorku.
0: Zgadzam się, a to dopiero początek i oby tak zostało. A za chwilę dołączy do nas wspaniała, znana państwu doskonale Urszula. Urszula, która świętuje 30-lecie swojej nowej, znaczy pierwszej płyty, ale nowej też w pewnym sensie. No nie śmiej się, nowej, bo premiera właśnie jest na winylu.
1: Ale płyta nowo-stara albo staro-nowa.
0: Nowo-stara. Trzymam, proszę państwa, w dłoniach ten oryginalny pierwszy egzemplarz z 96 roku w tej charakterystycznej
1: purpurze,
0: tak, z patronatem albo atłasie radiowej Jedynki, ale też myślę o wadze tej płyty dla muzyki rozrywkowej lat 90 w Polsce.
1: I dla samej artystki.
0: Dla samej artystki, oczywiście. O tym między innymi porozmawiamy, ale nie tylko. Gramy teraz, tak?
1: Dziewczynę,
0: inną dziewczynę z gitarą gramy.
1: I to też chyba 1996.
0: 96, tak, dokładnie.
1: Sheryl Crow. Zaczynamy!

0: Zmiana dobrze ci zrobi, zaśpiewała Sheryl Crow mniej więcej przed momentem.
1: Ciekawe, czy o tym samym pomyślała Urszula, wracając ze Stanów Zjednoczonych, która chciała zerwać z wizerunkiem Urszuli od latawców, dmuchawców i chciała pokazać swoją nową twarz. Udało się.
2: Cześć,
1: dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Urszula.
1: Bliżej mikrofonu poprosimy.
2: O ilu rzeczach ja myślałam, to...
1: No dobra, to opowiedz o czym.
2: Nie pamiętam, naprawdę. O wielu, wielu, wielu. To była taka zmiana wielka, że wiesz, mieliśmy milion myśli, aczkolwiek dobre przeczucia i liczyliśmy tylko na to, że ta płyta trafi do ludzi. Jak już trafi do ludzi, to już będzie dobrze.
1: Stany Zjednoczone sprawiły, że stałaś się odważną dziewczyną, występy w amerykańskich
2: klubach? Na pewno sporo. Na pewno bardzo, bardzo duże zmiany nastąpiły w moim podejściu w ogóle do śpiewania.
1: A powiedz mi, jak to wyglądało, jak Urszula z Polski zaczynała grać w amerykańskich klubach?
2: Z Polski?
1: Urszula z Polski zaczynała grać w amerykańskich klubach amerykańską klasykę. Jak reagowała publiczność?
2: Słuchaj, oni są tak otwarci, że naprawdę tam nie ma czegoś takiego, że cię wygwiżdżą, albo że powiedzą, że słabo, czy coś takiego. Bardzo są otwarci i czekają tylko, jak Urszula z Polski zaśpiewa na przykład Where is and what should never be? No powiedzmy. I to nie ma tak, że jest krytyka. Właśnie to pozwala ci się otworzyć, to pozwala ci próbować, nie bać się. A też przy okazji to, że nikt mnie tam nie znał. Ja już świetnie się z tym czułam. Ja wiem, że spotykaliśmy wiele artystek z Polski też. Zapraszaliśmy do nas do domu i one tak pytały, słuchaj, ale jak ty się czujesz, idziesz po ulicy, nikt cię nie poznaje? Ja mówię, no świetnie, ja bym tak nie mogła.
0: Niby nikt cię nie znał, ale w Ameryce fan klub miałaś.
2: Fan klub mówisz jaki? Tych mieszkających z nami, czy...
0: Nie, no miałaś, no przecież w Chicago miałaś fan klub autoryzowany.
2: Ach, no tak, tak, to dziewczyna była, tak. Ona już jest w Polsce.
0: No, porzuciła Amerykę, tak. wróciła
2: za mną. Tak, wróciła za mną, Wanda. Tak,
0: to jest bardzo ważna płyta, ale

0: to nie było takie oczywiste, że to będzie sukces. To było wręcz w pewnym momencie nawet...
1: Wręcz było to niemożliwe.
2: Mało prawdopodobne.
1: Mało prawdopodobne, dokładnie. Dokładnie. Przychodzili wysłannicy różnych firm wydawniczych, płytowych.
0: I mówili, że to, że się nie nadaje?
1: Wysłannicy mówili, jest, znowu tak dobrze gracie, chcecie koniecznie to pokazać, a myśmy naprawdę byli świetnie przygotowani. Jacek Królik to raz spadł ze stołka, jak usłyszał coś takiego, że my koniecznie chcemy pokazać, że my tak dobrze gramy, że i popisujemy, że to jest aż za dobre. Mhm. Myśmy naprawdę tak dobrze byli przygotowani do wejścia, przed wejściem do studia, do nagrań. Bardzo dużo prób, no.
0: Tak bardzo chciała się odciąć od tej Urszuli z lat 80.
1: Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, bo mam głos taki, jaki mam. To od razu powiem. Dwa, to nie jest odcięcie, kiedy zmywasz makijaże. No bo wiesz, 80 lata to poważne makijaże. A trzy, to tak samo, nie wiem, na się na tej muzyce wychowaliśmy ze Staszkiem podobnej, bo to lata 60, 70, więc to nam w duszy grało. Mnie może bardziej Abba, a jemu te wszystkie mocniejsze rzeczy. Ale... To, co mówiliście, że ktoś się zdecydował na to, żeby wydać. Właśnie Marek Kościkiewicz, który powiedział, słuchajcie, więcej tych gitar bym akustycznych dał, troszeczkę mniej takiego, tej mocy i będzie dobrze.
0: Wiesz,
1: a poza tym myślcie już o następnej płycie.
0: Bardzo ładny zbieg okoliczności nastąpił, bo dzisiaj Marek Kościkiewicz będzie u Marii Szabłowskiej po 18 tak. W Muzycznej Jedynce i będzie opowiadał o, będą rozmawiać o koncercie Abby. 50 lat dzisiaj.
1: Ojej, słyszałam, że ma być, ale że Abby zobacz, no.
0: Tak, Marek o wszystkim. Marek potrafi też okładkę zrobił do tej płyty, tak, przypominam, tak, że to był taki człowiek naprawdę wszechstronny szef, tak? Szef wytwórni.
3: Wiesz, że ja jestem absolutną fanką twoich stylizacji, o tym żeśmy już mówili.
1: Stylizacji?
3: Z lat, no, ubrań, które aha. Nosiłaś w latach 80. Latawce, dmuchawce, wiatr, twoja opaska, o tym żeśmy już rozmawiały. Patrzę na okładkę tej płyty i myślę sobie, skąd wyżeście wytrzasnęli u licha tak wspaniały atłasowy garnitur czy sukienkę?
1: To jest marynarka.
3: Skąd? Takich rzeczy nie było w sklepach.
1: Nie, no 96, no to nie, przesadzajmy. Tak, to już było takie otwarcie, to już naprawdę zaczynało być ciekawie. Ja podejrzewam, że myśmy to uszyli, po prostu mieliśmy materiały i mieliśmy taką krawcową, która mi szyła rzeczy. Już nieaktualne dawno, od wczoraj. Także, no.
3: Kto robił to zdjęcie?
1: To zdjęcie robił Marek Poręba.
0: Jacek. Mhm.
1: Jacek Poręba, przepraszam. Tak.
3: Przepiękne zdjęcie.
1: Marek Kościkiewicz.
3: W wydaniu winylowym albumu jest jeszcze jedno piękne zdjęcie wewnątrz. To jest czarno-biała fotografia. Pięknie lśniąca. No i lśniąca Urszula.
1: A zobacz w środku jeszcze okładeczki z tych...
3: O, już próbuję.
0: Bardzo się cieszymy, winyli. Proszę państwa, że wracają...
1: Zobacz,
0: zdjęcie ze Staszkiem.
1: Jest, tak, i następnej też jest zdjęcie.
0: Dużo takich macie jeszcze zdjęć ukrytych?
3: Tu Staszek wygląda jak John Lennon.
1: Tak, jak brat z siostrą. Ja zawsze miałam, że jesteśmy takie braterskie porozumienie. Posłuchajcie, to wszystko Beata Wielgosz. Te zdjęcia robiła w 90-tych latach, 96 i do tej pory mi robi zdjęcia. Do tej pory jesteśmy jak siostrzyczki.
0: No dobrze, to może zagrajmy teraz z tego albumu, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę i mam ochotę zapytać cię, cóż takiego, dlaczego tak naprawdę nagrywa się te płyty raz jeszcze? Czy to odświeżenie coś dało, czy czujesz się z tym lepiej, czy może uświadomiło cię, jak trudno było wtedy nagrać tę płytę? Urszula jest z nami, a do rozmowy wrócimy za chwilę.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: nieba dla ciebie z płyty Biała Droga, 30 lat temu wydanej. Teraz Urszula wydała ją w nowej wersji, o czym za chwilę porozmawiamy. Ula, ale powiedz tak jeszcze, czy była jakaś rywalizacja między wami lubelskimi gwiazdami? Bo wiesz, to była porządna stajnia talentów, kuźnia.
1: Nie, jak skończyłam współpracę z Budką, bardzo takim przyjacielskim albumem Urszula numer 4, gdzie połowę kompozycji miał Staszek, połowę Romek, to było zupełnie oczywiste, że przychodzę na własny garnuszek. Teraz robimy ze Stanisławem, zresztą chyba myślę, że oni już troszeczkę byli zmęczeni tym gościem, bo ja byłam gościem specjalnym, zaproszonym ciągle w koncertach Budki Suflera.
0: A czy Budka proponowała ci powrót?
1: Nie, nie. Nie, tam oni zresztą, ja, mój pobyt u nich, współpraca z nimi przedłużyła się bardzo długo, bo ja jestem generalnie bardzo spolegliwa, bardzo spokojna, więc to tak się ciągnęło, dopóki nie spotkałam Stanisława. Natomiast myślę, że oni już myśleli o tym, żeby wrócić do tego męskiego składu Budki Suflera, bo przecież generalnie wokalistów tylko mają.
2: A jeśli chodzi o panią Beatę, no też z Lublina.
1: No też, oczywiście, ale to już my byliśmy w Warszawie, jakoś tak nie...
0: A nie spotykałyście
1: daleko,
0: się w Lublinie
1: daleko.
0: Czasami w jednej...
1: Nie, nie, znamy się z widzenia, że tak powiem.
0: Ale także po Starówce chodziłyście sobie i cześć, Beata?
1: Nie, nie. Wiesz, kiedy ja wyjechałam z domu i nie wróciłam na stałe, jak miałam 22 lata. Także to tak po studiach nieskończonych, zaczętych... A przed takim dorosłym życiem. I potem już się kręciło wszystko w Warszawie.
0: Nie, no myślałem, że skoro śpiewałyście, to może były jakieś miejsca w Lublinie, gdzie się spotykałyście gdzieś, że była
1: nie,
0: taka...
1: Nie, nie, nie. Przed Budką to, jak mówię, ci studiowałam, okay, więc jasne. Musiałam się naprawdę wziąć do roboty, bo ja byłam po ognisku

0: muzyczny, więc miałam dużo do nadrobienia w stosunku do tych, którzy zdawali z innego pułapu. Natomiast nie miałam czasu raczej na towarzyskie takie historie.
1: Nieczęsto chyba zdarza się tak w historii muzyki, żeby artysta, artystka, który ma na koncie świetnie sprzedające się albumy, fantastyczne przeboje, próbował zarejestrować je jeszcze raz, żeby dać tę przyjemność nagrywania w studiu muzykom, z którymi pracuje od dawna. Czyli nie robi reedycji, tylko robi... Właśnie nie wiem, jak to się, jak trochę, się nazywa?
2: Trochę tak. Trochę odpowiedziałaś na pytanie, nie? To, że tak naprawdę fajny wątek w ogóle. Nie pomyślałem o tym, Ula. Że
0: no
2: to,
0: właśnie.
2: To dla całej grupy, dla muzyków.
0: Bardzo
2: dla...
0: dobrze to właśnie ujęłaś, ponieważ nawet jest to tu na wkładce płyty W Białej Drodze, że to jest nie tylko okazja do celebrowania tego 30-lecia Białej Drogi, ale również taki uhonorowanie muzyków, z którymi gram już ten materiał właśnie ponad 20 lat, 25 prawie. W związku z tym to jest właśnie, postanowiliśmy, przecież my gramy to na koncertach cały czas.
2: Ludzie tego chcą.
0: Ten właśnie materiał. Więc oni są właściwie najbardziej uprawnieni do tego, żeby tę płytę pokazywać swoim rodzicom, swoim znajomym, przyjaciołom, podpisywać tę płytę, bo to jest ich. Oni niosą naszą muzykę, moją i Staszka przez te 25 lat i postanowiliśmy to nagrać i oni powiedzieli, że nie zmieniamy nic.
2: No właśnie nie zmieniacie.
0: Słuchajcie, to jest niemożliwe. Minęło 30 lat. To jest niemożliwe, żeby nic nie zmienić. I oni mieli potworne przygody, jak mi opowiadają teraz, to aż nie wierzę, niemalże kozetka u psychologa, że słuchajcie, wykończyłem, ja tak nie zagram jak Stanisław. Jak on to zagrał? Od dołu szarpnął tą strunę czy od góry? Mieliśmy ślady osobne, na szczęście. I oni mogli wysłyszeć wszystko. To nie było tak, że oni słuchali piosenki i nagrywali.
2: Tylko samej gitary słuchali.
0: Same ślad. Każdy miał swój ślad. Perkusista, każdy muzyk miał swój ślad.
2: Czy można powiedzieć, że granie na gitarze jest niepowtarzalne?
0: Tak jest.
2: Nie wiem, no może bierzesz instrument i grasz.
0: Tak jest.
2: Nie?
0: Tu jest też napisane, że wspomniałam o tym, że niektóre partie gitar solowych Staszka niepublikowane wcześniej są też użyte. Ale oni tak jakby grali z nim. Oni go nigdy nie poznali osobiście, ale grali z nim na płycie.
2: A kto zastąpił Kostka Joriadisa w tak charakterystycznym?
0: Kostek Joriadis powiedział, słuchaj, zaśpiewałem dobrze tam? Mówię, tak, ale jakbyś mógł jeszcze raz, to by było, nie, weźcie stare.
2: Więc Kostek, nie zgodził się?
0: Nie.
2: A kto
0: nie.
2: zaśpiewał za niego?
0: Zaśpiewał człowiek, który... A, myśleliśmy o wielu...
2: O Damianu Kedrze.
0: O, tak, myśleliśmy o nim, ale Damian powiedział, że chyba jednak
2: też nie.
1: Zastanawiam się, co czułaś wkraczając, no bo w tym wypadku można powiedzieć, że wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki. Oczywiście ta sama rzeka jest umowna.
0: Znaczy ja się obawiałam może najmniej o siebie, aczkolwiek przecież głos się zmienia. Głos się zmienia, ale to już tak te piosenki we mnie wrosły, że nie było problemu.
1: Mick Jagger zapytany o to, czy nudzi go śpiewanie największych przebojów Rolling Stonesów na koncertach, powiedział, że z jednej strony tak i ma takie piosenki, do których niechętnie wraca, ale z drugiej strony ma świadomość, że to te przeboje
0: oczywiście
1: sprawiły, że jest w tym punkcie, w którym jest teraz razem ze swoim zespołem, więc choćby z szacunku dla słuchaczy powinno się takie przeboje grać.
2: Zasmuciłaś mnie jakiś czas temu, przy to trochę nawiązaniu do tego, co powiedziałaś, Ula, do twojej wypowiedzi Micka Jaggera, zasmuciłaś mnie mówiąc, że nie będziesz wydawać już w najbliższym czasie płyt. Że to nie ma sensu.
0: Ja tak powiedziałam?
2: Tak, że ale po co? Często się zdarza, tak? Że
0: tak.
2: Słyszysz swoje słowa na mieście gdzieś?
0: Rzucam na wiatr.
2: Słuchaj, nie. No ale tak, ale dobra, sumie, jak jest z nowymi płytami?
0: Ale w sumie, no wiesz, piosenki można, wiesz, nagrywać.
2: No i nowe. Połączyć w całość i wydać na płycie. No.
0: Połączyć w całość, jak zdążę.
2: No ale mówiłaś, że to się, że ludzie tego nie chcą, że to...
0: Znaczy wiesz, bo nie chcą na koncertach. Na koncertach.
2: Czyli chcą to, co znają.
0: Tak, na koncertach najczęściej mamy jakiś setlist na 15 utworów i próbujemy wyrzucić malinowego, w zamian malinowego dać jakiś nieznany albo coś, a organizatorzy mówią nam, nie róbcie tego, ponieważ ludzie, no jak może im się podać piosenka, którą słyszę pierwszy raz.
2: No ale nie masz ochoty stworzyć kolejnego przeboju?
0: Mam, ale to jest trudne. Wiesz, tak dużo rzeczy mi się nie podoba. Jest tak mało muzyki, albo w ogóle na razie nie trafiłam na taką piosenkę, która by mi się podobała.
2: Od jak dawna?
0: O...
2: A czego oczekujesz od piosenki? Co musi być piosence, żeby ci się spodobała?
0: Musi być taka, żeby była moja. tak jakby moja. Musi trafić we mnie.
2: I nic, kompletnie nic z nowej muzyki?
0: Nie, ostatnio dostaliśmy fajne pomysły, ale okazało się, że to przy pomocy jaja, ale dlatego

0: trudno jest, powiem ci, tak rozkumać, czy to jest prawdziwa muza, czy nie.
1: A wśród tych młodych wykonawców masz kogoś, kogo lubisz posłuchać?
0: Dawid. Bardzo chętnie, tylko on śpiewa tak, jak ja bym właśnie chciała. Znaczy, on, te piosenki jego by mi nie przeszkadzały. Natomiast to są jego piosenki, wiesz, nikt nie... Może się do niego zgłoszę, wiesz.
2: Duet. No, on sięga czasami,
0: niech
2: powiesz.
0: Coś dla mnie zrobi, ja już go kocham od lat.
2: Niech potraktujmy to jako apel na antenie.
0: Wołanie na puszczy.
1: Urszula była dzisiaj razem z nami. Dwupłytowy, pięknie pachnący, pięknie wydany album winylowy. No, jak dobra książka. Serdecznie polecamy państwu to wydawnictwo. Można słuchać równolegle i starego wydania, i nowych
2: ale
1: wersji.
2: Ale są naprawdę bardzo podobnie brzmiące. To już trzeba znać te nagrania bardzo
0: ja
2: dobrze.
0: Ja sama czasami nie wiem, która to wersja.
1: Następnym razem zrobimy konkurs. Urszula była razem z nami.
0: Dziękujemy.
3: Dzięki.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: To będzie szybka akcja. Na scenie Urszula przed momentem, a teraz Urszula i Biała Droga specjalnie dla Państwa.
1: Urszula dyżuruje pod naszym numerem telefonu 22 645 22 66 i pierwsza osoba, która wykręci ten numer, to Urszula za chwilę odbierze telefon i podpisze płytę kompaktową Biała Droga.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Kiedy słucham Dona Westa, myślę o tej złotej polskiej jesieni, to jakoś moje myśli biegną w stronę Australii.
1: Jednak, myślałem, że do kina.
0: A do kina też. Do kina i przed ekrany, bo przecież powieść, o której ekranizacji mówimy, jest dostępna i tu, i tu.
1: Wiesz, co mi się dzisiaj śniło?
0: Lalka.
1: Tak. Że
0: a w której wersji?
1: Podszedł do mnie, ale o, to ciekawe, że podszedł do mnie na ulicy człowiek z płytą, ze ścieżką dźwiękową do filmowej Lalki i powiedział, ja wiem, że pan nie ma muzyki do tego, proszę grać. I poszedł. Naprawdę. Chciałem ci rano to napisać. To jest jedynka, dużo lalki, nieprzypadkowo o tym, no bo trwają intensywne nagrania do naszego serialu audio, o którym mówimy, szykowanego specjalnie na weekend z lalką. Już w sobotę i w niedzielę premiera Marionetki autorstwa Jakuba Jarno.
0: O czym to będzie opowieść i jaki ma związek z powieścią Bolesława

0: Prusa. Martyna Podolska sprawdzała to podczas nagrań.
1: Panno święta! Może pani powtórzyć?
2: Sylwia Łęcka?
1: Nie, to wykluczone. Pan Wokulski, pani Łęcka? Nie, to nie ma racji bytu. Może ja na stare lata zwariowałem?
3: Adam Wojtyszko, reżyser, a my jesteśmy w trakcie nagrań. Do?
4: Do marionetki.
3: Czyli?
4: Czyli słuchowiska, które jest nawiązującym do historii opisanej w lalce Bolesława Prusa, ale dość luźno nawiązującym i raczej jest takim pomysłem na to, jak z dystansem podchwycić lekko zagadkowe, kryminalne wątki i przepisać je na troszkę współcześniej.
3: Ale mamy Łęcką i mamy Wokulskiego.
4: Mamy potomków Łęckiej i Wokulskiego, którzy prowadzą śledztwo w oparciu o listy bohaterów Prusa.
5: Panie Marianie, jesteśmy tu z powodu pewnych listów. Listów, które Stanisław Wokulski pisał do Izabeli Łęckiej.
3: Katarzyna Warnke, Ignacy Lis, Robert Kowalski, a tak naprawdę zupełnie ktoś inny dzisiaj w trakcie nagrań, ale nie tylko, bo także podczas naszego weekendu z lalką w programie Pierwszym Polskiego Radia powinnam się zwracać pani Łęcko.
2: No tak, tylko że nie Izabela.
3: Nie Izabela, ale
2: Sylwia.
3: Ale czy wiele wspólnego z tą postacią Izabeli ta Sylwia ma?
2: No to jest moja prababcia. Tak. A tu jest pan Wokulski.
3: I jakaś tutaj chemia pomiędzy wami?
2: Jest. Choć mówią, że ja jestem za stara dla niego.
3: Kto tak mówi? Stanisławie. To znaczy właśnie nie Stanisławie, a Zbyszku. Bo tak. Ty jesteś Zbyszkiem Wokulskim.
6: Jestem Zbyszkiem. Zbyszek tak powiedział, ale tak mu zostało napisane, ja tak nie uważam.
2: Nie, ale ta pani, u której pracujesz?
6: A pani Stefa. Pani Stefa tak powiedziała. Tak, że
1: ludzie są złośliwi bardzo i czasami po prostu szczęście ludzkie leży im odłogiem, że nie mogą.
6: A to jest głos naszej ulubionej postaci z całego
2: najbardziej
6: utworu.
2: Romantycznej.
6: Tak.
1: Naprawdę, ja myślałem, że to żart.
2: Nie.
1: Jak miło.
3: Która wyjaśnia trochę i przenosi tych bohaterów w czasie, tak. I opowiada o tym, co tam naprawdę się działo u tego Prusa.
1: Dziadziuś bardzo dużo uczestniczył w życiu pana Wokulskiego i jakby...
6: Ale my to nic, bo tu jeszcze narrator jest.
1: A to jest nasz słynny.
3: Właśnie to jeszcze narrator dochodzi do tego. Zbigniew Zamachowski.
7: Dzień dobry, narrator idzie do roboty.
3: Ale narrator będzie wyjaśniał, co się naprawdę wydarzyło w tej lalce?
7: Nie sądzę, żeby wyjaśniał. Myślę, że to wszystko jest tak cudownie pięknie i proste, że tylko dopowie.
3: No ale ja bym chciała, żebyście trochę jeszcze opowiedzieli o tym, że tam wątek jakiś miłosny jest, ale też i wątek finansowy jakiś.
2: Polityczny, sensacyjny, bo to jest... Ja po prostu zajmuję się ruchem oporu. Lata 80. Tak. Kolega jest po drugiej stronie właściwie.
6: Młodym socjalistą, komunistą, który odcina się od majątku.
2: Nie.
6: Może nie, ale...
2: Może bez przekonania.
6: Mówi, że do partii się nie zapisze, ale odcina się od rodziny i od majątku. Od majątku Wokulskiego, Stanisława Wokulskiego. I to jest ten wątek kryminalny, który gdzieś ciągnie tę akcję do przodu, oprócz wątku romantycznego. Ponieważ szukamy złota. Złota Wokulskiego, Stanisława Wokulskiego.
2: Który jest dziwnie lekkie. Przez Geista. Ale z Paryża.
3: Ale udaje wam się...
6: Nie musicie wszystko, co opowiedzieliśmy.
1: Się wszystkich tajemnic.
2: Ale to nie jest tajemnica, bo to jest lalka Prusa, którą wszyscy czytali.
4: No i super, to przenosimy się w plener i dalej jedziemy z tematem kamieni.
0: W sobotę i w niedzielę od godziny 15 do 16 będziemy nadawać odcinki premierowego słuchowiska o losach potomków bohaterów lalki. Z aktorami wcielającymi się w tę postać rozmawiała Martyna Podolska, a Katarzyna Warnke pojawi się jutro w naszej audycji po godzinie 15.
8: Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Marcina, notatnik aż pęcznieje od informacji, jak powinien spędzić weekend, żeby spędzić go z lalką, a ja po prostu powiem państwu, proszę włączyć program Pierwszy Polskiego Radia od rana do nocy. Będziemy rozmawiać i o lalce, i Bolesławie Prusie, i o wpływie lalki na dzisiejsze społeczeństwo, na dzisiejsze czasy i o tym, w jaki sposób odbieramy tę powieść. Będzie słuchowisko, będą też rozmowy z twórcami i serialowej, i kinowej wersji lalki. To wszystko w najbliższą sobotę i niedzielę w programie Pierwszym Polskiego Radia.
9: A ja ciągle nie wiem, jak zagrać pod tę lalkę.
0: Bo to jest
9: trudne.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w Jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów.

0: Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
7: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
10: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
11: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
16: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Reklama. Radio Kierowców.
19: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Tragiczne wieści z drogi krajowej nr 78 na trasie Poręba-Turza w pobliżu Poręby. Doszło do zderzenia 5 samochodów, wskutek czego 2 osoby zginęły. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Siewierza. To utrudnienia na 113 kilometrze potrwają na pewno kilka dobrych godzin. Trzeba objeżdżać ulicami Poręby, między innymi ulicą Siewierską, ale ostrzegam, że ona też już jest zakorkowana. A jeden między węzłami Nowe Marze i Warlubie w pobliżu Rulewa, tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Droga jest chwilowo całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska. Tu trzeba jechać drogą krajową nr 91, czyli starą jedynką. W Wielkopolsce na 32 między Grodziskiem Wielkopolskim a Stęszewem w pobliżu Strykowa po pożarze samochodu ciężarowego obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 148 kilometrze. Nasz słuchacz poinformował o tym, że na drodze krajowej nr 94 przy wyjeździe z Łańcuta w kierunku Rzeszowa zablokowana jest trasa, ale za chwilę będzie uruchomiony ruch naprzemienny po zdarzeniu samochodu osobowego i motocykla. Objazd z Łańcuta ulicą Kraszewskiego do miejscowości Krzemienica i dalej do drogi krajowej nr 94. Problemy w ruchu są też na Podlasiu na trasie Białystok-Korycin w pobliżu Przewalanki. Tu po zderzeniu 3 samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 665 kilometrze. Na krajowej 19 na Lubelszczyźnie na trasie Międzyrzec Podlaski-Radzeń Podlaski w pobliżu Białki po zderzeniu samochodu osobowego z busem, wskutek którego 4 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana, na miejscu ruchem kieruje policja. To 233 km tej trasy. I jeszcze S6, tu sytuacja bez zmian. Między węzłami Koleszkowo i Szemut w pobliżu MOP-u Kamień po pożarze samochodu ciężarowego. Nadal mamy zwężenie w kierunku Słupska na 25 km.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Andrzej Kocjan. Już 8 osób rannych po ataku w szkole w Ostrołęce. Nożownik to 19-letni uczeń został zatrzymany.
0: Nie ustają wielkie protesty licealistów we

0: Francji młodzi ludzie blokują dziś kilkaset szkół.
1: Lotem z Warszawy do Bangkoku nasz przewoźnik uruchamia bezpośrednie połączenia z Tajlandią.
0: Osiem osób zostało rannych w ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
1: Wśród poszkodowanych są uczniowie i nauczycielka.
0: Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o ten atak.
1: W Ostrołęce jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak wygląda teraz sytuacja na miejscu.
2: Przed szkołą i w samym budynku wciąż pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Na miejsce przychodzą też mieszkańcy w pobliskim parku, gdzie według strażaków napastnik podczas ucieczki ranił kolejne osoby. Ludzie siadają na murku i rozmawiają o tym, co się stało. Poszkodowani trafili do szpitala, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
3: Jedna z tych osób jest w stanie ciężkim. Wszystkim tym osobom pokrzywdzonym udzielana jest pomoc medyczna w szpitalach w Ostrołęce oraz w Łomży.
2: 19-latek został zatrzymany w pobliżu plaży miejskiej. Przed zatrzymaniem sam się okaleczył i również trafił pod opiekę lekarzy. W szkole pracują psychologowie, a prezydent miasta polecił, by do pozostałych szkół w Ostrołęce nie wpuszczać osób z zewnątrz.
1: Ostrołęka, Piotr Durys, dziękujemy za relację.
0: Ośmiu lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem.
1: W wypadku zginęło małżeństwo i ich 5-letnie dziecko.
0: W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono dziś mowy końcowe w tym procesie.
1: 8 lat pozbawienia wolności to maksymalna kara, której może żądać zgodnie z prawem. Mówi prokurator Aleksander Duda.
4: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
0: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia Sebastiana M.
5: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura.
1: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych.
0: Później podkreślił, że nie jest winny spowodowania tego wypadku.
1: Wyrok w sprawie zapadnie za 2 tygodnie.
0: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur.
1: Tak przekazała prokuratura w sprawie szpitala południowego w Warszawie.
0: A więcej szczegółów na ten temat w skrócie informacji za pół godziny.
1: Sejm zajmie się podwyżkami akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej, które mają wejść w życie w przyszłym roku.
0: Poprzednie ustawy dotyczące alkoholu i słodzonych napojów zawetował prezydent Karol Nawrocki.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zębaczyński zwraca uwagę, że prawie 3 miliardy złotych z podwyższonych opłat mają zostać przekazane do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Pieniądz, który jest pozyskany z podatku pochodzącego właściwie od produktów, które szkodzą zdrowiu publicznemu. Nam osobiście szkodzą, powodują, że mamy kryzys otyłości. Mowa tutaj o cukrze, powinny zasilić strumień finansowania opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie walki z otyłością wśród osób najmłodszych.
0: Michał Nieznański z Konfederacji podejrzewa, że prezydent ponownie nie zgodzi się na rządowe propozycje. W jego ocenie rząd próbuje załatać dziurę budżetową w NFZ kosztem obywateli.
7: Tak naprawdę to my wszyscy będziemy wtedy płacić dodatkową składkę zdrowotną. To nie jest tak, jak myślą co niektórzy politycy, że jak narzucą podatek, to ten podatek zapłacą firmy, które produkują chociażby napoje cukrowe. Zapłacimy to my. Czyli można powiedzieć wprost, będziemy mieli dodatkową składkę zdrowotną, na co my się po prostu nie godzimy.
1: Po podniesieniu akcyzy na alkohol półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy.
0: Z powodu podwyżki opłaty cukrowej litr słodzonego napoju może zdrożeć się o maksymalnie 60 groszy.
8: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Francja, gdzie kolejny dzień protestów licealistów przeciwko pogarszającym się warunkom nauki.
0: Jak przekazał francuski minister edukacji, od początku tych protestów rannych zostało 88 pracowników szkół. Rannych jest też ponad 200 uczniów.
1: Dziś liczba blokowanych placówek około 400, mniejsza niż w ostatnich dniach, jednak ponownie doszło do zamieszek.
9: Od rana najbardziej napięta sytuacja panuje wokół paryskiej uczelni nauk politycznych Sciences Po. Demonstranci zablokowali dostęp do budynku i ustawili barykady na ulicach, na co służby odpowiedziały użyciem pałek i gazu łzawiącego. Rano w Marsylii w starciach rannych zostało 3 funkcjonariuszy oraz 1 uczeń. Z kolei w Strasburgu 16-latek poważnie zranił się w rękę, odpalając fajerwerki. Najwięcej komentarzy wywołuje jednak sytuacja sprzed kilku dni w Lens, gdzie uczeń stracił dłoń wskutek wybuchu granatu hukowego użytego przez policję. Poleciłem, aby ich używanie zostało wstrzymane podczas protestów licealistów.

0: turystów. Poinformował szef MSW Laurent Nunez, który miał zostać upomniany w tej sprawie przez Pałac Elizejski. Emmanuel Macron zawsze staje po stronie tych, którzy uderzają w policję. Skrytykowała z kolei Marine Le Pen. Wśród policjantów pojawiają się natomiast groźby rezygnacji ze służby. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: LOT uruchamia bezpośrednie połączenia z Warszawy do stolicy Tajlandii, Bangkoku.
2: W październiku zaplanowano rejsy 3 razy w tygodniu, od listopada prawie codziennie.
1: Pierwszy samolot wystartuje dzisiaj przed 16.
3: Plany są takie, żeby zwiedzić trochę Bangkok, trochę zwiedzić Kuala Lumpur, Singapur.
4: Czy ma znaczenie to, że ten samolot leci bezpośrednio z Warszawy do Bangkoku?
3: Jasne, że tak, ponieważ czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
5: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
2: Z pasażerami rozmawiał Aleksander Przoniak.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
2: Do końca dnia pogodniej bez opadów, na północy maksymalnie 19 stopni, około 21-22 w pozostałej części kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1003 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
1: W północnej części kraju jakość powietrza jest teraz bardzo dobra. W centrum i na południu dobra lub umiarkowana. Ponad 45% prądu w sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
18: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
17: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
19: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour. W sumie najlepszy.
20: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
21: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
20: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
17: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
20: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
17: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.

0: Folder ulubione.
1: Dobrą kawę tu mamy, powiem ci. Ty piłaś tego ekspresu tutaj?
2: Nie, nie piłam, ale przecież ty masz pusty kubeczek.
1: No bo wypiłem, bo była dobra.
2: A, faktycznie. Jesteśmy już na miejscu, dobiegliśmy do studia w odpowiednim momencie, ale jak to zwykle w takich przypadkach bywa, po prostu zagadaliśmy się z gośćmi. A za chwilę na naszej antenie Karolina Wieczorek i aktorka Anna Pruchniak porozmawiamy o kuriozach.
1: Już tu za Nowoczesnej. Spaliłem.
2: Bardzo gratuluję ci entuzjazmu w głosie. Marcin Wojciechowski.
3: Ula Kaczyńska w komplecie i w doskonałych nastrojach. Mamy przede wszystkim nadzieję, że państwo również.

0: Widzisz tego maila, który przyszedł przed momentem? Co tu jest napisane?
1: Spragnieni piękna kurioza.
0: Proszę bardzo, mail przyszedł 14.59, a goście już w studiu. Tak się załatwia.
1: W Polskim Radiu, proszę państwa, od maila do realizacji 10 minut od razu. I to jest udokumentowane. Dzień dobry.
2: Anna Pruchniak, aktorka. Dzień dobry. I Karolina Wieczorek, dyrektor Stowarzyszenia Przyjaciele Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziewczyny są dzisiaj z nami, żeby porozmawiać o mailu, którego nawet nie zdążyłam otworzyć, a już wiedziałam, że muszę was zaprosić. Czym jest akcja Spragnieni Piękna?
3: Spragnieni Piękna to dobroczynny projekt, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest to niezależna organizacja NGO, która działa na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie. Ten projekt realizujemy od 9 lat. Pozwala on nam zdobyć większe fundusze na rzecz Muzeum Narodowego w Warszawie. Tegoroczna edycja o nazwie Spragnieni Piękna Kurioza nawiązuje do wystawy Bestiariusz, która pojawi się w Muzeum Narodowym w listopadzie. I za każdym razem mamy inny temat przewodni. W tym roku tutaj kurioza i współpraca z panią Jurek, z którą przygotowaliśmy obiekty aukcyjne. Ale jeśli chodzi o samo Spragnienie Piękna, no to rzeczywiście to jest takie połączenie, bo to jest zarówno kolacja dobroczynna, jak i wystawa obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
0: O ile wystawę możemy obejrzeć, wybierając się do Muzeum Narodowego, w takiej kolacji wziąć udział prywatnej osobie będzie trudno, bo rzeczywiście zapraszacie te osoby, które mają pieniądze, interesują się sztuką i mogą wspomóc Muzeum Narodowe. Ale macie też na podorędziu artystów, artystki, aktorów, aktorki, które chętnie wspierają taką inicjatywę, a Ania Pruchniak jest w tym gronie. Dlaczego postanowiłaś wesprzeć tę akcję?
4: Nie,
0: oczywiście zakładam, że weźmiesz też udział w aukcji, w kolacji i tak dalej, ale porozmawiajmy o samym wsparciu.
4: Na razie może o tej kwestii ambasadorskiej porozmawiamy. Jak Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Narodowego mnie zaprosiło do bycia ambasadorką przy okazji tego projektu, to bardzo się ucieszyłam, bo przestrzeń muzeum jest dla mnie takim bardzo naturalnym środowiskiem. Ja uważam, że w muzeum naprawdę można odpocząć, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak dzisiejszy świat nas bombarduje bodźcami z każdej strony. I dla mnie takie spokojny czas dla mnie, który jest trochę takim rodzajem medytacji. To jest coś bardzo cennego. A poza tym cały zysk z aukcji Spragnieni Piękna Kurioza w tym roku będzie przeznaczony na rozbudowę Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego i to jest dla mnie szczególnie istotne, ponieważ dla mnie za każdym razem, kiedy gdzieś podróżuję, pierwszym kierunkiem jest właśnie Muzeum Sztuki Współczesnej w danym kraju. A tej galerii bardzo brakuje. Nie można jej

0: teraz oglądać. Są oczywiście magazyny, zbiory, ale nie jest to dostępne dla zwiedzających.
1: Myślę sobie jeszcze o tytule, o haśle tegorocznej odsłony. Myślę sobie o kuriozum, o kuriozach. Myślę też o gabinetach osobliwości i staram się to połączyć z sztuką filmową, bo od dawna wiadomo, że kiedy kino kiedy powstawało kino, kiedy powstawały ruchome obrazy, one były traktowane trochę w kategoriach takiej galerii, gabinetu osobliwości.
0: Dziwadła, takie dziwne rzeczy.
1: Też widzisz to połączenie?
0: Jest, oczywiście, tak. Dla mnie w ogóle dzieło sztuki, niezależnie od tego, czy to jest muzyka, czy to jest obraz, czy to jest film, czy to jest rzeźba, to jest jakiś rodzaj portalu do tego, żeby móc połączyć się z artystą, twórcą, który w danym momencie, w danym stanie emocjonalnym chciał opowiedzieć historię. I ten portal służy do tego, żeby połączyć się z tym czymś. I właśnie te kurioza dla mnie są takimi portalami, więc zapraszam na wystawę. Jestem bardzo ciekawa, co państwo tam znajdą dla siebie.
2: Wielu artystów, 13 ceramicznych ruchomych obrazów, między innymi Dorota Masłowska, Maurycy Gomulicki, to wszystko na tej wystawie. Pytanie do Karoliny. Co właściwie oznaczają te kurioza i czego mamy szukać na tej wystawie konkretnie?
3: Myślę, że kurioza znaczą dla każdego z nas zupełnie co innego.
2: Tak, już poznaliśmy twój punkt widzenia na to, jaki jest twój.
3: Tak, znaczy myślę, że rozumienie tego słowa jest zupełnie różne. Dla mnie myślę, że To ja to zawsze kojarzyłam trochę ze zwierzętami, z czymś totalnie ekscentrycznym, tak? Ale na przykład ci artyści, każdy podszedł zupełnie inaczej do tego tematu, więc
2: mieli pełną swobodę.
3: Mieli oczywiście jakiś brief, ale każdy podszedł do tego inaczej, nie tylko w formie, w której przygotował tą pracę, bo niektórzy dokleili elementy do tych ceramicznych płycin, bo to są takie ruchome obrazy, które w zasadzie kupując obraz, kupujemy trochę nieskończoną liczbę obrazów, bo oczywiście jest awers, rewers, ale jeśli ktoś uzna, że bardziej mu się podoba, jeśli trzy elementy z tych obrazów będą w innej pozycji, może tak to też wyglądać. Także każdy z tych artystów zupełnie inaczej podszedł do tematu i myślę sobie, że to jest właśnie ciekawe, że kurioza każdy z nas rozumie zupełnie inaczej. Także to, co jest teraz dla nas ważne, to, że 19 października odbędzie się licytacja tych wszystkich dzieł. Na wystawie znajdziemy oczywiście 13 prac we współpracy z Magdą Jurek, ale też dwie dodatkowe prace, które zostały rzeźbę i obraz przygotowany przez Anetę i Filipa Gębskich. I dochód z licytacji tych wszystkich obiektów zostanie przekazany na rozbudowę kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego. Bo docelowo oczywiście galeria się otworzy, tak jak tutaj Ania wspomniała. Natomiast najpierw musimy zrobić wszystko, żeby uzupełnić, rozbudować w zasadzie tą sztukę współczesną Muzeum Narodowego w Warszawie.
1: Będziecie konkurencją dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej?
3: Myślę sobie, że jest przestrzeń dla każdego muzeum. Najważniejsze jest to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby przychodzić do muzeum i żeby sztuka była obecna każdego dnia.
1: Aniu, ty masz swój ulubiony obiekt w tej kolekcji? O którym możesz powiedzieć? A, dyplomatyczne milczenie?
0: Wiesz co, bardzo, bardzo lubię obiekt Doroty Masłowskiej.
1: O tym pomyślałam.
0: Tyle zostawię.
1: Wśród artystów jest także Nespun, która zupełnie niedawno odwiedziła nasze studio i opowiadała o swoich fantastycznych muralach, koronkowej robocie. Zapraszamy państwa, żeby wybrać się do Muzeum Narodowego, obejrzeć wystawę, która będzie czynna od jutra do 18 października. Dziś oczywiście wernisaż. Pięknie paniom dziękujemy. Nam też leży na sercu dobro i Muzeum Narodowe w Warszawie i w ogóle sztuka. I żebyśmy wszyscy rozmawiali o sztuce, tak jak rozmawiamy dziś o lalce. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Za każdym razem działa tak samo. Byłaś serca biciem i Andrzej Zaucha. To program pierwszy Polskiego Radia, jest godzina 15.30. Czas na skrót aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan.
1: Rośnie liczba rannych po ataku 19-letniego nożownika w szkole w Ostrołęce. To 9 osób. Wśród poszkodowanych są uczniowie i nauczycielka. 10. ranną osobą jest sam sprawca. Są prokuratorskie zarzuty dla bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid K. jest podejrzany o oszustwa na kwotę ponad 583 tysięcy złotych. Rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówi, że chodzi o kilkadziesiąt faktur, w których poświadczono nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy.
2: Mówimy tu o działaniu w okresie kilkunastu miesięcy, kiedy zatrudniony był Dawid K. w Szpitalu Południowym.
1: 8 lat pozbawienia wolności żąda prokurator dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W wypadku zginęło małżeństwo i ich 5-letnie dziecko. To maksymalna kara przewidziana przez kodeks.
3: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną.
1: Kolejny dzień protestów licealistów we Francji przeciwko pogarszającym

0: zmieniającym się warunkom nauki. Dziś liczba blokowanych placówek to około 400.
1: Od rana najbardziej napięta sytuacja panuje wokół paryskiej uczelni nauk politycznych Sciences Po. Demonstranci zablokowali dostęp do budynku i ustawili barykady na ulicach.
0: Lotem z Warszawy do Bangkoku nasz przewoźnik uruchamia od dziś bezpośrednie połączenia z Tajlandią.
2: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
0: Pełne wydanie aktualności o 16:00.

0: Widzisz? Muzyka łączy pokolenia, każdy ma z tym utworem La La La inne wspomnienia, i ja, i Marcin, i Marta Zienkiewicz, która jest już razem z nami. Olivia Colman, już o tym państwu mówiliśmy, ale nagrodzona Oscarem Olivia Colman, zadebiutowała w tym roku na wybiegu podczas pokazu kolekcji letniej Miu Miu. John Malkovich, ten John Malkovich, a także Pedro Pascal i Nicole Kidman można było podziwiać w pierwszym rzędzie na pokazie Chanel. A u Valentino na wybiegu Lead Girl. O co chodzi? Marto, pytamy.
1: Ja myślę, że możemy od tego zacząć, że wczoraj zakończył się Paris Fashion Week i to jest to wydarzenie, które spina te wszystkie

0: historie coś się kończy, coś zaczyna i dziś, jako że już jesteśmy po, no to możemy sobie dowoli podsumowywać to, co działo się w ostatnich dniach. I często bywa tak, że te osoby, które nie są tak stricte zainteresowane modą, to wiedzą wszystko o tym, co działo się poza wybiegami. No i właśnie między innymi te rzeczy, o których wspomniałaś. Ale jeśli chodzi o pokazy Valentino, tam też działo się dużo ciekawego i w zasadzie nie chodzi tylko o prezentowane kreacje, chociaż te oczywiście też wiele osób zwracało na nie uwagę. Ale coś ciekawego działo się wokół tego pokazu. Dyrektor artystyczny Alessandro Michele poprosił swoich gości, żeby przychodząc na pokaz mieli ze sobą nie tylko zaproszenie, ale i książkę. Albo zupełnie nową, albo z własnej biblioteki jakąś, która ma duże znaczenie dla osoby, która na ten pokaz przychodzi. Wszystko po to, żeby po pokazie przekazać właśnie te książki bibliotekom publicznym, między innymi w Paryżu. I sam pokaz prezentujący kolekcję już na wiosnę i lato 2027 został nazwany Antibiblioteka. No i jest to słowo zupełnie nieprzypadkowe, bo dotyczy ono pojęcia zbioru książek, których jeszcze nigdy nie przeczytaliśmy. No i właśnie dyrektor artystyczny zwrócił uwagę na to, że trochę z tymi książkami, które mamy, których nigdy nie przeczytaliśmy, jest tak jak z takimi życiami, których nigdy nie mogliśmy przeżyć. Jakieś alternatywne historie, te wieczory i te historie, które właśnie przeżywamy we własnej głowie. Całą ideę przeniósł również na sam pokaz, na ubrania. No i jak można się domyślać, wydarzenie odbyło się w jednej z najbardziej imponujących i charakterystycznych bibliotek Paryża. Modelki chodziły pomiędzy regałami z książkami. Widziałam fragmenty nagrań, musiały się tam trochę nagimnastykować, żeby nie wejść w żaden róg ławki. No i faktycznie zaproszeni goście siedzieli w tych ławach, więc możecie sobie Państwo wyobrazić takie zielone lampki, taką przygaszone światło, ale muzyka? Impreza. Tam nie było dużo związanego z książkami czy biblioteką. Było naprawdę głośno, było kolorowo. No i właśnie była ta charakterystyczna atmosfera. I nie jest to też pierwsza sytuacja, kiedy faktycznie świat mody łączy się ze światem literatury. Takich ostatnio romansów jest naprawdę sporo. Mówi o tym Maria Descur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania.
1: Bardzo się stała słynna Kaja Gerber, córka Cindy Crawford, modelka lat 20 kilka, która no nie dość, że zaczęła mówić o książkach, to założyła no rodzaj takiego klubu czytelniczego online, poleca te książki, stworzyła jakiś taki portal, na którym to robi.
2: Jest też Dua Lipa, o której wielokrotnie mówiliśmy.
0: Tak, i te właśnie marki modowe high fashion zakładają również swoje własne biblioteki, księgarnie, organizują spotkania wokół książek. Coraz więcej jest takich inicjatyw, ale chyba musimy wrócić do tego Lit Girl, od którego zaczęłaś naszą rozmowę. No już przyjął się taki zwrot It Girl i tak mówimy o tych dziewczynach, które wiedzą, co jest modne, co jest ciekawe. Lit to jest właśnie skrót od literatury, więc tutaj łączymy właśnie to, co najlepsze w świecie mody i literatury.
2: Wiesz, z jaką książką moglibyśmy iść na taki pokaz Valentino, gdyby nas
3: z jaką?
2: Z książką telefoniczną. Marta Zinkiewicz była razem.
0: Dziękuję.
2: Z nami.

0: I teraz w radiu będzie Dzień Świstaka, bo oto naprzeciwko nas zasiadł Michał Strzałkowski.
1: Dowód na to, że Ziemia jest okrągła. Jak się idzie w jednym kierunku, to się zawsze wraca do tego punktu, którym się zaczęło.
2: Dzisiaj nie widzieliśmy się przypadkiem.
1: To się nazywa déjà vu, panie redaktorze.
2: Tak, wiem właśnie. Jakoś nie po tej stronie.
0: Co po 16, bo dzisiaj sporo ważnych spraw. Czym zajmiecie się w Ekspresie Jedynki?
1: Zajrzymy do Ostrołęki, tam gdzie doszło dziś do ataku nożownika w jednej ze szkół. Już mówi się o 10 osobach poszkodowanych, w tym 2 ciężko rannych. Nasz reporter już tam jest na miejscu, już pewnie państwo słyszeli w naszych aktualnościach godzinę temu. My się połączymy ponownie z naszym reporterem, bo ma kolejne świeże informacje, kolejne szczegóły tej wstrząsającej sprawy. Ale będziemy też mówić o tym, kto w tym roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Powiemy też o testamentach, moi drodzy, dlatego że coraz więcej osób jest zainteresowanych tym, żeby testamenty spisywać, tylko niektórzy zaczynają je nagrywać w formie wideo, żeby trochę tak jak w filmie amerykańskim odtworzono później to nagranie. Tylko pytanie, czy to jest prawnie wiążące. I o to też zapytamy, czy można sobie nagrać testament w wersji wideo.
2: Jakby AI-em tak w testament.
0: Już te swoje.
1: A no właśnie, to jest jedno z pytań, które ja na pewno zadam.
2: Michał Strzałkowski z państwem od 16. My dziękujemy. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
2: Audycję wydawała Monika Góral.
0: A realizowała Kasia Dubrawska.
2: Słyszymy się jutro. Proszę z nami być również i nie wyłączać jedynki.
0: A teraz będą gitary.
2: A na koniec taki wielki kompromis, bo Ula nie gra gitar, ale... Aerosmith to jest Aerosmith, prawda?
0: Serce mięknie.
2: No właśnie, że Armageddon, tak? Ten film.
0: Nie, że Aerosmith.
2: Dobra, dzięki.

0: Autopromocja. Playlista w jedynce.
1: Czego słucha Natalia Kukulska?
2: Czego ona nie słucha?
1: Natalia nas zaskoczy wielokrotnie. Zaskoczysz nas?
2: Ależ oczywiście, ja sama siebie czasami swoimi wyborami muzycznymi zaskakuję, bo w muzyce fajnie jest szperać. Co chwilę znajduje się coś ciekawego. Zawsze jest.
1: Playlista to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości.
2: Cudownie zaczynam radiową przygodę i to dzięki jedynce. Bardzo się na to cieszę.
1: Zapraszamy Państwa w każdą sobotę po godzinie 17. Natalia Kukulska,
2: Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z

0: energią po rabaty.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Trzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy.
10: Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com.
8: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 między punktem poboru Opłat Rusocin a węzłem Gdańsk Południe po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym mamy zwężenie w kierunku Gdańska. Zablokowane są aż dwa pasy i tutaj ruch odbywa się tylko jednym. Niestety w tym miejscu utworzył się spory korek i można objeżdżać drogą krajową numer 91. Droga krajowa numer 78 w Śląskiem. Dochodzą do kolejnej informacji, do tych tragicznych wieści, które już były, czyli to jest odcinek Poręba-Turza. W pobliżu Poręby, przypomnijmy, zderzyło się nie 5, a 8 pojazdów. Dwie osoby zginęły. Droga jest całkowicie zablokowana w kierunku Siewierza na 113 kilometrze i tutaj utrudnienia na pewno potrwają do wieczora. Tutaj trzeba objeżdżać ulicami Poręby, między innymi ulicą Siewierską. Droga krajowa numer 28 w Małopolsce. Dwa utrudnienia na tej trasie. Po pierwsze między Zatorem a Wadowicami w pobliżu Radoczy. Tu po tym, jak samochód wypadł z drogi, konkretnie samochód ciężarowy, droga jest zamknięta, chociaż tutaj służby szacują, że w ciągu pół godziny odblokują przejazd. Na 28 także, ale na odcinku Sucha-Beskidzka i w pobliżu właśnie tej miejscowości na 37 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy jadą na przemian i jednym pasem. Na Lubelszczyźnie na 19 są problemy na trasie między Rzec Podlaski i Radzeń w pobliżu Białki. Tu przypomnijmy, zderzyły się samochód osobowy i bus, wskutek czego 4 osoby zostały ranne. Droga jest cały czas częściowo zablokowana na 233 kilometrze i od rana zamknięty jest do teraz tunel na S3 między węzłami Bolków i węzłem Kamienna Góra Północ w pobliżu Starych Bogaczowic. Ruch odbywa się objazdem krajową piątką i drogą wojewódzką 320.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Godon
1: i Andrzej Kocjan. Rośnie liczba osób rannych po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Poszkodowanych jest w sumie 10 osób, wśród nich sam sprawca.
0: Są prokuratorskie zarzuty dla bohatera afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Lekarz Dawid K. jest podejrzany o oszustwa, a chodzi o ponad pół miliona złotych.
1: Nauczyciel roku 2026 wybrany to Tomasz Ordza ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowce pod Poznaniem.
0: Na początek najnowsze informacje z Ostrołęki w województwie mazowieckim, gdzie w ataku nożownika poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób.
1: Wśród rannych jest 5 uczniów szkoły, w której zaatakował 19-letni Jakub Z., przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Zostało poszkodowanych łącznie ze sprawcą 10 osób, z czego 9 trafiło do szpitali i z naszych informacji na teraz żadnej z tych osób nie zagraża życie, ale jeszcze czekamy na ostateczne potwierdzenie co do 2 osób. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne i tak jak wspomniałem dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.

0: 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4, którego jest uczniem.
1: Został zatrzymany przy plaży miejskiej, a przed zatrzymaniem zaatakował postronne osoby w parku.
0: Nożownik został obezwładniony po około 30 minutach od ataku w szkole, mówi inspektor Mirosław Olszewski, komendant miejski policji w Ostrołęce.
2: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia, no i użyć tej siły.
1: Policyjni pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika, bo miał on wejść do szkoły i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym.
0: Lekarz Dawid K., były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 500 tysięcy złotych.
1: Nie przyznał się do winy i złożył obszerne zeznania.
0: W jego sprawie prowadzone są dwa śledztwa, w sprawie nieprawidłowości w szpitalu 4.
1: Prokuratura przekazała dziś więcej szczegółów, a na konferencji jej rzecznika była Agata Król. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie materiały dowodowe udało się już zebrać i jakie czynności będą jeszcze przeprowadzane?
3: No już jest obszerny materiał dowodowy, a już zaplanowane są kolejne czynności, w tym przesłuchania. W sprawie dotyczącej oszustwa zgromadzono dokumentację pracowniczą ze Szpitala Południowego, Brudnowskiego, przychodni i szkół wyższych, w których lekarz był zatrudniony. Zabezpieczono materiały telewizyjne, w których występował Dawid K. Przesłuchano świadków i uzyskano wszelkie możliwe dane elektroniczne od operatorów telekomunikacyjnych dotyczące logowania do sprzętu komputerowego w szpitalu, bramek wejściowych czy parkingu szpitalnego, a także od linii lotniczych. Jak powiedział prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, materiał dał podstawy do ogłoszenia zarzutu oszustwa Dawidowi K.
4: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
3: Dawid K. nie został aresztowany. Prokuratura zdecydowała o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych, w tym m.in. poręczenie majątkowe.
1: Agata Król, dziękujemy za tę informację.
0: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowym poziomie.
1: Główna stopa procentowa Polskiego Banku Centralnego, tak zwana stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75%.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz na początku marca o 0,25 punktu procentowego.
1: Kampania przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa przeniosła się do sądów.
0: Zapadły dwa pierwsze prawomocne wyroki.
1: Łukasz Gibała musi jeszcze dziś sprostować swoją wypowiedź na temat rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej.
0: Jego kontrkandydatka, senatorka Monika Piątkowska, ma sprostować wypowiedź na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały w Radzie Miasta.
1: Złożyliśmy w sumie trzy pozwy w trybie wyborczym. Zapadła jedna prawomocna decyzja, mówi Łukasz Gibała.
5: Rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ilekroć pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami. Wolałbym, żeby tych pozwów było zero z jednej i z drugiej strony.
0: Monika Piątkowska złożyła dwa pozwy.
1: Wyrok w sprawie jednego jest już prawomocny, drugi będzie rozpatrywał sąd apelacyjny.
0: Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaapelowała o przeniesienie kampanii z sądów na debatę.
6: I odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania. Nie chowaj się za salą sądową, nie chowaj się za innymi środowiskami, grupami. Usiądźmy i porozmawiajmy o naszym mieście.
1: Sztaby Piątkowskiej i Gibały rozmawiały o debacie, jednak kandydaci nie zgadzają się w sprawie jej formuły.
0: Druga tura wyborów w Krakowie odbędzie się w niedzielę.
7: To są aktualności jedynki.
1: Znamy nazwisko nauczyciela roku 2026.
0: Został nim Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem.
1: W zawodzie pracuje od 14 lat, ma za sobą wiele projektów.
0: Jak mówi, w swojej pracy stawia na sprawczość uczniów.
8: Mogą powołać pomnik przyrody, mogą chronić płazy na trasach ich migracji. I to pomaga im budować takie poczucie... Tak, ja to mogę zrobić i to jest bardzo ważne.
1: W plebiscycie wyróżniani są nauczyciele i wychowawcy, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem uczniów.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start duże tenisowe turnieje w Chinach, gdzie Polacy z wiatrem i pod wiatr

0: Pekinie do ćwierćfinału awansowała Iga Świątek, pokonując mocną Amerykankę Iwę Jowicz 6-1 i 6-3.
1: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję, do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. Ale po drugiej stronie siatki była utalentowana rywalka, która cały czas próbowała. I to nie było tak, że jakoś bardzo źle grała Jowicz. Iga po prostu grała świetnie. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Igi, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała.
0: Ocenia trener Dawid Celt. W ćwierćfinale Świątek trafia na Belgijkę Mertens, która wyeliminowała inną Amerykankę Goff. Z Pekinu do Szanghaju, gdzie po pierwszym meczu odpadł Kamil Majchrzak. Mecz bardzo zacięty, bo z Niemcem Hanfmanem Majchrzak przegrał po 3 godzinach i 3 tiebreakach. Pierwszy dla Polaka, pozostałe dla Niemca, który decydującego tiebreaka wygrał do tego na przewagi. Z Chin do Azerbejdżanu, do Baku, na Mistrzostwa Świata w judo. Tam na razie bez polskich medali, a dziś najlepsza polska judoczka Angelika Szymańska odpadła i to od razu w pierwszej walce. Polka przed czasem przegrała z Izraelką Primo. Poza turniejem też już inna Polka, Natalia Krupska, obie z kategorii do 63 kg. Na chwilę też do Słowenii, na kolarskie Mistrzostwa Europy. Tam dzień z jazdą indywidualną na czas. W elicie kobiet udanie Dominika Włodarczyk, która zajęła 5. miejsce. Po złoto wyraźniej po raz 5. sięgnęła Szwajcarka Marlene Reusser. Kilka zdań również o piłce. Reprezentacja Polski w rankingu FIFA ze spadkiem z 36. na 37. miejsce. Liderem niezmiennie Hiszpanie. W Anglii kontrakt z Arsenalem przedłużył trener Mikel Arteta. Pracować ma do 2030 roku. I jeszcze Argentyna, gdzie ostatni mecz w kadrze zagrał Leo Messi. Messi trafił z karnego, Argentyna pokonała Benin 3-0, a przed i po meczu Buenos Aires wielka fiesta na cześć legendy. Powiemy o niej oczywiście w kronice sportowej po 22.40, ale wcześniej po 18.00 oczywiście kolejne spotkanie ze sportem.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Dzisiaj chmury jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju, około 20 w centrum do 24 na południu. Wiatr na ogół słaby, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1002 hektopaskale.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
17: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama. Autopromocja.
19: Kiedy już prawie wszyscy

0: takiego radykalizowania się uczniów, radykalizowania się w działaniach, w emocjach oczywiście, bo tutaj wiele wskazuje na to, że nie chodzi o żadną politykę, o żadne poglądy, o nic takiego, tylko raczej o takie pewne zradykalizowanie działań, emocji, tego, do czego młodzi ludzie się zdecydowali lub na szczęście zostali wcześniej powstrzymani, ale jednak posunąć.
1: Dokładnie tak. Patrząc na to, co się dzieje tutaj aktualnie, co się działo też w ostatnich tygodniach i również w innych krajach, tyleż właśnie w Polsce to jest coś nowego. Tutaj na pewno możemy mówić o tym, że jednak polska młodzież bardzo się radykalizuje i to widać już od jakiegoś czasu, a te wydarzenia, które teraz mają miejsce i które dzisiaj również miały miejsce na Ostrołęce, no są po prostu dowodem i pokazaniem tego, że faktycznie ten problem istnieje i jeżeli nie zadbamy tutaj o bezpieczeństwo, również zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, przede wszystkim również w środowisku cyfrowym, jeżeli nie potraktujemy tych sygnałów poważnie, no to naprawdę takich przypadków może być coraz więcej i no trzeba powiedzieć, że niestety to nie jest pierwszy przypadek, ale niestety to też nie jest ostatni. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wyłapywać i przeciwdziałać każdemu z takich wydarzeń, ale jednak musimy wprowadzić pewną profilaktykę, tego, żeby właśnie młodzi ludzie nie mieli aż takiego dużego dostępu do treści w sieci. Bo my...
0: Zaraz o to zapytam jeszcze. Ja, w nawiązaniu do tego, o czym pan mówił wcześniej, o pewnej wrażliwości na niektóre rzeczy, to, że w Wąbrzeźnie w szkole nie doszło do takiego ataku, że 13-latek, który się do niego szykował, został zatrzymany, wynika także z tego, że ktoś zwrócił uwagę na to, co on pisze w internecie, co mówi podczas takich sieciowych gier komputerowych. Ten ktoś to był młody obywatel Szwecji, mieszkający w Wielkiej Brytanii, który zaalarmował brytyjskie służby. Brytyjskie służby tego nie zlekceważyły, zaalarmowały polskie, nie zlekceważyły. A dlatego, że w Szwecji było kilka tygodni wcześniej podobne wydarzenie, więc ten młody człowiek prawdopodobnie miał to w pamięci. Czyli to też pokazuje, że trzeba być czujnym, trzeba niczego nie lekceważyć.
1: Dokładnie, trzeba być czujnym, niczego nie lekceważyć i tutaj mówię zarówno właśnie o państwie polskim, tutaj służbach, jak i to jest właśnie apel do wszystkich słuchających nas, dorosłych ludzi ze świata, właśnie tutaj dorosłych, żeby również reagować, również zwracać uwagę na to, co się dzieje w życiu waszych dzieci, bo to jest niezwykle ważne, że no taką pierwszą osobą, która może zobaczyć jakiekolwiek wskaźniki tutaj, tak wykazywanie właśnie przez młodą osobę zachowań no, nieracjonalnych, to właśnie są jednak rodzice, również tutaj nauczyciele, tyle że nauczyciel nie jest aż tak długo właśnie z dzieckiem i nie zna go aż tak dobrze, żeby reagować. Więc tutaj myślę, że rodzice powinni naprawdę zwrócić na to ogromną uwagę, a my wszyscy jako społeczeństwo musimy sobie przyjąć słowa Mariana Turskiego, 11 przykazanie, żeby nie być obojętnym i reagować, gdy widzi się właśnie, że młoda osoba naprawdę zmienia swoje podejście. I ja chciałbym zauważyć, że naprawdę dużo w Polsce mamy sytuacji kryzysowych i oczywiście mówimy o tych sytuacjach później przez najbliższe 2-3 dni. Tak samo było przy tutaj planowanym zamachu przez 13-latka, które całe szczęście nie wydarzył
0: się. To wydarzenie tak, w Wąbrzeźnie właśnie, służby. O którym mówiliśmy. Tak, nie zlekceważono tego, zareagowano.
1: Dokładnie tak, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, że nie możemy w tym momencie rozmawiać właśnie przez najbliższe 3 dni, a później zapomnieć o tej sytuacji dzisiaj z Ostrołęki, bo to jest bardzo ważne, żeby jednak te wydarzenia pociągały za sobą pewne działania. Działania tutaj przede wszystkim związane z bezpieczeństwem jednak młodych ludzi, a mamy taką niestety, można powiedzieć, że politykę, ale też przyzwyczajenie trochę nas jako społeczeństwa, że mówimy o czymś 3 dni, później zapominamy.
0: No tak, bo zaraz się wydarzy coś innego, to prawda. Mówił pan też o tym, że no jest ten problem tego, że powstają w internecie takie, niektórzy to nazywają króliczymi norami, że ludzie po prostu zaczynają się wciągać w pewne emocje, w pewne poglądy, w pewne radykalne treści. Im więcej tego do nich trafia, tym więcej się im tego wyświetla. To też jest problem, że niestety niektórzy ludzie w to wpadają. Jeśli to się połączy z jakąś frustracją, z jakimiś problemami, być może osobistymi, no to może być taką mieszanką wybuchową. Niestety.
1: Dlatego jeśli myślą państwo, że w mediach społecznościowych, w internecie najgorsze, co może w tym momencie być, to właśnie są jakieś filmiki śmieszne, bez jakiejkolwiek wartości dodanej, no to są też państwo w ogromnym błędzie, bo obecnie media społecznościowe, internet są pełne treści zachęcających do popełniania zabronionych czynów, treści, które popierają i wręcz zachęcają młodych ludzi do przestępstw, również popełniania samobójstw, okaleczeń, czy też właśnie tutaj radykalizacji i przemocy, którą właśnie internet wywołuje. I oczywiście nie możemy mówić tutaj o tym, że całe media społecznościowe, że cały internet jest przestrzenią złą, ale jednak
0: no tak,
1: jest tam tak wiele treści.
0: Trzeba być ostrożnym i trzeba na to zwracać uwagę. No, dziś w Ostrołęce lekcje zostały w szkołach odwołane. Jutro także te szkoły będą zamknięte, ale uczniowie w końcu do szkół w Ostrołęce wrócą, a pewnie część z nich będzie się tego obawiać. Tak było w przypadku wielu różnych dramatycznych wydarzeń na świecie. Pewnie i w wielu różnych szkołach w Polsce pojawią się takie obawy, to co pan jako młody człowiek doradziłby innym młodym ludziom, którzy mogą mieć takie obawy, takie lęki?

0: Ja wiem, że wielu młodych ludzi ma teraz obawy do nas jako samej akcji uczniowskiej. Już odzywają się młode osoby, które po prostu zastanawiają się, co się wydarzy, jak do nich przyjdzie taka osoba, uczeń, kolega, który będzie chciał ich zaatakować. Więc ja bym po prostu zaapelował, żebyśmy uważnie zwracali uwagę na swoje otoczenie, rozmawiali również o tym. I tutaj myślę, że jest rola psychologów w szkołach, żeby jednak w najbliższych dniach wejść i porozmawiać z uczniami, bo obecnie młodzi ludzie naprawdę są. Myślę, że zaczyna się taka histeria właśnie młodego pokolenia, uzasadniona obawa przed tym, co nastąpi. Więc żebyśmy uspokoili emocje, ale również porozmawiali o tym, nie zamykali się w sobie i reagowali, gdy widzimy, że kolega, koleżanka zachowuje się trochę inaczej. No bo jednak my, młodzi ludzie, najbardziej potrafimy rozpoznać, co się dzieje w takim życiu młodego człowieka. No i nie bądźmy
1: To na co
0: obojętni, proszę
1: zwrócić
0: państwa, to jest
1: uwagę?
0: taki naprawdę apel.
1: Od razu powiedzmy, na co zwrócić uwagę na przykład i inni uczniowie, koledzy, koleżanki? Co mogłoby być taką sytuacją, która powoduje, że właśnie warto komuś to zgłosić, zwrócić na to uwagę, zaalarmować?
0: Jeżeli młody człowiek, kolega, koleżanka zaczyna zmieniać swoje zachowanie o 100%, tak, o 180 stopni, to jest pierwszy taki, myślę, że do zauważenia gest, również jeśli młoda osoba zamyka się w sobie i z osoby, która bardzo często rozmawia właśnie z innymi, zaczyna zamykać się w sobie i już nie mówić praktycznie nic, to są takie też objawy, ale również myślę, że warto wskazywać i patrzeć uważnie na to, co się dzieje w mediach społecznościowych tej osoby, jeśli widzimy, że polajkuje czy udostępni treści, które są, krótko mówiąc, niepokojące, to również warto o to zapytać. I nie mówię tylko tutaj o tym właśnie w kontekście różnych ataków, możliwych ataków, czy też właśnie przemocy, ale również o samych chociażby tutaj myślach samobójczych, które u młodych ludzi pojawiają się bardzo, bardzo często. Więc po prostu bądźmy uważni, jeśli dzieje coś się innego niż na co dzień, jeśli młoda osoba przejawia takie objawy, jednak osoby, która ma problemy, no to zwracajmy na to uwagę, a rodzice, no przede wszystkim rozmawiajmy z dziećmi, rozmawiajmy z młodymi ludźmi i rozmawiajmy o tym, co oni czują faktycznie.
1: No tak, wtedy będzie nam prościej zareagować. Rozmawianie z własnymi dziećmi to jest najlepszy sposób na to, żeby kontakt z nimi mieć dobry. Bardzo dziękuję. Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, także członek Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Do Ostrołęki dziękuję. Teraz zaglądamy, gdzie jest nasz reporter Piotr Durys. Wiemy już, że witaj Piotrze, że 10 osób łącznie ze sprawcą jest poszkodowanych w tym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. No, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski informuje, że w przypadku żadnej z tych osób nie ma zagrożenia życia, choć dwie osoby są w bardzo, ale to bardzo poważnym stanie. Sprawca to jest zatrzymany już 19-letni, no różne są informacje, były albo jeszcze obecny uczeń tej szkoły. Łączymy się z tobą, Piotrze, właśnie, żeby to wszystko uporządkować. Powiedz proszę, co na ten moment wiadomo o tym ataku, jak do niego doszło, jak to przebiegało?
2: Według władz miasta szkoła zareagowała szybko, ale napastnik i tak zdążył wejść do trzech klas. Zgłoszenie do służb dotarło kilka minut po godzinie 11. Tutaj chwilę przed 16 zakończyła się konferencja prasowa w związku z trwającym sztabem kryzysowym. Ten sztab trwa nadal teraz. Będzie także kontynuowany jutro i usłyszeliśmy na nim, że uczniowie i nauczyciele postąpili zgodnie z procedurami, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska. Kanicewicz.
3: Procedury w Ostrołęce związane z sytuacją kryzysową, którą mamy, zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach. Natomiast no niestety sprawcy udało się do trzech klas dotrzeć.
2: Poszkodowanych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowe osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. 10 osobą jest sam sprawca, który się okaleczył. Komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski, przekazał, że 19-latka zatrzymano w pobliżu plaży miejskiej. Miał przy sobie nóż przypominający maczetę i policjanci musieli użyć siły, żeby go zatrzymać. Śledczy sprawdzają, czy to tym narzędziem atakował uczniów i nauczycieli. Pirotechnicy badają też przedmioty zabezpieczone w szkole, bo napastnik zostawił tam plecak. Jak przekazała policja, mężczyzna był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale tamto postępowanie umorzono. Wojewoda mazowiecki, ucinając spekulacje, podkreślił, że zatrzymany jest obywatelem Polski. Według wiceprezydentki miasta chłopak był pod opieką szkolnego psychologa i służb społecznych. Zaraz po ataku zamknięto wszystkie szkoły i przedszkola aż do zatrzymania sprawcy. Jutro w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze z udziałem pedagogów i psychologów, ale w drugim budynku, bo ten, w którym doszło do ataku, pozostanie zamknięty. Do dyspozycji uczniów będzie 9 dodatkowych psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby wsparcie zapewni kuratorium. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska chwaliła nauczycieli za szybką i przemyślaną reakcję i, jak podkreśla, zabezpieczenie.

0: bezpieczeństwo w szkole odpowiadamy my wszyscy.
1: Jeśli widzę, że mój kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole.
0: Kurator zapowiada, że w ramach nadzoru pedagogicznego sprawdzi, jak szkoła wcześniej pomagała uczniowi. Prezydent Ostrołęki zaapelował do mieszkańców, by nie publikowali w internecie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Śledztwo prowadzi prokuratura, a czynności z udziałem zatrzymanego zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to jego stan zdrowia.
2: O czym Piotr Durys informował z Ostrołęki, nasz reporter tam w Ostrołęce zostaje, będzie Państwa na bieżąco informował o wszystkich najnowszych ustaleniach. Na miejsce zdarzenia udała się także Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Są tam przedstawiciele władz miejskich, władz wojewódzkich. Tak jak słyszeliśmy, sztab kryzysowy został w Ostrołęce także zorganizowany, więc no, sprawa jest potraktowana z absolutnie najwyższą powagą. Tak jak mówiłem, na bieżąco w naszych aktualnościach najświeższe informacja w Ekspresie Jedynki po 16.30. Do tej sprawy także nawiążemy. Naszym gościem będzie Andrzej Kryj ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Co istotne, także były nauczyciel i menedżer oświaty. To wszystko po 16.30, która właśnie się zbliża.
3: Skrót aktualności, Andrzej Kocjan. Rośnie liczba osób rannych po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Poszkodowanych jest w sumie 10 osób.
4: To 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
3: 10. osobą jest sam napastnik, który się okaleczył. Lekarz Dawid K., były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, usłyszał zarzut oszustwa na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. Według prokuratury wystawiał faktury także za te dyżury, na których w ogóle go nie było.
5: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa.
3: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa to nadal 3,75%. Płyną gratulacje dla nauczyciela roku 2026. To Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem. Jak mówi, w swojej pracy stawia na sprawczość uczniów.
6: Mogą powołać pomnik przyrody, mogą chronić płazy na trasach ich migracji.
3: Drakonidy rozświetlą październikowe niebo. Rój meteorów najbardziej aktywny będzie w nocy z 8 na 9 października, mówi Tomasz Baneś z łódzkiego planetarium EC1 i zachęca do obserwacji.
7: Drakonidy są wolniejsze od perseidów i z reguły dużo mniej liczne, ale zawsze warto spróbować.
3: Pełne wydanie aktualności o 17.00.
2: Ale wcześniej w Ekspresie Jedynki popołudniowa rozmowa dnia. Agata Kondzińska już w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: No i tak jak mówiliśmy, za chwilę pojawi się tu twój na antenie gość, poseł Andrzej Kryj, Stowarzyszenie Rozwój Plus. No, co istotne w kontekście dzisiejszych wydarzeń, jak mówiliśmy, były nauczyciel, uczył historii i wiedzy o społeczeństwie, ale także kierował szkołami, placówkami edukacyjnymi, więc no, zna dobrze cały system. Zapewne o
8: tym zaczniemy. Czy w ogóle te szkoły można przygotować na takie tragedie? A jeśli tak, to czy jesteśmy już w dobie takich szkół, słuchaj, z bramkami, gdzie każdy będzie prześwietlany, każdy będzie sprawdzamy i właściwie co może być powodem takich dramatów?
2: No tak, to są pytania, które myślę sobie wiele osób zadaje, więc odpowiedzi na to się za chwilę w Ekspresie Jedynki pojawią, a do 17 zostało dokładnie 28 minut.

0: 24 minuty do godziny 17. Przypomnę, w studiu Agata Kondzińska, połączony z nami jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w naszym sejmowym studiu jest Andrzej Kryj, poseł Rozwoju Plus, menadżer oświaty samorządowej, były pedagog. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Chociaż może wcale nie taki ten dzień jest dobry. Panie pośle, czy szkoła jakoś może się przygotować na takie tragedie jak ta, o której od rana mówimy w Ostrołęce?
3: Tak, oczywiście szkoła może się przygotować, ale, miejmy tą świadomość, że nigdy w 100% nie wyeliminujemy takich sytuacji. Przede wszystkim tu kluczowa jest kwestia tego, jak zachować się, kiedy do takiej sytuacji dojdzie. Bo tak jak powiedziałem, nie możemy zakładać, że nigdy w żadnej polskiej szkole coś takiego się nie powtórzy. Coś takiego, jak miało miejsce dzisiaj w Ostrołęce. Więc w tym momencie, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, ona może być raz na jakiś czas, czy na ileś setek szkół, ale dojdzie do takiej sytuacji, to przede wszystkim zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni wiedzieć, jak się zachować. I jest rzeczywiście taka procedura, którą określa się mianem uciekaj, ukryj, powiadom. Czyli w tym momencie, kiedy coś takiego się dzieje, kiedy dostajemy sygnał, dostajemy my, dorośli nauczyciele czy uczniowie, że jest takie niebezpieczeństwo, to po pierwsze powinniśmy się starać uciec, ukryć i zamknąć w jakimś pomieszczeniu, a później powiadamiać odpowiednie

0: służby i z tego, co ja zdążyłem się zorientować, to w tej szkole instynktownie, a być może było to wcześniej procedowane, część młodzieży i nauczycieli tak się zachowała. Po prostu zamknęli się w klasach, zabarykadowali się w klasach i nie dopuścili do tego, żeby ten chłopak mógł tam wtargnąć. Więc to jest pierwsza sprawa. Natomiast najlepiej byłoby, gdybyśmy byli w stanie zapobiegać takim sytuacjom. I tu wchodzą kwestie organizacyjne, czyli kontrola dostępu do budynków.
1: Ale pan mówi, przepraszam, tylko wejdę w stanie tak. W słowo, czy pan mówi o takiej szkole już z bramkami, gdzie będą sprawdzani uczniowie, co wnoszą do szkoły i każdy, kto do tej szkoły wejdzie?
0: To znaczy, trudno mi powiedzieć, czy będą takie bramki jak na lotniskach, ale w tym momencie tu był uczeń tej szkoły, więc tutaj byłoby trudno uniemożliwić mu wejścia do tej placówki. Jeżeli pójdziemy tym tokiem rozumowania, że powinniśmy wychwytywać wszystkie na przykład niebezpieczne przedmioty, które uczeń może wnieść. Mhm. To może być nóż, maczeta, młotek, cokolwiek, bo przedmiotów, którymi można zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi, jest bardzo, bardzo wiele. One czasem są nawet na terenie tej szkoły, prawda? Jeżeli jest stołówka szkolna i posługujemy się sztućcami, to można krzywdę zrobić zwykłym nożem, którym się posługujemy jedząc kotleta, więc to jest bardzo, bardzo trudne, więc jeżeli my będziemy zabezpieczać szkołę przed intruzami z zewnątrz, to oczywiście kwestia portierni, która funkcjonuje, która sprawdza, kto wchodzi do szkoły, kwestia kart magnetycznych może się pojawić. Panie redaktor, my dowiadywaliśmy się do pewnego momentu o takich wydarzeniach ze Stanów Zjednoczonych, z innych miast świata zachodniego, gdzie łatwy jest dostęp do broni, gdzie uczeń rozgoryczony czy wściekły na swoich kolegów ze szkoły czy z uczelni przychodził z pistoletem, z karabinem i dokonywał tych egzekucji. Więc miejmy świadomość, że takie rzeczy się mogą działać. I tu dochodzimy do jeszcze jednej kwestii zasadniczej, mianowicie ten chłopak, czy ktokolwiek inny, który taką agresję będzie wykazywał, on przecież jakieś sygnały wysyła, więc ta profilaktyka psychologiczna i wychowawcza powinna mieć miejsce. Jeżeli ja nie znam sytuacji tego młodego człowieka.
1: Tak, tak, trudno o tym się rozmawia, tak.
0: Tak, ja nie znam sytuacji. Ja nie wiem, czy on był na przykład ofiarą przemocy rówieśniczej. Nie wiem, czy wykazywał jakieś symptomy tego, że chciałby być osobą sławną, bo różne są przyczyny tego, jak takie zachowanie może się uzewnętrznić. Więc tu ogromna praca i ogromne zadanie dla pedagogów, dla psychologów.
1: Tak, ale tego nie wiemy, więc żebyśmy nie zgadywali. Panie pośle, ja jeszcze do tego doświadczenia się odwołam. Bo dziś jest to, co się wydarzyło, ale jutro jest znów dzień, pojutrze będzie kolejny dzień i ci uczniowie wrócą do szkoły. Czy na to są jakieś metody, czy na to są jakieś sposoby? Kto powinien wykonać te prace z tymi uczniami i jak ta szkoła na nowo powinna się dla nich otworzyć?
0: To znaczy tu ja jestem przekonany, że zarówno dyrekcja szkoły, jak i kadra pedagogiczna będzie z tymi osobami rozmawiała. Przede wszystkim trzeba im wytłumaczyć to, co się stało, żeby oni nie bali się przyjść do tej szkoły, bo tam mogło dojść do rzeczywistej tragedii. Liczba osób rannych to jest 9 plus sprawca, który się samookaleczył, tak. Więc to jest poważny problem. Jak oglądałem zdjęcia, które były pokazywane, To widać było te kałuże krwi, to wszystko wywarło na tych młodych ludziach, na uczniach, myślę, niesamowite wrażenie. Będą pewnie w sytuacjach takich, gdzie ten lęk będzie wszechobecny, więc tu szeroka pomoc psychologiczna, być może posłużenie się także psychologami z innych placówek. Jestem przekonany, że zarówno szkoła, jak i władze miasta zrobią wszystko, żeby tym młodym ludziom pomóc. No, wszystko komentujemy na gorąco, ale przede wszystkim trzeba uzyskać jasną odpowiedź, dlaczego tak się stało, jakie były powody tego, że ten młody człowiek taką agresję w tym momencie okazał. A przecież są sytuacje w szkołach, kiedy młodzi ludzie też mają problemy jakieś, popełniają samobójstwa, więc ta kwestia wsparcia psychologicznego

0: jest fundamentalną kwestią w takim przypadku i w innych. Ale...
1: I rozumiem, że ona też powinna być nie tylko dla uczniów, ale też dla pedagogów, żeby pedagodzy wiedzieli, jak rozmawiać z uczniami, bo nie wiem, na ile pedagodzy są przygotowani na takie sytuacje.
0: No nie wiem, ja tej szkoły nie będę oceniał, natomiast i nie będę mógł się wypowiedzieć, czy są przygotowani, czy nie. Natomiast tu rzeczywiście trzeba szkolić i jeszcze raz szkolić nauczycieli, żeby wiedzieli, jak się zachowywać w takich sytuacjach, jak im przeciwdziałać, ale także jak postępować, kiedy już coś takiego będzie miało miejsce.
1: Dziękuję bardzo. Gościem był Andrzej Kryj, poseł Rozwoju Plus, menadżer oświaty samorządowej, były nauczyciel. Następnym razem zapraszam na rozmowę już czysto polityczną.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pani redaktor. Mimo wszystko dobrego popołudnia i wieczoru. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska.

Przypomnę tylko, 19-latek w Ostrołęce w zespole szkół zawodowych numer 4 zaatakował dziś nożem. Wśród zaatakowanych są i nauczyciele, i uczniowie, i postronne osoby, które były w okolicy tej szkoły. 10 w sumie razem ze sprawcą osób jest rannych lub poszkodowanych. Na szczęście takie są informacje podawane przez wojewodę mazowieckiego. Życiu nikogo z nich nie zagraża niebezpieczeństwo, ale są też osoby poważnie ranne. Ta sprawa dziś...

0: poruszyła wiele osób. Także trudno się dziwić państwa, którzy są na przykład nauczycielami.
1: Jestem nauczycielem i od mniej więcej 2 lat mamy dość dużo szkoleń na temat właśnie zapobiegania przemocy, zapobiegania sytuacjom kryzysowym w szkole. Coś się dzieje niedobrego i tu jest chyba duże pole do popisu niestety dla psychologów. I po COVID-zie i po innych sytuacjach to się stało, a też niestety przebodźcowanie, telefony. No na pewno temat jest złożony.
0: No właśnie, była mowa o psychologach, to do psychologa się teraz odwołamy. Z nami Tomasz Kozłowski, psycholog właśnie, specjalista interwencji kryzysowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Co rodzice powinni powiedzieć swoim dzieciom? Te dzieci wrócą do szkoły w Ostrołęce pojutrze, w innych miejscach w Polsce jutro.
2: Wie pan, jak spojrzeć na to, jak wyglądają potrzeby osób, które są właśnie w takiej kryzysowej, traumatycznej sytuacji, to w tej chwili najważniejsze jest dzisiaj zapewnienie tym młodym ludziom i wszystkim tym, którzy byli świadkami tego i doświadczają jakichś trudności psychologicznych, zapewnienie im bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa. Są w domu, są bezpieczni, sytuacja jest opanowana, mogą być z przyjaciółmi, policja jest na miejscu. To jest w tej chwili najważniejsza potrzeba. I dzisiaj taka bardzo głęboka rozmowa na temat tego, co jest przyczyną tego zjawiska, co się stało, dlaczego ten młody człowiek postąpił w taki, a nie inny sposób, to nie jest jeszcze dokładnie czas na to.
0: To na co jest czas?
2: W tej chwili jest przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa, dlatego że ci ludzie doświadczyli poczucia zagrożenia życia i fizycznej integralności. Taka jest definicja wydarzenia traumatycznego i tym trzeba się zająć. Oczywiście, chyba ja byłem, kiedyś pomagałem ludziom, którzy uciekali przed wojną w Libanie i oni wysiadali z samolotu i trafiali do takich namiotów, które były ustawione na lotnisku i my tam byliśmy. Tam było kilku psychologów i po prostu z tymi ludźmi rozmawialiśmy. Były osoby, które chciały porozmawiać i po prostu wylewały rzeki słów, ale były też takie osoby, które uciekały, bo ludzie bardzo różnie reagują na tego typu zdarzenia i rozumienie tego, jak funkcjonuje również i ciało człowieka, nie tylko jego umysł, bo to jest wyrzut adrenaliny, to są bardzo silne emocje. I to może nie być czas na to, żeby głęboko porozmawiać na temat dynamiki tego zdarzenia. Jutro przyjdzie taki czas, że ci młodzi ludzie mogą mieć potrzebę porozmawiania o tym, co się stało, próby nabrania jakiegoś dystansu psychologicznego.
0: A jeśli
2: tego,
0: się pojawi
2: się stało,
0: takie zdanie, nie idę do szkoły, boję się.
2: Pewnie nie idzie. Oczywiście i szkoła powinna to rozumieć. I wie pan, takie rzeczy mogą się pojawiać w tej chwili przez 2-3 tygodnie nawet i wszystko, co jest w tej chwili nienormalne w zachowaniu tych młodych ludzi i nauczycieli też i wszystkich tych, którzy tam byli, jest jak najbardziej normalne. Dlatego, że to jest sytuacja niecodzienna. U nas nie zdarza się to tak często, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie dochodzi średnio do 2 strzelanin masowych dziennie.
0: Przed chwilą nasz gość, poseł Andrzej Kryj, nauczyciel przecież z zawodu, przez wiele lat pracujący w szkole, też o tym mówił. To coś, co widzieliśmy do tej pory tylko w telewizji i to w tej sekcji wiadomości z zagranicy.
2: Tak. Rzeczywiście, no my, czasy są coraz trudniejsze, dlatego że my jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani, przeładowani informacjami i są stawiane coraz większe wymagania i one są wszędzie, bo no, można użyć przysłowia, że każdy swój krzyż dźwiga i młodzi ludzie też mają swoje wymagania, też mają swoje problemy w swojej grupie rówieśniczej, też budują, zwłaszcza tacy ludzie w wieku 15-20 lat, to są osoby, które budują swoją tożsamość, budują swoją pozycję w grupie i ta grupa jest dla nich ważniejsza niż rodzina. Choć oczywiście to nie zmniejsza miłości do rodziny, ale grupa rówieśnicza jest dla nich bardzo ważna. I teraz jeżeli spróbowalibyśmy sprawdzić, co się dzieje w grupie rówieśniczej tego młodego człowieka, co się dzieje w jego rodzinie, co się dzieje w jego szkole, czy on, jaką on miał tam pozycję i czy na przykład to, co się wydarzyło, było na przykład jakimś aktem zemsty albo na przykład jakimś dramatycznym krzykiem i wołaniem o pomoc, żeby został dostrzeżony.
0: No tu koledzy, koleżanki tego młodego człowieka, uczniowie tej szkoły mówili, że on w ostatnim czasie mówił coś takiego: chciałbym, żeby świat o mnie usłyszał.
2: No, z czegoś to wynika. I oczywiście trzeba zawsze sprawdzić te trzy podstawowe rzeczy, czyli to, czy był poczytalny, czy był w stanie rozpoznać swoje czyny, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych. No i oczywiście

0: się, czy nie cierpi na jakieś poważne zaburzenia albo choroby psychiczne. To są trzy rzeczy, które trzeba sprawdzić. Potem trzeba sprawdzić to, czy jaki to jest typ osobowości, oczywiście, czy był podatny, czy on był w tym wszystkim sam, bo nie chodzi o to, że on mógł być narzędziem w czyimś ręku, ale czy na przykład ktoś na niego nie wpływał, albo czy jemu tak bardzo nie zależało na przykład właśnie na grupie rówieśniczej, żeby posunąć się do czegoś takiego. To jest zawsze bardzo, bardzo złożony problem i tak jak dzisiaj wiele razy właściwie wszyscy rozmawiają o tej sytuacji i też o tej sytuacji tego 13-latka sprzed kilku dni.
1: Z Wąbrzeźna.
0: Tak samo przywołuje się to zabójstwo, do którego doszło w Jeleniej Górze pod koniec ubiegłego roku, które do dzisiaj jeszcze nie zostało wyjaśnione. Do dzisiaj jeszcze nie wiadomo, dlaczego ta dziewczynka to zrobiła. Dlaczego
1: zabiła inną uczennicę tej samej szkoły, tak.
0: No, ja mówię o tym dlatego, żeby pokazać wielowątkowość takiej sytuacji. I
1: tak się tej sprawie będziemy przyglądać z bardzo wielu stron i wiele wątków poruszać. Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista interwencji kryzysowej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No a teraz będziemy łączyć się z naszym korespondentem, wysłannikiem do Ostrołęki.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Piotr Durys tam na miejscu. Witaj Piotrze. Pojawiają się nowe informacje o sprawcy, o podejrzanym.
3: Tak, wiemy, że jak przekazali policjanci, 19-latek wcześniej miał zatargi z prawem, został zatrzymany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Sprawa ta jednak została umorzona. Jeśli mówimy o tej całej tym ataku, musimy pamiętać o tym, że to wydarzyło się w szkole, do której chodzi ponad 500 uczniów. Cały czas przed budynkiem i w budynku pracują policjanci. W pobliskim parku, gdzie napastnik zranił dwie przypadkowe osoby, mieszkańcy cały czas przychodzą, cały czas rozmawiają o tym, co się wydarzyło. Część z nich była też w pobliżu w chwili ataku. Mieszkańcy mówią o bezpieczeństwie swoich dzieci.
4: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też uciekli do nas do szkoły.
5: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No. Ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole. No my już dostaliśmy wiadomość od dyrektora, że osoby postronne nie będą mogły wejść, rodzice też nie. Telefony są zakazane w szkole. Jeżeli dziecko będzie chciało się skontaktować z rodzicem, to w sekretariacie szkoły.
3: Miasto zapewnia, że uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologów.
1: Piotr Durys z Ostrołęki. Kolejne informacje w naszych aktualnościach o 17:00.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe

0: Okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
4: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej piątce między węzłami Kryniczna i Widawa Wrocław w pobliżu Kryniczna po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia na 151 kilometrze. Dwa problemy z przejazdem są na S6, oba na Pomorzu, ale zacznijmy od tego poważniejszego. Między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Owczarnia w pobliżu węzła Lotnisko po zderzeniu trzech samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Gdyni na 332 kilometrze i jest tutaj już spory korek. S6 na odcinku między węzłami Damnica i Bobrowniki w pobliżu Damnicy po awarii ciężarówki zamknięty jest jeden pas w kierunku Gdańska. Nowe problemy z przejazdem w Warmińsko-Mazurskim na 63 między Giżyckiem a Orzyszem w pobliżu Grajewa. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny.

0: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Marzena Kodon
1: i Andrzej Kocjan. Sztab kryzysowy w Ostrołęce. 19-letni uczeń zranił tam 9 osób i sam się okaleczył. Na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę się z nim połączymy.
0: Na wyższą karę nie pozwala polskie prawo. 8 lat więzienia żąda prokurator dla Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęło małżeństwo z dzieckiem.
1: Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka. Na czym polega ich odkrycie, wytłumaczą polscy naukowcy.
0: Dziesięć osób zostało poszkodowanych, łącznie ze sprawcą, w ataku nożownika w szkole w Ostrołęce.
1: W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie zespołu szkół zawodowych numer 4 mogą liczyć na pomoc psychologów.
0: W Ostrołęce jest nasz reporter Piotr Dury, z którym ponownie się łączymy. Powiedz, co mówią mieszkańcy miasta o tym, co się zdarzyło?
2: Mówią spokojnie, ale z wyraźnym współczuciem nie tylko dla poszkodowanych. Przed szkołą i w pobliskim parku wciąż widać mieszkańców, którzy przychodzą w to miejsce i rozmawiają o tym, co się stało. Niektórzy widzieli, co działo się w okolicach szkoły, mówią mieszkańcy Ostrołęki.
3: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też i uciekli do nas do szkoły.
4: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No. Ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
2: Pomoc psychologiczna ma być dostępna dla uczniów we wszystkich szkołach w mieście. Jutro ponownie ma się zebrać sztab kryzysowy.
0: Piotr Durys, bardzo dziękujemy za relację.
1: Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzut popełnienia oszustwa.
0: Chodzi o kilkadziesiąt faktur, w których poświadczono nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy, przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: Zarzut dotyczący popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie 583 500 zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur, przy pomocy których wprowadzono w błąd odpowiednie osoby w Szpitalu Południowym, które rozliczały te faktury. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem.
1: Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
0: 8 lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem.
1: Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem.
0: Rodzina spłonęła po tym, jak według ustaleń śledczych w jej pojazd uderzyło auto Sebastiana M., które jechało z prędkością powyżej 300 km na godzinę.

0: W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono dziś mowy końcowe w procesie.
1: Oprócz 8 lat pozbawienia wolności, prokuratura chce, by sąd orzekł dla Sebastiana M. 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Śledczy nie mają wątpliwości, że to właśnie oskarżony doprowadził do wypadku. Prokurator Aleksander Duda podkreślał, że kara, o którą wnioskuje, to najwyższa, jaką przewiduje prawo.
2: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną.
1: Obrona Sebastiana M. domaga się z kolei uniewinnienia oskarżonego. Mecenas Katarzyna Hebda twierdzi, że to nie jej klient odpowiada za wypadek.
3: W naszej ocenie do wypadku doszło na skutek przejechania pojazdu kija na lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
1: W swojej mowie końcowej Sebastian M. przeprosił pokrzywdzonych. Twierdził też, że to nie on doprowadził do wypadku. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: A wyrok w tej sprawie zapadnie dokładnie za 2 tygodnie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej.
4: Jeszcze kilka tygodni temu wielu ekspertów spodziewało się, że w przyszłym roku stopy będą obniżane, co skutkowałoby m.in. tańszymi kredytami. Ale z powodu wzrostu inflacji sytuacja zmieniła się, mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski.
0: I dodaje, że te zmiany oczekiwań odczuwa już część kredytobiorców.
6: Oprocentowanie kredytów hipotecznych ulega znaczącym zmianom w ostatnim czasie. To oprocentowanie wzrosło z około 6% do około 6,4%.
4: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
0: Tegorocznymi noblistami w dziedzinie chemii zostali Henri Cogon z Francji i Kenzo Soai z Japonii.
4: Za co zostali nagrodzeni? O tym Mariusz Pieśniewski.
7: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury, mówił profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem.
7: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale doświadczeni akademicy, a ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio przenieść na rozwiązania w przemyśle chemicznym, mówił profesor Paweł Kulesza.
9: Że to też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę.
7: Nagroda Nobla dla 96-letniego Henri'ego Cogona określana jest jako nagroda za całokształt prac. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Dzisiaj po południu chmury jedynie na południowym wschodzie, a temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju, przez 20 w centrum do 24 na południu. Wiatr na ogół słaby. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Panie Pascalu, Mhm. A czego pan sobie życzy?
19: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
18: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media

0: Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 9 minut po godzinie 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: W którym dzisiaj relacjonujemy dla Państwa to, co wydarzyło się i wciąż dzieje się w Ostrołęce. Ja przypomnę, 19-letni młody człowiek wszedł do jednej z tamtejszych szkół, do zespołu szkół zawodowych numer 4 i atakował nożem. 10 osób jest rannych lub poszkodowanych. Wśród nich sam sprawca, ale dwie osoby są ranne ciężko. Znajdują się w szpitalu. Inne także w placówkach medycznych. Nie ma na razie informacji, aby życiu kogokolwiek zagrażało niebezpieczeństwo, ale jak mówiłem, dwie osoby ranne są ciężko i to wszystko wyglądało naprawdę dramatycznie.
2: Jedna z klas od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to. Uciekli do nas do szkoły.
3: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna. Co prawda w 5. klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no.
0: Poseł Rozwoju Plus Andrzej Kryj, nauczyciel przecież przez wiele lat, także dyrektor w szkołach na naszej antenie, mówił o tym, że to było coś, o czym do tej pory dowiadywaliśmy się z telewizji albo z radia i to wtedy, kiedy były podawane informacje z zagranicy.
4: My dowiadywaliśmy się do pewnego momentu o takich wydarzeniach ze Stanów Zjednoczonych, z innych miast świata zachodniego, gdzie łatwy jest dostęp do broni, gdzie uczeń rozgoryczony czy wściekły na swoich kolegów ze szkoły czy z uczelni przychodził z pistoletem, z karabinem i dokonywał tych egzekucji.
0: No tutaj oczywiście o tym, jakie były dokładne motywy sprawcy, jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, ale Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej na naszej antenie, mówił, że niestety jest wiele sygnałów pokazujących to, że młodzież na różny sposób się radykalizuje.
5: Polska młodzież bardzo się radykalizuje i to widać już od jakiegoś czasu, a te wydarzenia, które teraz mają miejsce, są po prostu dowodem i pokazaniem tego, że faktycznie ten problem istnieje. Jeżeli nie potraktujemy tych sygnałów poważnie, no to naprawdę takich przypadków może być coraz więcej. I no trzeba powiedzieć, że niestety to nie jest pierwszy przypadek, ale niestety to też nie jest ostatni.
0: A co jest najważniejsze dziś? O tym mówił psycholog, specjalista w dziedzinie interwencji kryzysowych Tomasz Kozłowski.
6: W tej chwili najważniejsze jest dzisiaj zapewnienie tym młodym ludziom i wszystkim tym, którzy byli świadkami tego i doświadczają jakichś trudności psychologicznych, zapewnienie im bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Są w domu, są bezpieczni, sytuacja jest opanowana, mogą być z przyjaciółmi, policja jest na miejscu. To jest w tej chwili najważniejsza potrzeba.
0: No i to jest oczywiście realizowane. O tej sprawie, czyli o ataku nożownika w szkole w Ostrołęce, w Ekspresie Jedynki będziemy mówić dalej już.

0: 16 minut po godzinie 17 to jest Ekspres Jedynki i w Ekspresie Jedynki kolejny gość Angelika Szelongowska-Mironiuk, psychoterapeutka systemowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: W relacji naszego reportera, który jest w Ostrołęce, wypowiadali się także rodzice uczniów tej szkoły, w której doszło do ataku nożownika. Jedna z mam powiedziała słowa, które szczególnie mi jakoś w pamięć zapadły. Powiedziała, że ona teraz już będzie się bała tego, jak puści dziecko do szkoły, czy to dziecko wróci. To jest taki mocny lęk, ale powiem szczerze, ja mam dzieci na studiach, w szkole. Też mi to przez myśl przeszło.
1: No myślę, że to jest taki komunikat, który jest szczególnie poruszający zarówno dla osób, które mają swoje dzieci i które często, co zresztą bywa wpisane w rodzicielstwo, obawiają się i o ich bezpieczeństwo, ale myślę, że jest to taki lęk, taki komunikat, który odciska też pewne piętno w sercach w ogóle osób, które są w jakiś sposób wrażliwe na krzywdę innych, zwłaszcza bezbronnych osób. My często, kiedy myślimy o traumie, kiedy myślimy o stresie, kiedy myślimy o zagrożeniu, to myślimy o osobach, które były bezpośrednio świadkami niezwykle trudnego zajścia. Czyli w kontekście wydarzeń w Ostrołęce my myślimy często o nauczycielach, myślimy o młodzieży, która mogła być przerażona, kiedy zaczęło do niej docierać, co tam w ogóle się dzieje. To też nie dzieje się od razu, ponieważ pierwszym odruchem bardzo często jest takie zamrożenie i szok.
0: To się pojawia po kilku godzinach, często czasem po dniach nawet, prawda?
1: Tak.

0: dokładnie, dokładnie. To jest proces. To jest proces, kiedy do nas czasami dociera, co, w czym my w ogóle uczestniczyliśmy, co się wydarzyło, co mogło się wydarzyć. Natomiast musimy pamiętać o tym, że tak dramatyczne wydarzenia, takie tragedie odciskają piętno nie tylko na samych dzieciach, nie tylko na samych nauczycielach, ale również na całych systemach, z których te dzieci pochodzą. Mam tutaj oczywiście na myśli systemy rodzinne. Wiadomo, że dla rodzica, który w głównej mierze odpowiada za bezpieczeństwo swojego dziecka i który na parę godzin, no siłą rzeczy, przekazuje tą opiekę placówce
1: oświatowej.
0: I nie
1: może go wtedy chronić.
0: I nie może go wtedy chronić, więc no, musi wykazać się pewnym rodzajem takiego zaufania do świata zewnętrznego. Doświadcza braku kontroli, no bo przecież to nie on odpowiada bezpośrednio za porządek w szkole. Jest to niezwykle trudne, niezwykle stresujące wydarzenie i pokazuje też, że ta pomoc psychologiczna może być potrzebna również rodzicom, ponieważ oni, co zresztą wybrzmiało w tej wypowiedzi, zostają z takim poczuciem dezorientacji i dezorganizacji. Nagle, można powiedzieć, wali się trochę ten rodzicielski świat, w którym to dzieci są w domu bezpieczne, ponieważ my, rodzice, ich pilnujemy, a później idą do szkoły, gdzie również nic złego nie ma prawa się wydarzyć, bo są tam nauczyciele. I oczywiście pamiętajmy, że takie sytuacje nie dzieją się na co dzień. Natomiast zrozumiałe jest oczywiście to, że rodzice mogą mieć w sobie teraz bardzo dużo lęku, bardzo dużo niepokoju.
1: To i jak sobie z tym poradzić?
0: Przede wszystkim myślę, że wszyscy rodzice, którzy mają taką potrzebę albo którzy mogą mieć taką potrzebę, powinni zostać objęci interwencją kryzysową. Na pewno w szkole albo w jakimś innym miejscu, ale powinny odbyć się spotkania z interwentem kryzysowym, który będzie wiedział, jak taką rozmowę poprowadzić i stworzy taką przestrzeń do tego, żeby ci rodzice mogli zwentylować swoje emocje, mogli wypowiedzieć to, co w tym momencie czują i jakie są ich potrzeby. Na pewno bardzo istotne jest również to, żeby szkoła opowiedziała o tym, co ona teraz zamierza zrobić, jeżeli chodzi o standardy bezpieczeństwa. I teraz tutaj ocieramy się o bardzo trudny temat, ponieważ żadna szkoła, i wiem, że to jest bardzo gorzkie i bardzo trudno jest się z tym pogodzić, ale żadna szkoła nie jest w stanie zapewnić 100% bezpieczeństwa swoim uczniom. Niemniej jest w stanie zrobić coś, żeby jednak szkoła była miejscem bardziej bezpiecznym. Być może uda się na przykład zwracać większą uwagę na uczniów, którzy wykazują jakieś impulsywne zachowania, którzy bywają
1: agresywni. Się często lekceważy, a często to jest ten moment, kiedy możemy zareagować, kiedy jeszcze nawet w samych tych uczniach nie zrodzi się to, co najgorsze, kiedy łatwiej jest coś zatrzymać, pomóc po prostu.
0: Dokładnie tak. My, kiedy widzimy takie wydarzenia, jak miało miejsce w Ostrołęce, jak atak nożownika, tak naprawdę widzimy wierzchołek góry lodowej. Wiadomo, że takie zachowanie jest już czymś skrajnym, jest już punktem kulminacyjnym pewnego procesu, który w danym młodym człowieku najpewniej dział się już dużo, dużo wcześniej. Przecież to nie jest tak, że ktoś wstaje rano i postanawia zaatakować innych ludzi nożem, prawda? To się w ten sposób nie dzieje. No, chyba że mamy do czynienia z jakimś epizodem nagłym, psychotycznym, ale to zdarza się niezwykle rzadko i to jest trochę co innego. Natomiast przeważnie są to miesiące, czasem lata, samotności, tłumionej agresji, masywnych konfliktów wewnętrznych. I bardzo ważne jest to, aby pedagodzy, którzy, ja doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że mają bardzo dużo obowiązków, ale żeby oni zwracali też uwagę na potencjalnie dziwaczne, niepokojące zachowania, do których należą nie tylko takie otwarte akty agresji czy wrogości, ale do których należy również izolowanie się z grupy rówieśniczej.
1: Przypomina mi się taka
0: samotność drugiego człowieka.
1: Taka kampania społeczna w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce po ataku sprzed 14 lat w Connecticut, w takiej szkole w mieście Newton, szkole Sandy Hook. Tam, no to była bardzo tragiczna masakra. 28 osób wtedy zginęło, zastrzelonych przez jednego z uczniów tej szkoły. I później w kampanii społecznej emitowany był taki film pokazujący różne szkolne sceny, szkolne wydarzenia, przykuwające wzrok i dopiero na koniec okazywało się, że w tle widać było młodego człowieka, który się do tego ataku przygotowywał, tak jak pani mówi. Tygodniami coś się w nim działo, coś się zaczynało, nasilało. Nikt na to nie zwracał uwagi. Dopiero oglądając drugi raz tę reklamę, bo ona tak podwójnie pokazywała tę historię, można było zwrócić uwagę na to, że to wszystko było widać, tylko nikt tego nie zauważał.
0: Osobiście uważam, że ta reklama, ta kampania, o której pan teraz wspomina, jest absolutnym majstersztykiem zarówno pod względem takim filmowym, jak i psychologicznym.
1: Ona mną wstrząsnęła po prostu. Widziałem to 10 lat temu i zostało to we mnie.
0: Ona jest niezwykle wstrząsająca i niezwykle trafnie pokazuje to, o czym my czasami nie chcemy, nie lubimy myśleć. większość osób, które mają jakieś doświadczenia, a prawie wszyscy przecież mają doświadczenia z oświatą, zwracają uwagę tylko na pewną część rówieśników, na pewną część uczniów. W tej reklamie zresztą tym uczniem, który niejako przoduje w tej narracji, to jest chłopak, który sobie dobrze radzi, który pisze wiadomości z jakąś dziewczyną i my siłą rzeczy zwracamy na niego uwagę, ponieważ on jest widoczny, on jest sympatyczny, przeżywa

0: jakieś tam nastoletnie trudności, natomiast osoby w tle pozostają kompletnie niezauważone. I ta reklama jest właśnie tak bardzo imersyjna, ponieważ to dzieje się również bardzo często w tak zwanym realu. To znaczy my nie zwracamy uwagi na osoby, które potencjalnie mogą zmagać się z bardzo dużymi problemami i dla których ta niewidzialność jest z jednej strony konsekwencją być może jakiegoś odrzucenia, doświadczeń przemocowych i tak dalej, ale z drugiej strony jest taką maską, pod którą mogą też ukrywać się okrutne zamiary. Myślę sobie też, że film swego czasu głośny, Dojrzewanie, bardzo dobrze
1: brytyjski
0: to ukazuje.
1: Serial, tak, tam, rzeczywiście znakomita
0: dokładnie.
1: Filmowa rzecz. Taka głęboka,
0: tam
1: poruszająca.
0: Tak, tam również młody człowiek dopuszcza się morderstwa i tutaj nie spoileruję, o tym wiemy już od samego początku. I okazuje się, że to też nie był jakiś nagły przypływ agresji, to znaczy to było zachowanie w pewien sposób impulsywne. Natomiast on przez dłuższy czas był zanurzony w wirtualnym środowisku, które legitymizowało przemoc wobec kobiet, wobec dziewcząt. Był to chłopiec, który no niejako odgradzał się też od własnej rodziny. W szkole miał jakąś swoją ekipę znajomych, ale zdaje się, że on nie umiał budować głębokich relacji. Więc myślę sobie, że jeśli mamy coś wspólnego z oświatą, to zadajmy sobie takie pytanie, na kogo ja zwracam najmniej uwagi? Kto w szkole, w klasie jest niewidoczny? Kto jest tym dzieckiem we mgle, posługując się tą nomenklaturą z rodziny?
1: Zaopiekujmy się po
0: prawda?
1: prostu, bo to myślę, że pomoże
0: tak,
1: wszystkich wszystkim w takiej sytuacji. A jako rodzice w domu, jak możemy własne dzieci chronić przed tym, żeby nie wpadły w taką spiralę, która mogłaby do czegoś takiego doprowadzić? Oczywiście wszyscy kochamy nasze dzieci i staramy się jak najlepiej nimi zająć, ale jak możemy je uchronić przed tym?
0: Powiedziałabym, że czymś, co musimy zrobić koniecznie i priorytetowo. Ja rzadko z racji tego, że zajmuję się psychoterapią, używam takiego dyrektywnego języka, no ale tutaj pozwolę sobie mimo wszystko na niego. Zainteresujmy się koniecznie tym, co nasze dzieci robią w internecie. I teraz nie chodzi mi o to, żebyśmy odcinali kable od światłowodów, ale chodzi mi o to, żebyśmy tak jak kiedyś rodzice obserwowali, co robimy na tak zwanych blokach, wyglądali przez okno, z kim się bawimy, jakie uskuteczniamy zabawę, etc. Zapytajmy się dziecka, jakich TikTokerów ty lubisz? Co oglądasz na YouTubie? Zainteresujmy się
1: obejrzyjmy
0: tym jego światem.
1: Z nim może, co?
0: Obejrzyjmy z nim. Być może
1: nawet jak to nie jest za mądre dla nas
0: krytycznie.
1: I zbyt ciekawe, prawda?
0: Tak, to nie musi być bardzo mądre, to nie musi nas fascynować, ale chodzi o to, żebyśmy my mieli jakiś wgląd w ten świat naszego dziecka, nad którym no, nie mamy tak bezpośrednio kontroli. I oczywiście to nie jest tak, że te wszystkie treści, które nasze dziecko ogląda, muszą nas zachwycać, ale musimy zareagować wtedy, kiedy na przykład nasze dziecko przejawia zainteresowania treściami ekstremistycznymi, kiedy formułuje jakieś bardzo agresywne sądy na temat świata, albo kiedy ono powie, że ogląda jakichś youtuberów, influencerów, o których wiemy, albo powinniśmy też to zweryfikować, jeżeli nie znamy jakiegoś nazwiska, że na przykład on nawołuje do jakiejś agresji, prawda? Prezentuje taki bardzo zagrażający albo wręcz spiskowy obraz świata. O tym wszystkim możemy z naszym dzieckiem porozmawiać. Jeżeli dostrzegamy, że coś takiego się dzieje, nie musimy działać w pojedynkę. Zgłośmy się na konsultację do psychologa, psychoterapeuty. Porozmawiajmy również z pedagogiem szkolnym. Być może takich dzieci jest więcej. Czasami dobra, otwarta rozmowa, czasami powiedzenie, słuchaj, martwię się o ciebie, to jest coś, co naprawdę potrafi otworzyć serce tego młodego człowieka i potrafi stać się takim początkiem życzliwego, opartego na uważności dialogu.
1: Który jest naprawdę nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Angelika Szolongowska-Mironiuk, psychoterapeutka systemowa, bardzo dziękuję za tę rozmowę. To jest Ekspres Jedynki, a na zegarze 26 minut po godzinie 17:00.

0: To jest Ekspres Jedynki na zegarze 17.30.
1: Skrót aktualności. Andrzej Kocjan. Sztab kryzysowy zwołany w Ostrołęce. 19-letni uczeń zranił tam 9 osób i sam się okaleczył.
2: Ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
1: 8 lat więzienia żąda prokurator dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. TOP ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dzisiaj po upadku w rejonie Koziej Przełęczy kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Z kolei wczoraj po upadku z rejonu Zawratu zginęła młoda turystka. Nobel z chemii dla Francuza i Japończyka to Henri Cagon i Kenzo Soai. Doceniono ich odkrycia, które pozwoliły wytwarzać m.in. bezpieczniejsze i skuteczniejsze leki, a nawet lepsze aromaty spożywcze.
3: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury.
1: Dobiega końca światowa modlitwa różańcowa z udziałem dzieci w akcji Milion Dzieci Modli Się na Różańcu od 1 października. Najmłodsi z różnych krajów modlą się o pokój i zakończenie wojen.
4: Do modlitwy zachęca Leon XIV. Papież modlił się razem z dziećmi w ogrodach watykańskich, inaugurując akcję.
1: Pełne wydanie aktualności o 18.
0: A w Ekspresie Jedynki wcześniej będzie o decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych i o tym, jakie mogą być skutki tej decyzji. Róże kwitną.

0: A w Ekspresie Jedynki teraz o ekonomii.
1: Ekspres gospodarczy.
0: A dokładnie o najnowszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Rada postanowiła wysokości stóp nie zmieniać. Taka decyzja zaskoczeniem nie jest, choć eksperci nie wykluczali też innego scenariusza. Jakiego? O tym właśnie Błażej Prośniewski.
2: Jeszcze przed wakacjami rozmowa toczyła się głównie wokół tego, czy i kiedy stopy obniżać. No ale klimat nam się zmienił i dziś wahadło wychyliło się w drugą stronę i coraz głośniej mówi się o konieczności podwyżek stóp. Na razie Rada Polityki Pieniężnej jednak na ten ruch się nie zdecydowała i postanowiła pozostawić stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Choć zdaje się, że dyskusja była dość burzliwa, bo informacje o decyzji Rady poznaliśmy później niż zazwyczaj. Jak mówi Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, w centrum zainteresowania Rady jest przede wszystkim rosnąca inflacja.
3: Ostatni odczyt jest na poziomie 4% za wrzesień i rosnąca, czy utrzymująca się na stosunkowo wysokim poziomie inflacja bazowa 3,4%. I to są wszystko takie sygnały, że no oddalamy się od celu inflacyjnego banku centralnego. A dlaczego decyzji nie było o tym, żeby stopy procentowe zmienić? To pewnie dlatego, że po pierwsze rząd interweniował na rynku paliwowym, obniżając ceny paliw o 10-15%, więc najprawdopodobniej ten wskaźnik inflacji będzie niższy o 0,5%. No i też nie znamy jeszcze projekcji inflacji na kolejny rok, którą dopiero co przygotowuje Narodowy Bank Polski.
2: Brak podwyżek dziś i program CPN jednak nie oznaczają, że widmo ewentualnych podwyżek zupełnie się nam oddaliło. Według ekspertów takie rozwiązanie wciąż jest na stole. Pytanie jest natomiast o moment, czy to będzie jeszcze bardziej w tym roku, po tym jak Rada zapozna się z najnowszymi projekcjami inflacyjnymi, czy być może wstrzyma się ona do nowego roku i końca programu CPN. I może posłuchajmy, co na ten temat mówi Jarosław Sadowski, dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl.
4: Być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych, tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych, łącznie o 0,75 punktu procentowego.
2: To tylko oczywiście oczekiwania rynkowe i taki scenariusz wcale nie musi się zrealizować. Co więcej, no, w obecnych okolicznościach trudno w ogóle przewidywać, jak sytuacja na świecie się będzie rozwijała. Zdaniem jednak Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty Krajowej Izby Gospodarczej, równie prawdopodobnym scenariuszem jest

0: to, że Rada Polityki Pieniężnej w ogóle wstrzyma się z jakimikolwiek działaniami i stopy przez dłuższy czas pozostaną na dotychczasowym poziomie. Ta opinia, jak sam zresztą przyznaje ekspert, jest jednak obarczona sporą ilością niewiadomych.
1: Czy sprawy na Bliskim Wschodzie ulegają dalszemu napięciu? Czy tam są kłopoty nadal? Czy ta obniżka cen paliw na stacjach u nas odniosła skutek dla inflacji taki widoczny? Ale też wciąż musimy pamiętać, że nie działamy w próżni. My musimy też patrzeć, co robią duże banki centralne na świecie.
0: A te, jak na przykład Europejski Bank Centralny czy amerykański Fed, ostatnio stopy podniosły. Co ciekawe, obecnie pierwszy raz od blisko 20 lat mamy w Polsce niższe stopy niż Amerykanie. No a to, jak dodaje Piotr Arak, ma też swoje konsekwencje w postaci presji na naszą walutę, która w ostatnim czasie osłabiła się i do dolara, i do euro.
2: Nasze dobre warunki ekonomiczne, rozwój gospodarczy, stabilność makroekonomiczna naszego kraju powodują, że to osłabienie nie jest większe, ale faktycznie możemy mieć sytuację, w której ten złoty będzie się bardziej osłabiał jeszcze w stosunku do tych głównych walut. No i może to też powodować, że ta utrzymująca się stosunkowo wysoko inflacja jednak zachęci Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby stopy procentowe podnieść, bo ryzyko rozlewania się inflacji w polskiej gospodarce jest tak samo duże jak w innych gospodarkach rozwiniętych. No i będziemy musieli tego typu decyzje po prostu przeżyć.
0: A to oznaczałoby między innymi wyższe raty kredytów, a już dziś w przypadku chociażby kredytów hipotecznych tanio wcale nie jest. Ba, jak mówi Jarosław Sadowski, kredyty hipoteczne w Polsce są jednymi z najdroższych w całej Unii Europejskiej.
3: Z najnowszych danych Europejskiego Banku Centralnego wynika, że mamy drugie miejsce pod względem najwyższego oprocentowania kredytów hipotecznych w Unii. Średni poziom w sierpniu, to są najnowsze dostępne dane, wyniósł 5,99%, a więc niecałe 6%. Wyższe oprocentowanie obowiązywało tylko na Węgrzech, tam wyniosło 7,16%. Dla porównania najniższe oprocentowanie było na Malcie 1,94% i w Bułgarii 2,42% i w Szwecji 2,78%.
0: A jeśli byśmy to odnieśli do wysokości rat, to w przypadku kredytu na 500 000 złotych na 30 lat w Polsce taka przeciętna miesięczna rata to 3 000 złotych, a na Malcie zaś nieco ponad 1800 złotych.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: O wysokości stóp procentowych Błażej Prośniewski, a już za chwilę w Ekspresie Jedynki o tym, kto w tym roku dostał Nagrodę Nobla z chemii. I za co? A to sprawa, która dotyczy chemicznego rozróżniania, co jest prawe, a co lewe.

0: W Ekspresie Jedynki o tym, kto w tym roku został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. A to dwaj naukowcy tym razem, Henri Cagon oraz Kenzo Soai. Komitet Noblowski docenił naukowców za, i tu będzie cytat, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. No brzmi jak coś w sam raz na Nagrodę Nobla. Co to dokładnie oznacza? I jak te badania przekładają się na rozwój nauki i na coś, czego wszyscy używamy codziennie, opowie Anna Zakrzewska.
1: Nagroda Nobla, którą otrzymali Japończyk Kenzo Soai i Francuz Henri Cagon, została przyznana za efekty związane z syntezą związków organicznych. Co konkretnie to oznacza? O tym w ramach Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim opowiadali znawcy z dziedziny chemii. Jak tłumaczy doktor habilitowany Wiktor Lewandowski z Zakładu Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemii UW, nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym, a więc są chiralne.
2: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny prawej i lewej ręki, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
1: Podczas ogłaszania wyników przewodniczący Komitetu Noblowskiego powiedział, że nobliści opracowali reakcję chemiczną, której tajniki znała wcześniej wyłącznie natura i że jest to pierwszy taki przypadek od czasu procesów, które doprowadziły do powstania chiralności życia miliardy lat temu. Odkrycie to zmienia więc nasze myślenie o tym, jak powstawało życie w tej formie, jaką znamy obecnie. Zwraca uwagę profesor Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW.
3: Nasz organizm składa się z wielu, wielu chiralnych cząsteczek i to jest zaskakujące, jak to się stało, że ta struktura tych klocków, z których zbudowane są nasze makrocząsteczki odpowiedzialne za funkcję naszego organizmu i również za materiał genetyczny. Dlaczego te klocki zawsze są takie same, czyli powodują skręcanie płaszczyzny światła spolaryzowanego zawsze w taki sam sposób. I osiągnięcia badaczy, którzy pokazują, że struktura związku, od którego zaczyna się synteza, ma wpływ na kolejny etap syntezy, może w jakimś sensie służyć wyjaśnieniu takich zjawisk.
1: Odkrycia chemików umożliwiły optymalizację reakcji chemicznych, które służą m.in. do wytwarzania substancji smakowych i zapachowych, ale jak podkreśla profesor Paweł Kulesza z Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UW, również i leków.
4: Natomiast tak od razu, poza może syntezą czy też działaniem leków, wiemy, że niektóre leki, niektóre odmiany izomeryczne działają, inne nie, to w zasadzie nie możemy mówić o jakimś zastosowaniu wielkoprzemysłowym, bo przeważnie w katalizie przemysłowej te procesy zachodzą trochę inaczej, ale jest to uznanie dla dwóch badaczy, no powiedziałbym dojrzałych wiekowo, za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię. I tutaj chyba to jest bardzo istotny aspekt zachęcający, żeby nie tylko myśleć o badaniach może stosowanych, ale i również tych podstawowych, bo bez nich nie będzie i stosowanych.
1: Rozwiązanie zagadki tej asymetrii w chemii, a co za tym idzie możliwość uzyskania dokładnie takiej formy cząsteczki, jakiej potrzebujemy, ma dziś kluczowe znaczenie w produkcji nowoczesnych leków.
0: O czym mówiła Anna Zakrzewska. Więcej o tegorocznych noblistach z chemii, o ich odkryciach, o ich znaczeniu po godzinie 19 w audycji Eureka. Jutro natomiast około godziny 13 poznamy tegorocznego laureata bądź laureatkę.

Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Piątek zaś zarezerwowany jest na Nobla w dziedzinie pokoju. W poniedziałek, w przyszłym tygodniu, dowiemy się zaś, kto otrzyma Nagrodę Banku Szwecji, Nagrodę imienia Alfreda Nobla za najważniejsze odkrycia w dziedzinie ekonomii. To Ekspres Jedynki.

0: The Stranglers niemal na koniec Ekspresu Jedynki. Dziś dużo mówiliśmy o tym, co wydarzyło się w Ostrołęce, o ataku nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4. Przypomnę, 10 osób jest rannych bądź poszkodowanych, w tym dwie poważnie. Na bieżąco wszystkie informacje w tej sprawie na naszych jedynkowych aktualnościach. No a w Ekspresie Jedynki rozmawialiśmy choćby z Angeliką Szalongowską-Mironik, psychoterapeutką systemową, która w związku z tym wszystkim ma pewną radę dla nas, dla rodziców.
1: Zainteresujmy się koniecznie tym, co nasze dzieci robią w internecie. Nie chodzi mi o to, żebyśmy odcinali kable od światłowodów, ale chodzi mi o to, żebyśmy tak jak kiedyś rodzice obserwowali, co robimy na tak zwanych blokach, wyglądali przez okno, jakie uskuteczniamy zabawę, etc. Zapytajmy się dziecka, jakich TikTokerów ty lubisz, co oglądasz na YouTubie. Musimy zareagować wtedy, kiedy na przykład nasze dziecko przejawia zainteresowania treściami ekstremistycznymi, kiedy formułuje jakieś bardzo agresywne sądy na temat świata, albo kiedy ono powie, że ogląda jakichś YouTuberów, influencerów, o których wiemy, albo powinniśmy też to zweryfikować, że na przykład on nawołuje do jakiejś agresji, prezentuje taki bardzo zagrażający albo wręcz spiskowy obraz świata.
0: To jest, myślę, w ogóle bardzo dobra rada. Dziękuję bardzo za te wspólnie spędzone z Państwem dwie godziny. Michał Strzałkowski, a po 18:00 muzyczna jedynka i już zapraszam w imieniu Marii Szabłowskiej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w Jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Boję się.
9: Nie mam już siły.
8: Dlaczego?
9: Kiedy to się skończy?
8: Co teraz będzie?
9: Nie chcę już.
10: Potrzebuję pomocy.
8: Nikt mnie nie rozumie.
11: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
8: Udawali.
10: Nie wiem, co zrobić.
8: Co się ze mną dzieje?
11: Smutno mi.
12: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć.

0: kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka.

0: To jest radio. Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 78, odcinek Poręba Turza w pobliżu Poręby na 113 kilometrze. Zderzenie 8 aut. Niestety w tym wypadku dwie osoby poniosły śmierć. Droga 78 na swym 113 kilometrze jest trasą zablokowaną w kierunku Siewierza. Droga Krajowa nr 63, odcinek Giżycko-Orzysz w pobliżu Grajewa na 44 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a na drodze nr 63 ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Gdańsk-Owczarnia. W pobliżu 332 kilometra, to jest rejon węzła Gdańsk-Lotnisko, zderzenie trzech aut, jedna osoba ranna, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Gdyni. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Damnica, węzeł Bobrowniki. W pobliżu 27 kilometra zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Kryniczno, węzeł Widawa Wrocławska. W pobliżu 152 kilometra doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba jest ranna, droga S5 zablokowana w kierunku Wrocławia.
2: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
3: Zapraszamy na aktualności jedynki.
2: Marzena Godon
3: i Andrzej Kocjan. Policja ustala okoliczności ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Zabezpieczyła m.in. plecak 19-latka.
2: Wstrzymane starty i lądowania w Rzeszowie i Lublinie. Lotniska były zamknięte przez pół godziny z powodu ćwiczeń.
3: Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Filipinach spotkał się m.in. z tamtejszą Polonią.
2: Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli i zbadają plecak 19-letniego nożownika z Ostrołęki.
3: W jednej z tamtejszych szkół ranił on nożem 9 osób i sam się okaleczył.
2: Policjanci zatrzymali go o pół godziny po ataku, a teraz sprawdzą zawartość plecaka, z którym wszedł do szkoły, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
4: Z tego plecaka wydostawał się dym bądź para, nie wiadomo do końca co. Plecak ten został wyrzucony przez jednego z uczniów przez okno i zabezpieczony cały czas jest przez policję. A nasi pirotechnicy skierowani zostali na miejsce po to, aby sprawdzić, co dokładnie w tym plecaku się znajduje.
3: 19-letni Jakub Z. zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której chodził.
2: Jedna z uczennic, której nie było dziś na zajęciach, w TVP Info mówiła o możliwych motywach napastnika.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
3: Ofiary ataku nożownika z Ostrołęki są pod opieką lekarzy. Ich życie nie jest zagrożone.
2: Lotniska w Lublinie i w Rzeszowie na około pół godziny wstrzymały operacje lotnicze.
3: To w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego.
2: Nie było to związane z rosyjskimi atakami na zachodzie Ukrainy, a z ćwiczeniami systemu obrony powietrznej, wyjaśnia rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Gorszewski.
6: Są to cykliczne ćwiczenia, jednakże nie informujemy o nich bezpośrednio z uwagi na bezpieczeństwo, charakter tych ćwiczeń. Ważna jest skrytość tego ćwiczenia i to, żeby poszczególne elementy nie wiedziały, że takie ćwiczenie jest zaplanowane akurat na taki dzień i na taką godzinę.
3: Rzecznik lotniska w Lublinie przekazał, że ćwiczenia odbędą się jeszcze jutro.
2: Tymczasem Rosjanie zaatakowali Prywuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie.
3: Rakieta trafiła w pięciopiętrowy blok.
2: Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 18.
3: Rannych zostało 55 osób.
2: Poszukiwania zasypanych pod gruzami ciągle trwają.
7: W chwili ataku większość mieszkańców jeszcze spała. Pani Nadia mieszka w pobliżu trafionego budynku. Pierwsza rakieta spadła około 100 metrów od jej domu.

0: Pierwsze uderzenie było około 100 metrów przy Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży. Obudziłam się od wybuchu. Podeszłam do okna i zobaczyłam błysk. Między pierwszym a kolejnym uderzeniem minęły zaledwie 4 minuty. W mieszkaniu pani Nadi wybite zostały okna, a drzwi wejściowe razem z futryną odsunęły się od ściany. Zdążyliśmy tylko wybiec na korytarz. To było naprawdę straszne. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: We Francji kolejny dzień. Licealiści protestują przeciwko złym warunkom nauki i niskim nakładom na edukację.
3: Ich manifestacje przerodziły się w zamieszki, w których zostało rannych ponad 700 policjantów, ponad 200 uczniów i 85 pracowników szkół.
2: Dziś do zamieszek doszło m.in. w Paryżu, Lyonie, Marsylii i Strasburgu.
3: Związki zawodowe sektora edukacji wzywają na jutro do kolejnej fali strajków i demonstracji.
2: Liczy zaledwie 300 osób, ale od lat działa na rzecz wzmacniania relacji Polski z Filipinami.
3: Polonia w tym azjatyckim państwie została doceniona przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: W trakcie spotkania z rodakami w Manili prezydent mówił o znaczeniu codziennej pracy filipińskiej Polonii na rzecz wzmacniania relacji pomiędzy naszymi krajami.
3: W dowód uznania prezydent odznaczył kilkoro osób zasłużonych dla Polonii na Filipinach.
4: Mamy was. Odznaczonych, którzy kontynuują dialog i współpracę pomiędzy Polską a Filipinami. I są niezbędni, są rzeczywistymi ambasadorami w dialogu pomiędzy Polską a Filipinami.
2: Medal od prezydenta odebrała m.in. siostra Agata Sobczyk ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanego Poczęcia.
3: Marianki działają w Manili od 6 lat. Od 4 prowadzą kursy projektowania i szycia ubrań dla kobiet z manilskich slumsów.
5: To nie jest tak, że my te kobiety wyuczymy tego szycia i na tym jest koniec. My je odwiedzamy co jakiś czas i powiem, że takim wielką satysfakcją i takim miłym zaskoczeniem jest dla nas, jak widzimy, jak ich życie się zmienia na lepsze.
2: Siostry Marianki realizują projekty krawieckie dzięki wsparciu polskiej ambasady.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. 2 dni temu bardzo trudny i długi mecz z Chorwatką Vekić. Dziś poszło już sprawniej. Iga Świątek zagrała w ćwierćfinale dużego tenisowego turnieju w Pekinie. Iga pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1 i 6-3.
7: Mecz, który chyba dobrze, że się zdarzył, czyli po bardzo ciężkim pojedynku meczu, w którym już każdy pakuje torbę, wielu się zastanawia, co poszło nie tak. Wróciła do turnieju, gra dalej w turnieju. Bardzo solidny pojedynek. Dobrze, mocno, rzetelnie zagrany na swojej jakości, na swoich zasadach. Fajnie, bo to myślę, że było dla głowy też potrzebne, żeby nie nakładać kolejnego takiego trudnego emocjonalnie meczu.
6: Mówi trener tenisa Michał Gawłowski, a Iga Świątek czeka właśnie na ćwierćfinał. Jej rywalką będzie Belgijka Mertens, która wygrała z inną Amerykanką, Coco Gauff. Byliśmy w Pekinie, jesteśmy w Szanghaju, gdzie 3 tiebreaki zagrał Kamil Majchrzak. Pierwszego wygrał Polak. Kolejne 2 jednak Niemiec Hanfmann i to Niemiec. Awansował do 2. rundy. Z Azji w okolice Lublany, gdzie zakończyły się kolarskie mistrzostwa Europy. Puentą jazda indywidualna na czas mężczyzn, którą wygrał Słoweniec Primoz Roglic. Polacy daleko, bo najwyżej 24. Michał Kwiatkowski. Dużo lepiej wcześniej wśród kobiet, gdzie 5. Dominika Włodarczyk. Do medalu zabrakło 20 sekund. Tu najlepsza Szwajcarka Reusser. Prawie na koniec futbol w 2 aktach. Ten pierwszy to słynny Hiszpan David Silva, który po 3 latach chce wznowić karierę. Silva teraz ma 40 lat, a grać ma w Hongkongu w klubie Shatin. Silva, przypomnijmy, to mistrz świata i Europy, który większość sportowej drogi spędził w Walencji i Manchesterze City. Ten drugi to informacja z Niemiec. Drugoligowy VfL Bochum zakazał kibicom na jednej z trybun swojego stadionu wspólnego rytmicznego podskakiwania. Takie ruchy w trakcie przebudowy mają bowiem wywoływać u niektórych widzów dyskomfort. Skakać będzie można znów za 2 lata, gdy przebudowa ma dobiec końca. Sport wróci po 20, a kilkadziesiąt minut wcześniej rozpocznie się kolejny mecz w Lidze Mistrzów hokeistów GKS-u Tychy.
1: Pogoda.
2: W nocy więcej chmur pojawi się jedynie na północnym wschodzie. Tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na zachodzie i północy kraju lokalnie mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 7 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach dość silny.

0: Klimat.
1: Niemal w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Natomiast umiarkowana w okolicach Otwocka, Kalisza, Poznania, Sulęcina, Nysy, Kędzierzyna, Koźla, Krakowa, Gorlic i Rzeszowa. 27% prądu w krajowej sieci pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Już od 8 do 11 października. Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Finał konkursu. Nagroda główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Recital Wiktorii Wojtas, Sofinka i 4 dni wypełnione muzyką. Sprawdź na teatrnowy.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
8: Cztery pory roku.
9: Czy jest ktoś, kto nigdy nie plotkował? Zdarzyło się chyba każdemu. Co trzecia osoba przyznaje, że robi to często, a najczęściej plotkuje młodzież. Dlaczego plotkujemy? Kogo zazwyczaj obmawiamy? I czy plotka to zawsze coś złego? W czwartkowej audycji także żółcie i czerwienie, ale też brązy i fiolety. Czyli Polska nie tylko złota jesień w lasach i ogrodach.
10: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Dziś w Eurece opowiemy o historii polskiej emigracji. Uczcimy jubileusz 210 lat od powstania Uniwersytetu Warszawskiego, a za chwilę omówimy przyznaną dziś Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Zapraszam, Katarzyna Jankowska.
0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dziś dzień ważny dla badaczy z dziedziny chemii, ponieważ ogłoszono laureata Nagrody Nobla. Przybliżymy słuchaczom sylwetki noblistów, a także wyjaśnimy skomplikowaną ideę ich badań naukowych. Moim gościem jest pan profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór.
1: Przypomnę zasadę. Kandydaci do Nagrody Nobla są rekomendowani przez Komitet Noblowski w dziedzinie chemii, który jest odpowiedzialny za weryfikację nominacji oraz wskazanie finalistów, a laureata wyłania Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Panie profesorze, kim są tegoroczni nobliści? Czy spodziewano się w środowisku naukowym uhonorowania tych właśnie postaci?
2: Tegorocznie nagrodzeni to Kenzo Osai z Tokyo University of Science oraz Henri Kagan z University Parisu w Orsay. Są to naukowcy, którzy zajmowali się związkami organicznymi, cząsteczkami składającymi się z węgla, wodoru i atomów, takimi, które budują nas, polimery, materiały, które wykorzystujemy na co dzień, czy są popularne w naturze. To odkrycie związane było z ich badaniem nad syntezą takich związków. W jaki sposób możemy zmieszać dwie molekuły i kontrolować, co z nich powstanie. Nie byli na liście pierwszych pewnie 10 osób, które były wskazywane w tym roku. Natomiast jest to zdecydowanie duże odkrycie i o przełomowym znaczeniu.
1: Udało mi się znaleźć taką informację, że Henri Kagan jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk. To taka ciekawostka. Panie profesorze, wyjaśnijmy też słuchaczom pokrótce, dlaczego te badania są przełomowe dla nauki.
2: Dotykają one problemu, który nurtuje nas od wielu lat, to znaczy skąd wzięło się życie na Ziemi. Dlaczego molekuły, które nas budują, mają pewną skrętność. Skrętność w znaczeniu takim, że tak jak nasza prawa i lewa dłoń, one są zbudowane z podobnych elementów, ale nie są identyczne. I tak samo w naszym organizmie mamy wiele materiałów, które wykazują tego typu właściwości. Czemu białka mają daną skrętność? Czemu cukry mają inną skrętność? To zostało w pewnym momencie powielone na całą kulę ziemską i utrzymuje się w naturze. Teraz pytanie, skąd takie powielenie? Dlaczego molekuły mogą się w pewnym momencie zdecydować, aby wybrać pewną skrętność? I dokładnie to pytanie nurtowało naszych nagrodzonych i odpowiedzieli na nie eksperymentalnie. Pokazali, że rzeczywiście mogą być takie efekty w naturze, że jedna z tych skrętności przypadkowo wybrana na początku zostanie powielona.
1: Panie profesorze, czy Japończyk Kenzo Osai był kontynuatorem pracy Kagana?
2: Tak, można powiedzieć, że tak. Profesor Kagan pokazał, że

0: niewielki nadmiar jednej ze skrętności, czyli jednej tej dłoni prawej bądź lewej, może zostać powielony, a profesor Soai tę ideę jeszcze rozwinął w kierunku takim, że w ogóle nie potrzebujemy żadnej molekuły, która by była prawo bądź lewoskrętna i sama molekuła w reakcji nabywa skrętność, napędzając wcześniejszą tą swoją reakcję w kierunku kolejnych i kolejnych swoich identycznych kopii.
1: Mówi się też o dłoniach lewej i prawej, aby tak bardziej czytelnie wyjaśnić tę kwestię.
0: Tak, czyli mamy na początku w przypadku profesora Soai molekułę, która w trakcie reakcji, czyli mamy dwie molekuły, tak jakbyśmy mieli kilka elementów, z których składamy najpierw dłoń i składamy w pierwsza cząsteczka, która akurat zareaguje jako pierwsza w mieszaninie reakcyjnej, złoży się w dłoń prawą. Ta prawa dłoń zaczyna łapać, oddziaływać z tymi elementami, które tworzą kolejną dłoń i powoduje, że ta powstająca kolejna będzie również prawa. Mamy już dwie prawe dłonie i one znowu wyłapują substraty i tak powiela się, to jest to jak lawina schodząca w górach.
1: I to jest rzeczywiście czytelne wytłumaczenie. Panie profesorze, w jaki sposób rysuje się przyszłość i jak będą wykorzystywane nagrodzone odkrycia w praktyce?
0: Takim idealnym przykładem wykorzystania w praktyce byłoby, gdybyśmy mogli zastosować te reakcje do tego, aby uzyskiwać produkty o kontrolowanej skrętności, tak jak 70% naszych leków jest prawo bądź lewoskrętnych, odpowiada prawej bądź lewej dłoni. Natomiast w tym momencie, na ile jestem świadomy, nie jest to reakcja stosowana rzeczywiście w syntezie leków. Bardziej jest to nauka podstawowa, czyli taka, która poszerza nasze spojrzenie na to, co może w naturze zachodzić, dlaczego mogło powstać życie i wybrać konkretną skrętność i odnosi się do wielu dziedzin, w których nie wiemy, dlaczego dana skrętność była wybrana. To zarówno dotyka fizyki cząstek elementarnych, jak i chemii organicznej w kontekście tych prowadzonych badań, a także biologii i medycyny.
1: Czy polscy chemicy prowadzący badania zaawansowane mają szansę pracować również nad tymi odkryciami?
0: Jak najbardziej tak. Jest wiele grup w Polsce, które zajmuje się chiralnością, tą właśnie nierównoważnością materiałów o prawej i lewej skrętności. Tu mogę wymienić chociażby profesor Ewę Górecką z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, która 2 lata temu opublikowała w czasopiśmie Science pracę wraz ze współautorami, w której cząsteczki wykazywały podobną tendencję. Same z siebie decydowały się, czy skręcą się w prawą bądź w lewą stronę i lokalnie uzyskiwały również taki nadmiar jednej z tych dłoni.
1: Proszę Państwa, o komentarz do tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii poprosiłam pana profesora Wiktora Lewandowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za wyjaśnienia, za tę rozmowę, panie profesorze.
0: Bardzo również dziękuję.
1: A słuchaczy zapraszam na kolejny temat.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Słuchamy audycji popularno-naukowej, to jest Eureka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przy okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego porozmawiamy o jubileuszu. To 210 lat od założenia Uniwersytetu Warszawskiego. Moim gościem jest pani profesor Aleksandra Jakubczyk-Gola, współautorka wystawy w Pałacu Kazimierzowskim na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. No i ta wystawa celebruje jubileusz. Dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Porozmawiamy o tym, co dla każdej uczelni jest ważne, czyli rozwój, kierunek badań naukowych i nowe wyzwania. Uniwersytet Warszawski w różnych okresach historii wypełniał te swoje zadania.
2: Tak, to prawda. Już w momencie zakładania uczelni w 1816 roku stawiano przede wszystkim na taką wewnętrzną i ważną misję, jaką miał pełnić uniwersytet. Miał kształcić kadry, ale nieść także pewne wartości, które były wtedy istotne i są istotne do dzisiaj, więc pokazujemy też pewne trwanie długie akademickich idei, przede wszystkim właśnie wolności wyboru, tożsamości, samodzielności, ogromnego rozwoju, kształcenia, dynamiki. Mówimy o ciągłych przekształceniach, o tym, że historia była i jest początkiem, podstawą pewnych myśli, które są aktualne cały czas dla Akademii. Natomiast to, co się dzieje z dzisiejszą uczelnią, to wejście w nowoczesność, spojrzenie na to, jak rozwija się dzisiejszy świat, chęć tego, żeby być ciągle aktualnym, ważnym, istotnym w tym nowoczesnym świecie.
1: Pani profesor, Uniwersytet Warszawski kształcił pokolenia, wszechstronnie rozwijał naukę, służył państwu, służył społeczeństwu. To były te główne nurty działalności. Czy dziś możemy to samo powiedzieć?
2: Tak, współcześnie staramy się aktywnie wprowadzać strategię rozwoju uczelni. Mamy takie cztery filary, które bardzo mocno podkreślamy w dalszym

0: rozwoju uczelni. Przede wszystkim stawiamy na jakość kształcenia, doskonałość badawczą, inteligentny, nowoczesny rozwój. Chodzi nam tutaj także właśnie o spojrzenie na ekologię i kwestie dostępności, a wreszcie przyjazne środowisko pracy, bo uniwersytet to też ogromne miejsce pracy. To jest miejsce, które zatrudnia bardzo wiele osób w bardzo różnym charakterze. Tę misję strategii, a tym samym jakby główne tezy wystawy zaproponowała profesor Ewa Krogulec, prorektor do spraw rozwoju właśnie uczelni.
1: Czy mogłaby pani rozwinąć na przykład ten pierwszy punkt, czyli dostanie na straży jakości, poziomu wykształcenia?
0: Tak, jakość kształcenia jest niezwykle istotna dla uniwersytetu, ale też pewne nowoczesne ścieżki kształcenia, które chcemy bardzo mocno podkreślić, to znaczy możliwość dostosowania na przykład kształcenia do własnych wyborów, autonomię w wyborach ścieżki kształcenia, interdyscyplinarność, korzystanie z różnych możliwości, które daje tak duża uczelnia, przebywanie na studiach w różnych miejscach. Bardzo popularne są studia typu MISCH czy MISMAP, czyli takie międzywydziałowe, międzydziedzinowe studia, które pozwalają kształcić się w wielu miejscach w bardzo indywidualny sposób. Zmieniamy trochę myślenie w kształceniu właśnie z takiej ścieżki relacji mistrz-uczeń na taką relację dużo bardziej partnerską i partycypacyjną, czyli aktywnie uczestniczymy we własnym kształceniu i to jest bardzo takie nowoczesne, powiedzieliśmy, oksfordzkie myślenie o kształceniu, czy nie tylko chodzi o jakość, ale też o autonomię i wybór ścieżki życiowej po prostu.
1: Porozmawiajmy, pani profesor, teraz o tej wizji przyszłości, czyli o wyzwaniach, które niesie nowy świat i jak Uniwersytet Warszawski się wobec tej właśnie nowoczesności pozycjonuje. Jeśli chodzi na przykład o badania, czy kierunek badań naukowych.
0: Myśląc o tej ekspozycji, zadaliśmy sobie takie pytanie. Postawiliśmy właściwie trzy takie daty, które też podkreślała pani prodziekan. Mamy 1816, mamy 2026, ale sięgamy daleko. 2032 to jest ten zakres silnego oddziaływania uniwersytetu, który chcemy właśnie przez ten czas zmienić. Co nowego? Uniwersytet myśli zdecydowanie aktywnie o właśnie włączeniu się w międzynarodowe badania, dlatego staraliśmy się też przedstawić opowieść o właśnie tych najważniejszych grantach Europejskiej Komisji, czyli grantach ERC, których mamy już na Uniwersytecie ponad 40. Jeśli dobrze pamiętam, 42 osoby otrzymały taki grant na uczelni. To naprawdę bardzo dużo. Są to granty uznane, międzynarodowe, realizowane w partnerstwach z innymi uczelniami, ale także stawiamy na przykład na zupełnie nowoczesne podejście do badań, czyli na przykład połączenie badań z gospodarką, biznesem. Na uniwersytecie powstaje wiele startupów i takich pierwszych właśnie firm, które są konsekwencją tych badań, które są prowadzone na uniwersytecie. Aktywnie też rozwijamy infrastrukturę badawczą. Mamy bardzo nowoczesne centra, szczególnie w zakresie badań oczywiście biologicznych, chemicznych, fizycznych, ale także wspaniale rozwija się uniwersytecka archeologia i prowadzi jedne z najbardziej nowoczesnych badań dostępnych dzisiaj na świecie. Więc takie nowe metody kształcenia, ale także nowe zakresy, w których nasi studenci mogą być aktywni, w których mogą uczestniczyć, to wydaje mi się, że takie bardzo ważne punkty, w których będzie aktywny Uniwersytet Warszawski.
1: Mówiłyśmy o przyszłości. Podsumowując naszą rozmowę, pani profesor, zaprośmy słuchaczy do pogłębienia wiedzy o Uniwersytecie Warszawskim, o jego teraźniejszości i przyszłości, czyli do odwiedzenia wystawy.
0: Zapraszam państwa serdecznie na wystawę, którą można oglądać w Pałacu Kazimierzowskim. Wystawa nosi tytuł 210 lat rozwoju Uniwersytet Warszawski. Ekspozycję zorganizowało Centrum Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Otworzyliśmy ją w dzień inauguracji roku akademickiego, bo wiemy, że ta rocznica wypada właśnie teraz, ale czujemy, że ta idea rozwoju jest z nami tak naprawdę cały czas. Chcemy przekształcać uczelnię, opowiedzieć na wystawie o tym, że historia jest dla nas podstawą pewnego myślenia, aktywnych i wciąż aktualnych wartości i teorii, ale widzimy je w tym nowym duchu, w nowej odsłonie, właśnie akcentując kwestie dostępności, ekologii, dobrego, mądrego miejsca pracy. Tak chcemy widzieć uniwersytet, tak go widzimy na co dzień, akcentując właśnie kwestię ważnego etosu, pracownika i jednoczącej, łączącej nas wszystkich wspólnoty. Zapraszam państwa na wystawę. Przez kilka najbliższych miesięcy można będzie ją w Pałacu Kazimierzowskim oglądać i mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Proszę państwa, moim gościem była pani profesor Aleksandra Jakubczyk-Gola, współautorka wystawy, o której mówiłyśmy. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Słuchaczy, zapraszam wkrótce. Przed nami kolejna część Eureki.

Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W audycji popularno-naukowej Eureka przedstawimy teraz historię emigracji diaspor polskich na świecie. Są one przedmiotem badań naukowych i różnych opracowań.

0: A moim gościem jest pani dr Magdalena Lesińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór pani.
1: Dobry wieczór.
0: Dopowiem, że jest pani współredaktorką publikacji pod tytułem Diaspora Polska. Czym jest owa diaspora? Co się mieści w tym określeniu dawniej i dziś?
1: Ja bardzo lubię to słowo diaspora, ponieważ ono jest bardzo inkluzywne, bardzo włączające. Dużo bardziej niż inne określenia typu wychodźstwo polskie, czy emigracja polska, czy Polonia i Polacy za granicą. Ponieważ diaspora polska to nie tylko emigracja, to nie tylko emigranci, to również kolejne pokolenia osób, które wyjechały wcześniej, a ich pokolenia mają jakąś relację z Polską, z polskością, ale też mniejszości narodowe polskie poza granicami. Czyli w tym bardzo takim właśnie włączającym określeniu mamy i emigrantów, i kolejne pokolenia emigrantów, i Polaków w Kazachstanie, i Polaków w Litwie, w Białorusi czy w Ukrainie, czyli osoby, które nigdy nie wyemigrowały z Polski, ale tworzą polską diasporę, ponieważ granice Polski się zmieniły.
0: Proszę powiedzieć, od jakich czynników zależy proces przemiany, bo świat się zmienia i polityka, i gospodarka, i społeczeństwo również w zawrotnym tempie.
1: Oczywiście, że tak. I nie ukrywam, że to był główny cel naszej inicjatywy. Mówię tutaj o współredaktorach, Joannie Wojdon, o Adamie Walaszku i moim, kiedy myśleliśmy o tym, aby ta książka powstała, ponieważ poprzednia wersja powstała prawie 25 lat temu i od tej pory bardzo diaspora polska się zmieniła. Można powiedzieć, że diaspora polska to jest takie kolejne nawarstwiające się fale emigracji z Polski. Każdy z nas słyszał o wielkiej emigracji, uczył się tego z podręczników w szkole podstawowej czy w liceum, a później kolejne z latami, z wiekami, kolejne fale emigracji z Polski, diasporę polską tworzyły, aż do takiej ostatniej współczesnej fali wyjazdów, czyli tej diaspory poakcesyjnej związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Te przemiany dotyczą właśnie tych zmian historycznych. Ale również tak jak cała wielka grupa społeczna, jaką jest diaspora polska, czynniki, które mają wpływ na jej powstanie i na jej rozwój, są związane i z Polską, i z przemianami w Polsce, ale też z przemianami globalnymi. Trzeba naprawdę zauważyć, jak bardzo zmieniła się nie tylko polska diaspora, pod wpływem chociażby internetu. Ta polskość i to kultywowanie polskości i dostęp do polskiej kultury, do informacji o Polsce bardzo się zmieniły w kontekście dostępu do mediów społecznościowych, do internetu. Nawet Polskie Radio Jedynkę można słuchać właściwie na całym świecie i podejrzewam, że mają państwo wielu słuchaczy, którzy są członkami, członkiniami polskiej diaspory i słuchają państwa, będąc po prostu od antypodów po Amerykę Północną.
0: To jest prawda. Proszę jeszcze powiedzieć, a czym różniłaby się diaspora polska od innych diaspor narodowych? Czy są jakieś szczególne cechy, które by nas wyróżniały?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że trzeba podkreślić wielkie zróżnicowanie polskiej diaspory. To nie jest tylko kontekst tych kolejnych pokoleń od wieku XIX po tą diasporę poakcesyjną, ale również powody wyjazdów. Polacy wyjeżdżali za tak zwanym chlebem, za pracą, wyjeżdżali z powodów politycznych. Wielka emigracja, emigracja solidarnościowa, zsyłki Polaków na Sybir. Te wszystkie fale emigracyjne tworzą wielką mozaikę, zróżnicowaną mozaikę polskiej diaspory i to jest coś, co nas bardzo wyróżnia. Wydaje mi się, że też taki bardzo żywy kontakt z Polską to jest też coś, co Polaków na świecie, od Polaków, od potomków osób, które wyjechały do Brazylii w XIX wieku, po Polaków w Kazachstanie, jako właśnie to 12 pokolenie, które już jest w Kazachstanie, ta polskość nadal tam jest bardzo żywa i to kultywowanie zwyczajów, języka polskiego, kultury, chęć relacji z Polską jest naprawdę czymś, co polską diasporę zdecydowanie wyróżnia.
0: Skupiska osób polskiej narodowości czy polskiego pochodzenia często są wzajemnym wsparciem, bo mają wspólną pamięć na przykład. Jaka byłaby rola i cele polskich diaspor na świecie? Jak one funkcjonują?
1: One funkcjonują bardzo różnorodnie i też ze względu na to, o czym powiedziałam. Jeżeli państwo sobie wyobrażą poszczególne jakby przykłady członkiń czy członków polskiej diaspory. Inne relacje z Polską ma osoba, która wyjechała na studia na przykład do Wielkiej Brytanii. Inne relacje ma Polak w Kazachstanie. Jeszcze inne ma cała rodzina, która wyjechała w kontekście dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Więc te relacje z Polską też są bardzo różne i relacje między poszczególnymi skupiskami Polaków, nawet między poszczególnymi falami Polaków w danym kraju są bardzo różne. Szczególnie wydaje mi się ciekawym przykładem jest ta diaspora poakcesyjna, gdzie w wielu krajach ta fala wyjazdów z Polski była właściwie taką pierwszą falą i obecnością Polaków w tym kraju. Mówimy tutaj o Norwegii, o Islandii, o Irlandii i w tym momencie tworzą jakby taką żywą tkankę i bardzo szybko, nie ukrywajmy tego, bardzo szybko te grupy stały się najliczniejszymi mniejszościami narodowymi, najliczniejszymi grupami narodowymi w tych krajach.
0: Proszę państwa, o historii emigracji polskiej.

0: diaspor na świecie opowiadała pani dr Magdalena Lesińska z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Pani jest również współredaktorką publikacji pod tytułem Diaspora Polska. Zainteresowanych zachęcamy oczywiście do lektury, a pani dziękuję bardzo za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Słuchaczom dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Katarzyna Jankowska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Fundacja Piękniejsze Życie powstała ponad 20 lat temu w Polsce. Stworzył ją sektor kosmetyczny, firmy, które w tamtych czasach były w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego.
2: Izabela Nienautowska, Fundacja Piękniejsze Życie.
1: Wówczas kosmetyka kojarzyła się i zabiegi kosmetyczne kojarzyły się z takimi wyjątkowymi chwilami. Natomiast Fundacja

0: organizatorzy pomyśleli, że skoro towarzyszą kobietom w tych najważniejszych, pięknych chwilach w ich życiu, jak wesele czy jak studniówka, to oczywiście chcieliby również w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę dla kobiet, które są w trakcie trudniejszych momentów. I stąd pomysł na zainicjowanie najpierw projektu Look Good Feel Better, a później w momencie, kiedy udało nam się przekonać pierwszy ze szpitali do takiej współpracy, to powołano fundację, co też nie było sprawą prostą w tamtych czasach. Dlatego, że trzeba pamiętać, że onkolog, szpital onkologiczny bardzo koncentruje się na stricte medycznym leczeniu. I w tamtych czasach psychoonkologia dopiero raczkowała. Bardzo się cieszymy, że w tej chwili to się bardzo zmieniło i że pacjent jest zaopiekowany tak obszernie, holistycznie i może korzystać z tego typu inicjatyw na terenie szpitali.
1: Fundacja Piękniejsze Życie organizuje w szpitalach i centrach onkologicznych bezpłatne warsztaty dla pacjentek. Zawodowi makijażyści i kosmetyczki prezentują wieloetapowy program pielęgnacji skóry i makijażu, który pomaga pokonać i ukryć widoczne efekty uboczne leczenia.
0: W ostatnich miesiącach zainicjowaliśmy nowy projekt Salon z Sercem, onkologicznie przyjazny. Po to, żeby również osoby, które nie mieszkają w dużych ośrodkach miejskich, mogły doświadczyć pomocy kosmetologicznej. Kosmetolodzy nieodpłatnie udzielają konsultacji i pacjentki mogą skorzystać z szeregu zniżek na kolejne przypisane do nich zabiegi.
1: Fundacja Piękniejsze Życie jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczaniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie piękniejszeżycie.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Czy jest ktoś, kto nigdy nie plotkował? Zdarzyło się chyba każdemu. Co trzecia osoba przyznaje, że robi to często, a najczęściej plotkuje młodzież. Dlaczego plotkujemy? Kogo zazwyczaj obmawiamy? I czy plotka to zawsze coś złego? W czwartkowej audycji także żółcie i czerwienie, ale też brązy i fiolety. Czyli Polska nie tylko złota jesień w lasach i ogrodach.
4: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
2: Reklama.

0: Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niestety bez zmian na drodze krajowej numer 78 na odcinku Poręba-Turza w pobliżu miejscowości Poręba na 113 kilometrze. Przypomnę, że zdarzyło się tam 8 aut. W tym wypadku dwie osoby poniosły śmierć. Droga numer 78 na swym 113 kilometrze jest wciąż trasą zablokowaną w kierunku Siewierza. Po kłopotach na drodze krajowej numer 63 na odcinku Giżycko-Orzysz w pobliżu Grajewa na 44 kilometrze, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych, zderzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba, obowiązywał ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Bielice, węzeł Dobre, 125 kilometr. Auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas ruchu w kierunku Kołobrzegu. Droga ekspresowa S5 w pobliżu Kryniczna na 151 kilometrze. Bus uderzył w bariery i wypadł z drogi. Zablokowana pozostaje łącznica zjazdowa z trasy S5 w kierunku Kryniczna, a zalecany objazd przez węzeł Wrocław Północ. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ. W pobliżu Starych Bogaczowic na 344 kilometrze spaliła się ciężarówka. Ruch w obu kierunkach jest zablokowany w tunelu trasy ekspresowej. Dla kierowców podróżujących S3 wprowadzono awaryjne objazdy drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ.
2: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Nowe informacje o ataku nożownika w Ostrołęce. Napastnik miał w plecaku ładunek wybuchowy. Prezydent Karol Nawrocki w ringu z Mistrzem Świata. W sieci pojawiło się nagranie. Z Warszawy do Bangkoku bez przesiadek polskie linie lotnicze LOT wystartowały z nową trasą. Dziewiętnastolatek, który zaatakował nożem uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Informuje o tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Przekazał też, że ruszyło śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób na terenie szkoły. Więcej na ten temat wie Piotr Dures.
3: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11, rzucił plecak, z którego prawdopodobnie miał się wydobywać dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
4: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
3: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej. Wcześniej sam się okaleczył. Jutro uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami, a rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Zakończyła się operacja neutralizacji niewybuchów znalezionych na dnie Bałtyku w Świnoujściu. Od poniedziałku wojskowi nurkowie zniszczyli 5 min głębinowych. Na niewybuchy z czasów II wojny światowej natrafiono podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
5: Operacja neutralizacji ważących ponad 0,5 tony każdy niewybuchów miała zakończyć się jutro, ale wszystko poszło bardzo sprawnie, mówi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
6: Zawsze zostawiamy sobie jakiś taki margines czasu na ewentualne komplikacje, ale tym razem tych komplikacji nie było, dlatego udało nam się to wszystko zamknąć już dzisiaj.
5: Brytyjskiej produkcji miny Mark 6 zneutralizowano metodą deflagracji, czyli mniej gwałtownego niż w przypadku detonacji wypalenia ładunku wybuchowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Litewskie wojsko zostanie na kilka najbliższych tygodni

0: skierowany do wzmocnienia ochrony granicy z obwodem królewieckim. Wilno zapewnia, że jest to działanie prewencyjne. Decyzję podjęto po incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej z udziałem grupy migrantów oraz uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn. Litewskie władze nie wykluczają zwiększonego napływu agresywnie nastawionych osób, które mogłyby próbować opuścić Rosję w związku z ewentualną mobilizacją.
1: To są aktualności jedynki.
0: Karol Nawrocki na treningu z legendą boksu. W sieci pojawiło się nagranie z ringu, w którym prezydent Polski wymienia ciosy ze słynnym pięściarzem Manem Pacquiao. Karol Nawrocki odwiedził mistrza podczas wizyty na Filipinach. Informacje o tym spotkaniu potwierdziła kancelaria prezydenta. Do Bangkoku bez przesiadek LOT uruchomił nowe połączenie z Warszawy. Więcej o podróży do stolicy Tajlandii Aleksander Przoniak.
2: Rejs do Azji potrwa 10 godzin i 30 minut. LOT powrotny będzie natomiast o 1,5 godziny dłuższy. Niektórzy pasażerowie zdecydowali się na podróż właśnie ze względu na brak przesiadek.
3: Czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki LOT bezpośredni skraca czas podróży.
4: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to LOT bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
2: LOT latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono w 1977 roku. W roku 2000 zostało ono zlikwidowane. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski mówi, że w badaniach okazało się, że Bangkok będzie cieszył się dużym powodzeniem.
5: To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację.
2: Bangkok to drugie w tym roku dalekodystansowe połączenie PLL LOT po uruchomionym wiosną połączeniu do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: To są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Pierwszy set krótszy, drugi już nieco dłuższy, ale Iga Świątek bez większych problemów w ćwierćfinale dużego turnieju w Pekinie. Iga pokonała młodą, ale już wysoko notowaną Amerykankę Iwę Jowicz 6-1 i 6-3, a grała tak, że trener Dawid Celt tylko podziwiał.
7: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję.
6: A w ćwierćfinale Świątek zagra z Belgijką Elise Mertens. Wciąż tenis w Chinach, ale w Szanghaju, gdzie grał Kamil Majchrzak i grał ponad 3 godziny. Do tego jednak przegrał w pierwszej rundzie z Niemcem Hanfmanem. Mecz bardzo wyrównany, a każdy z setów zakończony tiebreakiem. Pierwszy dla Majchrzaka, dwa kolejne dla Hanfmana. Z Azji do Niemiec, gdzie w Lidze Mistrzów grają hokeiści KKS-u Tychy. Ich rywalem Adler Mannheim. Po pierwszej tercji Tyszanie przegrywają 1-2, a dodajmy wszystkie dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów GKS na razie przegrał. Polacy kontra Niemcy też w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. O 20:45 Industria Kielce zagra z Magdeburgiem. To kolejka numer 3, a na razie i jedni i drudzy niepokonani.
8: Wiemy, jak ciężko się z nimi gra, wiemy, jak jest to dobry przeciwnik i każdy musi dodać coś więcej, coś ekstra od siebie, abyśmy w tym meczu mogli marzyć o zwycięstwie.
6: Mówił rozgrywający Industrii Michał Olejniczak. Z kraju do Baku, bo na Mistrzostwa Świata w judo niepowodzenie najlepszej polskiej judoczki Angeliki Szymańskiej. Szymańska, przypomnijmy, to wicemistrzyni świata sprzed 2 lat, ale dziś w pierwszej walce przed czasem przegrała z Izraelką Primo. Co się wydarzyło, wyjaśnia prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
9: Trochę zabrakło koncentracji, dlatego że Angelika prowadziła walkę bardzo wysoko na Wazari i na Yuko. Niestety popełniła błąd, który kosztował ją 3. karę, a tym samym dyskwalifikację z tego pojedynku. Jej rywalka ostatecznie sięgnęła po srebrny medal, czyli dzisiaj była w dobrej dyspozycji. A to, że Angelika ją dwukrotnie rzuciła, świadczy tylko o tym, że być może to ona powinna być przynajmniej w finale.
6: A dodajmy bez sukcesu też Natalia Kropska, obie Polki w kategorii do 63 kg. W sporcie po 18 informowaliśmy, że karierę wznawia słynny hiszpański piłkarz David Silva, który grać ma w lidze w Hongkongu. Karierę zakończył za to jego kolega z drużyny, też mistrz świata i Europy, czyli Pedro. Pedro, czyli w przeszłości skrzydłowy Barcelony, Chelsea i Romy, a na koniec Lazio. Teraz to prawie wszystko, ale o 22:40 oczywiście kronika sportowa, a w niej między innymi rozważania, kto może zorganizować Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku. Powiemy też o Robercie Lewandowskim i tym, jak został przyjęty jego powrót do Stanów. Serdecznie zapraszamy.
1: Pogoda.
0: Przed nami pogodna noc. Na zachodzie nad ranem pojawią się mgły. W dzień na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć i może przelotnie padać. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim 21.

0: 22 na przeważającym obszarze, do 25 na Podkarpaciu. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Rozległa Zatoka Niżowa znad Skandynawii i Bałtyku odsuwa się na północny wschód. Klin wyżowy znad Polski rozbudowuje się na wschód. Niż 1007 hektopaskali znad Francji pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni 4 do 5, stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-wschodni 3 do 5, stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5, w porywach 6, skręcający na południowo-zachodni i wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5, w porywach 6, skręcający na południowo-zachodni i wzrastający na 6 do 7.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
10: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
9: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
11: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
9: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
12: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
13: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
12: Pan nie może!
13: Siadaj! Skąd ją znasz?
12: Kogo?
13: Sylwię Łęcką.
9: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
14: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
9: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyka kina.

Seweryn Krajewski, Paweł Sztompka. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 20. Dzisiaj środa, a więc czas na muzykę Kina. Kina zaczęliśmy od przeboju z filmu Och, Karol. Dziś będzie pojedynek na lalki, ale to za kilka chwil. Na razie Halina Kunicka i Od nocy do nocy, a więc noce i dnie

Tak, taki prawdziwy, filmowy walc Halina Kunicka od nocy do nocy. A teraz już przechodzimy do muzyki, która chyba po raz pierwszy pojawia się na antenach radiowych. Otrzymaliśmy te nagranie od kompozytora Łukasza Targosza. Płyty jeszcze nie ma. Poszczególne fragmenty gdzieś się pojawiały, ale ja bym chciał skupić się na większych fragmentach tej muzyki, na prawie 10 minutach, które brzmią.

brzmią w filmie Lalka, tym najnowszym, kinowym. Przypomnę, że tydzień temu prezentowałem te porównanie tych dwóch lalek serialowych, ta Netflixowa i ta, która była w 1977 roku kręcona. Natomiast teraz porównujemy filmy kinowe. Można powiedzieć, że waga ciężka. Autorem tej muzyki jest Łukasz Targosz. Łukasz Targosz, który jest znany z wielu bardzo ilustracji i filmowych, i działań związanych z muzyką rozrywkową, ale również i z animacją filmową, no i z wielkimi dziełami właśnie związanymi z kinem. A więc słuchamy tej muzyki Łukasza Targosza. Zaczynamy od portretu Stanisława Wokulskiego, później Niespełnienie i Pojedynek. To wszystko brzmi w tej filmowej, kinowej lalce.

To muzyka Łukasza Targosza, brzmiąca w kinowej wersji współczesnej w filmie Lalka. Jeszcze dwa fragmenty tej muzyki. Samego Łukasza znamy z kilkudziesięciu ważnych filmów, które są jego autorstwa od strony muzycznej. Jeśli chodzi o sprawy historyczne, to muzyka chociażby z Kamieni na Szaniec, wspaniała, ale również muzyka napisana do serialu Watacha, która otrzymała kiedyś ważną nagrodę telewizyjną. A więc można powiedzieć, że jest to artysta związany z kinem, chociaż nie wyłącznie pracuje dla potrzeb muzyki filmowej. Ta jest wyjątkowo dobrze wpisana w samą strukturę, dramaturgię filmu. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, że właściwie stosunkowo mało melodii, ale teraz tak się pisze muzykę. Myślę, że muzyka dla kina, ona musi nam właściwie służyć, podkreślać tam, co się dzieje, skupiać naszą uwagę na obrazie, w mniejszym stopniu wychodzić jakby naprzeciw temu, co się dzieje w kinie i poza kinem. To jeszcze dwa krótkie fragmenty tej muzyki. Pojedynek, a później Paryż w rytmie. I Łukasz Targosz i jego muzyka.

0: Tak, to była muzyka Łukasza Targosza brzmiąca w tej nowej, kinowej, filmowej lalce. To były cztery fragmenty tej muzyki, jest więcej. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego filmu. Zainteresowanie tą kinową wersją jest naprawdę gigantyczne. Może uratuje polskie kina polskim filmem. Czasami się tak zdarza i to jest chyba ten moment, w którym musimy patrzeć na to i właściwie tylko sobie myśleć, że jak dobrze jest, że powracamy po wielu miesiącach, wielu latach do kin na polskie filmy. Lalka powróci u nas w pierwszym programie Polskiego Radia za dosłownie kilka minut. Ta lalka z 1968 roku kinowa, ale zanim przejdziemy do tej muzyki, taki piosenkarski oddech. To będzie Magda Umer, która śpiewa piosenkę Wszystko dla Twojej Miłości. Wszystko dla Twojej Miłości to piosenka z filmu Pestka.
1: Jedynka. To jest radio.

0: by była szczęśliwa.
1: W samym filmie Krystyny Jandy Pestka tę piosenkę śpiewa Marek Grechuta, natomiast ja wybieram już późniejszą wersję w interpretacji Magdy Umera. To jest pierwszy program Polskiego Radia, muzyka kina, za 23 minuty godzina 21. Jesteśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem lalki i jej odbioru społecznego. Już nie mówię o samym filmie, ale właściwie wszyscy dyskutują o lalce. Przypominam, w sobotę i w niedzielę u nas w jedynce spektakle radiowe z lalką w roli głównej, również tą bardzo, bardzo współcześnioną. Natomiast ja dziś przypominam ilustrację Wojciecha Kilara tym razem, którą napisał w 1968 roku do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. I tak jak mówiłem, że ta współczesna lalka jest komponowana, ta muzyka jest właśnie tak bardzo osadzona w całej konstrukcji filmu, ona tak nie wychodzi poza kadr, nie ma tam specjalnych takich melodii, to jest bardziej takie opracowywanie tematu, aby on właśnie był jak najbardziej zintegrowany z materią filmową. To właściwie podobnie jest w tej muzyce z tej pierwszej lalki z 1968 roku Wojciecha Jerzego Hasa. To później Wojciech Kilar pisał takie wielkie ilustracje, pełne wielkich orkiestr, tak jak chociażby to było i w Rodzinie Połanieckich, i w Ziemi Obiecanej. Natomiast w tym wypadku, w wypadku filmu Lalka, to znowu jest rozpisane tylko na kilka instrumentów i tak bardzo delikatnie ta muzyka wchodzi w atmosferę filmu. Rok 68, Wojciech Jerzy Has, muzyka Wojciecha Kilara, film Lalka.

Jak to ta kinowa, filmowa lalka według Wojciecha Jerzego Hasa z muzyką Wojciecha Kilara. Takie poszczególne instrumenty i ta struktura jest tak czysta i taka, nic tam nie może być innego poza takimi poszczególnymi brzmieniami. Tak było w latach 60., tak się pisało muzykę. Dopiero lata 70. przyniosły takie wielkie ilustracje i ta orkiestra i to wszystko trochę takie od ucha do ucha z melodiami, z tańcami, a wtedy to wszystko inaczej brzmiało. Mi się wydaje, że w jakiś sposób muzyka właśnie z lat 60. staje się znowu modna. Czy ona była modna wtedy poza kinem? Chyba nie, dlatego że muszę powiedzieć, że miałem ogromne trudności, żeby odnaleźć muzykę z filmu Wojciecha Jerzego Hasa, chociaż muzyka Wojciecha Kilara jest rozchwytywana i wydawać by się mogło, że jest na wyciągnięcie ręki, a jednak okazuje się, że bardzo wielu filmów ta muzyka w ogóle nie była nigdzie wykorzystywana poza kinem i właściwie zaczynała i kończyła swój żywot w samym filmie. To też miało sens, ale jeśli powiedziałem, że te lata 70., 80. przyniosły dopiero właśnie te szerokie partytury, które genialnie się broniły również poza kinem, to pozostańmy przy muzyce filmowej komponowanej przez Wojciecha Kilara. To będzie Rodzina Połanieckich, a później już na bis z Ziemi Obiecanej Walc.

Walc z ziemi obiecanej Wojciecha Kilara, a to była muzyka kina w pierwszym programie Polskiego Radia. Paweł Sztompkę, dziękuję już za wspólnie spędzony czas przy tym razem filmach lekturowych i muzyce, którą dzieli to ogromny czas, dlatego że te filmy z lat 60. i te współczesne jednak operowały również od strony muzycznej zupełnie innym dźwiękiem i innymi formami charakterystycznymi dla tych czasów. No a finał tego lekturowego spotkania to będzie moja najbardziej ukochana muzyka filmowa z tych lekturowych czasów. To są Chłopi według Adama Sławińskiego z serialu telewizyjnego z tą genialną muzyką. Dobranoc.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w Jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator. Poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
0: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: W Fundacji Braci Golec rozwijamy talenty i pasje muzyczne.
10: Poznajemy nasze korzenie i tradycje.
11: Uczymy się otwartości i pracy w grupie.
12: Wspólnie muzykujemy i uczymy się gwary.
13: Dzięki temu wiemy, jak dbać o naszą małą ojczyznę.
14: Działamy od 2003 roku i zależy nam, aby każde dziecko w małej górskiej miejscowości miało równe szanse na rozwój. Możesz nam w tym pomóc. Szczegóły na www.fundacjabracigolec.pl oraz na profilu facebookowym Fundacji Braci Golec.
8: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski zapraszam. Nie ma już utrudnień na drodze ekspresowej S3 na odcinku węzeł Lubin Południe, węzeł Legnica Północ w pobliżu 287 km, gdzie po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką zablokowany był przez kilka godzin jeden z pasów ruchu w kierunku Zielonej Góry. Teraz trasą S3 przez jej 287 km w stronę Zielonej jedzie się bez kłopotów. Ale w innym miejscu tej trasy, na odcinku węzeł Bolków, węzeł Kamienna Góra Północ, w pobliżu miejscowości Stare Bogaczowice, na 344 km spaliła się ciężarówka. Pożar, akcja gaśnicza sprawiły, że zablokowany został i to w obu kierunkach tunel trasy ekspresowej. Dla kierowców podróżujących S3 wprowadzono awaryjny objazd drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Droga krajowa numer 78, odcinek Poręba-Turza w pobliżu 113 km, to rejon Poręby. Cały czas droga zablokowana w kierunku Siewierza.

0: Jest 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Śledcze badają ładunek wybuchowy z plecaka napastnika z Ostrołęki. Za chwilę w aktualnościach informacje z prokuratury. To może być przełom w leczeniu cukrzycy w Poznaniu. Pierwszy pacjent dostał lek, który mają hamować. We Francji wrze na ulicach zamieszki. Premier zabiera głos po kolejnych protestach licealistów. Śledcze ustalają, co dokładnie miał w plecaku nożownik z Ostrołęki. Wiadomo, że to ładunek wybuchowy, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury rejonowej w Ostrołęce.
1: Rzeczywiście w tym plecaku pirotechnicy stwierdzili, że jest ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony przez pirotechników i jutro będzie poddany szczegółowym oględzinom. I wtedy ewentualnie będziemy mogli Państwu powiedzieć, co tam się znajdowało.
0: Wszystko wydarzyło się przed południem na terenie zespołu szkół zawodowych w Ostrołęce. Rannych zostało 5 uczniów i 2 nauczycieli. Nożownik w trakcie ucieczki ranił też 2 osoby poza szkołą. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Napastnik został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie plaży miejskiej. 8 lat więzienia żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. W wypadku zginęło małżeństwo i ich 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie. 8 lat pozbawienia wolności to maksymalna kara, której można żądać zgodnie z prawem, tłumaczy prokurator Aleksander Duda.
2: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
0: Obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia Sebastiana M.
3: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura.
0: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych, później podkreślił, że jest niewinny. Wyrok w sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Nadzieja dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego. Poznańscy lekarze testują lek, który hamuje jej rozwój. Pierwszym pacjentem, który właśnie dostał preparat, jest 5-letni chłopiec. Terapia ma poprawić jakość życia chorych, tłumaczy dr Elżbieta Niechciał ze szpitala imienia Jonschera w Poznaniu.
4: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych. Czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
0: Do terapii przygotowywani są kolejni pacjenci. W badaniach klinicznych nad lekiem dla osób ze zdiagnozowaną świeżo cukrzycą typu pierwszego bierze udział 60 ośrodków na całym świecie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone sprawdzą, co dokładnie wydarzyło się na Syberii. Chodzi o śmierć pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w rosyjskim obwodzie irkuckim. Prezydent Donald Trump uspokaja, mówi, że nie sądzi, by sprawa była związana z użyciem broni biologicznej. Wkrótce się tego dowiemy, ale nie sądzimy, żeby tak było. Rosjanie twierdzą, że sytuacja jest w pełni pod kontrolą. W związku ze śmiercią pracownicy w jednej z placówek badawczych obwodu irkuckiego około 200 osób zostało początkowo objętych kwarantanną. Według zachodnich mediów kobieta, która była laborantką w Instytucie Bakteriologicznym, zmarła na dżumę. Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła się do Rosji o dodatkowe informacje dotyczące tego przypadku. Francuski rząd reaguje na protesty licealistów. O rozwiązaniach, które szykuje, mówił premier w swoim telewizyjnym orędziu. Od końca września francuska młodzież wychodzi na ulicę. Dziś znów wybuchły zamieszki.
6: Nikt nie może być obojętny na obawy wyrażane przez młodzież, powiedział premier, zapowiadając szybkie, konkretne i sfinansowane działania w odpowiedzi na problemy związane z brakiem nauczycieli, złym stanem szkół, przeciążeniem uczniów nauką oraz wyborem kierunku studiów. Le Cornu wskazał natomiast, że o spełnieniu żądań finansowych licealistów zdecyduje parlament podczas debaty nad budżetem. Zachęcił ich również do zgłaszania swoich postulatów za pośrednictwem specjalnej platformy oraz podczas rozmów w klasach. Jak dotąd licealiści wolą jednak wyrażać swoje niezadowolenie na ulicach. Dziś protesty nieco osłabły, ale ponownie towarzyszyły im zamieszki, m.in. w Marsylii, Strasburgu, a zwłaszcza w Paryżu. Siły bezpieczeństwa nie otrzymały polecenia, by konfrontować się z licealistami, zapewniał premier, odpowiadając na zarzuty młodzieży i lewicowych partii o stosowanie brutalnych metod tłumienia demonstracji. Od początku protestów

0: Rannych zostało niemal 1000 osób. Są to przede wszystkim funkcjonariusze. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc będzie pogodna, ale nad ranem na zachodzie kraju pojawią się mgły. W dzień na północnym zachodzie zacznie się chmurzyć i może przelotnie padać. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, 21-22 na przeważającym obszarze, do 25 na Podkarpaciu.
2: Klimat.
1: 21% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 17%. Bardzo zła jakość powietrza jest w Sulęcinie, dostateczna w Nowej Rudzie, Lubaniu, Legnicy, Szlichtyngowej, Krotoszynie i Białymstoku. Mieszkańcy południowej części kraju oddychają powietrzem umiarkowanej albo dobrej jakości.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
10: Czy jest ktoś, kto nigdy nie plotkował? Zdarzyło się chyba każdemu. Co trzecia osoba przyznaje, że robi to często, a najczęściej plotkuje młodzież. Dlaczego plotkujemy? Kogo zazwyczaj obmawiamy? I czy plotka to zawsze coś złego? W czwartkowej audycji także żółcie i czerwienie, ale też brązy i fiolety, czyli Polska nie tylko złota jesień w lasach i ogrodach.
11: Cztery pory roku. Jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
1: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko, witam Państwa w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o tym, że piękno nie znika w bólu, że piękno nie znika w cierpieniu. Porozmawiamy też o prawie do godności człowieka, do ostatniego jego tchnienia. Pretekstem do tej rozmowy jest zbliżające się wydarzenie, fenomen człowieka. To jest takie wydarzenie, festiwal sztuki organizowany przez Fundację Hospicyjną Mój Dom. Najbliższa edycja fenomenu człowieka będzie miała miejsce w dniach 9-11 października, więc tuż, tuż. Kilka słów o organizatorze, o Fundacji Mój Dom. Ważnym, bardzo ważnym narzędziem pracy terapeutycznej i wszelakiej innej opieki w tej fundacji jest kontakt ze sztuką. Obrazy, muzyka służą do komunikacji i są tym samym dla chorych ukojeniem bólu ciała i ducha. Również, a może zwłaszcza w czasie finalnym, gdy chory wkracza w okres poprzedzający jego śmierć. Osoby pracujące w fundacji podkreślają, że w takim podejściu do swoich podopiecznych realizuje się prawo człowieka do godności. Prawo do godności w każdym stanie. Mój Dom skupia się na, w

otwartą improwizacją. Jednym z najważniejszych i najbardziej istotnych elementów ich instrumentarium jest elektryczny saz, czyli rodzaj lutni szyjkowej, na którym gra Murat Ertel. Instrument ten został stworzony na zamówienie i zmodyfikowany tak, by brzmieć niczym gitara elektryczna. Muzycy wywodzą się z undergroundowej formacji Zen, a ich przełom na międzynarodową skalę nastąpił w dużej mierze dzięki udziałowi w słynnym filmie dokumentalnym Fatiha Akina Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul z 2005 roku. Murat Ertel to jest mózg tego przedsięwzięcia, grający na tradycyjnym tureckim sazie lutniowym, ale przerobionym i dodającym wiele, wiele efektów. To wszystko przywołuje na myśl gitarę Jimiego Hendrixa albo dorobek całej światowej psychedelii lat 60. Ich muzyka od lat stanowi artystyczny manifest wolności słowa, tolerancji i pluralizmu kulturalnego w skrajnie spolaryzowanej współczesnej Turcji. Formacja aktywnie wspiera ruchy społeczne i protesty, w tym wydarzenia wokół parku Gezi z 2013 roku, przeciwstawiając się polityce konsolidacji władzy i konserwatywnemu reżimowi. W występach dużą rolę odgrywają artystki, tancerki, wokalistki, performerki. To stanowi odpowiedź na patriarchalną politykę społeczną i próby ograniczania praw kobiet przez tureckie władze. Babazula czerpie z wiekowej anatolijskiej tradycji śpiewaków ludowych, asik, którzy historycznie pełnili rolę niezależnych krytyków społecznych, mówiących prawdę rządzącym za pomocą muzyki. Ze względu na niepokorny charakter twórczości i zaangażowanie w obronę wolności obywatelskich, zespół wielokrotnie mierzył się w Turcji z utrudnieniami organizacyjnymi, odwoływaniem koncertów oraz brakiem obecności w państwowych mediach. Oto co mówią o swojej twórczości muzycy Murat Ertel. Saz to dla nas narzędzie oporu i wolności. Przez wieki był głosem tych, którzy nie mieli głosu, a my po prostu podłączamy go do wzmacniacza, by ten głos był słyszalny jeszcze głośniej i jeszcze dalej. I Levent Akman dodaje, gdy reżim próbuje narzucić szarość, ciszę i strach, naszą odpowiedzią jest hałas, psychedeliczne kolory i taniec. Nie możesz uwięzić ducha muzyki, bo wolność jest zapisana w jej rytmie. W jedynce Babazula, 30 lat na scenie.

audycji Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Jesteśmy w Stambule i słuchamy tamtejszej muzyki. Teraz czas na prezentację lokalnej DJ-ki Gülbahar Kültür, pochodząca z Turcji, a mieszkająca w Niemczech. Znana pisarka, prezenterka radiowa oraz DJ-ka stała się jedną z kluczowych postaci promujących muzykę Bliskiego Wschodu na europejskiej scenie klubowej. Stworzona przez nią słynna seria kompilacji Made in Turkey to fundamentalna rola w otwarciu uszu i poszerzeniu wyobraźni zachodnich odbiorców na nowoczesne brzmienia znad Bosforu. Tam pojawiają się fuzje łączące tradycyjne motywy anatolijskie z klubową elektroniką, funkiem, folkiem czy new jazzem. Made in Turkey, starannie wyselekcjonowana mozaika muzyczna i zestaw eksperymentalny lokalnego podziemia ze współczesnym tureckim popem. Doprawdy bardzo odważna inicjatywa. W jej zestawieniach takich nie brakuje, bo również często odwołuje się do zespołu Baba Zula. Jak mówi, muzyka nie zna granic ani certyfikatów pochodzenia. Moje dźwiękowe serie to zaproszenie do podróży, w której tradycyjne anatolijskie korzenie spotykają się z pulsem współczesnych metropolii, udowadniając, że Orient i Okcydent od dawna ze sobą tańczą. Oraz inny cytat o roli kultury i oporu społecznego. Sztuka i muzyka są najpotężniejszą bronią przeciwko językowi wykluczenia i politycznej dyktaturze. Gdy władza próbuje odebrać ludziom słowa i sprowadzić społeczeństwo do milczenia, to właśnie kultura staje się naszą wspólną przestrzenią wolności.

Muzyczna pocztówka ze Stambułu. To już wszystko z naszej strony. Maciej Szajkowski, Izabela Żukowska. Kłaniamy się Państwu. Dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: Folk On. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki Tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan robi? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15:00 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Prokuratura żąda 8 lat więzienia dla Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Zginęło w nim małżeństwo i ich 5-letni syn. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie. Prokurator Aleksander Dula tłumaczy, 8 lat więzienia to maksymalna kara.
8: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
7: Obrońca Sebastiana M. Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia swojego klienta.
9: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura.
7: Sebastian M. w mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych i powiedział, że jest niewinny. Wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Zakończyła się neutralizacja niewybuchów znalezionych na dnie Bałtyku w Świnoujściu. 5 min głębinowych od poniedziałku zniszczyli wojskowi nurkowie. Niewybuchy z czasów II wojny światowej odkryto podczas oczyszczania dna pod budowę falochronu.
10: Operacja neutralizacji ważących ponad 0,5 tony każdy niewybuchów miała zakończyć się jutro, ale wszystko poszło bardzo sprawnie, mówi kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
11: Zawsze zostawiamy sobie jakiś taki margines czasu na ewentualne komplikacje, ale tym razem tych komplikacji nie było, dlatego udało nam się to wszystko zamknąć już dzisiaj.
10: Brytyjskiej produkcji miny Mark 6 zneutralizowano metodą deflagracji, czyli mniej gwałtownego niż w przypadku detonacji wypalenia ładunku wybuchowego. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: Firmy, które nie będą chronić danych klientów, znajdą się na cenzurowanym. To w ramach rządowych zmian doktryny państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.
12: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
13: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest...

0: winien incydentów.
1: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoctor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych. Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: Polscy lekarze opracowują lek hamujący rozwój cukrzycy typu pierwszego. Jako pierwszy preparat otrzymał 5-letni chłopiec. Pracujemy nad poprawą jakości życia chorych, mówi dr Elżbieta Niechciał ze szpitala imienia Joschnera w Poznaniu.
4: Żeby było lepsza stabilność glikemii, mniejsze wahania cukru, mniejsze dawki, trochę większa też swoboda życia, ponieważ cukrzyca typu pierwszego i jej terapia to jest praca przez 24 godziny. I naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
3: Terapię wkrótce przejdą kolejni pacjenci. W badaniach klinicznych nad lekiem dla osób ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu pierwszego bierze udział 60 ośrodków na całym świecie. A na koniec o nowym połączeniu w ofercie LOTu. Z Warszawy polecimy do stolicy Tajlandii, Bangkoku, bez przesiadek.
5: Rejs do Azji potrwa 10 godzin i 30 minut. Lot powrotny będzie natomiast o 1,5 godziny dłuższy. Niektórzy pasażerowie zdecydowali się na podróż właśnie ze względu na brak przesiadek.
6: Czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
7: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
5: Lot latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono w 1977 roku. W roku 2000 zostało ono zlikwidowane. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski mówi, że w badaniach okazało się, że Bangkok będzie cieszył się dużym powodzeniem.
8: To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację.
5: Bangkok to drugie w tym roku dalekodystansowe połączenie PLL LOT po uruchomionym wiosną połączeniu do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: W nocy uwaga na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów na północy kraju. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. W ciągu dnia sporo chmur, opady deszczu na zachodzie i południu Polski. Termometry pokażą przeważnie od 19 do 25 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy znad Litwy, Łotwy i Bałtyku Centralnego rozbudowuje się na wschód. Niż 1005 hektopaskali znad Francji pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5, okresami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr południowo-wschodni 3 do 5, w dzień miejscami w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec okresu możliwy deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6, skręcający na zachodni do północno-zachodniego i wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-wschodni do południowego 4 do 5 w porywach 6, skręcający na południowo-zachodni do zachodniego i wzrastający na 6 do 7 na zachodzie w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Kiedy już prawie wszyscy zobaczyli lalkę, pojawiają się pytania. A co było dalej? A jak to było naprawdę? I dlaczego w ogóle takie zamieszanie? Odpowiedzi w jedynce. Zapraszamy na weekend z lalką.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: No i mamy jesień, ale jeszcze nie wszystkie jej barwy zakwitły. Jest złota od słońca, a w tym świetle te niteczki babiego lata. A liście powoli czerwienieją, brązowieją, żółte.

Pukną i z wiatrem spadają. Jest jednak jeszcze jedna przedziwna tajemnica jesieni. Mgła. Mgła poranna, wieczorna, nocna. Podobno mgła jest ciekawsza od promieni słońca. Otula, nie dopowiada, pozostawia miejsce na wyobraźnię, na marzenia. Tłumi dźwięki i wycisza. I jeszcze raz podobno miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie. Jeśli owa mgła opada na dół, na serce, następuje pogoda życia, a jeśli pozostaje w głowie, pada deszcz łez. Tak pisał Henryk Sienkiewicz. Mgła, strachy, sny, nadzieje i co tam jeszcze nam w duszy i sercu gra i zagra. Muzyka pełna mgieł, mgiełek, no i wreszcie mamy nadzieję słońca o poranku. Zapraszamy, proszę.

zasypany chmur i w słońcu tańczący kurz. I cień twój codziennie dłuższy przesłania drogę na mgła, gdy z psem idziemy przez las.

Ale prosta konstatacja. Jesień to jesień. No i mgła. Dziś w roli głównej. Mgła od czasu do czasu. Oto może taka mgła. Popatrz na mgłę, ileż cudów ukrywa. Chcesz do nich dojść, lecz niewiele masz szans. Mgła cię pochłonie, ale wiedz, kiedy przegrasz z nią, zęby zaciśnij i idź jeszcze raz. Zawsze i wszędzie. Nawet we śnie. Pamiętaj, że wygrać potrafisz, byle we mgle wiary nie stracić, byle we mgle odnaleźć się. Mgła będzie górą i radę nam da? Nigdy, bo wiem, że od ciepła człowieczych serc topnieje mgła i coś więcej niż mgła. Zawsze i wszędzie. Tak pisał i śpiewał Włodzimierz Wysocki.

Jesień, ojej, ojej, na razie jest w porządku. Okej, okay, a teraz mgła od Jana Brzechwy. Kiedy burza, kiedy klęska w progi życia mego szła, na powiekach mych się kładła dobroczynna, ciemna mgła. Tak się stało niewidzenie rzeczywistych moich dni, co się nie śni, zamglonemu niech się zdaje, że się śni. Nie dostrzegłem lat minionych, ani nawet innych lat. Świat mój kłębił się poza mną i to wcale nie był świat. Dobrze było na obłokach załamanym dłonią dwom, szum był we mnie i nade mną spadających liści szum. Dłońmi niebem pachnącymi odpędzałem cienie z lic i w tych dłoniach załamanych nie zostało prawie nic. Nie kochałem cię za dobro, nie kochałem cię za zło, ale za to, żeś się kładła na mych oczach cudowną, ciemną mgłą.

ma numer 10. Nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę. To zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

na niby, jak deszcz, deszcz bijący o szyby, ten sen zły, on tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił, ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz, nie całkiem prawdziwa, jednak przestanie i skończy się wreszcie, ten deszcz, deszcz o szyby, ten deszcz w obcym mieście. Mój pokój w hotelu ma numer 40 i już prawie rano, ty też jeszcze nie śpisz. Pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupstwa wciąż gadał, o jutrze nie myślał. Z początku bawiło to ciągłe marzenie, myślałaś, że kiedyś go ściągniesz na ziemię, że z czasem jak inni na ganku posiedzi. Tak przecież wypada, bo patrzą sąsiedzi, że kiedyś pomyśli o dzieciach w ogrodzie, a ty sweter mu zrobisz, by nie marzł na chłodzie. Ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz bijący o szyby, ten sen zły, on tylko się przyśnił, to deszcz, deszcz, to wszystko wymyślił, ten płacz, płacz, to wszystko na niby, jak deszcz, deszcz, nie całkiem prawie.

Ale jesień może być piękna i jest.

piękna, to jesienna mgła od Józefa Czechowicza. Szumiał las, śpiewał las, gubił złote liście, świeciło się jasne słonko, chłodno, a jednak złociście. Rano mgła w pole szła, wiatr ją rwał i strzępił, opadały ciężkie grona kalin i jarzębin. Każdy zmierzch moczył deszcz, płakał, drżał na szybkach i tak ładnie mówił tatuś: jesień, to jesień gra na skrzypkach.

dawał klucz. Na schodach niecierpliwie całowałeś pokryjomu moje włosy. Czy więcej złotych liści było, czy twych pieszczot miły dzisiaj nie jest?

To teraz mgła i jesień, miłość od Jonasza Kofty. Ten wiersz nazywa się Oddech. Miłość to oddech. W świecie grubych szyb widmo ciepłej mgły. Obecności ślad ulotny. Miłość to oddech głęboki, mocny. To westchnienie fali o piach. Miłość to tylko oddech. Powietrzem żywi się i dobrem. I umiera w nas gorycz słów. Braknie tchu, twój oddech, kiedy śpisz, ja go słucham, wtedy wszystko już wiem. W ciszy cudownej, tej nieopisanej mgły.

To teraz wspomnienie po raz pierwszy. Już kocham cię tyle lat od Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Już kocham cię tyle lat na przemian w mroku i w śpiewie. Może to już jest 8 lat, a może 9. Nie wiem. Splątało się, zmierzchło, gdzie ty, a gdzie ja, już nie wiem. I myślę w pół drogi, że tyś jest rewolta i klęska i mgła, a ja to twe rzęsy i loki. I teraz wspomnienie po raz drugi, może najważniejsze.

Mgły, mgła, strachy, radości, sny, nadzieje i co tam jeszcze w duszy i sercu nam gra. A gra muzyka pełna mgieł, mgiełek. No i mamy wielką nadzieję, że wreszcie słońca o poranku. Koncert jesienny we mgle po godzinie drugiej, a teraz jeszcze przed godziną drugą mgła i wątek kryminalny z serialu 07. Zgłoś się.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy to lalka, czy marionetka? W ten weekend Łęcka i Wokulski spotkają się po latach w słuchowisku na podstawie książki tajemniczego Jakuba Jarno.
2: Zbyszek Wokulski ma 20 lat. Pracuje w barze mlecznym Sady.
1: Tutaj nikt nie jest tym, kim się wydaje. I wszystko zaskakuje.
3: Co mój stary może wiedzieć o swoim pradziadku? Jest mu tak samo obcy jak tobie prababka. Zresztą, co cię interesuje ten Stanisław? Do czego ci on jest potrzebny?
1: W rolach głównych Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis.
4: Au! Co pan zrobił? Au! Kim pan jest?
5: Major Korgiel, Służba Bezpieczeństwa.
4: Pan nie może!
5: Siadaj! Skąd ją znasz?
4: Kogo?
5: Sylwię Łęcką.
1: Jedynka i Teatr Polskiego Radia zapraszają na weekend z lalką.
6: Masz spaczony obraz. Wychowywałeś się w kokonie, który nie dotykał prawdziwego świata. Wydaje ci się, że rozumiesz z niego cokolwiek.
1: W sobotę i w niedzielę po 15 premiera słuchowiska Marionetka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
7: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja przeszukała mieszkanie w bloku w Ostrołęce w związku z atakiem nożownika w zespole szkół zawodowych, informuje portal eostrołęka.pl. Wczoraj przed południem 19-letni Jakub Z. zaatakował kolegów i nauczycieli, raniąc 9 osób. W tym czasie miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Dwie ranne osoby zostały wypisane ze szpitala w Łomży, informuje rzeczniczka placówki Jolanta Gryc.
8: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym. Obydwie pacjentki nie wymagały hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.
7: 19-letniego nożownika zatrzymano pół godziny po ataku. Ładunkiem wybuchowym w jego plecaku zajęli się pirotechnicy. Zarzut oszustwa dla byłego lekarza Szpitala Południowego w Warszawie Dawida K. Chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na łączną kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Zastosowano środki zapobiegawcze, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
9: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
7: W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są dwa śledztwa. Pierwsze w sprawie oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie dotyczy nadużycia uprawnień. A w aktualnościach teraz przypominamy, odblaski mogą uratować życie. Coraz wcześniej robi się ciemno, a pieszych bez odblasków kierowcy zauważają znacznie później. Niewielki element przy kurtce, plecaku czy torbie może zwiększyć widoczność i uratować życie. Zapytaliśmy pieszych, czy sami noszą odblaski i czy zwracają na to uwagę.
10: Piesi są widoczni przede wszystkim. To jest podstawa, żeby ich nic nie groziło na drodze. Ale to się poprawia.
11: Tak, bo mam cały czas przyczepiony, żeby mnie nie rozjechał nikt na drodze.
12: Prawdopodobnie tak, żeby być bardziej widzianym. Żeby mnie kobiety też dobrze widziały. Chociaż stary jestem, ale jeszcze na tym mi zależy.
7: Jesienią i zimą ważne jest, by być widocznym nie tylko poza miastem, ale wszędzie tam, gdzie drogi są słabo oświetlone. Obecność odblasku na odzieży pieszego zapewnia kierowcy dużo więcej czasu na reakcję.
0: To są aktualności jedynki.
7: A w nich Stany Zjednoczone. 18-latek z Minnesoty, który miał zadeklarować wierność państwu islamskiemu i omawiać się plany przeprowadzenia masowej strzelaniny w centrum handlowym Mall of America, został aresztowany po zakupie karabinku AK-47, magazynków oraz amunicji od tajnego współpracownika FBI. Młody mężczyzna miał przez miesiące mówić o zamiarze dokonania zamachu.
13: We wrześniu aresztowany powiedział tajnemu informacji.